dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła trzecia. Do szóstej w Polskim Radiu PIK. Nuty i minuty.

Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła czwarta. Polskie Radio PIK. Do szóstej w Polskim Radiu PIK. Nuty i minuty.

środę w Polskim Radiu PIK. Kwadrans po 12, audycja Pytać Każdy Może. W Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego porozmawiamy, czy surowsze kary polepszają sytuację na drogach. Powiemy o pierwszych doświadczeniach po zmianie przepisów w sprawie 17-letnich kierowców. Zapytamy też o to, czy starsi kierowcy powinni przechodzić badania. Kupię przyjaciela. To fikcyjne ogłoszenie, ale podobnej treści można znaleźć na jednym z portali społecznościowych. Chodzi o rówieśnika, który z osobą niepełnosprawną będzie grał, słuchał muzyki, rozmawiał, by był kolegą lub przyjacielem. Rodzice są gotowi taką obecność opłacać. O 16:30 popołudnie z reportażem. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła piąta. Do szóstej w Polskim Radiu PIK. Nuty i minuty.

środę w Polskim Radiu PIK. Po 18 w Regionalnym Punkcie Widzenia mówić będziemy o kujawsko-pomorskich inicjatywach senioralnych. Podczas tego wydarzenia organizacje działające na rzecz seniorów mogły podzielić się doświadczeniami, a przede wszystkim uzyskać informacje dotyczące finansowania swojej działalności. Wybrano też najlepszą inicjatywę senioralną. Po 20 wygadanie o czytaniu osłuchani. W programie mówić będziemy o metaforach wojny i konfliktów zbrojnych. Naszym ekspertem będzie profesor Rafał Zimny, językoznawca z UKW. Członek Rady Języka Polskiego. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

środę w Polskim Radiu PIK. Po 19 w Radiu z Historią fragmenty naszych archiwalnych audycji. Wśród nich rozmowy ze słuchaczami o obchodach 3 maja z 1946 roku. Twarze bezpieki z roku 2007. Taki jest świat. Aresztowanie w 1953 roku prymasa Polski. Audycja z 2002 roku. Ostromecko. Konkurs Grand PIK z roku 2010. Studio 20. Bydgoskiego Festiwalu Operowego z roku 2013. W Cichej Dolinie. Odcinek 52. Ból maturalny z roku 2022. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Czytamy dla Ciebie.
1: Kulisy transferów, sekrety szatni, historia rodziny, nieznane fakty z życia kapitana polskiej reprezentacji od początków kariery aż po szczyty światowego futbolu. Szczery, wnikliwy, burzący mity obraz słynnego piłkarza Lewandowski, prawdziwy, Sebastiana Staszewskiego. Czytają Bartosz Głogowski i sam autor.
2: Michał Probierz był 10. selekcjonerem w reprezentacyjnej karierze Lewandowskiego i 7. Polakiem, który stanął przed wyzwaniem okiełznania wymagającego gwiazdora. A ten od zawsze miał kłopot z polską myślą szkoleniową. Nie przekonał go do siebie ani staroświecki Smuda, ani introwertyczny Fornalik, ani Hardy Brzęczek, ani cwaniacki Michniewicz. Ale Probierz czymś go urzekł. Może bezpośrednim stylem bycia, albo wojskowym charakterem. Ludzie z otoczenia piłkarza mówią, że snajper go polubił. Potwierdzają to także słowa wypowiedziane przez kapitana w wywiadzie dla kanału Food Truck. Probierz podszedł do mnie nie jak do piłkarza czy Lewandowskiego, tylko normalnie, jak do człowieka. Z biegiem tych tygodni stwierdziłem, że obudził we mnie płomień. Stwierdziłem, że ciągle chcę, że mam ambicje, że łatwo się nie poddam. Nazywany polskim Guardiolą, szkoleniowiec objął kadrę w trudnym momencie. Zespół był rozbity, brakowało mu dobrej energii, a szanse na bezpośredni awans wydawały się iluzoryczne. Ale dzięki zdobyciu 5 punktów w 3 meczach udało się wślizgnąć do baraży, a w nich reprezentacja najpierw poradziła sobie z Estonią, a później po serii rzutów karnych z Walią, co otworzyło jej drogę do Mistrzostwa Europy. Przed turniejem trener dość niespodziewanie dał kibicom mały powód do optymizmu. Grająca pragmatyczny, ale skuteczny futbol kadra wygrała sparingi z wymagającymi rywalami, Ukrainą i Turcją. W tym drugim meczu Lewy nabawił się jednak kontuzji. Okazało się, że naderwał mięsień dwugłowy uda. Diagnoza nie pozostawiała złudzeń. Szansa na to, że zdąży wyzdrowieć przed mistrzostwami, wydawała się minimalna. Widziałem, że cierpi, funkcjonuje z bólem. Patrzyłem na niego i myślałem: stary, skąd masz w sobie tyle ognia? Lewy wybiegł na boisko po 12 dniach. Pytam Jaroszewskiego: jak byś nazwał to, co zrobiliście? To był medyczny cud. Piłkarz zacisnął zęby także dla Probierza. Chciał mu pomóc, bo czuł, że szkoleniowiec pokłada w nim nadzieję. Ale nic z tego nie wyszło. W Hamburgu, bez Lewandowskiego w składzie, Polacy przegrali z Holandią 1-2, a w Berlinie z Austrią 1-3. W tym drugim spotkaniu Lewy pojawił się na murawie na ostatnie pół godziny przy stanie 1-1, ale nie oddał żadnego strzału, dostał żółtą kartkę, a zespół stracił 2 bramki. Kolejne miesiące udowodniły, że zatrudnienie Probierza na stanowisku selekcjonera było błędem. Za ogrodzeniem z drewnianych listewek i bloków piaskowca, na którym wzrok przyciągała wielka dziewiątka oznaczająca numer posesji, świeciło się w oknach hiszpańskiej willi Lewandowskich. Piłkarz przygotowywał się do usypiania córek, ale akurat w tej chwili sprawdzał coś w telefonie. Gdy na wyświetlaczu pojawił się numer Probierza, zegar pokazywał 16 minut po 20. Snajper Barcelony pomyślał, że selekcjoner chce porozmawiać z nim o ostatnich wydarzeniach, a działo się sporo. Robert najpierw zrezygnował z przyjazdu na czerwcowe zgrupowanie, a później niespodziewanie przyleciał do Chorzowa, aby oddać hołd koledze żegnającemu się z drużyną narodową. Przeciągnął więc kciukiem po ekranie i odebrał. Chwilę później usłyszał coś, co ścięło go z nóg. Nowym kapitanem zostanie Piotrek Zieliński. Tak będzie lepiej dla drużyny. Przez kolejne 2 minuty selekcjoner uzasadniał tę decyzję, tłumacząc ją medialnym zgiełkiem wokół drużyny. Chcę zdjąć ciężar z twoich barków, to powinno ci pomóc. Robert odpowiadał półsłówkami. Rzucił na przykład, że zmiana kapitana i tak nie pomoże. Ale tak naprawdę marzył o końcu rozmowy z człowiekiem, którego traktował już jak słuchanego tylko z grzeczności telemarketera.
1: Był to fragment książki Sebastiana Staszewskiego Lewandowski. Prawdziwy. Książkę i audiobook wydawnictwa SQM poleca Polskie Radio Białystok.
3: Premiera kolejnego odcinka w Polskim Radiu PIK dziś o 11.40.

0: Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty za to, co w niedzielę stało się we Włocławku.
1: Spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.
0: Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską na wykorzystanie funduszy z SAFE. Wielki pożar na Lubelszczyźnie. Podczas akcji doszło do tragicznego wypadku. Środa, 6 maja. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty po niedzielnej awanturze w okolicy Starego Rynku we Włocławku. To mieszkańcy Włocławka w wieku 37 i 46 lat. Według wstępnych ustaleń mieli oni pobić i zaatakować nożem 38-latka. Poszkodowany mężczyzna z kolei wcześniej miał zaatakować również nożem 44-letnią kobietę. Oboje ranni trafili do szpitala. Nadal trwa ustalanie dokładnego przebiegu tego zdarzenia, mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej we Włocławku.
1: Mężczyznom tym postawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Przyjęto, iż jeden ze sprawców działał w warunkach recydywy. Jeden z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, drugi natomiast przyznał się jedynie częściowo. Prokuratorzy będą podejmowali decyzję co do wyboru i co do zastosowania bądź też niezastosowania względem zatrzymanych mężczyzn i środków zapobiegawczych.
0: A zatrzymanym mężczyznom grozi od 3 do 20 lat więzienia. Pijany kierowca wozu bojowego przyjechał gasić pożar niedaleko Tucholi. Do zdarzenia doszło 1 maja, informuje młodszy aspirant Tomasz Gac z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.
2: Policjanci zostali skierowani do Bielskiej Strugi, gdzie miało mieć miejsce zatuszenie ognia i tam świadek będący na miejscu wskazał kierującego mężczyznę, który przyjechał wozem bojowym z OSP, który to miał być pod wpływem alkoholu. Policjanci potwierdzili fakt bycia pod wpływem alkoholu mężczyzny, w związku z czym zostały prowadzone nasze czynności, które trwają.
0: 56-letni mężczyzna miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia.
3: To są Wiadomości Polskiego Radia PIK.
0: Ponad 250 hektarów lasu spłonęło w okolicy miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Pożar przestał się rozprzestrzeniać, ale sytuacja może się niekorzystnie zmienić, jeśli zacznie wiać silny wiatr. Z ogniem walczy ponad 340 strażaków. Podczas gaszenia pożaru doszło do tragicznego wypadku. Samolot gaśniczy typu dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię.
4: Płomienie przeskakiwały po wierzchołkach drzew i rozniecały nowe ogniska pożaru setki metrów od jego głównego frontu. Strażacy zbudowali 4 odcinki bojowe i otoczyli płonący teren, czerpiąc wodę także z pobliskich zalewów. Wczesnym rankiem nad lasem pojawią się śmigłowce i samoloty gaśnicze, powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
5: Jestem przekonany, że uda się nam w tych trudniej dostępnych miejscach ugasić całkowicie pożar.
4: Dogaszanie pożaru może potrwać wiele godzin, a nawet kilka dni. Ogień tli się pod ściółką i może wydostać się na powierzchnię. W tym przypadku przydadzą się kamery termowizyjne.
6: Wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia.
4: Dodaje minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Pożar lasu nie zagraża mieszkańcom okolicznych miejscowości. Józefów, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Podczas gaszenia pożaru doszło do tragicznego wypadku. Samolot typu dromada z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot maszyny. Wyjaśnianiem okoliczności katastrofy zajmie się prokuratura oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Teraz już tylko podpisanie umowy w piątek w Warszawie i Bruksela będzie mogła przelać zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro.
7: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę Komisji na umowę pożyczkową. Ma też być największym beneficjentem. Ma otrzymać prawie 44 miliardy euro z całej puli w funduszu wynoszącej 150 miliardów euro. Czas miał tu kluczowe znaczenie. Polska wynegocjowała, że do końca tego miesiąca może samodzielnie realizować projekty obronne, finansować z SAFE inwestycje już rozpoczęte, choć wymóg korzystania z funduszu to projekty realizowane przez co najmniej 2 kraje. Teraz Warszawa będzie musiała sprawnie uporać się z biurokratycznymi wymogami, by otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na te inwestycje. Na liście projektów, które Polska chce sfinansować, są m.in. Tarcza Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, produkcja amunicji wielokalibrowej, przeciwlotnicze zestawy rakietowe czy armatochaubice. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Więcej informacji jest w naszej aplikacji. Następne wiadomości w skrócie o 6.30. aktualnie w naszym regionie zachmurzenie jest umiarkowane. Na ogół bez opadów, jedynie w części Borów Tucholskich możliwy jest teraz słaby deszcz. Na termometrach mamy przeważnie 9-10 stopni, a ciśnienie 996-998 hektopaskali.
8: Reklama.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
10: 30 czerwca 2026 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi Portal Rolnika. Platformę, która zbierze w jednym miejscu najważniejsze sprawy związane z prowadzeniem gospodarstwa. Wnioski, historia płatności, korespondencja, mapa działek, kalendarz naborów i aktualności. Wszystko dostępne na komputerze, tablecie i telefonie. Na start e-usługi od trzech instytucji sektora rolnego. Portal Rolnika. Jedno miejsce na wszystkie sprawy gospodarstwa. Więcej informacji na portalrolnika.pl. gov.pl.
8: Reklama. Polskie Radio PIK. Dzień dobry. Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
11: No mówi się, że środa to taki mały piątek. No dobrze, tylko że bez weekendu na końcu. Na środę, środek tygodnia też powinno być dobrze, ale czemu jeszcze tyle do zrobienia? Witamy w środowy poranek. Mirosław Ryszkę, Dariusz Gross. Pomożemy wam jakoś ten poranek przetrwać, a w tej chwili wstających informuję, że jest już 7 minut po 6.

0: poranek chce się schować pod kołdrę, my go wyciągamy. Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
1: A o poranku na dzień dobry dawka pozytywnej energii to była Wiktoria Kidam po Blady Świt, a ten Blady Świt jest coraz wcześniej. Dzisiaj już o 5.05, wtedy wstało słońce, zajdzie o 20.25, a dzisiaj to niezorientowanym przypomnę, że mamy środę, to 6 dzień maja. Do końca roku jeszcze 239 dni, do końca astronomicznej wiosny 45 dni. No, tak jak mówiłem, słońce wstało o 5.05, zajdzie o 20.25, dzień długi, bo potrwa już 15 godzin i 20 minut, jest krótszy od najdłuższego dnia w roku tylko o godzinę i 37 minut i dłuższy od najkrótszego dnia o 7 godzin i 48 minut. Jeżeli ktoś chciałby dzisiaj poświętować, no to jest parę okazji w kalendarzu. Powiem o nich za chwilę, a teraz tylko przypomnę, że już 10 po 6. Czas wstać i ogarnąć to, co zostało do ogarnięcia.

0: Przeciągnij się, uśmiechnij i zostań z nami. Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
1: No ja Avicii przed chwilą, wake me up. Wstajemy, to środa. Jeszcze trochę czasu do weekendu, tego normalnego już niedługiego zostało, ale pamiętajmy też o tym, żeby dzisiaj składać życzenia. A imieniny obchodzą Bartłomiej, Benedykta, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, a także Radosław. No świętują również Domagniew, Edelbert, Ewodia, poza tym jeszcze Jurand, Miłodrog, Placyd i Teodot. Fantastyczne, kocham te imiona, one są niesamowite, świadczą o bogactwie języka polskiego. Oczywiście pamiętajmy też o osobach, które urodziły się 6 maja, a człowiek urodzony w tym właśnie dniu cechuje go wielka subtelność w zachowaniu, a także wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu, a więc no dwie niezwykłe cechy połączone razem dają efekt, że ta osoba jest osobą niezwykłą. Lubi wszystko robić powoli, ale bardzo dokładnie. Takie są osoby według horoskop Cennik BIS urodzone właśnie 6 maja. A 6 maja w roku, na przykład, jeśli chodzi o urodzonych, 6 maja w roku 1758 urodził się Maximilien Robespierre, jeden z przywódców rewolucji francuskiej, no dodajmy odpowiedzialny za masowy terror. Także 6 maja, ale w roku 1856 urodził się Zygmunt Freud, austriacki neurolog, odpowiedzialny za psychoanalizę. Kolejne osoby urodzone 6 maja to na przykład 108 lat temu urodził się Stanisław Grzesiuk, pisarz, pieśniarz, bard z Czerniakowa w czasie II wojny światowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. 105 lat temu dla odmiany urodził się Jan Bytner, rudy harcmistrz szarych szeregów, dowódca plutonu oddziału specjalnego. No, warto też dodać na przykład, to taka informacja z filmowego świata, że 65. urodziny obchodzi Amand Kina, aktor bardzo popularny do dzisiaj, chociaż ostatnio chyba najbardziej reklamuje kawę. No nie, widziałem go gdzieś też w jednym z filmów. George Clooney, bo o nim mówię. Aktor znakomity, wystąpił w takich filmach jak Od zmierzchu do świtu, Okrucieństwo nie do przyjęcia, Złoto pustyni. No, ma na swoim koncie najważniejsze nagrody filmowe, takie jak Złoty Glob, czy chociażby Oscar. To tyle, jeśli chodzi o urodzonych właśnie dzisiaj, 6 maja. To tyle, jeśli chodzi o tych, którzy obchodzą imieniny. A dla wszystkich mamy teraz, myślę, że bardzo przyjemny utwór o poranku. To będzie Stevie Wonder.

0: Poranek. Tylko zawsze dzień dobry.
1: Poranek, dodajmy środowy, mamy 6 dzień maja, no to sprawdźmy, co działo się przed laty w tym właśnie dniu. Otóż na przykład 527 lat temu w Krakowie została zawarta Unia Krakowsko-Wileńska, zakładająca wspólną politykę zagraniczną Polski i Litwy, między innymi wobec Moskwy. 225 lat temu w Wilnie otwarto słynny cmentarz na Rosie. 186 lat temu w Wielkiej Brytanii w sprzedaży pojawił się pierwszy znaczek pocztowy, tak zwany Penny Black. 137 lat temu w Paryżu otwarto wystawę światową. Jedną z największych atrakcji była wieża Eiffla, wówczas najwyższa wieża na świecie. Kalendarz przypomina też, że 81 lat temu pierwsza dywizja pancerna generała Stanisława Maczka zajęła bazę niemieckiej marynarki wojennej Wilhelmshaven, kończąc swój szlak bojowy przez północną Francję, Belgię i Holandię. Kalendarz przypomina też, że 6 maja w roku 1994 został otwarty tunel pod kanałem La Manche, a 25 lat temu w czasie pielgrzymki do Damaszku Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził meczet. To tyle, jeśli chodzi o kalendarz, a jeśli chodzi o teraźniejszość, no to mamy środowy poranek. Za chwilę też u nas wiadomości, to w 6:30, przypominam, przed 7:00 między innymi jeszcze serwis drogowy. Będę miał też fantastyczną książkę, która będzie gwarantowała dobrą zabawę w biurze, ale to nieco później.

0: Twój poranek. Zawsze dzień dobry w Polskim Radiu PIK.
1: Pactus i Barcelona o poranku. Ja sprawdzałem dzisiaj temperaturę w Barcelonie. 20 stopni, słońce i chmurka. No to muszę wam powiedzieć, że na przykład we Włocławku czy chociażby w Toruniu dzisiaj będzie o 1 stopień więcej. Na termometrach nawet 21 stopni. Zawsze możecie powiedzieć, dzisiaj u nas cieplej niż w Barcelonie. Ale ogólnie duże różnice temperatur, bo są miejsca, gdzie będzie też dzisiaj dużo chłodniej. Ale więcej o pogodzie powiem tuż po skrócie wiadomości. Czyli po wpół do siódmej. To będzie pogoda dla Pomorza i Kujaw. A w wiadomościach u nas powiemy o przyczynach tragicznego wypadku pod Lipnem. Poza tym powiemy o tym, że we Włocławku będą Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. I ważna informacja dla kierowców, czyli podamy maksymalne ceny paliw na dzisiaj. A tak a propos, więcej informacji dla kierowców. Tak jak wspominałem, kwadrans przed godziną siódmą. Wtedy pierwszy nasz dzisiejszy serwis drogowy. No a teraz 6:26 za 4 minuty wiadomości.

0: piątek i sobotę w Polskim Radiu PIK muzyka i sport. W piątek żużlowa uczta. Drużyny z naszego regionu rozegrają mecze piątej kolejki PGE Ekstraligi. O 18:00 na Motoarenie Press Grupa Deweloperska Toruń podejmie Falubas Zielona Góra. A o 20:30 Bayer System GKM Grudziądz pojedzie u siebie z Unią Leszno. W sobotę po 17:00 podsumujemy występy żużlowych drużyn z Torunia i Grudziądza oraz derbowe piłkarskie spotkanie Elany Toruń z Zawiszą Bydgoszcz. Będzie też o pierwszoligowych siatkarzach Aniołów Toruń, którym nie udało się awansować do Ekstraklasy. Muzyka i sport w piątek i sobotę w Polskim Radiu PIK.
1: Reklama.
2: Magin Vasks Grieg. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19:00 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukasz Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Vasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się

0: przytulić możecie.
1: Reklama.
2: Szósta 30. Skrót wiadomości w Polskim Radiu PIK. Nieustąpienie pierwszeństwa było przyczyną popołudniowego śmiertelnego wypadku w krzyżówkach pod Lipnem. Tak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, przekazała nadkomisarz Małgorzata Małkińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.
3: Kierujący motorowerem 70-latek z gminy Lipno, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu Audi, który nadjeżdżał z przeciwnego kierunku ruchu. Niestety w wyniku zderzenia pojazdów senior poniósł śmierć na miejscu. Audi kierował 40-latek z gminy Lipno, był trzeźwy.
2: Droga krajowa nr 67 w krzyżówkach była przez około 4 godziny zablokowana. Kierowcy musieli korzystać z objazdów. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego SAFE. Tym samym Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Warszawie i zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro może trafić do Polski. Włocławek zorganizuje za 2 lata 104. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Zawody odbędą się w połowie czerwca 2028 roku i staną się kluczowym elementem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Jakie są dzisiejsze maksymalne ceny paliw? Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, litr benzyny 98 nie więcej niż 6,99 zł, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7,31 zł. Następne wiadomości o 7.
4: Dzisiaj na Pomorzu i Kujawach, teraz o poranku 9-10 stopni, na północnym zachodzie tam najchłodniej 7-8. Zachmurzenie umiarkowane, na ogół bez opadu, jeżeli popada, to tylko w części północno-zachodniej regionu. Na dzień zapowiada się ciekawie, no bo będzie słońce, będą chmury, popadać lokalnie, ale to nie będą wielkie opady, może praktycznie w całym regionie. No i uwaga, tak jak mówiłem, ogromne różnice temperatur, bo o ile we Włocławku czy w Toruniu może być 21 stopni, to z drugiej strony w Sępólnie Krajeńskim, w Kamieniu Krajeńskim czy w Tucholi maksymalnie 11-12 stopni. Do tego, jak już mówiłem, zachmurzenie umiarkowane. Popadać może wszędzie, ale krótkie opady. Wiatr powieje z prędkością do 40 km na godzinę. Ciśnienie się obniży, potem się znów podniesie, no ale warunki biometeo będą niekorzystne.

W środę w Polskim Radiu PIK. Kwadrans po 12, audycja Pytać Każdy Może. W Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego porozmawiamy, czy surowsze kary polepszają sytuację na drogach. Powiemy o pierwszych doświadczeniach po zmianie przepisów w sprawie 17-letnich kierowców. Zapytamy też o to, czy starsi kierowcy powinni przechodzić badania. Kupię przyjaciela. To fikcyjne ogłoszenie, ale podobnej treści można znaleźć na jednym z portali społecznościowych. Chodzi o rówieśnika, który z osobą niepełnosprawną będzie grał, słuchał muzyki, rozmawiał, by był kolegą lub przyjacielem. Rodzice są gotowi taką obecność opłacać. O 16.30 popołudnie z reportażem. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Prawda czy fałsz? Posłuchaj i weź udział w konkursie.
1: Sponsorem nagrody jest właściciel księgarni Enigma, mieszczącej się w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 9.
2: Jeżeli jeszcze nie jesteście w pracy, to pewnie dzisiaj traficie. No a środa to taki dzień, w którym motywacja i kawa kończą się jednocześnie, ale nie u nas. U nas kawa zawsze o poranku, 20 minut po 8. A propos motywacji, mam dla was teraz niesamowitą książkę od księgarni Enigma. Wielką, zwariowaną i po prostu obłędną dla tych, którzy pracują w biurze. No bo uwaga, zadania z tej książki testowane są na pracownikach biurowych. Nudzisz się w pracy, szukasz motywacji do działania, no proszę bardzo. Czujesz, że biurowa bestia warczy stresem i gryzie rutyną? Oswój swoje biuro. Ta książka to taki zbiór autorskich zabaw testowanych przez lata na żywym organizmie biurowym. Zabawy te powodują, że w każdym pracowniku biurowym drzemie dziecko i to dziecko możesz obudzić i bawić się doskonale, bo dzięki tej książce, dzięki temu wydawnictwu biurze Prima Aprilis może trwać przez cały rok. Ta książka jest jak przerwa na papierosa, tylko zdrowsza. No to jest naprawdę bardzo kreatywna, niesamowita książka i rzecz jasna, chętnie ją rozdam. Ktoś będzie mógł się doskonale bawić, ale trzeba odpowiedzieć na pytanie, tak a propos biura. Czy to prawda, że w kalendarzu jest takie święto, które nazywa się Dzień Sprzątania Biurka i czy to prawda, że ono przypada w drugi poniedziałek stycznia? To jest jakby nieistotne, ale czy w ogóle jest takie święto jak Dzień Sprzątania Biurka? No to bardzo proszę, odkładam książkę niesamowitą. Zabaw się w biurze. Chętnie ją rozdam już za kilka minut.
0: Prawda czy fałsz? Napisz do nas pod numer 602-728-028.
1: Sponsorem nagrody jest właściciel księgarni Enigma, mieszczącej się w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 9.

0: kierowców.
1: W tej chwili 15 minut zostało jeszcze do godziny 7. Rozpoczynamy nasz dyżur poranny. Sytuacja na drogach kujawsko-pomorskim jak wygląda? No niestety nie zaczyna się ten dzień dobrze. Agata Raczek w studio.
2: Tak jest. Zaczynamy od wypadku w Głogówcu w powiecie inowrocławskim w gminie Janikowo. Tam samochód osobowy uderzył w drzewo. Jedna osoba jest ranna. W miejscu zdarzenia na drodze wojewódzkiej numer 255 trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu. A dziś nieprzypadkowo przypominamy o bezpieczeństwie na drogach. Obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To dobra okazja, żeby podkreślić, jak ważne są rozwaga i koncentracja za kierownicą. Każdy z nas ma wpływ na to, co dzieje się na drodze. No to jeszcze sprawdzamy, jakie jest natężenie ruchu na drogach w naszym regionie. W Bydgoszczy przybywa pojazdów w rejonie Ronda Bernardyńskiego. Zwolnić trzeba też na ulicy Glinki i miejscami na Wojska Polskiego. Natomiast w Toruniu przybywa aut na szosie Chełmińskiej oraz na ulicy Sienkiewicza i Nareja. Z kolei we Włocławku z utrudnieniami w ruchu muszą się liczyć kierowcy na moście Marszałka Rydza-Śmigłego, podobnie na ulicy Lipnowskiej, Noga z Gazu, także na Placu Wolności. Teraz to wszystkie informacje, kolejny serwis drogowy na antenie Polskiego Radia PIK o godzinie 7.15. Zapraszam.
0: Z Radiem PIK po drodze.

0: Prawda czy fałsz?
1: Pozdrawiam wszystkich tych, którzy w drodze do biura zaczną pracę dzisiaj z nagrodą. Nagroda książkowa od księgarni Enigma to Zabaw się w biurze, czyli zestaw kreatywnych zabaw, zwariowany zestaw, to można naprawdę poszaleć dla tych, którzy będą się nudzić albo będą mieli tyle pracy, że muszą trochę odreagować. I pytałem, czy to prawda, że jest takie święto jak Dzień Sprzątania Biurka? Tak, jest. W drugi poniedziałek stycznia obchodzimy to święto, a jeżeli ktoś w tym roku nie świętował w drugi poniedziałek stycznia, to pamiętajcie, takie święto będzie też w styczniu, czyli jest jeszcze trochę czasu, żeby to biurko sprzątnąć. Zabaw się w biurze, duże wydawnictwo do wypełnienia. No, niesamowite zabawy są w środku. Na pewno świetnie radzić, bawić się będzie osoba, która przysłała hasło Prawda i tą osobą jest nasza słuchaczka Marianna Schełna. Ona dostaje od nas tę właśnie książkę. Mariannie gratulujemy, a wszystkim przypominam, że kawa o poranku. Kawa u nas dokładnie za 1,5 godziny, czyli 7:20, no bo teraz jest 7:50.

0: Hej, jest rano. A rano zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
1: No i rano zawsze co pół godziny wiadomości w Polskim Radiu PIK. Ta najbliższa już za 6 minut o godzinie 7. Nawiążemy do wypadku paralotniarza w Inowrocławiu, ale powiemy o tym, że młodzi ludzie są niesamowici. Młodzi ludzie potrafią uratować życie. Jest nagroda prezydenta Włocławka. Dla kogo? Proszę słuchać wiadomości. To u nas już o 7, a potem prognoza pogody dla Pomorza i Kujawa. Przypomnę, dzisiaj w naszym regionie duże rozbieżności temperatur od 11 na północy do 21 nawet na południu.

0: Reklama.
1: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą kujawsko-pomorskiej inicjatywie senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-pomorska inicjatywa senioralna. Razem dla seniorów.
2: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 9 i 10 maja w godzinach od 10 do 16 na targi Lato na Wsi, Święto Smaku i Tradycji. W programie między innymi plenerowa wystawa ogrodnicza, kulinarne dziedzictwo zamknięte w smakach regionów, produkty pszczelarskie, twórczość ludowa, wystawa drobnego inwentarza, atrakcje dla dzieci, loty widokowe śmigłowcem, kącik zdrowia. To wszystko w Minikowie 9 i 10 maja.
0: Reklama.

0: Jest siódma młoda bohaterka z Włocławka nagrodzona przez prezydenta miasta.
1: Jestem szczerze wzruszony i dumny.
0: Są wstępne informacje po wypadku motoparalotniarza w Inowrocławiu. Pilot gaśniczego dromadera zginął podczas akcji na Lubelszczyźnie. Środa, 6 maja. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. W plecaku nosi maseczkę do sztucznego oddychania. Kilka dni temu w drodze do szkoły uratowała życie mężczyźnie, który stracił przytomność w sklepie. 18-letnia Kamila Wejer, uczennica włocławskiego chemika, za bohaterską postawę została nagrodzona przez prezydenta miasta.
2: Weszłam sobie do sklepu, widzę pana, który leży na podłodze, nie mógł oddychać. Zaczęłam po prostu uciskać. Ja patrzyłam się w jego oczy, robiły się takie mętne mocno. Wtedy zaczęłam rozumieć, że on chyba straci życie, ale w końcu usłyszeliśmy te pierwsze próby odzyskania oddechu.
1: Jestem szczerze wzruszony i dumny, naprawdę dumny, że mamy tak wspaniałą młodzież we Włocławku, takich bohaterów jak Kamila. Gratulacje jeszcze raz.
2: Dziękuję.
0: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki, który zadeklarował, że do zespołu szkół chemicznych w najbliższym czasie trafi defibrylator, urządzenie, które pozwala szybko i skutecznie udzielić pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia. Są nowe ustalenia w sprawie czwartkowego wypadku motoparalotniarza w Inowrocławiu. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała pierwsze informacje. Jak wynika z dokumentu, do zdarzenia doszło podczas szkolenia naziemnego. Uczeń miał wykonywać ćwiczenie polegające na biegu z rozłożonym skrzydłem i włączonym silnikiem bez zamiaru startu. W pewnym momencie niespodziewanie oderwał się od ziemi, po czym stracił kontrolę i spadł na prywatną posesję przy ulicy Ikara. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń nóg i trafił do szpitala. Badanie przyczyny wypadku wciąż trwa, a raport końcowy zostanie opublikowany po zakończeniu postępowania. Swoje postępowanie w tej sprawie prowadzi także policja.
3: W dalszym ciągu trwają czynności mające pozwolić nam na ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Na ten moment wstępne ustalenia wskazują, że do zdarzenia doszło w wyniku błędu paralotniarza. W tej sprawie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo z artykułu 177 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli o spowodowanie wypadku komunikacyjnego, tu oczywiście w tym wypadku w ruchu powietrznym, za które grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.
0: Powiedział aspirant Michał Parzyszek z Inowrocławskiej Policji.
4: Więcej wiadomości z regionu na radiopik.pl, na Facebooku i w naszej aplikacji.
0: Prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych mają wyjaśnić przyczynę katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. Samolot typu dromader rozbił się w okolicy wsi Osuchy, gdzie strażacy walczą z pożarem lasu, który objął ponad 250 hektarów. W katastrofie zginął pilot maszyny.
5: Samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec zrzucały wodę w trudno dostępnych miejscach aż do zapadnięcia zmroku. W rejonie działań Straży Pożarnej panowały ekstremalne warunki, powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
6: Ogromne ilości dymu, trudna widoczność oraz wysoka temperatura. Przypuszczam, że też na pewno nie był to element sprzyjający działaniom z powietrza. Ale...
5: Na miejscu katastrofy dromadera rano pojawi się prokuratura oraz przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
7: Pilot, który zginął w tym wypadku, to doświadczony pilot, osoba, która miała bardzo wiele godzin nalotów, więc naprawdę osoba o najwyższych kwalifikacjach.
5: Samolot gaśniczy, który wspomagał działania lubelskich strażaków, należał do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Józefów, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Pieczywo tuczy. Białka nie wolno łączyć z węglowodanami. Dieta bezglutenowa jest dobra dla każdego, a sokowy detoks pomoże oczyścić organizm z toksyn. W internecie roi się od dietetycznych porad, jak się odnaleźć w tym informacyjnym chaosie, co naprawdę nam służy, jakie produkty szkodzą zdrowiu. O tym po 8.30 w rozmowie Dnia Polskiego Radia PIK. Agnieszka Marszał będzie rozmawiała z dr Beatą Szukaj, dietetykiem klinicznym i koordynatorką zespołu dietetyków w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jana Biziela w Bydgoszczy. Następne wiadomości w skrócie o 7.30. Chmury, ale z licznymi dłuższymi przebłyskami słońca, obiecuje Rafał Maszewski, który przygotowuje dla nas prognozy pogody. Mogą pojawiać się słabe, przelotne opady deszczu. Dzisiaj duża różnica, jeśli chodzi o temperatury. Jeśli ktoś chce, żeby było chłodniej, to trzeba pojechać do Tucholi, tam 10-11 stopni. A jeśli ktoś chce, żeby było cieplej, musi pojechać do Torunia lub Włocławka, bo tam 20-21.
4: dzisiaj w Polskim Radiu PIK.
8: No to tak a propos temperatury jeszcze.
0: No dokąd byś pojechał, Darek?
8: Ja pojechałbym do Tucholi, tak, Bory Tucholskie zdecydowanie. No właśnie, bo ja mam swoje ulubione jeziora, także w Borach Tucholskich. Ty też pochodzisz z tamtych okolic, czyli też masz swoje ulubione miejsca, takie, w których warto tak, się kąpać.
0: Znałem człowieka, niestety już nie żyje, który, jeśli chodzi o Bory Tucholskie, chyba kąpał się w każdym możliwym miejscu. Ja podejrzewam, że gdyby była jakaś większa kałuża, to on też by ją zaliczył i na swoim, w tym swoim notesiku też odnotowałby, że się w niej wykąpał, tak? Ale każdy strumyk, każde jeziorko, każda rzeka i jakiś większy akwen, no to miał zaliczone.
8: No właśnie.
0: Na rowerze. Dojeżdżał tam na rowerze.
8: Bajka, też to uwielbiam.
0: Możesz kontynuować tę misję.
8: Tak, ale na razie skupmy się na kąpielisku i to miejskim.
0: Ono ma powstać w Bydgoszczy, w Parku Centralnym. No i dzisiaj poznamy szczegóły w sprawie budowy kąpieliska miejskiego w Bydgoszczy. O godzinie 9 rozpocznie się konferencja prasowa w tej sprawie.
8: No ale poznamy też chyba mniej więcej szczegółów dotyczących Drums Fusion.
0: Czyli bębnienia, można by powiedzieć. Tak, to już tradycyjny festiwal rytmu i sztuki perkusyjnej, który odbywa się w Bydgoszczy.
8: Towarzyszą
0: mu, również i inne wydarzenia. Szczegółowy program zapewne poznamy dzisiaj na tej konferencji. No jest oczywiście strona internetowa i można sobie tam zajrzeć i no, wydawać by się mogło festiwal perkusyjny, ale tam naprawdę będzie dużo różnych rytmów.
8: Szczegóły dzisiaj, szczegóły także w naszych wiadomościach. No i właśnie u nas szczegóły, sprawa nożownika z Włocławka, mówimy o tym od kilku
0: dni. Sporo informacji o tym, co się wydarzyło w niedzielę wieczorem we Włocławku. No i oczywiście ciąg dalszy, bo są zatrzymani. Oni usłyszeli zarzuty, no i teraz będziemy dopytowali, co dalej z nimi.
8: No i Kruszwica. Król Popiel, Mysia Wieża, Gopło, ale w Kruszwicy będą wiercić.
0: Tak, w kontekście tego, że ubywa wody w Gople, jeśli jeszcze pojawia się wątek tego, że będziemy wiercić i to bardzo głęboko, no to tak sobie pomyślałem, tylko żeby tam ta woda nie spłynęła do tej dziury, do tego otworu, bo już w ogóle wody w Gople nie będzie. No, po co będą wiercić w Kruszwicy? No mógłbym powiedzieć, zapraszam do słuchania, wszystko opowiemy, tylko powiem, że no, ciepłej wody będą szukali.
8: I to wszystko i dzisiaj nie tylko to, bo bardzo dużo informacji, a najbliższe wiadomości Maciej Wilkowski u nas już o 7:30.
4: Polskie Radio PIK. Reklama.
9: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godzinę.

0: Pralkar jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO. Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner. Już 9 grudnia w Bydgoszczy. Sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej przy ulicy Szwalbego 6. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Reklama.

0: PIK. Dzień dobry. Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
1: No jeżeli ktoś chciałby dzisiaj zjeść coś pysznego, kalorycznego i ma wyrzuty, to spokojnie może odpuścić. Dzisiaj w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Bez Diety. No to smacznego dnia życzymy, a w środowy poranek jest 10 po 7.

0: Pik dla kierowców.
1: Już prawie 15 minut po godzinie 7. No dzisiaj w kalendarzu europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na drogach Pomorza i Kujaw. Zdecydowanie o poranku nie jest dzisiaj bezpiecznie. Agata Raczek ponownie w studio.
2: Tak, trwają działania służb ratunkowych po wypadku w Głogówcu w powiecie inowrocławskim w gminie Janikowo. Tam, przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w drzewo. Jedna osoba jest ranna. Z najnowszych informacji, jakie przekazał nam dyżurny strażaków, wynika, że ta ranna osoba została już zabrana do szpitala. W miejscu zdarzenia na drodze wojewódzkiej numer 255 trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Podobnie w Miliszewach, to powiat golubsko-dobrzyński. Tam na drodze powiatowej doszło do kolizji dwóch osobówek. Dobra wiadomość jest taka, że nikt nie został poszkodowany. To teraz jeszcze sprawdzamy natężenie ruchu na trasach w regionie. Zaczynamy od Bydgoszczy, gdzie coraz więcej samochodów zauważamy na wałach jagiellońskich. Zwolnić trzeba także na ulicy Toruńskiej, miejscami też na Fordońskiej, a także na Spornej i jadąc w stronę Fordońskiej. Teraz przenosimy się na ulicę Torunia, gdzie tłoczno jest na moście Piłsudskiego, a także na ulicy Poznańskiej, Sienkiewicza, Reja i na Fałata, a we Włocławku sznur aut na moście Marszałka Rydza Śmigłego oraz na ulicach dojazdowych do tej przeprawy, czyli na Lipnowskiej i Grodzkiej. W tym serwisie to wszystko. Kolejne informacje dla osób zmotoryzowanych za niecałe pół godziny. Zapraszam.
0: Z Radiem PIK. Po drodze.

0: Od pierwszego dźwięku budzimy Pomorze i Kujawy. Zawsze dzień dobry. Tu zaczyna się poranek.
1: No i my oczywiście pamiętamy o maturzystach. 345 tysięcy w całym kraju, u nas prawie 17 tysięcy. Wszyscy piszą, wczoraj pisali matematykę. No, co niektórzy się bali, ale było też tak przed matematyką.
2: Ja matematykę lubię, więc nie powinno mi przynieść to żadnego problemu.
1: Tak było przed, a jak było po?
3: Okej, matematyka też nie jest jakaś skomplikowana, ta podstawowa.
1: No, czyli chyba nie było tak źle.
4: Było w zasadzie wszystko, no nic nie zaskoczyło, bo nie ma co zaskakiwać na podstawowej. Chyba jeden punkt niestety stracony, więc jest 98, ale wyszedłem szybciutko. Zadowolony jestem, no na tyle, na ile mogę być zadowolony z 98, ale prosto było.
1: No nie, na tyle, ile mogę być zadowolony z 98, no to nie jest źle, prawda?
5: Oby też tak było na rozszerzonej maturze.
1: Oj, tego wszystkim życzymy, ale byli nawet na przykład tacy.
6: Matura była bardzo prosta. Najtrudniejszym zadaniem było przyklejenie naklejki, wpisanie PESEL-u.
1: To się nazywa tupet, to się nazywa mieć humor na egzaminie z matematyki. No właśnie, a maturzyści dzisiaj mają trzeci dzień zmagań. Dzisiaj oczywiście matura z języka obcego na poziomie podstawowym. No a wiadomo, że języków warto się uczyć, prawda?
7: Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolutnie.

0: Reklama.
1: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Magin Vasks Grieg. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukasz Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Vasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
7: Ma 30 skrót wiadomości w Polskim Radiu PIK. KAS i Straż Graniczna rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się nielegalnym obrotem papierosami. Prowadziła swój proceder m.in. na terenie naszego województwa. Skarb Państwa mógł stracić na jej działalności nawet 640 milionów złotych. Grupa działała od lipca 2022 roku. W tym czasie przestępcy wprowadzili do obrotu ponad 485 milionów sztuk.

0: nielegalnych papierosów. Kierującego motorowerem, który miał wyraźne problemy z utrzymaniem równowagi, zatrzymali policjanci w miejscowości Tomaszewo w gminie Lipno. Był to 42-letni mieszkaniec Lipna. Okazało się, że miał ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zakazali dalszej jazdy i należało przekazać pojazd. Na miejscu pojawiła się partnerka kierującego, która przyjechała rowerem. Jak się okazało, ona także była nietrzeźwa, a jednoślad nie posiadał oświetlenia ani odpowiedniego wymaganego przepisami wyposażenia. Od wczesnego rana do akcji gaszenia pożaru lasu na Lubelszczyźnie zaangażowane zostały śmigłowce. Liczymy, że wprowadzenie śmigłowców pozwoli ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji gaszenia pożaru lasu bierze udział ponad 80 zastępów straży pożarnej. Strażacy deklarują, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Wczoraj wieczorem podczas akcji rozbił się samolot typu Dromader. W katastrofie zginął pilot maszyny. W Polsce do wypadków drogowych najczęściej dochodzi w piątki. Sierpień jest miesiącem, w którym odnotowuje się ich najwięcej. Sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni, wynika z danych policji. Dziś obchodzony jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Następne wiadomości o 8:00.
1: Wiadomości pogodowe z Pomorza i Kujaw już teraz. Dzisiaj sporo chmur, ale będą przebłyski słońca. Jeżeli popada, to tylko lokalnie i sporadycznie. No i bardzo duży kontrast termiczny, czyli różnice temperatur. We Włocławku na przykład 21, w Toruniu 20, w Brodnicy również, w Bydgoszczy 18-19 stopni, w Grudziądzu tylko 15, a najchłodniej w Sępólnie, Kamieniu Krajeńskim, Tucholi. Tu na termometrach maksymalnie 11-12 stopni. Do tego, jak już mówiłem, dużo chmur, popada sporadycznie. Ciśnienie dosyć niskie, wiatr silny, powieje do 40 km na godzinę, warunki biometeo niekorzystne. No a noc, sporo chmur, miejscami możliwy przelotny deszcz i noc raczej chłodna z temperaturą od 6 do 10 stopni.

środę w Polskim Radiu PIK. Po 18 w Regionalnym Punkcie Widzenia mówić będziemy o kujawsko-pomorskich inicjatywach senioralnych. Podczas tego wydarzenia organizacje działające na rzecz seniorów mogły podzielić się doświadczeniami, a przede wszystkim uzyskać informacje dotyczące finansowania swojej działalności. Wybrano też najlepszą inicjatywę senioralną. Po 20 wygadanie o czytaniu osłuchani. W programie mówić będziemy o metaforach wojny i konfliktów zbrojnych. Naszym ekspertem będzie profesor Rafał Zimny, językoznawca z UKW, członek Rady Języka Polskiego. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Hej, jest rano, a rano zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
1: Dzisiaj trzeci dzień matur. Kiedyś ciągi w kieszeniach garnituru czy w jakichś spódnicach, a dzisiaj możliwości ściągania jak filmowy agent. Technologia może służyć oszukiwaniu podczas matury, ale przypominam, specjaliści przekonują, że nadal jest to nieuczciwe i bardzo ryzykowne.
2: My name is Bond, James Bond.
3: Dziś nie trzeba być Bondem czy innym filmowym bohaterem, żeby poczuć się jak agent.
4: Ponieważ mamy dostęp do całej wiedzy ludzkości z bardzo małych urządzeń.
3: Mówi dziennikarz technologiczny Paweł Pilarczyk. I pokusę użycia takich gadżetów ma pewnie nie jeden maturzysta.
4: Mamy również okno na świat z poziomu chociażby smartwatchy, albo słuchawek, albo specjalnych okularów, które mają wbudowane kamery, mają wbudowane głośniki i niektóre nawet mają wbudowaną łączność GSM.
3: Ale lepiej tego nie próbować, mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
5: Może mieć poważne skutki, od unieważnienia egzaminu, aż po dalsze konsekwencje prawne.
3: A sam szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski dodaje.
6: Dyrektorzy szkół unieważnili egzamin maturalny ze względu na samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego.
3: Maturzysto pamięta jednak, że Bond był agentem nie tylko ze względu na gadżety, ale bardziej, bo umiał używać swojej głowy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Tak jest, to prawda. Jeszcze raz przypominam, podczas matury samo wnoszenie na salę elektroniki, takie jak smartfon czy smartwatch, skutkuje oblaniem egzaminu. Eksperci zastanawiają się nawet, czy w przyszłości nie będzie instalowany w salach, gdzie zdawane są matury, nie będzie instalowany profesjonalny sprzęt zagłuszający internet. No cóż, a za maturzystów dzisiaj trzymamy kciuki. Dzisiaj język obcy na poziomie podstawowym, ale o tym jeszcze będziemy mówić w programie Polskiego Radia PIK. Ten egzamin z języka obcego zacznie się o 9:00, czyli za godzinę i 18 minut.

0: nic beze mnie.
1: Radio PIK dla kierowców.
2: O tym, że mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, już mówiliśmy, to powiedzmy jeszcze, że celem tego święta jest to, żeby kierowcy po prostu zwracali uwagę na bezpieczną jazdę, zgodną z przepisami i ze zdrowym rozsądkiem. Tego wszystkim życzymy, a sytuacja na drogach Pomorza i Kujaw. Dzisiaj tę sytuację obserwuje Agata Raczek.
3: A mamy wzmożony ruch na trasach w regionie. W Bydgoszczy zwolnić trzeba między innymi na ulicy Kamiennej, na wysokości skrzyżowania z Sułkowskiego i z Gdańską. Noga z gazu także na Fosza, Glinki, na Toruńskiej i na Spornej, jadąc w stronę Fordońskiej. A w Toruniu wolnym tempem poruszają się kierowcy po moście Piłsudskiego, sporo aut także na ulicy Poznańskiej, Bema, Sienkiewicza i Nareja. Podobna sytuacja na Żwirki i Wigury, miejscami także na Grudziąckiej oraz w rejonie Ronda Biskupa Szelążka. Natomiast w Grudziądzu zwolnić trzeba na Gdyńskiej, Drodze Łąkowej, Piłsudskiego i na Sikorskiego. Z kolei we Włodzimierzu w Wrocławku tłoczno jest na moście Marszałka Rydza-Śmigłego, wzmożony ruch także na Grodzkiej i Lipnowskiej oraz na Kilińskiego, Chopina i Świętego Antoniego. Z utrudnieniami w ruchu trzeba też liczyć się w Miliszewach. To powiat golubsko-dobrzyński. Tam, przypomnijmy, na drodze powiatowej doszło do kolizji dwóch osobówek. Nikt nie został poszkodowany. Zakończyły się natomiast działania służb w Głogówcu w powiecie inowrocławskim, gdzie osobówka uderzyła w drzewo. Ranna osoba została zabrana do szpitala. Teraz to wszystko. Kolejny serwis drogowy na antenie Polskiego Radia PIK o godzinie 8:15. Zapraszam.
1: Z Radiem PIK. Po drodze.

0: poranek, tylko zawsze dzień dobry.
1: Przed maturzystami trzeci dzień walki z egzaminami maturalnymi. Maturzyści dzisiaj zdają język obcy na poziomie podstawowym. No, wybierają przede wszystkim angielski, ale więcej o tym powiemy w wiadomościach Polskiego Radia Pink. A po wiadomościach pierwszy dzisiaj serwis sportowy. A do wiadomości do ósmej zostało jeszcze 6 minut.

0: Reklama.
1: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą kujawsko-pomorskiej inicjatywie senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-pomorska inicjatywa senioralna. Razem dla seniorów. Jesteśmy stąd, z Nakła, i właśnie tak chcemy być postrzegani. Do tej pory znaliście nas jako Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią, ale teraz mamy nową, krótszą nazwę – Bank Nakielski. Nasz nowy logotyp to konik, średniowieczna zabawka odkryta podczas wykopalisk na Placu Zamkowym. To znak naszej tożsamości, przywiązania do lokalnych tradycji, ale też symbol dynamiki i rozwoju. Bo choć czerpiemy z przeszłości, patrzymy w przyszłość. Bank Nakielski – Twój bank stąd. Zapraszamy do oddziałów banków w Bydgoszczy przy Abrahama 8, w Nakle przy Sądowej 10 i w Sadkach przy Strażackiej 1B. Zapłać kartą za taksówkę. Zamów przez aplikację lub zadzwoń 1-96-22. Radio Taxi Zrzeszenie. Słucham. Największa korporacja w Bydgoszczy. Najwyższa jakość obsługi. Licencjonowani kierowcy. Najkrótszy czas dojazdu do klienta. Przesyłki kurierskie. Zakupy. Bezpieczny dowóz dzieci. Holowanie. Zlecenia nietypowe. To nasza specjalność. Zadzwoń 1-96-22. Zamawiam wygodną taksówkę.
2: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
0: Reklama. Kampania społeczna.
11: Hej ty! Tak, właśnie ty! Wiesz, że codzienne zakupy online mogą zmienić świat na lepsze? Z FaniMani.pl to dziecinnie proste i, uwaga, całkowicie darmowe. Odwiedź FaniMani.pl albo pobierz aplikację mobilną FaniMani i pomagaj bezpłatnie. 1800 sklepów internetowych dzieli się zyskiem. Jak to działa? Robisz zakupy jak zawsze, płacisz dokładnie tyle samo, a średnio 2,5% wartości Twojego zamówienia trafi do wybranej przez Ciebie organizacji społecznej. To może być fundacja, stowarzyszenie, szkoła, OSP, KGW czy schronisko. Ty decydujesz. Wejdź na fanimani.pl, pobierz rozszerzenie albo aplikację mobilną. Dołącz do tysięcy Polaków, którzy codziennie i bezpłatnie pomagają przy okazji zakupów w internecie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Kampania społeczna.

0: Jest ósma. Przed maturzystami trzeci egzamin.
1: No, angielski nie jest zbyt trudny, tak? Może przed tym rozszerzonym coś tam trzeba będzie powtórzyć.
0: Śmigłowce włączają się do akcji gaszenia wielkiego pożaru na Lubelszczyźnie. Rosja jest, podobno, gotowa do rozmów pokojowych. Środa, 6 maja, Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Trzeciego dnia matur zdający napiszą egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. 95% tegorocznych maturzystów wybrało język angielski. W naszym regionie egzamin dojrzałości zdaje prawie 17 tysięcy osób.
2: Matura z języka obcego na poziomie podstawowym trwa 120 minut i jest tym egzaminem, z którego zdający każdego roku osiągają najlepsze wyniki. Dlatego dla większości maturzystów to najprzyjemniejszy egzaminacyjny dzień.
3: Miejmy nadzieję, że to będzie na spokojnie i idziemy dalej.
1: No dobrze, no angielski nie jest zbyt trudny, tak? Może przed tym rozszerzonym coś tam trzeba będzie powtórzyć, a to podstawa to na spokojnie.
2: Egzamin składa się z kilku części, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Arkusz sprawdza umiejętności takie jak rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.
2: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym, z których wyniki w dużej mierze liczą się przy rekrutacji na studia. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
5: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Sytuacja pożarowa w okolicach Biłgoraja na Lubelszczyźnie nadal jest poważna, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano do akcji gaśniczej dołączył śmigłowiec Black Hawk. Marcin Kierwiński wskazał, że w najbliższych godzinach walkę z ogniem może utrudnić wzmagający się wiatr.
6: Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencje, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało. No liczymy na to, że wprowadzenie śmigłowców pozwoli ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Ona też może dodatkowo utrudniać akcję walki z pożarem.
0: Nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, powiedział, że obecnie w akcji najważniejsze jest użycie śmigłowców, bo akcja odbywa się w trudno dostępnych miejscach.
7: Dwa już są podniesione i do nas lecą, to jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie. To właśnie działania gaśnicze z powietrza są dla nas kluczowe i myślę, że w najbliższych tak naprawdę godzinach będziemy już widzieć, jak ta sytuacja postępuje i na ile te działania z powietrza, z którymi tutaj ogromne nadzieje wiążemy, będą skuteczne. Będziemy Państwa na bieżąco informować.
0: W akcji gaszenia pożaru lasu bierze udział ponad 80 zastępów Straży Pożarnej. Strażacy zapewniają, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Wczoraj wieczorem podczas akcji rozbił się samolot typu dromader. W katastrofie zginął pilot maszyny. Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych, oświadczyła w wywiadzie dla jednej z rosyjskich agencji państwowych rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa. Moskwa ogłosiła jednostronne zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. W odpowiedzi Ukraina zapowiedziała wstrzymanie działań zbrojnych od dziś na czas nieokreślony.
8: Ukraińska agencja Ukrinform podała, że w nocy Rosjanie zaatakowali Zaporoże. Szef administracji tego regionu Iwan Fiodorow poinformował, że agresor wykorzystał lotnicze bomby sterowane, którymi zaatakował obiekty przemysłowe. Na razie nie ma informacji o stratach. Nie wiadomo też, czy to były jedyne tej nocy uderzenia Rosjan. Wołodymyr Zełenski, zapowiadając rozejm, podkreślił, że Kijów będzie respektował rozejm ogłoszony przez Moskwę w takim samym stopniu, w jakim Moskwa będzie przestrzegała ukraińskiego zawieszenia broni. Rosyjskie media państwowe podały, że w ostatnich kilkunastu godzinach ukraińskie drony zaatakowały miejscowości na okupowanym Krymie, w tym Dżankoj i Sewastopol. To na razie niepełna informacja o nocnych wydarzeniach na froncie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Ultra przetworzone jedzenie. Jak je rozpoznać i realnie ograniczyć? To temat dzisiejszej medycznej środy organizowanej przez Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy o zdrowym odżywianiu, dietetycznych mitach i pułapkach także w naszej rozmowie dnia. O 8.30 gościem Agnieszki Marszał będzie dr Beata Szukaj, dietetyk kliniczny i koordynatorka zespołu dietetyków Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy. Więcej informacji jest w naszej aplikacji. Następne wiadomości w skrócie o 8.30.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Granit z Solca Kujawskiego, producent i wykonawca blatów kuchennych, parapetów i schodów z kamienia naturalnego. Granit.pl.
0: Sporo słońca teraz nad powiatami włocławskim, lipnowskim, aleksandrowskim czy radziejowskim i tam najcieplej, bo termometry pokazują 13-14 stopni. Najchłodniej 7-8 stopni jest w Borach Tucholskich. Dziś mają pojawiać się przebłyski słońca, ale mają także pojawiać się słabe przelotne opady deszczu. Najchłodniej, jak mówiłem, w Borach Tucholskich, maksymalnie po południu 11-12 stopni, a najcieplej na przykład we Włocławku 21.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Granit z Solca Kujawskiego, producent i wykonawca nagrobków. Granit.pl.

0: Serwis sportowy, Małgorzata Burchardt. Dzień dobry. Doskonała wiadomość dla kibiców lekkiej atletyki. Mistrzostwa Polski Seniorów w Królowej Sportu odbędą się we Włocławku. Oczywiście nie teraz, za dwa lata, w roku 2028. Dobrą nowinę ogłosił na specjalnej konferencji prasowej prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.
1: 104. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce seniorów odbędą się w 2028 roku we Włocławku. I to nie jest termin przypadkowy, bo to jest chwila przed mistrzostwami Europy i igrzyskami olimpijskimi, więc sportowcy, którzy przyjadą do Włocławka, będą walczyć o kwalifikacje olimpijskie i będą w najlepszej swojej formie tutaj we Włocławku rywalizować.
0: W ocenie władz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Włocławek doskonale nadaje się do organizacji imprezy tej rangi. Jest tu certyfikowany stadion, a przede wszystkim ludzie pełni pasji.
2: Krzysztof Orszyński, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Tutaj we Włocławku są ludzie, którzy są pasjonatami, bo bez pasji to nie ma nic. Doświadczenie tutaj osób, które organizowały już te wiele imprez, no i patrząc na to, że urząd sprzyja i wielu sponsorów tej dyscyplinie sportu, jeżeli złożyło ofertę miasto Włocławek, to my w Polskim Związku Lekkiej Atletyki naprawdę nie mieliśmy wyjścia.
0: Imprezę sfinansuje Związek Sportowy i kluby. Swoje jednak musi dołożyć włocławski ratusz. Według wstępnych szacunków miasto przeznaczy na ten cel około 1 000 000 zł. Anioły Toruń wywalczyły trzecie miejsce w siatkarskiej pierwszej lidze. W decydującym spotkaniu wygrały we własnej hali z Mickiewiczem Kluczbork 3-1, a w rywalizacji do dwóch zwycięstw Torunianie triumfowali 2-1. Hokejści reprezentacji Polski przegrali z Kazachstanem 2-3 w meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji I A. W innych wtorkowych spotkaniach Litwa przegrała po dogrywce z Japonią 2-3, a Francja uległa Ukrainie również 2-3. Liderem tabeli jest Kazachstan, 9 punktów, drugie miejsce zajmuje Ukraina 6, a trzecie Francja 5. Polska z 4 punktami jest 4. Jutro biało-czerwoni zagrają z Japonią. Awans do elity zapewnią sobie dwie czołowe drużyny. Piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym Arsenal wygrał z Atletico Madryt 1-0. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Dziś o finał Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz PSG wygrało 5-4. Więcej informacji w naszej radiowej aplikacji, a kolejny serwis za godzinę zapraszam.
3: Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Bo miłość jest piękna.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner. Już 9 grudnia w Bydgoszczy. Sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej przy ulicy Szwalbego 6. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
5: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Reklama.
9: Dokąd pójdziemy, a może pojedziemy w ten weekend? Co słychać na Pomorzu i Kujawach? Na który koncert, wydarzenie się wybrać? Które jeszcze nieodkryte miejsca w naszym regionie odwiedzić? Relacje na żywo, zaproszenia do aktywnego wypoczynku w audycji Wsłuchaj się w region. W każdą sobotę na antenie Polskiego Radia PIK od 10 do 12. Sponsorem programu jest gmina Cekcyn, współorganizator rajdów na orientację cyklo Cekcyn 26 i 27 czerwca w Borach Tucholskich.
10: Dzień dobry. Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
11: Mamy środowy poranek, no jeszcze trochę i weekend, a póki co no uśmiech i udawanie, że wszystko mamy pod kontrolą. No i kawa też się przyda o poranku. Ta u nas już za kilka minut, a utwór, muzyka, która działa jak kawa już teraz. Freddie Mercury na Dzień dobry.

0: Radio PIK dla kierowców.
1: W tym Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na kujawsko-pomorskich drogach o poranku no było tak różnie, jak jest w tej chwili, o tym ponownie Agata Raczek.
2: Obecnie mamy spory ruch w regionie. W Bydgoszczy taka sytuacja między innymi na trasie uniwersyteckiej, na ulicy Glinki, Kieleckiej i Spornej, jadąc w stronę Fordońskiej. Zwolnić trzeba także na samej Fordońskiej przed wiaduktem warszawskim, jadąc w stronę Fordonu. Noga z gazu także na Armii Krajowej, jadąc w stronę Kamiennej. Teraz przenosimy się na ulicę Torunia, gdzie wzmożony ruch obserwujemy na ulicy Kujawskiej, Nieszawskiej i Poznańskiej. Wolnym tempem poruszają się też kierowcy po moście Piłsudskiego. Zwolnić trzeba też na Sienkiewicza, Fałata i na szosie Chełmińskiej. Z kolei we Włocławku czarnym punktem na mapie jest ulica Lipnowska, Grodzka oraz most Marszałka Rydza-Śmigłego. Z utrudnieniami w ruchu muszą też liczyć się kierowcy na Hutniczej, Chopina i Świętego Antoniego. Teraz Inowrocław, gdzie zwolnić trzeba na ulicy Dworcowej, Szerokiej, Poznańskiej i w rejonie Ronda Solidarności. Na koniec jeszcze Brodnica, tutaj tłoczno jest u zbiegu Wiejskiej i Sądowej. Podobna sytuacja w rejonie Ronda Toruńskiego oraz na 18 stycznia i na Lidzbarskiej. Za poranną współpracę dziękuję dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Kierowcom życzę bezpiecznej podróży. No i zapraszam od 15.30 na popołudniowe serwisy. Serwisy drogowe w Polskim Radiu PIK.
0: Z Radiem PIK. Po drodze.

0: Konkurs na dzień dobry.
1: Do wspólnego odkrywania kolekcji kaw ziarnistych i mielonych zaprasza sponsor konkursu Woseba.
2: No, jeżeli ktoś chce zobaczyć nie tylko Wiślany Brzeg, ale też dużą ilość kawy, to bardzo proszę, to jest ten moment, kawa Wosaby czeka i to duża ilość kawy. No to pytanie brzmi, dzisiaj pytam o niezwykłą postać, o wielkiego polskiego artystę. Gdyby żył właśnie dzisiaj, obchodziłby 76. urodziny, zmarł 22 maja w roku 2017. Był niesamowitym wokalistą, a także skrzypkiem, trębaczem, aranżerem, kompozytorem związanym z Piwnicą pod Baranami, z Anawą, był także akompaniatorem Ewy Demarczyk. No, ma na swoim koncie całą masę hitów, o tym za chwilę. Teraz, wiele lat temu, Ewa Domska rozmawiała z nim i wtedy już powiedział parę bardzo mądrych rzeczy.
3: Ja akurat nie muszę narzekać. W takich czasach, kiedy prawdziwie, im więcej umie jakiś artysta, tym bardziej jest osamotniony, ma mniej ludzi. Prawdziwe gwiazdy, powiedzmy sobie, to gdzieś są pochowane po piwnicach, po ofach, po klubach. Nikt nie wie. A te najbardziej, które mają chucbę i są najbardziej kolorowe i im się udało, no, gazety potrzebują świeże mięso. To one są bardzo popularne, dlatego, że są popularne. No to już otwieramy wyważone drzwi już dawno, więc to jest jasne. Tylko to jest taki, myślę, etap, który przeminie w końcu. Coraz więcej programów się tyle teraz porobiło, że naprawdę już nie chcę przynajmniej tego oglądać. To się już przeżarło. I znowu ludzie wrócą do prawdziwej muzyki, a nie słuchania ksero, powiedzmy sobie, takiej muzyki ksero.
2: I żeby tak właśnie było. Pięknie to powiedział, pięknie to przewidział. Nic się nie zmieniło zupełnie, a muzycznie no, zaczynał od Bacha, bywał w chałupach, oczywiście coś go łączyło z pewną pszczółką i ogólnie lubił wracać tam, gdzie bywał wcześniej. No, o kogo pytam? Pytanie jest proste, tak jak już mówiłem, gdyby żył dzisiaj, obchodziłby 76. urodziny.
0: 602-728-028 to jest Twoja linia SMS.
1: Do wspólnego odkrywania kolekcji kaw ziarnistych i mielonych zaprosił sponsor konkursu Woseba.

Ultra przetworzone jedzenie. Jak je rozpoznać i realnie ograniczać? To temat dzisiejszej medycznej środy organizowanej przez Collegium Medicum UNK w Bydgoszczy. O zdrowym odżywianiu, dietetycznych mitach i pułapkach także w naszej rozmowie dnia. O 8.30 naszym gościem będzie dr Beata Szukaj, dietetyk kliniczny i koordynatorka zespołu dietetyków w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jana

0: Autopromocja. Reportaż zaczyna się czasem od jednego zdania, przypadkowego spotkania, telefonu. Od historii, której nikt wcześniej nie chciał opowiedzieć. Docieramy do ludzi. Słuchamy. Wracamy tam, gdzie inni już nie zaglądają. Oddajemy głos tym, których warto usłyszeć. To historie, które zostają w nas długo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot. Fordońska 2, Bydgoszcz.
3: Miłośników zespołu Genesis zapraszamy na koncert The Watch Plays Genesis 9 maja, Bydgoszcz, Klub Kuźnia. W programie muzyka z albumów od Trespass, The Wind and Wuthering. The Watch Plays Genesis. Więcej na klubkuźnia.pl.
4: The Simon & Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon & Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Reklama.
5: Skrót wiadomości w Polskim Radiu PIK. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty po niedzielnej awanturze w okolicy Starego Rynku we Włocławku. To mieszkańcy Włocławka w wieku 37 i 46 lat, którzy zostali zatrzymani przez policję. Prawdopodobnie dziś zapadnie decyzja, czy będzie wniosek o ich tymczasowe aresztowanie. Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie, który objął około 250 hektarów, może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa, poinformował na porannym briefingu komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Maturzyści przystąpią dziś do kolejnego egzaminu. Tym razem to języki obce na poziomie podstawowym. W większości przypadków będzie to angielski. Na napisanie testu maturzyści będą mieli 2 godziny. A za chwilę Agnieszka Marszał i rozmowa dnia Polskiego Radia PIK. Następne wiadomości o 9.00.

0: Agnieszka Marszał, dzień dobry. Dzisiaj, proszę Państwa, w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Bez Diety. No to my o diecie właśnie będziemy rozmawiać. No bo ile razy dziennie, kiedy Państwo przeglądają internet, wyświetlają się informacje dotyczące diety właśnie, cudownych diet, tego, co powinniśmy jeść, a czego nie powinniśmy absolutnie, bo nam szkodzi, co jest dobre, co złe. I dostajemy te informacje dość często, dostajemy ich dużo i bardzo często dostajemy informacje, które są ze sobą sprzeczne. Jak się w tym informacyjnym chaosie odnaleźć? O tym dzisiaj w rozmowie dnia i w ogóle o tym, jaki sposób odżywiania jest dla człowieka dobry, czy istnieje jakiś jeden dobry wzorzec. A naszym gościem jest ekspertka w tej dziedzinie, dr Beata Szukaj, dietetyk kliniczny i koordynatorka zespołu dietetyków w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Biziela w Bydgoszczy. Dzień dobry, pani doktor.
1: Witam serdecznie.
0: Czy jest jakaś dieta, którą można nazwać najlepszą dietą na świecie, dobrą dla każdego?
1: Dobrą dla każdego nie, ale...

0: Jest taka dieta, która jest indywidualna, dobrana pod preferencje, pod jednostki chorobowe, taka, która jest zbilansowana. To jest idealna dieta dla każdego z nas. Natomiast jeżeli chodzi o modele, takie ogólne, no to jeszcze, że tak powiem, swojego miejsca na podium nie oddała dieta śródziemnomorska. Ona od wielu lat jest uważana jako dieta prozdrowotna, taka, która ma zastosowanie zarówno w profilaktyce, ale też w części chorób, na przykład chorób sercowo-naczyniowych.
1: I ta dieta śródziemnomorska sprawdzi się także pod naszą szerokością geograficzną?
0: Tak, nie do końca możemy skorzystać ze wszystkich dobroci i nie jest to do końca takie łatwe, natomiast główne zalecenia spożycia warzyw, owoców w dużej mierze, świeżych produktów, nieprzetworzonych produktów, dobrej jakości mięsa, dobrej jakości ryby, jaja, rośliny strączkowe, orzechy, to wszystko jest u nas w Polsce, także my możemy bardzo dobrze w swój polski sposób odwzorować takie zalecenia diety śródziemnomorskiej.
1: No ale przecież co jakiś czas słyszymy o tym, że owoce są złe, bo tam jest dużo cukrów. Albo że lepsza jest dieta, która mięso wyklucza niż ta, w której mięso jest obecne. Jak pani patrzy na takie porady, wypowiedzi jako ekspertka?
0: Rzeczywiście tych informacji sprzecznych jest bardzo wiele. Wiele osób się w gąszczu tych sprzecznych tak naprawdę informacji gubi. Najważniejsze jest to, żeby nie iść w żadną skrajność. Na chwilę obecną żadna dieta eliminacyjna, czy to dieta ketogenna, czy to dieta paleo, taka, która jest na bazie tłuszczu i białka, bądź wysoko, czy nisko skrajnie węglowodanowe diety, one wszystkie skrajne no, nie mają takiego dowodu naukowego, abyśmy uznali je jako dieta dla każdego, a przede wszystkim, żebyśmy mogli uznać je za bezpieczne. Tutaj warto podkreślić fakt, że zdrowa dieta to jest taka, którą możemy stosować przez dłuższy okres i nie powoduje żadnych negatywnych skutków zdrowotnych. To jest taka pierwsza podstawa. Druga podstawa jest taka, żeby dostarczała wszystkich składników mineralnych, podstawowych też, takich składników jak białko, tłuszcze, węglowodany, ale także i witamin. To jest właśnie to sedno, kiedy dietetyk mówi, że musi być zbilansowane. Jeżeli chodzi o owoce, to rzeczywiście dostarczają cukrów prostych, ale też masę składników pozytywnych, antyoksydantów, witamin, błonnika i one muszą się znaleźć w diecie, jeżeli chcemy mieć dietę taką zbilansowaną i prozdrowotną. Natomiast jest dużo też informacji odnośnie spożywania do którejś godziny tych produktów, że wieczorem po 18 nie można ich spożywać. No i kwestia oczywiście ilości. Jako dietetyk zawsze patrzymy jako całość. To wszystko też zależy od ilości. Dietę rozpatrujemy zazwyczaj w dwóch kategoriach. W najważniejszych kategoriach, czyli jest to ilość i to jest też jakość. Więc owoce, mimo zawartości cukrów prostych, są pożądane w diecie, ale to jest kwestia oczywiście ilości i też całości naszej diety w ciągu dnia. Więc złota zasada, po prostu złoty środek, umiar, to jest takie najważniejsze we wszystkich zaleceniach dietetycznych.
1: My mamy teraz ogrom jedzenia. Wchodzimy do pierwszego, lepszego marketu i mamy tam produkty najrozmaitsze z różnych stron świata. Owoce, warzywa, różne rodzaje mięs, nabiału i tak dalej. Tego jest bardzo dużo, a pytanie, ile jest tej żywności dobrej, jakościowej?
0: Dobre pytanie, bo rzeczywiście teraz jakość żywienia bardzo mocno spada. Idzie świat w stronę ultraprzetworzonej żywności. Niestety mamy coraz większą gamę produktów, które charakteryzują się pewnymi cechami. Przede wszystkim są smaczne, przede wszystkim są szybkie, przede wszystkim są wygodne, natomiast też często wysokokaloryczne, natomiast nie dają one takiego poczucia sytości i niestety w większości przypadków takiej ultraprzetworzonej żywności też nie dają nam tych substancji odżywczych. One zawierają często bardzo małą ilość błonnika, witamin, minerałów. Więc tutaj jest problem, wydaje mi się, w dużej mierze, jeżeli chodzi o stopień przetworzonej żywności. I no rzeczywiście na tych półkach jest bardzo dużo tych pozycji, bardzo dużo miejsca zajmują te produkty ultraprzetworzone, na co spoglądamy jako dietetycy i medycy no z takim dużym takim zmartwieniem i niepokojem.
1: Pani dzisiaj o tym ultra przetworzonym jedzeniu będzie mówić w ramach medycznej środy organizowanej przez Kolegium Medicum w Bydgoszczy, to o 18:00. A powiedzmy już teraz, jaka to jest ta ultra przetworzona żywność? Jak ją rozpoznać? Czy każdy gotowiec ze sklepu to jest samo zło? Czy można znaleźć coś dobrego też?
0: Można, na szczęście można jeszcze znaleźć coś dobrego. Żywność ultraprzetworzona to są produkty spożywcze, które są wytwarzane w ramach takiego intensywnego przetwórstwa przemysłowego. Tam jest zazwyczaj wiele składników, takich składników, których na co dzień my nie używamy w kuchni domowej. Mamy tam do czynienia z emulgatorami, aromatami, barwniki, są stabilizatory, różnego rodzaju słodziki. I właśnie w ten sposób możemy, czytając etykietę, te produkty rozpoznać. Jak widzimy, z tyłu na etykiecie w składzie różnego rodzaju substancje, jak maltodekstryna, polisorbat, albo jakiś aromat identyczny z naturalnym, czy sól peklowa, albo masę E, chociaż tutaj warto zaznaczyć, że nie wszystkie E są złe, taki produkt najprawdopodobniej należy do ultraprzetworzonej żywności. Przykłady już same pewnie wszystkim się nasuwają, bo to są najczęściej wskazywane takie produkty jak napoje gazowane, energetyki, chipsy, krakersy, paluszki, słodycze, batony, różnego rodzaju dania gotowe typu instant, czyli na przykład zupki, ale też mięso, takie bardzo przemysłowe w postaci parówek, nuggetsów, no różnych napojów mlecznych czy płatków śniadaniowych, które niestety, ale bardzo chętnie dajemy na przykład na pierwszy posiłek dzieciom. Więc to są produkty ultraprzetworzone, one oczywiście nie wszystkie są takiej samej rangi, nie wszystkie są złe w tym samym stopniu. Najbardziej szkodliwe z tego, co badania naukowe w ostatnim czasie pokazały, to są napoje słodkie, gazowane, energetyki i mocno przetworzone mięso. I rzeczywiście w badaniach naukowych widzimy dużą korelację pomiędzy spożyciem tej żywności, a wystąpieniem chorób na przykład sercowo-naczyniowych, niektórych typów raka cukrzycy typu drugiego. Tak w skrócie generalnie powiem, że spożycie produktów ultraprzetworzonych może się wiązać z wystąpieniem czy zwiększeniem ryzyka ponad 30 chorób. I to są też najświeższe badania, bardzo przepiękne, było przebadanych ponad 10 milionów ludzi, także tym wynikom na pewno możemy zaufać.
1: A czy jedzenie może działać prozdrowotnie? Czy jedzenie jakichś produktów, czy skomponowanie swojej diety w jakiś konkretny sposób może sprawić, że my się uchronimy przed pewnymi schorzeniami?
0: Tak. Model, wspomniany już model śródziemnomorski, ma też za zadanie profilaktyczne. Są grupy produktów, takie jak warzywa, owoce, nieprzetworzone pieczywo, pełnoziarniste, tam gdzie mamy pełne ziarno i do tego jeszcze jakiś dodatek nasion. Przede wszystkim z tego powodu, że zawierają antyoksydanty, dużą ilość błonnika. Białka roślinne, jak najbardziej tak. Oleje, które zawierają fitosterole, produkty mleczne, które zawierają probiotyki. Także masa rzeczy takich podstawowych, które my mamy na co dzień w lodówkach, są świetnymi produktami działającymi naprawdę pozdrowotnie. Kluczem do tego jest oczywiście, żeby w diecie były codziennie, żebyśmy my mieli konsekwencje spożywania tych produktów, aby po pewnym czasie rzeczywiście był dla nas widoczny jakiś efekt kliniczny. Najgorszym, taką rzeczą, którą obserwuję, to jest wśród nas taka chwilowość. My na chwilę stosujemy jakąś dietę albo włączymy na przykład jeden prozdrowotny element, a w tym wszystkim chodzi właśnie o to, żebyśmy mieli kilka tych elementów, kilka produktów i żebyśmy rzeczywiście konsekwentnie je spożywali każdego dnia.
1: No ja myślę, że ta chwilowość i to takie działanie z doskoku wynika z tego, że właśnie jesteśmy bombardowani tymi informacjami dotyczącymi diet i sposobów odżywiania się. I teraz pytanie, czy takie testowanie na sobie różnych produktów, diet, sposobów żywienia może być niebezpieczna dla człowieka?
0: może być niebezpieczne i absolutnie odradzamy tutaj stosowanie różnego rodzaju diet, zwłaszcza jeżeli są bardzo restrykcyjne. Jeżeli się nie upewnimy, czy możemy zastosować tą dietę, uwzględniając na przykład obecny swój stan zdrowia. Czyli to jest pierwsza rzecz, która jest bardzo niebezpieczna, że niektórzy testują skrajne diety, restrykcyjne diety, w cudzysłowie z internetu, jak pięknie pani redaktor powiedziała, bez wiedzy o swoim stanie zdrowia. Drugą rzeczą taką niepokojącą jest to, że wybieramy zazwyczaj diety bardzo restrykcyjne, takie ekstremalne, które też tutaj u nas padły, na przykład takie modą diety, które mają albo bardzo ogromną ilość węglowodanów, albo wcale, bądź różnego rodzaju głodówki. To powoduje duże deficyty kaloryczne. Być może celem zastosowania takiej diety jest między innymi utrata masy ciała. Owszem, one dają szybko efekty, natomiast brak możliwości kontynuacji takiej diety spowoduje, że będzie efekt jojo. Każdy efekt jojo pogarsza tak naprawdę nasz stan metaboliczny i robienie sobie częstych takich efektów jojo może spowodować, że my tak naprawdę przyspieszymy czy przybliżymy się do i zwiększymy sobie ryzyko wystąpienia pewnych chorób metabolicznych zwłaszcza, czyli tu wszelkiego pakietu chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, czy chorób naczyń na tle miażdżycowym. Więc to jest z tego powodu bardzo niebezpieczne. Też jeżeli my wybieramy jakieś skrajne diety, jakieś eliminacyjne, bo na przykład poczytamy, że gluten nam szkodzi. To było jakiś czas temu też bardzo modne. I
1: tak,
0: każdy...
1: celebrytki reklamują, nie jedzą glutenu, mają płaskie brzuchy, pięknie wyglądają, no to się zapatrujemy i wyrzucamy gluten ze swojego jadłospisu.
0: My możemy to oczywiście zrobić, ale fajnie, gdyby to zrobił dietetyk, gdyby to było od razu zbilansowane innymi produktami, bo proszę zauważyć, że jak my eliminujemy ogromną grupę produktów, w tym przypadku cały arsenał produktów zbożowych, no troszeczkę bez tych glutenowców nam zostaje typu ryż, ale to jest i tak często za mało, żeby zbilansować te straty, które mamy. Jeżeli to zrobimy, to w porządku. Jeżeli tego nie uwzględnimy i nie będziemy tego, co odjęliśmy od diety, bilansować innymi produktami bardzo zbliżonymi pod względem wartości odżywczej, no to niestety z czasem, jeżeli będziemy tą dietę konsekwentnie długo stosować, mogą pojawić się jakieś niedobory. Niedobory, które mogą dać też w późniejszym czasie, jeżeli one, te deficyty będą duże, oczywiście objawy kliniczne. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że dietą też, jeżeli chodzi taki efekt kliniczny możemy wywołać no, takie poważne konsekwencje, na przykład zaburzenia hormonalne. Tu szczególnie ta informacja dla kobiet. Pogorszenie pracy jelit. Możemy taką dietą spowodować dysbiozę jelitową. Możemy oczywiście mieć objawy takie mniej, a chociaż też na co dzień uprzykrzające nam życie, na przykład spadki energii, koncentracji i też często niedoceniane aspekt, bo może być to jakieś tutaj w konsekwencji późniejszej zjawisko do rozwinięcia na przykład zaburzeń odżywiania.
1: Czyli to właściwie tworzy się takie zamknięte koło. My kobiety właśnie tak często ulegamy, tak, tym namowom i tym podpowiedziom różnym dietetycznym. Przechodzimy na dietę, rozregulowujemy sobie gospodarkę hormonalną, co ściąga na nas jeszcze większe kłopoty, także jeśli chodzi na przykład o wagę, tak, o którą przez całe życie walczymy.
0: Tak, dokładnie tak, więc recepta jest jedna, ona jest mało atrakcyjna, bo my lubimy taki efekt wow, coś na szybko, żebyśmy od razu mogły się cieszyć, natomiast zalecania są nudne i są, że tak powiem, mniej radykalne, musimy ten deficyt oczywiście robić, natomiast no cóż, warto, żeby to było wolniej, nic co jest takie gwałtowne, no nie jest pozytywne dla naszego organizmu, więc lepiej powoli, a mieć efekt na dłużej. I to pod względem zdrowotnym wyjdzie o wiele, wiele korzystniej.
1: Doktor Beata Szukaj, dietetyk kliniczny i koordynatorka zespołu dietetyków Szpitala Uniwersyteckiego imienia Jana Biziela w Bydgoszczy, była dziś gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PIK. Zresztą prosto ze szpitala, gdzie dotarł nasz wóz transmisyjny. Polecamy Państwu jeszcze dzisiejszy wykład w ramach Medycznej Środy w Młynach Rotera. Ultra przetworzone jedzenie, jak je rozpoznać i realnie ograniczyć. Doktor Beata Szukaj będzie dzisiaj o 18:00 o tym opowiadała. A za tę rozmowę bardzo dziękuję. Agnieszka Marszał, Krystian Makowski. Do usłyszenia.
2: ciekawy temat i to w dniu bez diety. Kraina diety zdecydowanie nie. Zdrowa dieta tak. Taka, która na dłuższy okres nie przyniesie nam negatywnych skutków, a jednocześnie zapewni wszystkie potrzebne składniki. Składniki do rozwoju naszego organizmu. No, dużo tematów podejmowanych w trakcie rozmowy dnia. Myślę, że warto je jeszcze raz posłuchać za chwilę na radiopik.pl i w naszej radiowej aplikacji. I oczywiście do tych tematów, jakże ważnych dla naszego zdrowia, będziemy wracać też w wiadomościach Polskiego Radia PIK.

środę w Polskim Radiu PIK. Po 19 w Radiu z Historią fragmenty naszych archiwalnych audycji. Wśród nich rozmowy ze słuchaczami o obchodach 3 maja z 1946 roku. Twarze bezpieki z roku 2007. Taki jest świat. Aresztowanie w 1953 roku prymasa Polski. Audycja z 2002 roku. Ostromecko. Konkurs Grand Prix z roku 2010. Studio 20. Bydgoskiego Festiwalu Operowego z roku 2013. W Cichej Dolinie. Odcinek 52. Ból maturalny z roku 2022. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: zawsze dzień dobry. To poranek, który poprawia humor szybciej niż kawa z ekspresu.
1: No to zacznijmy może od kawy właśnie, niekoniecznie z ekspresu, duża ilość kawy do wzięcia, obliczałem kiedyś, wystarczy na parę miesięcy i tę kawę dostanie osoba, która przysłała do mnie imię i nazwisko Zbigniew Wodecki, tak, ten skrzypek, trębacz, wokalista fantastyczny, dzisiaj obchodziłby 76. urodziny. I zestaw kawowy dostanie nasza słuchaczka Joanna z Szubina, a Piotrek Majewski, który jest w studiu, niestety kawy nie dostanie, ale myślę, że ma parę miłych słów dla słuchaczy i będzie mówił o tym, co po dziewiątej.
2: Dzień dobry. Wpadnę z mineralką po dziewiątej i postawiłem Państwu zagadkowe pytanie.
3: Droga moja, zwracamy się do dwudziestolatki na przykład. Czy przeczytałaś w zeszłym roku jakąś książkę? No ona powie, że nie, bo nie miała papierowej książki w ogóle w ręku. Dlaczego nie miała tej papierowej książki? No bo nie można jej przewijać jak na tablecie i doprowadza ją to do ciężkiej irytacji. Mówię zupełnie poważnie, to znaczy obcowanie z papierową książką jest dla niej trudne w takim sensie technicznym.
2: Do każdej książki powinna być instrukcja obsługi.
1: Skandal, nie można jej przewijać jak na tablecie. Nie, to trzeba coś
2: Kto
1: zrobić.
2: Kto to wymyślił w ogóle książkę?
1: To ja jednak, drodzy słuchacze, proponuję tradycyjną, fantastyczną książkę zawsze o poranku, 20 minut przed siódmą, nasz konkurs książkowy. Proszę bardzo, zapraszamy. No a co jeszcze po dziewiątej? No,
2: przyjrzymy się pogodzie, bo ona jest taka, rzekłbym, dynamiczna.
1: No, i 11 u góry, 21 na południu regionu.
2: Właśnie słuchałem tego, co mówiłeś w poranku i w istocie jest ogromny kontrast termiczny nad naszym regionem. Duża rozpiętość temperatury. Zobaczymy, jak to będzie się kształtowało w najbliższych godzinach.
1: Szczegóły oczywiście po dziewiątej w piktogramach, a my pogodnego dnia, bez względu na pogodę, życzymy. Mirosław Ryszka, zostaje Dariusz Gross. Ja dziękuję, oczywiście zapraszam. Bądźcie ze mną jutro o poranku. Startujemy 5 minut po szóstej. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
0: Reklama.
2: Polskie Radio.
3: Funkcjonariusze z Bydgoszczy rozbili grupę wyłudzaczy odszkodowań. O tym, co nam szkodzi, a co nam pomaga, była mowa w rozmowie Dnia Polskiego Radia PIK. Strażacy walczą z wielkim pożarem na Lubelszczyźnie.
4: Rozprzestrzenia się na powierzchni lasu dosyć wolno.
5: Te najbliższe godziny będą pokazywały tendencję, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało.
3: Środa, 6 maja, Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. 11 osób podejrzanych o dokonanie szeregu oszustw ubezpieczeniowych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Bydgoszczy. To, jak zaznaczono w komunikacie prokuratury, efekt żmudnego i wielowątkowego śledztwa. Rekordową ilość zarzutów, bo dotyczących aż 30 przestępstw, przedstawiono 43-letniemu Łukaszowi W. Grupa przestępcza wyłudzała odszkodowania komunikacyjne w wyniku aranżowania pozorowanych kolizji drogowych. Wśród podejrzanych jest 3 pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, a także osoba kierująca grupą. Za popełnione przestępstwa w większości podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, przy czym kierujący grupą muszą liczyć się z obostrzeniem odpowiedzialności karnej nawet do lat 15. Postępowanie, jak poinformowała Agnieszka Damska-Okońska, rzeczniczka bydgoskiej prokuratury okręgowej, jest w toku, a gromadzony materiał dowodowy wskazuje na rozbudowaną strukturę grupy. Zmieniamy temat. Jedzenie ultraprzetworzonej żywności może powodować 30 chorób, wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na grupie 10 milionów osób. Oto jakie produkty niszczą nam zdrowie, a jakie je wspierają? Agnieszka Marszał pytała w rozmowie Dnia Polskiego Radia PIK dr Beatę Szukaj, dietetyka klinicznego i koordynatorkę zespołu dietetyków Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy.
6: Te najgorsze produkty to wszystko, co możemy nazwać żywnością ultraprzetworzoną. Jak ją rozpoznać? No to te produkty, których skład to litania na pół opakowania albo i więcej. Tam jest wiele składników, których po prostu na co dzień w kuchni domowej nie używamy. Emulgatory, stabilizatory, sztuczne aromaty, sztuczne barwniki, cała masa E, choć trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie E są złe. Przykłady takich ultraprzetworzonych produktów? No to słodkie gazowane napoje, chipsy, krakersy, paluszki, słodycze, batony, dania gotowe, na przykład zupki instant, mocno przetworzone mięso, tu na czarnej liście m.in. parówki i nuggetsy, ale uwaga, także niektóre płatki śniadaniowe, które tak chętnie dajemy naszym dzieciom na śniadanie. A jaka dieta jest najzdrowsza? Najlepiej taka dopasowana indywidualnie do potrzeb każdego z nas, ale z tych ogólnych wytycznych, no to na podium niezmiennie od wielu lat jest dieta śródziemnomorska, uważana za dietę prozdrowotną. Dużo warzyw, owoców, świeżych produktów, dobrej jakości mięso i ryby, jajka, rośliny strączkowe i orzechy. To wszystko w Polsce mamy i z tego, jak mówiła dr Beata Szukaj, powinniśmy korzystać. Na zdrowie.
3: Dziękujemy. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach o 10 i w Pulsie Regionów Południe.
2: Rozmowa Dnia Polskiego Radia PIK już na radiopik.pl i w naszej aplikacji.
3: Ogień zniknął z wierzchołków drzew, ale dalej powoli rozprzestrzenia się po ziemi. Strażacy walczą z pożarem, który strawił 250 hektarów lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Aby zdławić pożar w okolicy miejscowości Kozaki, trzeba będzie wykorzystać lotnictwo i dotrzeć ze środkami gaśniczymi do zarzewi ognia zlokalizowanych w trudnym bagiennym terenie. Na miejscu jest Michał Makowski.
7: Policyjny śmigłowiec Black Hawk co kilka minut nabiera wody z pobliskiego zalewu i zrzuca ładunek nad płonącym obszarem. Łącznie gaszeniem lasu z nieba zajmą się 4 śmigłowce i 2 samoloty dromader. Obecnie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Pożar znajduje się w odległości 6 km od najbliższych zabudowań.
4: To jest pożar, który rozprzestrzenia się na powierzchni lasu dosyć wolno. Ale jednak powoli ten front pożaru się przesuwa.
7: Powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Akcję strażaków może utrudnić wzmagający się wiatr, który zmienia kierunek.
5: Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencję, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało.
7: Dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józef Kraków i Aleksandrów. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Fotowoltaika z Chin może zagrażać bezpieczeństwu Unii Europejskiej. Tak uważa Komisja Europejska, która zakazała wykorzystywania chińskich inwerterów fotowoltaicznych w projektach finansowanych ze środków unijnych. Inwertery to urządzenia, które przekształcają energię elektryczną z paneli słonecznych w prąd płynący do sieci. Według Komisji Europejskiej nie mogą one pochodzić od dostawców wysokiego ryzyka, a za takiego uznawany jest m.in. chiński koncern Huawei. Na koniec dzisiejsze kursy najważniejszych walut w NBP. Euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,66 zł, frank szwajcarski 4,68 zł, a funt sterling 4,97 zł. Więcej informacji jest w naszej aplikacji. Następne wiadomości o 10.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Orientarium Zoo Łódź.
3: Chłodniej jest w takich powiatach jak Nakielski, Sępoleński, Tucholski czy Świecki. Tam jeszcze nie ma 10 stopni, a dziś maksymalnie termometry mają tam pokazać 11-12. Z kolei najcieplej we Włocławku i okolicach, aż 20-21 stopni. Dziś przebłyski słońca, ale mają też pojawiać się słabe, przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Orientarium Zoo Łódź.

0: Sponsorem serwisu sportowego jest Radio Taxi Zrzeszenie, Bydgoszcz. Telefon 1-96-22.
1: Małgorzata Burchard, zapraszam. Siatkarze Aniołów Toruń z brązowym medalem w pierwszej lidze, zajęcie trzeciego miejsca. Torunianie przypieczętowali wygraną we własnej hali z Mickiewiczem Kluczbork 3-1, a całą rywalizację wygrali 2-1. W wyśmienitym humorze był po meczu libero Aniołów Mateusz Podborączyński.
2: Straszne mam jeszcze emocje, powiem szczerze. Każdy set tutaj był na przewagi, była ogromna walka. Roller coaster niesamowity, ale kończymy jako zwycięzcy. Ja osobiście bardzo się cieszę, bo będę miał po prostu ten medal jako pamiątkę do końca życia, że mogłem być w tak cudownej ekipie, w tak cudownym mieście, bo to, jaki kolektyw stworzyliśmy tutaj jako drużyna, to jest coś niesamowitego i naprawdę, no ja czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem, no i bardzo się cieszę właśnie, że będę miał z tego pamiątkę.
1: Odmienny nastrój panował po drugiej stronie siatki środkowej Mickiewicza, Jędrzej Kaźmierczak, zasmucony.
3: Szkoda tego meczu tak teraz na gorąco. Ciężko bardzo się grało na zespół z Torunia, bo oni dobrze zagrywali, dobrze przyjmowali, także brawo oni. Nigdy wcześniej nie miałem okazji grać o trzecie miejsce, także sprawdziłem się w sumie pierwszy raz. Na pewno jest to coś dużego, fajnego, takiego, że można sobie jeszcze po na przykład przegranym półfinale jeszcze coś tam osłodzić na koniec sezonu.
1: Środa w kraju też będzie stała pod znakiem siatkarskich emocji. Najpierw w czwartym meczu o brązowy medal Asseco Resovia zagra z projektem Warszawa w rywalizacji do trzech zwycięstw. Prowadzi projekt 2-1. Podobnie jest w walce o złoto, gdzie Bogdan K. Luk Lublin wygrywa z Aluronem Wartą Zawiercie również 2-1. Pierwszy mecz o 17.30, drugi o 20.00. W regionie królować będzie koszykówka. Anwil Włocławek zagra w hali mistrzów z Treflem Sopot, a Twarde Pierniki Toruń podejmą Arkę Gdynia. W spotkaniach ostatniej kolejki Orlen Basket Ligi wszystkie środowe mecze tej kolejki rozpoczną się o tej samej porze, o godzinie 19. Z kolei o 21.00 Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain w rewanżowym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu przeszło do historii futbolu. Padło łącznie 9 bramek, a PSG wygrało 5-4. Legendarny piłkarz reprezentacji Polski i były prezes PZPN Zbigniew Boniek przyznał, że Bayernowi na własnym stadionie wcale nie będzie łatwiej, mimo to daje Bawarczykom nieco większe szanse na awans.
4: Mi się wydaje, że dzisiaj atut własnego boiska nie odgrywa prawie żadnej roli na tym poziomie, bo jednak dzisiaj jest VAR, sędziowie, to jest tak jak kiedyś, że różne rzeczy się działy. Dzisiaj mecz jest absolutnie otwarty, nawet abyś przeanalizował ten pierwszy mecz. 1-0 dla tych, 2-1 dla Bayernu, 3-2 dla PSG, później 5-2, 5-4, także wydaje mi się, że to jest mecz przy takiej jakości piłkarskiej, wszystko może się wydarzyć, aczkolwiek ja mówię, że znając tą niemiecką Kinderstube, tą jak oni będą potem na koniec chcieli, jak im się marzy o tym, żeby wejść do finału, to ja uważam, że troszeczkę 55-45 dla Bayernu.
1: A zwycięzca 30 maja w Budapeszcie zagra w finale z Arsenalem, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. Kolejny serwis sportowy w Polskim Radiu PIK po 14.00. Do usłyszenia.
0: Sponsorem serwisu sportowego jest Radio Taxi Zrzeszenie, Bydgoszcz. Telefon 1-96-22.
5: Reklama.
6: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą kujawsko-pomorskiej inicjatywie senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-pomorska inicjatywa senioralna. Razem dla seniorów.
7: Bo miłość jest piękna.
8: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner. Już 9 grudnia w Bydgoszczy. Sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej przy ulicy Szwalbego 6. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Reklama.
10: Polskie Radio.
5: Kultury, czyli Radiowe Ministerstwo Kultury, Sztuki, Edukacji i Dobrej Muzyki. Dziś zaprasza
10: Piotr Majewski.
11: Ale w jakim towarzystwie? Przy konsolecie Mirosław Fryszke, realizator samodzielny. Sam on dzisiaj do południa będzie realizował piktogramy, a muzykę dostarczy Dariusz Tomaszewski. Takie rzeczy nie zdarzają się co dzień.

0: Polskim Radiu PIK do 12.
1: Piktogramy.
2: A 18 po 9 zaglądamy do naszego portalu www.radiopik.pl. Jedzenie ultra przetworzonej żywności może powodować 30 chorób. Wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na grupie 10 milionów osób. Są więc to badania miarodajne. Oto jakie produkty niszczą nam zdrowie, a jakie je wspierają? Agnieszka Marszał pytała dr Beatę Szukaj, dietetyczkę kliniczną i koordynatorkę zespołu dietetyków Szpitala Uniwersyteckiego imienia Jana Biziela w Bydgoszczy. Cały zapis rozmowy jest już dostępny w naszym portalu www.radiopik.pl. Myślę, że Państwo z zaciekawieniem wysłuchają. Ci, którzy nie zdążyli zrobić tego na żywo, na pewno zrobią to, sięgając po rozmowę dnia w naszym portalu www.radiopik.pl. Gorąco polecam. Warto. Ta rozmowa jest poniekąd też nawiązaniem do tematu tygodnia, który pilotujemy już od poniedziałku, także pod adresem www.radiopik.pl. Alkoholowy problem. To jest właśnie nasz temat tygodnia. Między innymi o nie dla alkoholu w ciąży. No i o statystykach, że Polacy piją około 9 litrów czystego alkoholu na osobę rocznie, wliczając osoby nieletnie, czyli statystyki są wciąż zatrważające, a więcej mogą Państwo poczytać pod adresem www.radiopik.pl. Z rzeczy troszkę przyjemniejszych, a nawet bardziej. Gdyby rządziły dzieci, planeta byłaby czysta. Dzień Ziemi w podtoruńskim Górsku obserwował Michał Zaręba, który pojechał tam z mikrofonem i aparatem. Mogą Państwo pooglądać sobie zdjęcia i posłuchać relacji z udziałem ponad 300 przedszkolaków, to znaczy impreza zgromadziła 300 przedszkolaków, ale nie wszyscy z pewnością wypowiedzieli się do mikrofonu. Tak czy inaczej okazja była ważna, bo Dzień Ziemi, jak to przy takich okazjach bywa, bardzo ważny przekaz podano w otoczeniu udanej zabawy. Jak to działa? Jak było w Górsku? Więcej w relacji Michała Zaręby. Dla gości tych najmłodszych przygotowano warsztaty ekologiczne, animacje i zajęcia edukacyjne. Maluchy dowiedziały się, jak ważna jest ochrona przyrody. Zachęcamy Państwa również i do lektury, i do posłuchania tego wszystkiego pod adresem www.radiopik.pl.

0: 9:23 w piktogramach z Polskiego Radia Pik. Nie, nie jest za późno na kąpiel, zwłaszcza, że kąpiel to niezwykła, serwuje Tatiana Adonis.
1: W piktogramach recepta na zdrowie.
2: Kąpiel leśna, czyli uważne przebywanie w lesie i chłonięcie go wszystkimi zmysłami, pozytywnie działa na organizm, redukując stres, wzmacniając odporność oraz poprawiając samopoczucie fizyczne i psychiczne. Już krótka sesja obniża poziom hormonów stresu i ciśnienie krwi, mówi dr Marta Sikora, socjolożka i trenerka lasoterapii.
3: Co jest ważne w tej kąpieli leśnej, przez to, że ona jest konkretna, ma konkretną strukturę, tu działają różne elementy. To, że my jesteśmy uważni, czyli przenosimy tą uwagę, nie wiem, z naszych miliona myśli w głowie, kiedy wchodzimy do lasu, przenosimy tę uwagę na zupełnie co innego, na przykład na leśne elementy, powiedzmy, tak bardzo ogólnie. Oprócz tych leśnych elementów, nie wiem, mamy techniki oddechowe, przede wszystkim rozbudzamy zmysły i jakby to wszystko, ten cały proces prowadzi do tego, że my się wyciszamy, regulujemy układ nerwowy, no i przede wszystkim obniżamy poziom kortyzolu. Różne badania pokazują oczywiście to, co się dzieje w lesie na różne nasze funkcje organizmu, ale jak najbardziej ten stres fizjologiczny jest dość dobrym obszarem, takim dobrze przebadanym i faktycznie czytałam kilka badań, które mówiły, że ciśnienie w lesie nam się reguluje i to nawet podobno dość szybko, podobnie jak obniża się dość szybko poziom kortyzolu.
2: Drzewa wydzielają fitoncydy, naturalne substancje bakteryjno- i wirusobójcze. Wdychanie ich podczas spaceru zwiększa aktywność komórek natural killers, które odpowiadają między innymi za walkę z wirusami. Regulują też układ nerwowy i oddechowy.
3: Jeśli chodzi o układ oddechowy, idąc do lasu, fitoncydy, te olejki eteryczne, te peny, które pojawiają się w leśnym powietrzu, dostają się do płuc, później do naszego krwiobiegu i zaczynają na nas prozdrowotnie działać. Układ nerwowy również działa na nas, nie tylko leśne powietrze, ale wszystko, co jest w lesie. I kolor zielony, i odcienie zielonego, i to, że przyłączamy tę uwagę w różny sposób, to wszystko jakby wpływa na to, że regulujemy ten nasz układ nerwowy.
2: Uważne przebywanie w lesie poprawia samopoczucie. Aby w pełni skorzystać z kąpieli leśnej, warto porzucić pośpiech i skupić się na chłonięciu natury

0: Prognoza pogody.
1: Się porobiło z pogodą, ale zgodnie z prognozą tak miało się właśnie porobić. Nasz kraj podzielił się na dwie strefy. Pierwsza jeszcze taka majówkowa z temperaturą sięgającą nawet 26 stopni gdzieś tam w Małopolsce, na Lubelszczyźnie. Na Zamojszczyźnie płonie Puszcza Solska. Wiedzą Państwo o tym doskonale. Tragiczny pożar spowodowany właśnie suchą aurą i do tego jeszcze wiatrem, silnym wiatrem, który sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Natomiast im dalej na północny zachód naszego kraju, tym więcej chmur, aż w końcu napotykamy na front deszczowo-burzowy nawet. I on rozciąga się teraz od ziemi lubuskiej przez zachodniopomorskie, pomorskie. Zahacza też o kawałek kujawsko-pomorskiego, zwłaszcza ten nasz północno-zachodni kawałek. Tam się za chwilę przeniesiemy do Sępólna Krajeńskiego. Natomiast patrząc w tej chwili na obrazek satelitarny, są miejsca, gdzie jest całkiem pogodnie. Na Kujawach od Inowrocławia po Włocławek i w tym trójkącie mieści się jeszcze Toruń. Tutaj widać wyraźnie dużo, dużo słońca. No ale właśnie, patrzę sobie teraz na zachód, na północny zachód regionu, no to tutaj dużo chmur i też występują opady. Temperatura obecnie we Włocławku 17 stopni, w Toruniu 15,3, a w Bydgoszczy 11. Proszę zauważyć, jaka dysproporcja, jaka ogromna różnica. We Włocławku wiatr do 18 km na godzinę. Podobnie jest w Bydgoszczy, a w Toruniu, sprawdźmy wiatromierz. No tu słabiej, bo nie przekracza 10, dochodzi do 10 km na godzinę. Wieje

Generalnie ze wschodu, a to z północnego, a to z południowego wschodu, ale te wschodnie kierunki nam dominują. 66% to wartość wilgotności powietrza w Toruniu, we Włocławku 75%, w Bydgoszczy 82%. Tutaj też występują różnice. A co na barometrach? 998,4 hektopaskala. Tyle mamy w stacji meteo UMK na Toruńskich Bielanach. Bardzo szybko spada ciśnienie. Meteopaci mogą to odczuwać. Jeszcze niższe jest w Bydgoszczy, bo 998 i 996 hektopaskali we Włocławku. Sępólno krajeńskie. Obiecałem Państwu zajrzeć tam z diagramem pogodowym. Pochmurne dziś Sępólno i deszczowe do południa. Po południu już raczej bez deszczu, ale chmury się utrzymają i utrzymywać będą w następnych dniach aż do piątkowego popołudnia. Północny wiatr od jutra, jeszcze dzisiaj wschodni, potem skręcający właśnie na północny, przyniesie chłodną masę powietrza. Dzisiaj maksymalnie do 13 stopni, jutro podobnie, w piątek trochę cieplej, do 14. Noce z temperaturą minimalną od 5 do 4. Wiatr do 30 km na godzinę.

0: Polskie Radio PIK. Słuchasz nas, bo lubisz.
1: Jak mantrę zawsze w takich sytuacjach powtarzam, że lubią Państwo zwłaszcza wtedy, kiedy jest coś do wygrania. A właśnie teraz mogą Państwo sięgnąć po zaproszenie. Grand Prix 2026 to hasło już pewnie Państwo słyszeli nieraz. Tak, przed nami kolejny konkurs artystycznych form radiowych. Grand Prix tegoroczny znajdzie swój finał w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy przy Grodzkiej 14-16 21 maja o godzinie 17. Uroczysta gala. W programie wręczenie nagród laureatom i koncert Rozkochana. Piosenki legendarnych polskich artystów zaśpiewa Judyta Wenda i Emilia Hamerlik, a my dla Państwa mamy podwójne zaproszenia właśnie na tę naszą uroczystą galę grampikową. Proszę pisać śmiało pod adres magazyn@radiopik.pl. Już teraz, kto pierwszy, ten lepszy.

środę w Polskim Radiu PIK. Kwadrans po 12, audycja Pytać każdy może. W Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego porozmawiamy, czy surowsze kary polepszają sytuację na drogach. Powiemy o pierwszych doświadczeniach po zmianie przepisów w sprawie 17-letnich kierowców. Zapytamy też o to, czy starsi kierowcy powinni przechodzić badania. Kupię przyjaciela. To fikcyjne ogłoszenie, ale podobnej treści można znaleźć na jednym z portali społecznościowych. Chodzi o rówieśnika, który z osobą niepełnosprawną będzie grał, słuchał muzyki, rozmawiał, by był kolegą lub przyjacielem. Rodzice są gotowi taką obecność opłacać. O 16.30 po południe z reportażem. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Dzień dobry. Z wielką przyjemnością wybrałabym się na galę Grand Pika. Pozdrawiam, napisała pani Dorota pod adresem magazyn@radiopik.pl. Pani Doroto, no bardzo nam miło. Zapraszamy 21 maja, przypomnę, na 17 do Teatru Kameralnego w Bydgoszczy. Grand Pik 2026. Galę poprowadzi Kacper Kuszewski. Kolejne wejściówki oczywiście jak najbardziej rozdają się pod adresem magazyn@radiopik.pl. Cały czas jesteśmy do państwa dyspozycji w tej sprawie. W sprawie czytelniczej również. Zasygnalizowałem ją państwu w porankowej zapowiedzi. Od czasu do czasu pojawiają się takie badania, między innymi socjologiczne, w których wynika, że no niestety nie jesteśmy przesadnymi molami książkowymi, że te statystyki czytelnictwa w Polsce lecą na łeb na szyję, w ostatnich latach zwłaszcza. Ale czy tak naprawdę jest i jak to wygląda okiem socjologa? Za chwileczkę usłyszą państwo analizę z ust profesora Tomasza Szlendaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
1: Radiowa Akademia Myśli.
2: Czy jest naprawdę aż tak źle z czytaniem przez Polaków?
3: No właśnie, drodzy państwo, zależy do jakiego raportu państwo zajrzą, to znaczy na jaką stronę internetową donoszącą o tym czytaniu rzucą państwo okiem. Jeżeli na przykład zajrzą państwo do raportu Biblioteki Narodowej, to dowiedzą się państwo, że właściwie z roku na rok Polacy i Polki czytają coraz mniej. Grubo poniżej 40% Polek i Polaków sięgnęło w ostatnim roku po jakąś książkę, po jedną książkę. Oczywiście podaje się to wszystko w bardzo alarmistycznym tonie, że Polacy i Polki nie czytają, w związku z tym głupieją. Trzeba wydać spore pieniądze państwowe na program czytelnictwa i na poprawę tego czytelnictwa, który to program na przykład wzmacnia biblioteki. Problem leży, każdy socjolog i każda socjolożka to doskonale wie, w zadaniu pytania. No bo jeżeli pytamy o pewne wzorce aspiracyjne, to znaczy jeżeli zapytamy Polki i Polaków, czy czytają książki, no to mogę powiedzieć, że w naszych badaniach praktyk kulturalnych wyszło na to, że ponad 60% tak, odpowiada, że czyta książki. Trudno przypomnieć sobie, jaką książkę Polak czy Polka czytała w ostatnim roku. Jak próbujemy wydłubać te tytuły, to jest z tym bardzo ciężko i bardzo źle, co wskazuje, że z tym czytelnictwem rzeczywiście nie jest dobrze, ale trzeba tu zwrócić uwagę na to, że jednak cały czas w tym wzorcu człowieka kulturalnego w Polsce czytanie książek jest. I nadal, co ciekawe, ludzie się wstydzą tego, że książek nie czytają. Jaka jest prawda? Prawda jest taka, że coraz jednak pewna wąska, w tej chwili już ustabilizowana grupa, powiedzmy te 40% Polek i Polaków, czyta coraz więcej książek. Z powodów zawodowych, z powodów umiejscowienia w strukturze społecznej, dla czystej rozrywki, ale też zmieniają się formy czytania, o co Biblioteka Narodowa od jakiegoś dopiero czasu pyta. To znaczy, na przykład Polki i Polacy czytają w samochodzie, rzecz jasna nie w taki sposób, że trzymają lewą ręką kierownicę, a w prawym ręku trzymają książkę, tylko po prostu książek słuchają. Kwitnie tak zwana kultura i czytelnictwo transportowe. To znaczy im dłużej dojeżdżamy do pracy, im dłużej z tej pracy wracamy na przykład metrem, tym częściej sięgamy po książkę, po e-booki, po książki elektroniczne albo przesuwamy rozmaite treści pisane na swoich własnych smartfonach. To czytelnictwo obejmuje teraz coraz więcej form, coraz więcej gadżetów, coraz więcej przedmiotów po prostu niż zwykła papierowa książka. No i teraz, jeżeli z takim pytaniem, droga moja, zwracamy się do 20-latki na przykład, czy przeczytałaś w zeszłym roku jakąś książkę? No ona powie, że nie, bo nie miała papierowej książki w ogóle w ręku. Dlaczego nie miała tej papierowej książki? No bo nie można jej przewijać jak na tablecie i doprowadza ją to do ciężkiej irytacji. Mówię zupełnie poważnie, to znaczy obcowanie z papierową książką jest dla niej trudne w takim sensie technicznym i formalnym. Czy to znaczy, że nie czyta? Nie, czyta mnóstwo, tylko zupełnie innych treści i mocno skrótowo. Rzeczywiście przeczytanie grubej księgi od A do Z, na przykład 400-stronicowej, jest okupione nabożną trwogą. To znaczy rzeczywiście trzeba, będąc 20-latką na przykład, przekonać bardzo mocno do tego, że to jest tego warte. Ale z doskoku, w rozmaity sposób, za pomocą smartfonów, tabletów, tak, oczywiście. Cała nasza kultura, proszę zwrócić uwagę na to, że większość treści internetowych to są przecież treści pisane. Nawet hejterzy internetowi przecież piszą i też czytają inne hejty, czasem niezwykle długie elaboraty zawierające szereg interesujących przekleństw. To jest cały czas kultura pisana. Kłopot chyba z jakością tego pisania, no bo sieci, smartfony, na przykład zapominamy o znakach diakrytycznych, istotnych w języku polskim.
0: Oj tak, wrócimy do tematu za niespełna godzinę.
1: Radiowa Akademia Myśli.

Niech się Państwo szykują na porcie wiadomości z kraju, ze świata, ale przede wszystkim z regionu Pomorza i Kujaw. Równiutko za 5 minut, punktualnie o 10:00 w Polskim Radiu PIK.

0: czwartek w Polskim Radiu PIK.
1: W pierwszy czwartek maja podążamy za wiosną. W pełnym rozkwicie zastaną ją m.in. Marcin Nowakowski, Maciej Łyszkiewicz, George Anderson i Nubian Twist. Będą też młoda debiutantka oraz bydgoska formacja Walking Dream. Miłe i miłosne, czyli smooth jazz z Polskiego Radia PIK w czwartek po 22. Piotr Majewski, także pod adresem mmm@radiopik.pl.
0: Słuchaj, w Polskim Radiu PIK. Reklama.
2: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 9 i 10 maja w godzinach od 10 do 16 na targi Lato na Wsi, Święto Smaku i Tradycji. W programie między innymi plenerowa wystawa ogrodnicza, kulinarne dziedzictwo zamknięte w smakach regionów, produkty pszczelarskie, twórczość ludowa, wystawa drobnego inwentarza, atrakcje dla dzieci, loty widokowe śmigłowcem, kącik zdrowia. To wszystko w Minikowie 9 i 10 maja.
0: Reklama.

0: Jest 10. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie tragedii w toruńskim parku. 400 strażaków gasi pożar na Lubelszczyźnie.
1: Śmigłowiec Black Hawk, on jednorazowo zrzuca blisko 3000 litrów wody.
0: Dziś wyrok w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Środa, 6 maja, Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jest akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Yomakerowi S., sprawcy brutalnego zabójstwa 24-letniej Klaudii K. w toruńskim parku Glazja. Więcej w relacji Mariusza Ludy.
2: Po tym, jak biegli po obserwacji sądowo-psychiatrycznej zgodnie uznali poczytalność Wenezuelczyka zarówno w trakcie popełnienia zarzucanych czynów, jak i badania oraz prowadzonego postępowania, prokuratura okręgowa w Toruniu zakończyła śledztwo i stawia akt oskarżenia w sprawie tego tragicznego zdarzenia, informuje rzecznik prokurator Izabela Oliver. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić mu zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi kara dożywotniego więzienia. W trakcie przesłuchania podejrzany odmówił ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień. Przypomnijmy, napastnik zadał kobiecie kilkadziesiąt ciosów nożem. Sprawca został zatrzymany i od tego czasu przebywa w areszcie. Ofiara zmarła w szpitalu po 2 tygodniach walki o życie.
0: Przypomnijmy, do tragedii w toruńskim parku Glazja doszło 12 czerwca ubiegłego roku. Zmieniamy temat. Testowanie na sobie diet z internetu może zrujnować nam zdrowie, ostrzegała w rozmowie Dnia Polskiego Radia PIK dr Beata Szukaj, dietetyk kliniczny ze Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy. Media społecznościowe są pełne sprzecznych porad dietetycznych. Trudno odróżnić rzetelną wiedzę od pseudonauki, co prowadzi do błędnych decyzji żywieniowych.
3: Niektórzy testują skrajne diety, restrykcyjne diety, w cudzysłowie z internetu, bez wiedzy o swoim stanie zdrowia. Drugą rzeczą taką niepokojącą jest to, że wybieramy zazwyczaj diety bardzo restrykcyjne, które mają albo bardzo ogromną ilość węglowodanów, albo wcale, bądź różnego rodzaju głodówki. Celem jest m.in. utrata masy ciała. Owszem, one dają szybko efekty, natomiast brak możliwości kontynuacji takiej diety spowoduje, że będzie efekt jojo. Każdy efekt jojo pogarsza tak naprawdę nasz stan metaboliczny i robienie sobie częstych takich efektów jojo może spowodować, że my zwiększymy sobie ryzyko wystąpienia pewnych chorób metabolicznych zwłaszcza.
0: A jaka dieta jest najzdrowsza? Na podium niezmiennie od wielu lat dieta śródziemnomorska, uważana za prozdrowotną. Jest w niej dużo warzyw i owoców, dobrej jakości mięso i ryby, jajka, rośliny strączkowe i orzechy.
4: Rozmowa Dnia Polskiego Radia PIK już na radiopik.pl i w naszej aplikacji.
0: Strażacy walczą od wczoraj z pożarem lasu na terenie nadleśnictwa Józefów na Lubelszczyźnie. Udało się ograniczyć rozprzestrzenianie ognia i pożar został zlokalizowany. Tak o akcji gaśniczej mówił w Polskim Radiu Lublin starszy brygadier Michał Badach, zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
1: Podmieniamy strażaków, którzy pracują tam już od kilkunastu godzin i zadysponowanych zostało 60 zastępów gaśniczych i z terenu województwa lubelskiego, ale również z Małopolski, grupa do gaszenia pożarów właśnie lasów, nieużytków, bez użycia pojazdów z Podkarpacia. Na miejscu jest śmigłowiec Black Hawk, który zaczął dokonywać zrzuty. On jednorazowo zrzuca blisko 3000 litrów wody i przede wszystkim śmigłowiec może dokonywać znacznie większą częstotliwością tych zrzutów niż robią to samoloty.
0: Na terenie nadleśnictwa Józefów w powiecie biłgorajskim płonie 250 hektarów lasu. W akcji bierze udział 400 strażaków. Oskarżeni w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy mają za godzinę usłyszeć wyroki. Sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami od 30 czerwca ubiegłego roku. O szczegółach Krzysztof Sławikowski z Radia Katowice.
5: Sprawa dotyczy nie tylko zmarłego Kamila, ale też jego brata i nieletniej, która miała być molestowana przez Dawida B. Ojczym chłopców oskarżony jest m.in. o zabójstwo pasierba, popełnione w warunkach recydywy ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Dodatkowo śledczy zarzucają mu fizyczne i psychiczne znęcanie się nad pasierbami. Matce chłopców zarzuca się pomocnictwo w zbrodni poprzez niereagowanie na zachowanie Dawida B. i nieudzielenie pomocy. Na ławie oskarżonych zasiadła także ciotka i wujek chłopców, którym grożą 3 lata więzienia za nieudzielenie pomocy Kamilowi. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi dożywocie.
0: Skatowany Kamilek zmarł w 2023 roku. Przez 35 dni walczył o życie w szpitalu. Więcej informacji jest w naszej aplikacji. Następne wiadomości o 11.
6: Pogoda.
0: Na większe przebłyski słońca mogą teraz liczyć mieszkańcy powiatów rypińskiego, lipnowskiego czy też golubsko-dobrzyńskiego. Sporo chmur nad naszym regionem, miejscami mogą pojawiać się słabe, przelotne opady deszczu. Duże różnice w temperaturach, bo na przykład w powiecie tucholskim czy też sępoleńskim 9-10 stopni, a w powiecie włocławskim czy też radziejowskim już 19.

0: Reklama.
1: Miłośników zespołu Genesis zapraszamy na koncert The Watch Plays Genesis 9 maja, Bydgoszcz, Klub Kuźnia. W programie muzyka z albumów od Trespass do Wind and Wuthering. The Watch Plays Genesis. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: The Simon & Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon & Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama.
4: Dokąd pójdziemy, a może pojedziemy w ten weekend? Co słychać na Pomorzu i Kujawach? Na który koncert, wydarzenie się wybrać? Które jeszcze nieodkryte miejsca w naszym regionie odwiedzić? Relacje na żywo, zaproszenia do aktywnego wypoczynku w audycji Wsłuchaj się w region. W każdą sobotę na antenie Polskiego Radia PIK od 10 do 12. Sponsorem programu jest gmina Cekcyn, współorganizator rajdów na orientację cyklo Cekcyn 26 i 27 czerwca w Borach Tucholskich.
5: PIK to
6: gramy,
5: czyli Radiowe Ministerstwo Kultury, Sztuki, Edukacji i Dobrej Muzyki. Dziś zaprasza
7: Piotr Majewski.

0: Polskim Radiu PIK do 12.
1: Piktogramy.
2: I to już jest kalendarz historyczny, naprawdę? No to lecimy. 6 dzień maja, 126 dzień w roku. Słońce wzeszło o 5:05, zajdzie o 20:22. I teraz niech Państwo uważają. Dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 43 minuty. W 1170 roku książę Mieszko III Stary i biskup Radwan założyli przytułek dla wędrowców i pątników przy kościele świętego Michała w Poznaniu. W 1191 w czasie III Wyprawy Krzyżowej król Anglii Ryszard Lwie Serce wpłynął do portu Limassol w celu odzyskania złota pochodzącego z jednego z zatopionych statków jego flotylli. Złoto zostało przejęte przez władcę Cypru Izaaka Komnena. W 1543 odbył się ślub króla Zygmunta Augusta z Elżbietą Habsburżanką. W 1895 urodził się Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi di Valentina d'Antaguolla, znany bardziej jako Rudolf Valentino. Amerykański aktor filmowy włoskiego pochodzenia, wielka gwiazda kina niemego, partner i podobno narzeczony naszej Poli Negri. W 1943 niemieckie gestapo aresztowało pierwszego naczelnika Szarych Szeregów, Floriana Marciniaka. W 1945 skapitulował Festung Breslau, czyli Wrocław, jedna z ostatnich twierdz hitlerowskiej III Rzeszy. 6 maja 1950 roku w Krakowie urodził się Zbigniew Wodecki, wybitny piosenkarz, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, prezenter telewizyjny i aktor. Jeden z największych artystów w dziejach polskiej muzyki rozrywkowej. W 1968 na Kasprowym Wierchu zanotowano najwyższą, to był stan na 2017 rok, najwyższą prędkość wiatru, około 288 km na godzinę. A w 1985 roku miała miejsce premiera komedii kryminalnej Wabank 2, czyli Riposta w reżyserii Juliusza Machulskiego z niezapomnianą rolą m.in. Leonarda Pietraszaka, bydgoszczanina, którego rok obchodzimy właśnie teraz. Któż też dzisiaj świętuje? Bartłomiej, Benedykta, Domagniew, Edbert, Ewodia, Ewodiusz, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurand, Miłodrog, Placyd i Teodot. Pozdrawiamy także tych, którzy urodzili się 6 maja. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pozdrawiamy więc policjantów i piratów drogowych. Oby ich było jak najmniej. Dzisiaj to już szczególnie powinniście, kochani, uszanować ten dzień. Domagniew. Staropolskie imię męskie zrekonstruowane na podstawie nazwy wsi. To jest ciekawostka. Domagniewice. Ale to imię mogło też oznaczać objawiającego gniew w uzasadnionych okolicznościach w obronie domu albo stron ojczystych. Takie szczegółowe wyjaśnienie. Edbert. Imię męskie pochodzenia staroangielskiego oznacza bogaty, a czasami błogosławiony. Może też być jasnym albo jaskrawym. Ewodia. Imię żeńskie pochodzenia greckiego oznacza kobietę mającą powodzenie i podążającą dobrą drogą. I tego właśnie Państwu dzisiaj życzymy.

0: Panie Piotrze, a miło drog, to przy okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wypadałoby wyjaśnić. A to nie jest tak, jak państwo myślą. Miło drog to staropolskie imię męskie zrekonstruowane na podstawie nazwy wsi Miłodróż. O, nic z drogami nie ma wspólnego. Za to wiele wspólnego z wiedzą i z dobrymi radami ma Agnieszka Marszał.
1: Sztuka życia. Jak żyć świadomie i szczęśliwie.
2: Rozmawiamy o kobiecości i kobietach, o naszych potrzebach, problemach, marzeniach. Naszą gościem jest psycholożka Aneta Sokołowska i tak sobie w kobiecym gronie o tej kobiecości, ale też o męskości rozmawiamy, no bo nie da się rozmawiać o kobietach bez mężczyzn. Wspomniała pani o tym, że my kobiety lubimy sobie tak szefować i często jesteśmy także szefowymi w domu, co mężczyzn czasem onieśmiela i sprawia, że oni się z tego domowego życia trochę wycofują, ale pojawiło się w przestrzeni publicznej sporo wypowiedzi kobiet i w tych wypowiedziach na przykład pobrzmiewały takie słowa, że one tymi szefowymi w domu wcale być nie chcą. One by chętnie to oddały, tylko mają wrażenie, że jeśli one o tym nie pomyślą, no to nie zostanie zrobione. Czemu my tak mamy? Czemu my musimy się zawsze spinać i zawsze brać wszystko na swoje barki?
3: Ale dlaczego musimy? Wcale nie musimy.
2: No to słowo musimy i powinnyśmy. To jest chyba to są te słowa, które nas kobiety bardzo mocno określają, mam wrażenie. Bo my ciągle coś musimy, albo ciągle coś powinnyśmy.
3: Tak, no chcemy dążyć z jakiegoś powodu do tej perfekcyjności. Chcemy, żeby ludzie zauważyli, że jesteśmy takie silne, takie niezależne i w tym nie ma nic złego. To jest fajnie, że taka silna kobieta potrafi zadbać o swoje potrzeby, potrafi zna swoją wartość, zna wartość swojego ciała, potrafi samodzielnie zarobić, ale też ta silna kobieta nie we wszystkich obszarach musi być szefem. Czasami chce po prostu być też tą, która jest słaba. Chce też nie wiedzieć, chce, żeby ktoś za nią zadecydował, chce, żeby coś jej ktoś podpowiedział, chce po prostu, żeby się ktoś nią zaopiekował. I to jest też normalne. Pamiętajmy, że silna kobieta to nie jest taka, która wszystko musi robić sama. Silna kobieta umie też prosić o pomoc.
2: Ale my mamy z tym duży problem i mam wrażenie, że mamy też duży problem z tym właśnie, że przyznamy się do tego, że czegoś nie umiemy czy nie wiemy, bo stereotypowo nie każdy mężczyzna lubi majsterkować i umie posługiwać się wiertarką w domu. I mężczyzna, który tego nie umie, mam wrażenie, nie ma z tym problemu, no po prostu nie umie tego. Kobieta, nie każda, lubi gotować i umie gotować, ale jest wstydem dla kobiety często przyznać się, że tego nie umie, no bo kobieta musi przecież gotować, musi zrobić obiad dla rodziny.
3: No tak, no bo to też jest tak w kontekście społeczno-kulturowym, jej powinność, tak? Więc jeśli ona tej powinności nie wykonuje, no to czuje się sama ze sobą źle i jej kobiecość jest mocno obniżona. Trudno nam odpuścić, dlatego że od kobiet zawsze wymagało się troszkę więcej. W naszej kulturze jest tak, że jeśli chłopiec ma, nie wiem, poobijane kolanka, jest bardziej niegrzeczny, no to mówimy, a, bo to chłopiec. Natomiast jak to samo robi dziewczynka, to często dostaje informację, no nie bądź taka chłopięca, no chłopcy to robią. Dostaje informację, twoje zachowanie jest niewłaściwe.
2: Czyli dziewczynkom częściej się chyba mówi, jakie powinny być, tak?
3: Zdecydowanie. Mm-hmm. One często dostają informacje, że czegoś nie wypada, że czegoś nie wolno, że to nie jest takie dziewczęce. I dostają też informacje, że chłopcom więcej wypada. Więc czują się ciągle takie poddawane ocenie i niestety bardzo trudno z tej roli wyjść. W związku z tym wchodzą w tą rolę takiej perfekcyjnej, takiej doskonałej. Następstwem jest to właśnie, że same są bardzo nieszczęśliwe, a mężczyźni mówią, no ale skoro ty wszystko robisz sama, robisz to tak doskonale, to słuchaj, to ja tutaj no, nie mam co do roboty. I też nie musi się uczyć na przykład majsterkować, no bo po co, skoro kobieta wszystko robi sama.
1: Sztuka życia. Jak żyć świadomie i szczęśliwie.
0: Jakieś tam herezje na końcu się pojawiły, czy się przesłyszałem?

0: prognoza pogody.
1: Maj, wreszcie możemy sobie pograć tego miksa i wreszcie pogoda w majówkę w każdym razie pięknie się dopasowała, a dzisiaj dopasowuje się, że tak powiem, umiarkowanie pięknie. Spójrzmy na obraz satelitarny i widzimy chmury nad zachodnią częścią regionu. Generalnie całe były bydgoskie, spowite chmurami i ciągnie jeszcze strefa opadów i to są opady całkiem intensywne. Już Państwu powiem, gdzie się lokują dokładnie. Od Paterka przez Szubin po Łabiszyn, Barcin i to wszystko na Bydgoszcz sunie. O. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe rewiry kujawsko-pomorskiego, to nie dość, że nie ma deszczu, to jeszcze chmur też nie ma. O. Dobrzyń nad Wisłą na ten przykład. Włocławek, Skępe, Lipno, Rypin. Ci to mają dobrze i ci to mają najcieplej. Właśnie we Włocławku, powiem Państwu, w tej chwili jest 18 stopni. W Toruniu 16,4, a w Bydgoszczy 13. Cały czas występują te różnice. Wiatr we Włocławku daje się we znaki trochę, bo wieje od 18 do 20 km na godzinę. W Bydgoszczy trochę słabszy, bo to jest na poziomie 10-12 w tej chwili, a w Toruniu nawet dziesiątki nie przekracza. Mowa o kilometrach na godzinę. W Toruniu zawiewa z południa, w Bydgoszczy z północnego wschodu, podobnie jest we Włocławku, więc tu też te kierunki się troszkę różnią. Czy różni się wilgotność powietrza? 62% w Grodzie Kopernika, 77% w Bydgoszczy, 69% we Włocławku. No to takie zbliżone mniej więcej dane. No i jeszcze ciśnienie. Praktycznie bez większych zmian. 996 hektopaskali we Włocławku, 998 w porcie lotniczym na bydgoskim Szwaderowie i o 0,8 hektopaskala wyższe jest w stacji meteo Łemka na toruńskich Bielanach. Z północnego zachodu przenosimy się do centrum regionu, do Solca Kujawskiego, tym razem z meteogramem. No i nad Solcem już teraz chmury, a możliwy deszcz około południa też. Aczkolwiek temperatura rośnie systematycznie, powinna dziś urosnąć do 19 stopni nawet we wczesnopopołudniowych godzinach. W czasie deszczu wiatr będzie się zrywał do 35-40 km na godzinę. Ustępujące chmury pod koniec dnia, ale zupełnie nie znikną.

Noc względnie ciepła z temperaturą do 7 stopni. Deszczowy ma być czwartkowy poranek i przedpołudnie w Solcu Kujawskim i okolicach, ale podobno nie będą to jakieś przesadnie intensywne opady. Za to się ochłodzi, bo powieje z północy i w czwartek, i w piątek. W czwartek 14 stopni, w piątek 13, 14. Za to noce na szczęście bez przymrozków, ta piątkowa 6 stopni, sobotni poranek plus 5.

0: Polskie Radio PIK. Słuchasz nas, bo lubisz.
1: To co, robimy kolejne podejście do Grand Prixa? Ależ oczywiście. Grand Prix 2026, czyli konkurs artystycznych form radiowych. Nasza coroczna flagowa, sztandarowa impreza, której finał odbędzie się 21 maja w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Początek o godzinie 17. W programie uroczystej gali wręczenie nagród laureatom. Będą jak zwykle emocje. No i będzie duża kasa do wygrania. Koncert pod tytułem Rozkochana. Piosenki legendarnych polskich wokalistów zaśpiewają Judyta Wenda i Emilia Hamerlik. Galę poprowadzi Kacper Kuszewski. A Państwa zapraszamy do Teatru Kameralnego w Bydgoszczy. Przypomnę, 21 maja o godzinie 17. Państwa zapraszamy z osobami towarzyszącymi, bo mamy podwójne wejściówki na tę naszą imprezę. Magazyn Małpa Radiopik.pl. Pod tym adresem mogą się Państwo zgłaszać już teraz. Magazyn Małpa Radiopik.pl.

0: Piktogramy z Polskiego Radia Pik. Wracamy do rozmowy z profesorem Tomaszem Szlendakiem z UMK o czytelnictwie.
1: Radiowa Akademia Myśli.
2: Chciałbym zwrócić uwagę na pewien paradoks, sformułowany bardzo celnym, trafnym zdaniem, że w Polsce prawdopodobnie w tej chwili więcej osób pisze książki niż je czyta. I to się da zauważyć w każdej przeciętnej księgarni, która wręcz pęka od nagromadzenia książek. Zastanawiam się, w jaki sposób ten biznes może się opłacać. Książek ukazuje się bez liku i rzeczywiście autorów trudno byłoby skatalogować. No i jak to jest możliwe w kraju, w którym respondenci w badaniach twierdzą, że książek nie czytają?
3: Oczywiście, że czytają te książki. Cała branża utrzymuje się głównie z, przynajmniej ta branża, która komercyjnie podchodzi do sprawy wydawania książek, z hitów, które ciągną całą resztę. W dużej mierze rynek polskiej książki się utrzymuje z rozmaitych dotacji samorządowych, państwowych, rozmaitych fundacji, które sprzyjają autorom i to wcale nie jest źle. To znaczy, oczywiście w ten sposób to funkcjonuje również w takich krajach jak kraje skandynawskie, gdzie ten rynek książki jest bardziej rozbudowany i więcej osób w sensie statystycznym czyta w ogóle książki. Ale do tego trzeba doprowadzić, to znaczy trzeba nie pozwolić książce zginąć. I w Polsce na szczęście się tej książce nie pozwala zginąć. Jest Instytut Książki, który na przykład w tej chwili zaczyna dbać również o książki naukowe czy popularno-naukowe, czego wcześniej jakoś nie robiono. Zwraca uwagę na to, że na przykład niezwykle popularna jest w Polsce książka historyczna. Jeżeli państwo pójdą na targi książki historycznej, które się odbywają w Warszawie raz do roku, to są tam nieprzebrane tłumy zainteresowanych tą książką historyczną. Tylko no właśnie, trzeba popatrzeć od strony nisz, które czytają rozmaite rzeczy. Na przykład od strony niszy zainteresowanej fantasy czy science fiction, która jest ogromna. Jest ogromna w Polsce, jeśli państwo przejdą się na rozmaite kony. Kopernikony, falkony, czyli takie imprezy, które gromadzą osoby zainteresowane światem fantasy czy w ogóle fantastyką, no to zobaczą państwo tam całe masy czytelników, które chcą koniecznie porozmawiać ze swoimi ulubionymi autorami. I wcale nie żartuję, tak to właśnie wygląda. Z tym, że wokół tych książek trzeba robić po prostu szum. Dzisiaj pisarze są jednocześnie autorami blogów, mają audycje swoje radiowe, tak jak Szczepan Twardoch, są arbitrami elegancji i elegancko się ubierają i pokazują się w rozmaitych, no, nazwijmy to, kolorowych czasopismach i portalach. No to są już ludzie, instytucje bardzo często i to nie jest tylko i wyłącznie pisarstwo, więc to się na pewno zmieniło po to, żeby utrzymać zainteresowanie. Więc czytelnictwo w wielu zakresach w Polsce kwitnie, nie jest absolutnie tak źle. Jeśli patrzy się na przykład na wypożyczenia, no to często w ramach bibliotek kłopoty z wypożyczaniem książek mają te biblioteki, które nie dbają o księgozbiór, to znaczy po prostu nie wiedzą, co ich klientom na danym terenie jest po prostu potrzebne. Tylko no, kupują byle co, albo na przykład realizują zainteresowania bibliotekarzy czy bibliotekarek w danym miejscu. I to bardzo wyraźnie też z badań widać. No, przecież są badania nad bibliotekami też prowadzone i w momencie, kiedy interesujemy się tym, czym interesują się nasi klienci, a wtedy to czytelnictwo i wypożyczanie kwitnie.
0: Bo nasz klient, nasz pan.
1: Radiowa Akademia Myśli.

0: W środę w Polskim Radiu PIK. Po 18 w regionalnym punkcie widzenia mówić będziemy o kujawsko-pomorskich inicjatywach senioralnych. Podczas tego wydarzenia organizacje działające na rzecz seniorów mogły podzielić się doświadczeniami, a przede wszystkim uzyskać informacje dotyczące finansowania swojej działalności. Wybrano też najlepszą inicjatywę senioralną. Po 20 wygadani o czytaniu osłuchani. W programie mówić będziemy o metaforach wojny i konfliktów zbrojnych. Naszym ekspertem będzie profesor Rafał Zimny, językoznawca z UKW, członek Rady Języka Polskiego. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.
1: Już przyglądam się Państwa korespondencji. Pani Marianna, witam. Zgłaszam chęć uczestnictwa w gali Grand Prix 2026. Pani Marianno, zapraszamy. Oczywiście wszystko mailowo, zwrotnie sobie uzgodnimy, ustalimy. Proszę czekać na korespondencję z naszej strony. Proszę też czekać na najnowszy serwis w Polskim Radiu PIK za 4,5 minuty punktualnie o 11.00.

0: Reklama.
1: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
2: Jesteśmy stąd, z Nakła, i właśnie tak chcemy być postrzegani. Do tej pory znaliście nas jako Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią, ale teraz mamy nową, krótszą nazwę – Bank Nakielski. Nasz nowy logotyp to konik, średniowieczna zabawka odkryta podczas wykopalisk na Placu Zamkowym. To znak naszej tożsamości, przywiązania do lokalnych tradycji, ale też symbol dynamiki i rozwoju. Bo choć czerpiemy z przeszłości, patrzymy w przyszłość. Bank Nakielski. Twój bank stąd. Zapraszamy do oddziałów banków w Bydgoszczy przy Abrahama 8, w Nakle przy Sądowej 10 i w Sadkach przy Strażackiej 1B.
0: Reklama. Polskie Radio. PIK.
3: Jest 11. W sądzie jest już akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w toruńskim parku. Matura jest ważniejsza od nadganiania prac na opóźnionej inwestycji w Bydgoszczy.
4: To wstrzymanie robót na parę dni i parę godzin nie wpłynie na wydłużenie terminu.
3: Czerwone światło dla chińskiej fotowoltaiki w Unii Europejskiej. Środa, 6 maja. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Akt oskarżenia przeciwko Jomajkertowi S., który jest podejrzany o dokonanie w zeszłym roku zabójstwa Klaudii K. ze szczególnym okrucieństwem w toruńskim parku, został skierowany do sądu, poinformowała rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver. Wenezuelczykowi grozi dożywocie. Więcej o tym powiemy w Pulsie Regionów Południe. Spokój maturzystów jest ważniejszy od nadganiania ważnej miejskiej inwestycji w Bydgoszczy na czas matur. W pierwszym liceum ogólnokształcącym wstrzymane są prace na Placu Wolności, przy którym mieści się szkoła. Modernizacja tego miejsca w sercu Bydgoszczy polega m.in. na układaniu płyt chodnikowych. Piszącym egzamin dojrzałości młodym ludziom nie będą przeszkadzać hałasy maszyn i pył. Do 8 maja roboty zostają wstrzymane, mówi zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Sebastian Fifielski.
4: W godzinach między 9 a 13 nie będą mogły być prowadzone roboty. W związku z tym, jak Państwo otrzymacie informację, że tam się znowu nic nie dzieje, bo będzie jakieś opóźnienie, no to będzie spowodowane właśnie maturą i prośbą pani dyrektor szkoły. Bardzo nam zależy na tym, żeby te matury przebiegły bez problemu. Niemniej jednak jakby to wstrzymanie robót na ten parę dni, parę godzin w żaden sposób na dzień dzisiejszy nie wpłynie na wydłużenie terminu z 30 czerwca.
3: Wtedy mają być gotowe stylowe kwiaciarnie, które są już montowane obok kościoła. Wszystkie prace na Placu Wolności w Bydgoszczy mają zakończyć się 12 lipca.
5: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
3: Strażacy walczą z ogniem, który wybuchł w lasach nadleśnictwa Józefów na Lubelszczyźnie. Pożarem objęte jest 250 hektarów lasów. Działają nie tylko strażacy, ale także śmigłowiec, który zrzuca wodę. Na miejscu jest Ewelina Kwaśniewska z Polskiego Radia Lublin.
6: Jesteśmy około 8 km od epicentrum pożaru. To właśnie tutaj, przy stawach, operuje Black Hawk policyjny, który od około godziny 7 nabiera wodę. Jest także stanowisko na cysterny, stąd strażacy również czerpią wodę. Cystern jest 5, strażacy zalewają pożar, przekopują metr po metrze. Naprawdę wykonują bardzo żmudną robotę. Jadąc od Aleksandrowa widać już było ten dym. Jeżeli chodzi docelowo o statki powietrzne, może być ich 6 w razie potrzeby. Chodzi o 2 Black Hawki, 2 śmigłowce i 2 dromadery. Z Józefowa Ewelina Kwaśniewska, Radio Lublin.
3: Nad ranem udało się ograniczyć rozprzestrzenianie ognia, a pożar został zlokalizowany. Armia licząca 500 tysięcy żołnierzy do 2030 roku to strategiczny cel Polski, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Na kongresie Defense 24 Days minister obrony narodowej mówił, że w ciągu najbliższych lat Wojsko Polskie powinno stać się najsilniejszą armią w Europie.
7: Więc transformacja do armii 500-tysięcznej, w której jest 300 tysięcy zawodowców i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości. To jest cel strategiczny w roku 2030. Polska będzie miała najsilniejszą i największą armię w Europie. najlepiej zorganizowaną i wyposażoną.
3: Wicepremier podkreślił, że budżet na armię wynosi 200 miliardów złotych, a Polska dodatkowo sięga po fundusze europejskie. W piątek zostanie podpisana umowa SAFE. Polska będzie pierwszym krajem, który podpisze umowę pożyczkową zapewniającą dodatkowe unijne środki na obronność. Fotowoltaika z Chin może zagrażać bezpieczeństwu Unii Europejskiej, tak uważa Komisja Europejska, która zakazała wykorzystywania chińskich inwerterów fotowoltaicznych w projektach finansowanych ze środków unijnych.
8: Inwertery to urządzenia, które przekształcają energię elektryczną z paneli słonecznych w prąd płynący do sieci. Według Komisji Europejskiej nie mogą one pochodzić od dostawców wysokiego ryzyka, a za takiego uznawany jest m.in. chiński koncern Huawei. To najbardziej bezpośredni krok w celu wykluczenia chińskiego sprzętu do czystej energii z projektów finansowanych ze środków publicznych, piszą chińskie media. Bruksela uznała 4 państwa za kraje wysokiego ryzyka. Prócz Chin na liście znalazły się Iran, Rosja i Korea Północna. Ale to z Chin trafiało do Unii Europejskiej aż 80% inwerterów fotowoltaicznych sprzedawanych na unijnym rynku. 15 maja upływa termin zgłaszania projektów finansowanych przez Unię Europejską, w których zaplanowano wykorzystanie chińskich inwerterów fotowoltaicznych. Od 1 listopada Komisja Europejska ma rozpatrywać wnioski o wyłączenie spod nowych regulacji projektów zbyt zaawansowanych w realizacji, aby na tym etapie zmienić dostawcę inwerterów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: Więcej informacji jest w naszej aplikacji. O 12.00 Puls Regionu w Polskim Radiu PIK.
0: Pogoda.
3: Na przyjaźnienia i rozpogodzenia mogą liczyć teraz mieszkańcy takich powiatów jak Żniński, Inowrocławski, Włocławski czy Liptowski. Tam jest najcieplej w naszym regionie, bo termometry pokazują 18-19 stopni. A gdzie jest najchłodniej, bo dziś duże różnice temperatur w naszym województwie? 10-11 stopni w powiatach sępoleńskim i tucholskim.
5: Reklama.
9: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
10: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
11: Bo miłość jest piękna.
12: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner. Już 9 grudnia w Bydgoszczy. Sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej przy ulicy Szwalbego 6. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
13: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
14: Tak, i to lepiej niż ja.
15: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
16: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
17: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Reklama.
0: PIK to
18: gramy,
0: czyli Radiowe Ministerstwo Kultury, Sztuki, Edukacji i Dobrej Muzyki. Dziś zaprasza
3: Piotr Majewski.

0: Dzień dobry, poproszę o wejściówki. Pozdrawiam, napisała pani Ania pod adresem magazyn@radiopik.pl i zgarnęła podwójne zaproszenie na naszą Grand Pikową Galę 21 maja, przypomnę, o 17 w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Pani Aniu, pozdrawiamy i zapraszamy po odbiór wejściówki. Już myślę, że w przyszłym tygodniu będzie można spokojnie do nas podejść i zgłosić się. Zaraz zresztą mailowo sobie to wszystko jeszcze będziemy uzgadniali. Dużo wcześniej z profesorem Tomaszem Szlendakiem, socjologiem z UMK w Toruniu, uzgodniłem, co mamy mówić.
1: Radiowa Akademia Myśli.
2: Niegdyś byliśmy przyzwyczajeni do tego ze sprawą szkoły, że mamy do czynienia przynajmniej z dwoma typami kultury, to znaczy z kulturą wysoką i z kulturą niską. Ta kultura niska to jest rozrywka, na przykład ta kultura wysoka, no utożsamialiśmy z kulturą wysoką operę, teatr, trudne książki, muzykę klasyczną itd., itd. Dzisiaj, mówiąc zupełnie wprost, rzuca się wszystkie te praktyki do jednego worka. Prywatnie powiem, że mi się ta rozszerzona wizja kultury, która do jednego garnka pakuje absolutnie wszystko, nie podoba. Ale ona zaczyna obowiązywać. Nie muszę do niczego aspirować. Nie muszę żadnych trudnych książek czytać. Nie muszę rozumieć, co też ci bohaterowie sztuk trudnych teatralnych robią. Żadnej trudniejszej muzyki niż Umpa Umpa nie muszę rozumieć, ani nie muszę słuchać. Uczeni mnie rozgrzeszają, naukowcy mnie rozgrzeszają. No tymczasem jest to kłopot.
0: Czyli okazuje się, że ten 18-wieczny wzorzec może okazać się tutaj jednak tym wzorcem skuteczniejszym dla nas. No my z panem profesorem należymy do tego pokolenia, kiedy pana Tadeusza czytało się obowiązkowo i to właściwie dwukrotnie, bo pod koniec szkoły podstawowej, a potem w liceum. I pamiętam własnych doświadczeń, że w podstawówce szło mi jak krew z nosa, ale w liceum czytałem pana Tadeusza niemalże z wypiekami na twarzy.
2: No tak, może to był ten właściwy moment, żeby pana Tadeusza przedstawić młodym ludziom. Ja jeszcze dodatkową rzecz pamiętam, to znaczy musiałem się nie tylko inwokacji nauczyć na pamięć, ale jednej wybranej całej księgi, tak żeby no, zapoznać się z pewną rytmiką języka polskiego, z pięknem tego języka i spróbować to też publicznie przedstawić. Nie pamiętam, że się całej takiej księgi nauczyłem i rzeczywiście pana Tadeusza rozpoznałem jako dobro narodowe, czy jako dziedzictwo no zdecydowanie później. Tak samo jak na przykład Dziady. Wcześniej całkowicie tego nie rozumiałem. Ale to nie o to chodzi, żeby oczywiście dzisiaj młodych ludzi katować panem Tadeuszem, bo przymusi się ich w ten sposób do kochania tego dziedzictwa i kultury wysokiej. Chodzi o to, żeby uznać też kiedyś traktowane jako niższe formy kultury rzeczy, które wzbogacają jednak. No na przykład kiedyś traktowano komiks jako rzecz gorszą, niedobrą. Książki fantazy, z których powstało oczywiście wiele, jak wiemy, doskonale arcydzieł. I chodzi o to, żeby włączyć w ten obieg kulturowy, czy w to dziedzictwo, więcej rzeczy, które ludzie faktycznie robią, które są wartościowe z różnych powodów, skądinąd. I teraz ta rozszerzona wizja kultury ma do czegoś takiego prowadzić. No ale w tej rozszerzonej wizji kultury wystarczy nie przeklinać. Już się jest człowiekiem kulturalnym.
0: Widzicie, kolego realizatorze, wciąż macie szansę.
1: Radiowa

0: Afryka dziś tylko w piosence, chociaż jak znajdziemy się gdzieś tam na południowym wschodzie regionu, to słoneczko przygrzewa. Zajrzymy też tam z prognozą pogody, ale najpierw zajrzymy w odmęty historii.
1: O tempora, o mores, o czasach i obyczajach opowiada Wojciech Sobociński.
2: To jedna z wielu legend i mitów Hollywood, która długo utrzymywała się w zbiorowej wyobraźni. Dotyczy Walta Disneya, króla filmów animowanych, który zmarł w 1966 roku i od tego czasu, mimo wielu zaprzeczeń, utrzymuje się opinia, że Disney postanowił się zamrozić i czeka w lodówce na chwilę, gdy medycynie uda się przeciwstawić wszelkiego rodzaju rakom, w jego przypadku rakowi płuc. To kolejna miejska legenda, jednak prawdą jest, że niejaki Robert Ittinger, wyobraźcie sobie, pod wpływem książki z rodzaju science fiction, mocno uwierzył, że nieśmiertelność będzie kiedyś możliwa. Przekonywał tak: większość z nas żyjących dzisiaj ma szansę na osobistą fizyczną nieśmiertelność. Ta niezwykła propozycja, która wkrótce może stać się centralnym punktem życia osobistego i narodowego, jest łatwa do zrozumienia, jeśli powiążemy jeden ustalony fakt z rozsądnym założeniem. Fakt: już teraz, w bardzo niskich temperaturach, możliwe jest nieograniczone w czasie przechowywanie ciał zmarłych ludzi praktycznie bez żadnej degradacji. Założenie: jeśli cywilizacja przetrwa, medycyna powinna ostatecznie być w stanie naprawić niemal każde uszkodzenie ludzkiego ciała, w tym te spowodowane przez zamrażanie, demencję starczą lub inne przyczyny śmierci. Brzmiało to na tyle rozsądnie, że aktualnie aż 500 zmarłych przebywa w stanie głębokiego zamrożenia w nadziei, że prace nad bronią prowadzącą do zagłady ludzkości będą wolniejsze niż starania naukowców ze świata nie tylko medycyny. Jak dzisiaj wiemy, nie jest sztuką zamrozić człowieka, tylko należy zrobić to tak, by kryształki lodu tworzące się w komórkach nie rozsadziły ich od wewnątrz. I tak opracowano metodę mrożenia z zastosowaniem glicerolu. Dzisiaj już ta technika służy do przechowywania nasienia w zapłodnieniu in vitro. Oczywiście sam Robert Ittinger po długim 92-letnim życiu został poddany krioprezerwacji, czyli mrożeniu i przechowywaniu materiałów biologicznych, podobnie jak jego matka i dwie żony. Aktualnie aż 4000 ludzi ma zawarte umowę na krioprezerwację, ale jak się domyślacie, nie jest to tania inwestycja. Podobnie całkowicie do pomysłu faraonów, bowiem jedynie ich było stać na wybudowanie sobie solidnej piramidy i umieszczenie w niej wszelkich rzeczy, które będą im absolutnie niezbędne w życiu po tamtej stronie. Mieli nawet przy sobie zaklęcia z Księgi Umarłych, z których aż 4 były wymierzone przeciwko atakom krokodyli i węży. I nie była to tania książeczka, bowiem kosztowała 1 deben srebrna, jakieś 91 gramów. Można było wtedy kupić sobie za to 2 krowy, niewolnika, a nawet 3 hektary ziemi. I może z powodu owej ówczesnej i współczesnej drożyzny grecki filozof Platon stwierdził, że człowiek musi składać się z nieśmiertelnej, niematerialnej duszy i ciała, oczywiście podlegającego procesowi starzenia i śmierci. Gdy owo stwierdzenie implementowało chrześcijaństwo, to święty Tomasz z Akwinu stwierdził, że dusza może istnieć bez ciała, zatem mamy w sobie cząstkę nieśmiertelności. A czy obecnie myśli się nad nieśmiertelnością? Jak najbardziej tak, jak od zarania ludzkości. Plan nieśmiertelności opracowali dwaj rosyjscy uczeni, Aleksiej Turczyn i Maksim Czerniakow. Stwierdzili, że, cytuję, nie ma dowodów na życie pozagrobowe, ale nie ma też dowodów na to, że śmierć medyczna jest końcem subiektywnego doświadczania życia albo że śmierć jest nieodwracalna. Nie jest też udowodnione, że nieśmiertelność jest niemożliwa. I teraz tylko opowieść dla ludzi o mocnych nerwach. Ich plan zakłada cyborgizację człowieka, czyli wymianę organów o przedłużonej żywotności, nawet mózgu, bowiem ten też się starzeje. Po drugie, zmianę stylu życia ludzi i rozwój medycyny, która znajdzie antidotum na raka, na które umiera co trzeci człowiek. Po trzecie, owe sztuczne i sklonowane organy byłyby instalowane i konserwowane w naszych ciałach przez nanoroboty. Jednak mnie najbardziej przeraża wizja przesłania naszych mózgów do chmury obliczeniowej, czyli cyfrowa nieśmiertelność. No i wyobraźmy sobie świat nieśmiertelnych ludzi. Przeludnienie Ziemi, brak żywności i pracy i wykorzystane do cna.

0: prognoza pogody.
1: I już jesteśmy o 11.31 gotowi ze szczegółami, a one wyglądają tak. Pochmurna północ i zachód regionu i deszczowa gdzieniegdzie, konkretnie w okolicach Bukowca, Starogrodu, Chełmna, Świecia, tak nam to tutaj radar pokazuje, Pruszcz, Gruczno, o, to są te właśnie okolice, gdzie przesuwa się dość wąska strefa, ale intensywnego deszczu, takiego przelotnego na 15-20 minut. Państwo zresztą zawsze mogą nam zaraportować szczegóły pod adresem magazyn@radiopik.pl. Tyle o pochmurnej stronie regionu, bo jest też i słoneczno. Obejmuje całe południe i wschód, czyli w zasadzie Kujawy. Od zachodu do wschodu całe Kujawy dzisiaj pławią się w słońcu. No nic dziwnego, że stopowieją później. Ale już tak całkiem poważnie mówiąc, to wciąż utrzymuje się duża różnica temperatur. We Włocławku mamy 19 stopni, prawie dwójka z przodu. W Toruniu prawie 17 bez jednej dziesiątej, a w Bydgoszczy 12 stopni. Proszę zwrócić uwagę. Wiatr w Bydgoszczy z północnego wschodu sięga 10 km na godzinę. W Toruniu zawiewa nam z południa i sięga 7-8 km na godzinę, a we Włocławku od 15 do 18 km na godzinę. Tutaj też różnice, więc jeśli chodzi o wilgotność powietrza, to ona zróżnicowana także. W Toruniu 62%, we Włocławku 66%, a w Bydgoszczy na higrometrze 88%. No i jeszcze sprawdzamy barometry. Praktycznie bez zmian. 996 hektopaskali mamy we Włocławku, 998 w porcie lotniczym na bydgoskim Szwederowie i o pół hektopaskala wyższe ciśnienie jest w stacji meteo UMK na toruńskich Bielanach. Kowal, Kujawy wschodnie, piękne Kujawy i już patrzymy na równie piękne niebo. Owszem, nie wolne od chmur, ale słońce tu w zdecydowanej przewadze i zdecydowanie też najcieplej. W Kowalu w najbliższych godzinach 20, a potem 22 stopnie. Bydgoszczanom czy mieszkańcom Sępólna Krajeńskiego trudno uwierzyć w taką wartość, ale tak to właśnie jest na Kujawach dzisiaj. Przy czym wzrost zachmurzenia. Nie ma jednak padać w Kowalu dzisiaj po południu. Trochę mocniej powieje, gdzieś tak do

35, nawet do 40 km na godzinę z zachodu i południowego zachodu, natomiast od rana jutro wiatr skręci na północny i przyniesie deszczowy front. We wczesnoporannych godzinach w czwartek przyniesie też ochłodzenie. Na czwartek i piątek po 15 stopni, w nocy plus 7, w piątek wraca słońce nad Kowal.

środę w Polskim Radiu PIK. Po 19 w Radiu z Historią fragmenty naszych archiwalnych audycji. Wśród nich rozmowy ze słuchaczami o obchodach 3 maja z 1946 roku. Twarze bezpieki z roku 2007. Taki jest świat. Aresztowanie w 1953 roku prymasa Polski. Audycja z 2002 roku. Ostromecko. Konkurs Grand PIK z roku 2010. Studio 20. Bydgoskiego Festiwalu Operowego z roku 2013. W Cichej Dolinie. Odcinek 52. Ból maturalny z roku 2022. O tym dziś w Polskim Radiu PIK. I'm a A-town player, turn uptown pimp. You see this whip.

0: 11.42 prawie, najwyższa pora na opowieść o Robercie Lewandowskim. Kolejny odcinek przebiegnie pod znakiem kapitańskiego tanga.
1: Czytamy dla Ciebie. Kulisy transferów, sekrety szatni, historia rodziny, nieznane fakty z życia kapitana polskiej reprezentacji, od początków kariery aż po szczyty światowego futbolu. Szczery, wnikliwy, burzący mity obraz słynnego piłkarza. Lewandowski, prawdziwy, Sebastiana Staszewskiego. Czytają Bartosz Głogowski i sam autor.
2: Gdy probierz się z nim pożegnał, Robert natychmiast zadzwonił do Zawiślaka. Na początku mówił niepewnie, jakby wciąż wątpił w prawdziwość tego, co się właśnie wydarzyło. W tym samym czasie szkoleniowiec dyskutował już z Zielińskim. Spotkał się z nim kilkadziesiąt minut wcześniej. Wyciągnął go z sali, w której piłkarze oglądali finał French Open, i zapytał, czy piekielnie zdolny pomocnik, z którym o sprawie rozmawiał także w poprzednich tygodniach, przejmie obowiązki kapitana. Za drugim razem obyło się bez analiz czy pytań. Piłkarz po prostu usłyszał, że opaska trafia na jego ramię. O 20.50 o wszystkim mieli dowiedzieć się pozostali zawodnicy, których wezwano na odprawę w salce hotelu Crown Plaza, gdzie reprezentacja przygotowywała się do meczu z Finlandią. Zanim do tego doszło, Zawiślak przekonał Roberta, że ten powinien zareagować naprawdę mocno. Gdy trwały przygotowania komunikatu, przyjaciel zawodnika wpadł na inny pomysł i zaproponował: powiedz mu, że sam zrezygnujesz z opaski. Ludzie Lewandowskiego sądzili, że informacja zostanie podana do wiadomości publicznej dopiero na zaplanowanej następnego dnia przedmeczowej konferencji, więc wierzyli, że wciąż jest czas na wypracowanie wspólnego stanowiska, ale byli w błędzie. Napastnik odezwał się do probierza tuż po rozmowie z Zawiślakiem, ale selekcjoner nie odebrał. Trener rozpoczynał właśnie spotkanie z zespołem. Miało ono charakter techniczny. Po prostu przekazano na nim nowe ustalenia. Kilka słów powiedział także Zieliński. Zawodnicy zaczęli klaskać, chociaż nie da się stwierdzić, czy z powodu radości po detronizacji dotychczasowego kapitana, czy na cześć nowego. Kilka chwil później probierz wrócił do pokoju i zobaczył nieodebrane połączenie. Gdy wybrał numer, była 20.59. Skoro decyzja i tak zapadła, to chciałbym samemu zrezygnować z funkcji kapitana, przekazał piłkarz. Za późno. Powiedziałem już chłopakom. Przecież możemy to zrobić razem. Probierz odmówił. Stwierdził tylko, że to jego wybór. Dwie minuty później w przygotowanym na prędce oświadczeniu PZPN poinformował. Decyzją selekcjonera nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Lewandowski stwierdził, że skoro probierz odrzucił jego pokojową propozycję, to nastał czas wojny. Sprawa stała się dla niego dziecinnie prosta. Pomyślał, albo ja, albo on. Jego opublikowane o 21.40 słowa miały moc bomby atomowej. W ciągu pierwszych 24 godzin tylko na platformie X wyświetlono je ponad 7 milionów razy. Piłkarz Barcelony stwierdził, biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera, postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry w reprezentacji. Fala uderzeniowa dotarła daleko poza granice Polski. O sprawie napisał dziennikarz Fabrizio Romano. Dyskutowali o niej twórcy poświęconego Bayernowi podcastu Stammplatz. Opisali ją redaktorzy Bilda, L'Equipe, Marki czy Corriere dello Sport. Katalońska La Vanguardia stwierdziła, że to bunt, o którym będzie mówić cały kraj. Trafiła w sedno, bo programy analizujące decyzje 36-latka trwały do drugiej w nocy i oglądały je tysiące widzów. Wśród nich także poruszeni sytuacją kadrowicze. Dwóch z nich, Kamilowie Glik i Grosicki, pokusili się także o dwuznaczne komentarze na Twitterze. Pierwszy pod oświadczeniem PZPN napisał brawo, drugi stwierdził dzieje się. Jakiś czas później Lewandowski wysłał zresztą do Grosickiego pełną pretensji wiadomość. Tyle razem przeszliśmy, a ty we mnie uderzasz. I tak dalej. Przebywający na wakacjach w Turcji skrzydłowy nie pozostał dłużny i również przekazał Lewemu kilka ostrych uwag. Pomocnik FC Köln Jakub Kamiński przyznaje: nie podobał mi się styl załatwienia całej sytuacji. Sam chciałbym wiedzieć, dlaczego tak się to wszystko potoczyło. Myślę, że na takie działania nie był to ani odpowiedni czas, ani miejsce.
1: Był to fragment książki Sebastiana Staszewskiego Lewandowski. Prawdziwy. Książkę i audiobook wydawnictwa SQM poleca Polskie Radio Białystok.
3: Powtórka odcinka w Polskim Radiu PIK. Jutro o 5:45.

piątek i sobotę w Polskim Radiu PIK muzyka i sport. W piątek żużlowa uczta. Drużyny z naszego regionu rozegrają mecze piątej kolejki PGE Ekstraligi. O 18:00 na Motoarenie Press Grupa Deweloperska Toruń podejmie Falubas Zielona Góra. A o 20:30 Bayer System GKM Grudziądz pojedzie u siebie z Unią Leszno. W sobotę po 17:00 podsumujemy występy żużlowych drużyn z Torunia i Grudziądza oraz derbowe piłkarskie spotkanie Elany Toruń z Zawiszą Bydgoszcz. Będzie też o pierwszoligowych siatkarzach Aniołów Toruń, którym nie udało się awansować do Ekstraklasy. Muzyka i sport w piątek i sobotę w Polskim Radiu PIK.

0: 6 minut pozostało do południa. Zapinamy pasy i proszę zapiąć je mocno, bo za kierownicę sadowi się Adriana Andrzejewska-Kuras. Będzie jazda.
1: Tak, dzień dobry, bo dzisiaj przypada Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, tak więc o tym bezpieczeństwie będziemy rozmawiać. Porozmawiamy o tym, jak zmienia się ta kwestia bezpieczeństwa po wprowadzeniu takich bardziej restrykcyjnych przepisów. Zobaczymy, czy te surowsze kary rzeczywiście polepszają sytuację na naszych drogach. Porozmawiamy też o 17-latkach, którzy mają teraz możliwość już prowadzenia samochodów, oczywiście pod okiem wytrawnego i doświadczonego kierowcy obok, ale sprawdzimy, czy właśnie się do tego stosują, bo z tego, co słyszałam, już pierwsze przypadki tego, że 17-latkowie jeżdżą sami, były odnotowane.
0: No, prawdę mówiąc, nie wiem, kto w ogóle wpadł na ten pomysł, zważywszy, że wśród osób bardzo młodych statystyki wypadków są naprawdę wysokie.
1: O te statystyki tak, będziemy pytać.
0: Nie pojmuję, jak w ogóle do tego doszło.
1: Będzie pan komisarz i nam o tych statystykach powie. No wiesz, kiedyś tak było, że 17-latkowie zdawali prawo jazdy, ja to jeszcze pamiętam i nie wiem, jak to się przekładało na statystyki, pewnie właśnie tutaj w programie to rozstrzygniemy, ale
0: wtedy
1: będzie z nami
0: były
1: też
0: dużo wolniejsze samochody i było ich dużo mniej.
1: Dużo mniej, tak. Będzie z nami też psycholog transportu, więc myślę, że ona też ciekawie spojrzy na to z punktu widzenia psychologicznego, jak ci młodzi są przygotowani na to, żeby prowadzić samochód w tak młodym wieku i czy jakoś inaczej na przykład powinno się z nimi rozmawiać, czy inaczej ich szkolić właśnie do zrobienia tego prawo jazdy w wieku lat 17. Będzie też przedstawiciel Politechniki Bydgoskiej, więc takie szerokie grono, w którym będziemy rozmawiać, ale oczywiście nie tylko o młodych, bo też o seniorach. Tutaj też często się mówi o tym, że może powinni właśnie obowiązkowo przechodzić jakieś badania. Także szeroki
0: zakres
1: tematów.
0: To też jest ważna sprawa, tak jest.
1: Po 12:15.
0: Adriana Andrzejewska-Kuras zaprasza, pytać każdy może, kwadrans po 12:00 w samo południe serwis, czyli znaczy Puls Regionu, czyli nasz najważniejszy serwis, w którym o tym, jak przetworzona żywność niszczy nam zdrowie. Wrócimy do rozmowy dnia Polskiego Radia PIK. Do piktogramów wrócimy jutro po 9:00, a dzisiaj dziękujemy. Mirosław Fryszkę, Piotr Majewski. Miłego popołudnia.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Reklama.
2: Polskie Radio.

0: Jest 12. W toruńskim sądzie jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w parku Glazja. W Grudziąckim kolejna rozprawa w sprawie śmierci 19-letniego Olka. Poznaliśmy szczegóły związane z miejskim kąpieliskiem w środku Bydgoszczy.
1: Decyzja numer 19/2026.
2: Oczywiście to pozwolenie jako miasto przyjmuje.
0: Przetworzona żywność niszczy nam zdrowie. Była o tym mowa w rozmowie Dnia Polskiego Radia PIK.
3: Może się wiązać z wystąpieniem ponad 30 chorób.
0: Środa, 6 maja, Maciej Wilkowski, zapraszam na Puls Regionu w Polskim Radiu PIK. Akt oskarżenia przeciwko Jomajkertowi S., który jest podejrzany o dokonanie w toruńskim parku zabójstwa Klaudika ze szczególnym okrucieństwem, został skierowany do sądu, poinformowała rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver. Do tragedii doszło 12 czerwca 2025 roku w parku Glazja. Z ustaleń śledczych wynika, że obecnie 20-letni Wenezuelczyk zamordował 24-letnią Klaudię. Jomajkert S. odmówił ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień. Rzeczniczka zaznaczyła, że zgodnie z pozyskaną w sprawie opinią po przeprowadzonej obserwacji sądowo-psychiatrycznej, biegli zgodnie uznali, że podejrzany w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Podkreśliła, że jego poczytalność zarówno w trakcie popełnienia zarzucanych czynów, jak i podczas badania oraz prowadzonego postępowania nie budzi wątpliwości biegłych. Podejrzany od zatrzymania, krótko po popełnieniu przestępstwa, przebywa w areszcie, grozi mu dożywocie. Przed sądem w Grudziądzu trwa proces trzech lekarzy w sprawie śmierci 19-letniego Olka. Dziś zeznania składają policjanci, którzy zatrzymali młodego mężczyznę. Ten, uciekając przed funkcjonariuszami i przeskakując przez ogrodzenie, zranił się w nogę. Dowódca akcji powiedział, że młody mężczyzna został zaopatrzony, później czynności przejęło pogotowie.
4: W związku z tym, że powziąłem informację, że chłopak krwawi, wziąłem z naszego radiowozu torbę do udzielania pomocy przedmedycznej. W momencie, kiedy doszedłem na miejsce, pomocy przedmedycznej udzielali już funkcjonariusze. Po jakimś czasie przyjechała karetka pogotowia i jakby ona przejęła dalej czynności z chłopakiem. Podjęli decyzję o hospitalizacji. Nie chcieli, żeby ściągać mu kajdanki, które były wcześniej założone przez funkcjonariuszy. Sporządziliśmy dokumentację z całej interwencji, jakby na tym zakończyliśmy.
5: Adwokat Michał Wąż, pełnomocnik rodziny pokrzywdzonej w sprawie. Na pewnym etapie już, jeżeli w sytuacji, kiedy zawisł Olek na ogrodzeniu, powinien być już traktowany nie jako osoba zatrzymana, jako pacjent, któremu trzeba ratować życie. Nie ma przymusu stosowania w Polsce kajdanek w sytuacji, kiedy osoba walczy o życie.
0: 19-latek zmarł w szpitalu. W procesie uczestniczą bliscy Olka, m.in. mama, która do sądu przyszła ze zdjęciem syna. Do zdarzenia doszło w styczniu 2024 roku. Przed sądem odpowiadają lekarze, którzy mieli źle udzielić pomocy rannemu w nogę 19-latkowi. Postawiono im zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Dodajmy, że niedawno Sąd Rejonowy w Grudziądzu nie zgodził się z decyzją toruńskiej prokuratury o umorzeniu śledztwa przeciwko policjantom, którzy zatrzymali młodego mężczyznę. Została ona uchylona w związku z tym sprawa zachowania mundurowych znowu będzie badana przez śledczych. Rodzina zmarłego chłopaka domaga się, by prokurator zbadał, czy zachowanie policjantów w trakcie jego zatrzymania było prawidłowe. W procesie lekarzy policjanci zeznają w charakterze świadków.
6: Temat tygodnia w Polskim Radiu PIK.
0: Ponad 3800 osób w Toruniu i niespełna 1500 we Włocławku. Tylu nietrzeźwych trafiło na izbę wytrzeźwień przed rokiem. Po tym jak Bydgoszcz i Grudziądz zamknęły swoje izby, są to zaledwie dwie tego typu placówki w regionie, często obsługujące osoby także z okolicznych gmin. Problem w tym, że nietrzeźwi często trafiają do szpitali lub policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Przed rokiem do izby w Toruniu trafiło 1000 osób spoza miasta, dowiezionych przez policję lub straż miejską, informuje dyrektor placówki Robert Duchiński, z którym rozmawiał Mateusz Luda. Pobyt w izbie trwa zazwyczaj do wytrzeźwienia, ale nie dłużej niż 24 godziny i kosztuje 450 zł w Toruniu. Niemal maksymalną stawkę 453 zł przewidzianą przez ministra zdrowia zapłacą klienci Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku.
7: Kto najczęściej trafia na izbę wytrzeźwień?
8: Mężczyźni. Statystyka co do kobiet wzrasta. To są osoby po różnych interwencjach, gdzie niestety w miejscu zamieszkania dochodzi do bujek, różnych ekscesów, też i bezdomne.
7: Jak długo trwa taki pobyt?
8: To może być i 4 godziny, 6 godzin, 12 godzin. To wszystko zależy, jaka jest zawartość alkoholu.
7: Ile taki pobyt zatem kosztuje?
8: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia 450 zł od 2025 roku. Problemy ze ściągalnością były i są. Robimy wszystko, żeby jednak próbować ściągnąć te należności, bo to nie jest nagroda, a po drugie koszty utrzymania izby są dosyć wysokie.
7: Zdarza się, że wyjście z izby wiąże się z poczuciem wstydu?
8: Na pewno. Na pewno wiele osób trafia raz jedyny i więcej razy nie, ale niektórzy trafiają raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty.
7: Dużo jest takich stałych bywalców?
8: Więcej niż osób takich, które są jednorazowo.
0: A jakie są warunki w toruńskiej izbie?
8: To jest sala dla kobiet i dla osób nieletnich.
7: Jest łóżko, jest umywalka?
8: Ta sala jest zabezpieczona w sposób wystarczający dla osób, które mogą tutaj przebywają do wytrzeźwienia.
7: Dzisiaj akurat jest pusta.
8: W tej chwili tak, natomiast niedawno tutaj osoba stąd opuściła i w tej chwili jest sala pusta, nie mamy nikogo. Na terenie izby funkcjonują dwie grupy AA, także osoby, które opuszczają izbę, dosyć często też korzystają z tych grup wsparcia, umawiamy ich i tutaj mogą sobie na takim spotkaniu grupy AA spokojnie porozmawiać o problemie alkoholowym.
0: Alkoholizm i problemy z nim związane to temat tygodnia w Polskim Radiu PIK. Więcej materiałów z nim związanych jest na naszej stronie internetowej radiopik.pl w zakładce Temat Tygodnia. Bydgoszcz, jeszcze bliżej rzeki. W Parku Centralnym powstaje miejskie kąpielisko. To pionierski projekt w skali kraju. Będzie zakończony przed wakacjami przyszłego roku. A dlaczego o tym dziś mówimy? Wojewoda Michał Sztybel przekazał prezydentowi Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu pozwolenie na budowę. Obserwowała to Sława Skibińska-Dmitruk.
1: Decyzja numer 19/2026.
2: Oczywiście to pozwolenie jako miasto przyjmuje.
9: Sam basen będzie podzielony na 3 strefy, od płytkiej do głębokiej. Mówił o tym wykonawca Zbigniew Litkowski, prezes Edbud Przemysłówka.
10: Od strefy dla małych dzieci, gdzie ta strefa będzie do 40 cm głębokości, następnie strefa dla nieumiejących pływać i strefa dla osób pływających 2,5 metra głębokości. Będzie wyposażony ten obiekt w 3 pomosty.
9: Miejsce ma tętnić życiem przez cały rok, nie tylko latem. Zimą kąpielisko przytuli miłośników morsowania.
2: Są w Bydgoszczy ci, którzy kochają kąpać się w zimnej wodzie, stąd też między innymi umożliwienie morsowania, więc bezpieczne zejścia, dojście dla osób niepełnosprawnych, wiele, wiele innych rzeczy.
9: Cały projekt powstaje z dbałością o środowisko, informuje wojewoda Michał Sztybel.
1: Blisko 200 drzew łącznie zostanie na całym obszarze dosadzonych, a wycinka będzie naprawdę minimalistyczna.
9: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ma nadzieję, że przyszłoroczny Dzień Dziecka będzie już z nową atrakcją dla dzieci i nie tylko, bo tego oczekują mieszkańcy.
2: Kilka lat temu przeprowadziliśmy swego rodzaju plebiscyt wśród mieszkańców, gdzie wśród 5 najważniejszych oczekiwań mieszkańców 4 dotyczyły wody.
9: Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk.
0: A jak będzie wyglądało bydgoskie miejskie kąpielisko, można to zobaczyć na wizualizacjach na naszej stronie internetowej radiopik.pl.
6: Tu Polskie Radio PIK. Tu puls regionu.
0: Jedzenie ultra przetworzonej żywności może powodować ponad 30 chorób. Wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na grupie 10 milionów osób. O tym, jakie produkty niszczą nam zdrowie, jakie je wspierają, mówiła w rozmowie dnia dr Beata Szukaj, dietetyk kliniczny i koordynatorka zespołu dietetyków w Szpitalu Uniwersyteckim im. Bidziela w Bydgoszczy. Rozmawiała z nią Agnieszka Marszał.
11: Żywność ultraprzetworzona to największe dietetyczne zło. Jak ją rozpoznać? To te produkty, których skład to litania na pół opakowania. Jest tam wiele składników, których na co dzień w kuchni domowej nie używamy.
3: Mamy tam do czynienia z emulgatorami, aromatami, barwniki, są stabilizatory, różnego rodzaju słodziki. Jak widzimy z tyłu na etykiecie w składzie różnego rodzaju substancje, jak maltodekstryna, polisorbat albo jakiś aromat identyczny z naturalnym, czy sól peklowa, albo masę.
11: Przykłady? Dr Beata Szukaj wymienia słodkie gazowane napoje, chipsy, krakersy, paluszki, słodycze, batony, dania gotowe, na przykład zupki instant, mocno przetworzone mięso. Tu na czarnej liście są m.in. parówki i nuggetsy, ale także, uwaga, niektóre płatki śniadaniowe. A jaka dieta jest najlepsza?
3: Jeżeli chodzi o modele, takie ogólne, no to jeszcze swojego miejsca na podium nie oddała dieta śródziemnomorska. Ona od wielu lat jest uważana jako dieta prozdrowotna. Główne zalecenia spożycia warzyw, owoców, dobrej jakości mięsa, ryby, jaja, rośliny strączkowe, orzechy.
11: Doktor Beata Szukaj ostrzega, ostrzegała też przed testowaniem na sobie diet z internetu, bo to może zrujnować nam zdrowie, a każdy, kto chce zmienić dietę, najpierw powinien się przebadać. Cała rozmowa na radiopik.pl i w naszej radiowej aplikacji dla Pulsu Regionu. Agnieszka Marszał.
0: 6 maja to Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na ile zmieniające się przepisy i surowsze kary polepszają sytuację na drogach? Jakie są pierwsze doświadczenia po zmianie przepisów w sprawie 17-letnich kierowców? Czy starsi kierowcy powinni przechodzić badania? Te pytania pojawią się w rozpoczynającej się za kilka minut audycji Pytać Każdy Może, a następne wiadomości o 13. Większość byłego województwa włocławskiego może cieszyć się słońcem. Nad pozostałą częścią naszego regionu sporo chmur i pojawiają się przelotne opady deszczu, na przykład w Borach Tucholskich. Duże różnice temperatur, bo właśnie w Borach Tucholskich 10-11 stopni, a w okolicach Włocławka 19-20.

0: Reklama.
1: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą kujawsko-pomorskiej inicjatywie senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-pomorska inicjatywa senioralna. Razem dla seniorów.
2: Magin Wasks Grieg. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukas Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W kilku miejscach, pisma w różnych systemach. Prowadzenie gospodarstwa wymaga jednoczesnego kontaktu z wieloma instytucjami. Od 30 czerwca 2026 roku portal rolnika zbierze te sprawy w jednym miejscu. Mapa gospodarstwa, kalendarz naborów, historia płatności, powiadomienia o ważnych pismach. Jeden portal zamiast kilku systemów. Dostęp na komputerze, tablecie i telefonie bez instalowania dodatkowej aplikacji. Portal rolnika. Szczegóły na portalrolnika.gov.pl.
0: Reklama.

0: Polskie Radio PIK zaprasza na program Pytać każdy może.
1: Adriana Andrzejewska-Kuras, witam Państwa. Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i z tej okazji zaprosiłam do studia ekspertów, z którymi porozmawiam właśnie w tym temacie. Zapytamy między innymi o to, na ile zmieniające się przepisy, na ile surowsze kary polepszają sytuację na naszych polskich drogach. Powiemy też o pierwszych doświadczeniach po zmianie przepisów w sprawie młodych kierowców. Porozmawiamy też o seniorach na drodze, no i na przykład także o hulajnogach. W bydgoskim studiu są z nami komisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I doktor inżynier Damian Iwanowicz z Politechniki Bydgoskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ze mną w Toruniu psycholog transportu Ksenia Gruszecka.
4: Dzień dobry.
1: Państwo oczywiście też mogą się włączyć w naszą dyskusję. 52 345 50 90 to telefon do Państwa dyspozycji. Zacznijmy od statystyk. Tutaj się zwracam do pana komisarza. Co jest obecnie tą najczęstszą przyczyną wypadków na naszych drogach i czy one, te przyczyny się zmieniają na przestrzeni lat, czy to jest jakaś stała tendencja?
2: Zanim odpowiem na to pytanie, to rzeczywiście na początku by trzeba było powiedzieć sobie, że rok 2025 był jednym z najbezpieczniejszych okresów, odkąd pamiętam, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Zginęło w ubiegłym roku na drogach naszego regionu równe 100 osób. Rok wcześniej było to 124 osoby, czyli widzimy, że poziom bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o wypadki śmiertelne, zdecydowanie w naszym regionie się poprawił. Taka sama tendencja jest również w całej Polsce, ale to wcale nie oznacza, że możemy nagle zatrzymać się i nic nie robić, ponieważ nadal 100 osób, które zginęło w naszym regionie, to jest bardzo duża liczba i musimy to bezpieczeństwo nadal poprawiać. A jeżeli chodzi o główne przyczyny wypadków drogowych, to tak naprawdę one cały czas są te same, czyli przede wszystkim nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszych oraz nieprawidłowe manewry, wyprzedzanie. To są takie chyba cztery główne przyczyny wypadków drogowych, na którym jako policjanci zwracamy szczególną uwagę podczas kontrolowania ruchu drogowego w naszym regionie.
1: Teraz pytanie do pana doktora inżyniera Iwanowicza. Jak pan obserwuje, jak my wypadamy na tle innych krajów, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo na drodze?
3: Trzeba powiedzieć, że coraz lepiej. W 2024 roku dostaliśmy nawet prestiżową nagrodę PINA od Komisji Europejskiej za niebagatelny wzrost bezpieczeństwa ruchu na naszych drogach, ponieważ mieliśmy w ciągu 10 lat największe spadki w tej najniekorzystniejszej materii, czyli w liczbie ofiar śmiertelnych na skutek zdarzenia drogowego. Więc nie jest źle. Obecnie, rozpatrując wszystkie kraje w Unii Europejskiej, można powiedzieć, że jesteśmy w średniej statystycznej, jakkolwiek to brzmi. Niemiło bądź miło. Natomiast no, nie spoczywałbym tutaj na laurach. Wskaźnik na 10 tysięcy mieszkańców nadal jest w mojej ocenie dość wysoki. I całe szczęście, no, mamy aparat państwowy w postaci zmieniających się przepisów, czy to dotyczących infrastruktury, czy to dotyczących prawa o ruchu drogowym. Mamy coraz bardziej ewoluujące systemy edukacji już najmłodszych osób u nas w szkole, ale także i szkół doskonalenia technik jazdy, szkół nauki jazdy. Także wszystko idzie w dobrą stronę, ale nie spoczywajmy na laurach. No, myślę, że nie jest źle. Bywało gorzej, co myślę wystarczy spojrzeć 10 lat wstecz, gdzie byliśmy w ogonie Unii Europejskiej. Byliśmy trzeci od końca. Dzisiaj możemy się chwalić tym, że wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym, infrastrukturalnym, no, nie mamy się czego wstydzić na naszych drogach.
1: Ale rzeczywiście, tak jak tutaj wspominał pan komisarz, nadal do tych wypadków dochodzi i kierowcy podejmują pewne ryzykowne działania. Co sprawia właśnie, tutaj patrzę na panią Ksenię Gruszecką, że my na tej drodze zachowujemy się tak nieodpowiedzialnie?
4: Tak naprawdę możemy rozpatrywać ryzyko na kilka różnych sposobów i naukowcy, psychologowie i inni eksperci badający samo zjawisko cały czas próbują wyszczególnić grupy oraz predyspozycje, czy istnieją jakieś predyspozycje do podejmowania się zachowań ryzykownych. Tutaj mogę na pewno zacząć od wieku. Wiek, o którym też będziemy mówić w kontekście tych najmłodszych, ale też tych najstarszych kierowców, to wyraźnie widzimy, że tą tendencję do zachowań ryzykownych mamy w przeważającym stopniu u tych najmłodszych kierowców. To znaczy grupa 18-25 jest grupą o najwyższej tendencji do zachowań ryzykownych. Następnie grupa 26-35 i tak dalej, i tak dalej. Czyli widzimy wraz z wraz z wiekiem ta tendencja zaczyna naturalnie spadać. No i znowuż zastanawiamy się, dlaczego akurat ci najmłodsi ryzykują najczęściej i tu upatrujemy się tego w kilku różnych czynnikach, między innymi takiej chęci do brawury, chęci do popisywania się, nie bez powodu wśród młodych, taką grupą najczęściej prezentującą zachowania ryzykowne są kierowcy, którzy jadą z pasażerem. Czyli ktoś zda prawo jazdy, zabiera kolegę, koleżankę na przejażdżkę i chce pokazać, jak dobrym kierowcą jest, niekoniecznie posiadając jeszcze dostateczne umiejętności w jeździe. A kolejna sprawa to to, jaką mamy naturalną tendencję do chociażby radzenia sobie z monotonnym jazdy. I tutaj autostrady są fantastycznym miejscem, które weryfikują to, jaki jest nasz poziom tolerancji, ponieważ autostrada, prosta droga, płynna jazda najczęściej.
1: Nudna, można powiedzieć.
4: Można powiedzieć, że nudna, tak. Chyba że powrót z majówki, to na pewno nie jest nudny powrót. Natomiast autostrada bardzo szybko to weryfikuje. Są osoby, dla których jazda cały dzień z podobną prędkością, z podobnym krajobrazem jest czymś fantastycznym, a są osoby, które po godzinie takiej jazdy już kombinują, myślą, w jaki sposób tą jazdę sobie urozmaicić. I to są ci kierowcy, którzy rozwijają coraz większe prędkości, żeby jakąś tą monotonię przełamać.
1: No tak, tych czynników rzeczywiście jest sporo. Tak jak mówiliśmy, w ostatnich latach zmieniają się przepisy, zaostrzają się kary. Czy po tych zmianach, tutaj pytam pana komisarza, policja obserwuje, że rzeczywiście takie wprowadzenie zmiany ma takie bezpośrednie przełożenie na liczbę wypadków, czy liczbę takich zdarzeń drogowych?
2: Zdecydowanie tak. Przepisy się znacząco w ostatnich latach zaostrzyły. Jeśli ktoś jedzie zgodnie z przepisami, to dla niego nie ma znaczenia, ale jeżeli ktoś popełnia wykroczenia w ruchu drogowym, jeździ agresywnie, no to niestety dla niego sankcje będą naprawdę dużo, dużo większe. O wiele łatwiej będzie teraz stracić prawo jazdy, o wiele trudniej będzie to prawo jazdy odzyskać. I te rzeczywiście czynniki miały duży wpływ na to, że to bezpieczeństwo się poprawiło, ale zapewne nie są to jedyne czynniki. Na pewno też świadomość wśród naszego społeczeństwa też się poprawiła. Wśród kierowców, ale również pieszych widzimy dużo większe zaangażowanie, jeśli chodzi o uwagę na drodze. W ostatnich latach zmienił się przepis chociażby dotyczący o tym, że kierowca, który zbliża się do przejścia dla pieszych, musi ustąpić pierwszeństwa osobie nie tylko znajdującej się na przejściu, ale również pieszemu wchodzącemu na to przejście. I na przestrzeni tych kilku lat zauważyliśmy, że jednak kierowcy do tego przepisu się stosują. Coraz częściej widzimy tych kierowców, którzy zatrzymują się o wiele, wiele szybciej, częściej. Coraz rzadziej wyprzedzają na przejściu dla pieszych. I to rzeczywiście miało realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa, przede wszystkim wśród tych chronionych uczestników ruchu drogowego. Ostatnie te zmiany przepisów, które tak naprawdę wchodzą i za chwilę będą wchodzić, też będą miały realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Chociażby dużo się mówiło o tych osobach, które w sposób rażący nie stosowały się na przykład do zakazu prowadzenia pojazdów, w sposób rażący popełniały wykroczenia w ruchu drogowym, jeździły bardzo, bardzo brawurowo. My jako policjanci dostaliśmy teraz o wiele większe możliwości do walki z takimi agresywnymi zachowaniami na drodze i zapewne musimy chwilkę poczekać, ale zapewne te zmiany przepisów też poprawią to bezpieczeństwo w sposób taki zauważalny.
1: Panie komisarzu, a które naruszenia przepisów, mimo tego, że są na przykład wyższe kary, nadal są częste? Jak pan obserwuje?
2: Niestety przekroczenie prędkości. Jeżeli chodzi o sankcje za przekroczenie prędkości, to oczywiście wzrosły mandaty karne, ale dużo się też mówi o tym, że bardzo łatwo stracić prawo jazdy, chociażby za przekroczenie prędkości powyżej 50 km na godzinę, już nie tylko w obszarze zabudowanym, ale również poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych. I niestety wielu kierowców może o tym słyszało, ale bardzo często jeszcze widzimy tych kierowców, którzy tą prędkość przekraczają w sposób znaczny. Mamy wielu kierowców, którzy nie przejmują się mandatem karnym. Mandat karny za prędkość w tej chwili najwyższy, jaki występuje, to jest 2,5 tysiąca złotych, chyba że to będzie recydywa, to wtedy 5 tysięcy. To w mojej ocenie jest bardzo wysoki mandat, ale są osoby, które nawet takim mandatem się nie przejmują i podejmują to ryzyko i przekraczają tą dozwoloną prędkość. Z kolei być może zadziała na nich to, że jeśli tą prędkość przekroczą w sposób właśnie taki bardzo rażący, czyli powyżej 50 km na godzinę, to stracą to prawo jazdy na 3 miesiące. I tutaj też uwaga, że to nie będzie już w ten sposób, że jeżeli ktoś będzie miał utracone prawo jazdy na okres 3 miesięcy i ten okres, jeśli będzie kierował pojazdem nadal, ten okres będzie przedłużony o kolejne 3 miesiące. Tutaj tak naprawdę taka osoba od razu jest traktowana jako osoba bez uprawnień.
1: Z jednej strony właśnie mamy te zmiany przepisów, coraz bardziej restrykcyjne przepisy, ale mamy też infrastrukturę, która się zmienia. Zmienia się, jest tak projektowana, żeby po prostu było bezpieczniej. Tutaj pytanie do pana inżyniera. Jak pan obserwuje w Polsce właśnie, co się zmieniło na przestrzeni lat i jakie są te najskuteczniejsze działania, jeśli chodzi o infrastrukturę, które poprawiają bezpieczeństwo?
3: Pozwolę sobie jeszcze dopowiedzieć do przedmówcy, że myślę, że najczęściej nieujawnianym wykroczeniem przez nas popełnianym jest wjazd na sygnale żółtym. Bo to jest najmniej statystycznie istotne przewinienie, natomiast no, jest to dość istotne obwarowanie, że nam nie wolno wjechać na tym sygnale, chyba że. No i to chyba że każdy traktuje, a dobra, jeszcze ja jeszcze mogę. Tak. Więc myślę, że to też warto uwagi i skomentowania takiego, takiej naszej kultury prowadzenia pojazdu, ale to może gdzieś na boku. Z punktu widzenia infrastruktury myślę, że najbardziej zauważalne ze strony zarówno niechronionych użytkowników drogi, jak i kierujących pojazdami jest doświetlenie przejścia dla pieszych. To jest totalna rewolucja na skalę światową. Myślę, że można to w ten sposób powiedzieć. Lideruje w tym przede wszystkim Warszawa, ale też i drogi krajowe, bo generalni dyrektorzy dróg krajowych i autostrad no, wzięli sobie za serce to doświetlanie Polski i wszelkie inwestycje związane z doświetleniem miejsc niebezpiecznych, no to już są naprawdę małe procenty, gdzie my tych przejść dla pieszych nie posiadamy z dostosowanym, dedykowanym doświetleniem.

0: osoby, jesteśmy w stanie dużo wcześniej podjąć tą decyzję, bo nie czas reakcji, tak, czas reakcji mamy stały, ale tą decyzję podejmując o zmianie prędkości, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, no mówiąc brutalnie, musimy widzieć tą sylwetkę, musimy dostrzec tą postać, żeby wiedzieć, że musimy zmienić zachowanie na drodze. Dlatego uważam, że taką najważniejszą rewolucją, jaka się u nas dokonała, i jest w niemałej skali, to jest właśnie doświetlanie przejść dla pieszych, tak jak w Bydgoszczy i w Toruniu akurat tutaj wzorujemy, jeżeli chodzi o skalę województwa, no to myślę, że to są te najczęściej postępujące i najbardziej widoczne. Natomiast te najmniej widoczne to są te pojedyncze przypadki poprawy chociażby infrastruktury przystankowej, stref dojścia do przejść dla pieszych, czyli poprawa widoczności, mówiąc brutalnie, golenie zieleni, no ale chodzi o to, żeby poprawić tą dostrzegalność sylwetki zbliżającego się roweru, chociażby do przejazdu dla rowerów. No te krok po kroku czynności, które wykonujemy w otoczeniu drogi, sprzyjają po prostu naszemu poruszaniu się w sposób bezpieczny, a też i komfortowy, ponieważ my po prostu zdajemy sobie z tego sprawę, dostrzegając wcześniej czyhające zagrożenie za krawężnikiem, że musimy zmienić postępowanie w trakcie jazdy.
1: Z punktu widzenia tutaj psychologa, co jest takie ważniejsze w zmianie tego bezpieczeństwa na drogach? Czy to właśnie jest zmiana infrastruktury, która też czasem jakoś wymusza pewne zachowania na drodze? Czy może właśnie wyższe kary, czy może jedno i drugie i jeszcze edukacja na przykład?
2: Ja bym tutaj połączyła wszystkie trzy siły, to znaczy zarówno rozwój infrastruktury, który już pokazuje, że mamy zmianę i to jest zmiana na ogromny plus, jak i no właśnie kary, o których też dzisiaj tutaj rozmawiamy i mówiliśmy, które są niejako takim straszakiem i pokazują, jak surowe i poważne będą konsekwencje naszych działań. Natomiast bez edukacji i bez budowania świadomości może się skończyć to na walce z wiatrakami, takie nawzajem straszenie się i szukanie obejść. Natomiast zmiana sposobu myślenia, postrzegania zagrożeń na drodze, to umożliwi nam takie zacementowanie tej zmiany. Ważne jest, żeby też informować i edukować ludzi, jakie zagrożenia na nich czyhają, jakie zachowania na drodze powodują, że ryzykują swoim życiem, czy życiem innych użytkowników drogi. Ja tu osobiście prowadzę taką moją małą walkę, krucjatę z telefonami komórkowymi. Podejrzewam, że nie tylko ja i moi rozmówcy również się ze mną zgodzą, że telefony komórkowe są całą prawdziwą plagą na polskich drogach, a ludzie nie mają świadomości, jak ogromne jest to ryzyko. My mamy takie skrótowo skojarzenie w głowie, to tylko jeden SMS albo SMS-ek, żeby zdrobnić. Natomiast badania pokazują, tak porównawczo oczywiście, że korzystanie z telefonu i pisanie SMS-a w trakcie jazdy powoduje, że nasze zdolności psychomotoryczne spadają do takiego poziomu, jakbyśmy byli pod wpływem 1 promila alkoholu we krwi. I to obrazuje i pokazuje, że to nie jest tylko wiadomość, tylko to jest aż wiadomość. Nasz czas reakcji bardzo się wydłuża, spostrzeganie przestrzenne zostaje zniekształcone, pomijamy istotne informacje, takie jak znaki drogowe, czy fakt, że ktoś zbliża się właśnie do przejścia czy do jezdni.
1: 52 345 50 90 to jest telefon do Państwa dyspozycji. Państwo mogą włączyć się w naszą dyskusję o bezpieczeństwie na drogach.

0: mówiliśmy o infrastrukturze, o takich zachowaniach naszych i też o zaostrzonych karach. Jeśli chodzi o te zmiany przepisów, to ostatnio właśnie zmieniły się przepisy dotyczące młodych kierowców. Obecnie jest tak, że mogą prowadzić już 17-latkowie pod warunkiem, że obok jest doświadczony kierowca. Te przepisy weszły niedawno w życie. Panie komisarzu, jakie są pierwsze obserwacje wasze jako policji?
1: Te przepisy weszły 3 marca, czyli tak naprawdę już funkcjonują od prawie 2 miesięcy i rzeczywiście na polskich drogach już zauważamy kierowców, którzy nie mają jeszcze ukończonych 18 lat, a mają już prawo jazdy kategorii B. I rzeczywiście widzimy, że to są młodzi kierowcy, którzy nie mają dużego doświadczenia, praktycznie bardzo małe doświadczenie mają, jeżeli chodzi o poruszanie się po drogach. Na co byśmy chcieli zwrócić uwagę wśród tych kierowców? Pamiętajmy o tym, że osoba, która ma ukończone 17 lat, zdała egzamin na prawo jazdy, uzyskała te uprawnienia, to żeby mieć w pełni uprawnienia, to musi kierować pojazdem łącznie z pasażerem, czyli musi mieć pasażera, który siedzi obok, który ma ukończone przynajmniej 25 lat, posiada nieprzerwanie prawo jazdy od minimum 5 lat, nie ma aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów i przede wszystkim jest osobą trzeźwą, która nie spożywała

0: wcześniej różnych też narkotyków. I pamiętajmy o tym, że te wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie.
1: Czyli jeżeli takiej osoby nie ma, to tak jakby ten 17-latek po prostu nie miał uprawnień,
0: dokładnie
1: nie miał
0: tak.
1: prawa jazdy.
0: Dokładnie tak. Jeżeli załóżmy, jeden z elementów będzie niespełniony, wówczas my traktujemy tę osobę jako bez uprawnień i wówczas sprawa się na pewno musi skończyć w sądzie. To nie jest tak, że policjant wystawi mandat karny i sprawa się kończy. Tutaj wobec tej osoby będzie skierowany wniosek do sądu i wówczas sąd rozpatruje, co dalej z tą osobą. I pamiętajmy, że w grę wchodzi jeszcze zakaz prowadzenia pojazdów, utrata uprawnień. I to są dotkliwe konsekwencje z tego względu, że, no mówmy sobie szczerze, żeby zdobyć uprawnienia teraz w takim młodym wieku, to jest duże wyrzeczenie, też kwestia finansowa, dużo czasu na to trzeba poświęcić, nerwów i w bardzo łatwy sposób te uprawnienia jest stracić, dlatego też apel z naszej strony o to, żeby szanować te uprawnienia i jeździć zgodnie z przepisami, zwracać uwagę na to, co mówią przepisy, po to, żeby tych uprawnień nie tracić w łatwy i, nazwijmy to, głupi sposób. Pamiętajmy również, że osoba, która będzie kierowała pojazdem, mając 17 lat, musi mieć świadomość, że jeżeli bierze sobie tego pasażera, który ma ukończone te 25 lat, no to to ewentualnie jest jeszcze łatwo sprawdzić. Ale żeby to była osoba zaufana, żeby to nie była osoba z przypadku, ponieważ trudno jest zweryfikować, czy na przykład ta osoba 4 lata temu nie miała zakazu prowadzenia pojazdów. Trudno też takiej osobie zweryfikować, czy ta osoba jest trzeźwa. Pamiętajmy, że jeżeli któryś z tych warunków nie będzie spełniony, to wówczas odpowiedzialność tak naprawdę ponosi ten kierowca, który kieruje pojazdem, mając 17 lat, jest traktowany dla nas jak osoba bez uprawnień.
1: Jak to wygląda, jeśli chodzi o, no właśnie, taką ocenę tych nowych przepisów? Tutaj zapytam pana doktora inżyniera Iwanowicza. To był dobry kierunek, że daliśmy takie prawo 17-latkom, czy może jakieś obawy budzić?
2: Pyta się mnie pani, jak mam ocenić 2 miesiące funkcjonujących przepisów, to myślę, że trochę za szybko. Co może mi się wydawać? Ja bardziej ze swoich spostrzeżeń mogę się wypowiedzieć na te tematy. Jako w ogóle grupy osób młodych, jako posiadających te uprawnienia do prowadzenia pojazdami. Wielokrotnie na cudzysłów wykładach, prezentując model na wyprzedzanie, czyli jak inżynier musi podejść do tego, ile tej drogi musi być, ile tej przestrzeni musi być na drodze, żeby dopuścić chociażby manewr wyprzedzania. A nie oszukujmy się, w tym młodym wieku 18-24 jest to jeden z najwyższych wskaźników niestety też śmiertelności, ponieważ jest to ten brak doświadczenia, kiedy można dokonać w sposób bezpieczny ten manewr wyprzedzenia. I to jest bardzo proste pytanie zawsze do moich słuchaczy. Kiedy wyprzedziliście podczas prowadzenia L-kom? I najczęściej, jeżeli już wyprzedzili, to był to rower. I tak, no tak. To jest ogromny problem. Takie osoby, które dostają uprawnienia, jadą później na autostradę, na drogę szybkiego ruchu, czy nawet poza obszar zabudowany i mają dokonać po raz pierwszy same sobie, z jaką prędkością jedzie pojazd sprzeciwka, ile jest wolnej przestrzeni, czy zdąży, czy nie, musi ocenić swoimi plecami możliwość w ogóle przyspieszenia tego pojazdu. Tak, te wszystkie parametry, które my czujemy, nabywamy wraz z kolejnymi latami doświadczenia za naszym kółkiem, te osoby muszą to zrobić po raz pierwszy. I tutaj, tak jak pani psycholog dobrze zwróciła uwagę, tu jest też ta brawura, chęć pokazania się przed rówieśnikiem, że skoro on mógł, to ja też potrafię. No niestety, tutaj te modele drogi na wyprzedzenie, studenci najczęściej otwierają oczy, ile my tej drogi musimy zapewnić, bo im się wydaje, że w te 3 sekundy to oni już manewr dokończą, a prawda jest taka po prostu brutalna, że to jest nierzadko 200, 300, nawet 400 metrów wolnej przestrzeni, żeby w sposób prawidłowy na drodze, gdzie jest 90 km na godzinę, taki przekrój 1x2, czyli jedna jezdnia, dwa pasy ruchu w dwóch przeciwległych kierunkach, dokonać w sposób bezpieczny zarówno czas inicjacji manewru, czyli postrzeganie i zdolność tej oceny, tak, mogę wykonać ten manewr, później zmiana pasa ruchu, przyspieszenie, zmianę znowuż kolejną pasa ruchu w czasie, kiedy pojazd sprzeciwka nadjeżdża. I tu się robią bardzo ciekawe dylematy w ich głowach i również u mnie, jak czasami słyszę ich odpowiedzi, co należy zrobić, jeżeli nagle się pojazd wyłania zza wierzchołka. No to to jest niestety ta brutalna odpowiedź moja, czy oceniam to prawidłowo, czy nie. Jak ja w ogóle postrzegam młodych kierowców? Tu moim zdaniem ten okres karencji półroczny albo do uzyskania 18 lat, jazdy z opiekunem, czy pasażerem, tak, który spełnia te wszystkie warunki dla tak młodej osoby.
1: I oceni, trochę pomoże
2: tak,
1: w tej ocenie.
2: Ale moim skromnym zdaniem on jest trochę za krótki. Już samo rozdawanie praw, rozdawanie, przepraszam za sformułowanie, samo nabycie uprawnień po ukończeniu 18 lat wydaje mi się trochę zbyt łatwo idącym skutkiem, ponieważ takie osoby w mojej skromnej ocenie, a były ku temu zakusy ze strony przepisów prawa, które niestety nie weszły, powinny w ciągu jednego roku również nabywać kolejne techniki doskonalenia jazdy, żeby zdać sobie z tego odpowiedzialność, że ta maszyna, która waży już nierzadko ponad tonę, a pojazdy elektryczne jeszcze więcej, to jest konkretna masa, to jest konkretna energia kinetyczna, nad którą trzeba zapanować nie tylko w warunkach suchej jezdni, także podczas opadu śniegu, a tu pozwolę sobie po raz kolejny przy audycji powtórzyć, osoba, która dzisiaj zdaje prawo jazdy, jak ona się będzie zachowywać w listopadzie,
1: no tak,
2: w grudniu?
1: Nie miała styczności w ogóle z innymi warunkami.
2: No właśnie, i teraz, jeżeli to jest tylko pół roku i niech ta osoba skończy w listopadzie 18 lat, w grudniu jeździ już bez opiekuna, tak? Po na przykład nawierzchni oblodzonej. No jak tu nabyć te doświadczenie, tak? Ja nie chcę tutaj uchodzić za jakiegoś krytykanta takich przepisów, czy niezwolennika osób młodych za kółkiem. Bardziej chciałbym do tego podejść zdroworozsądkowo, że na tym etapie zdobycia uprawnień przez tak młode osoby nie powinniśmy kończyć edukacji. Moim skromnym zdaniem w ciągu jednego roku powinny być jeszcze kursy reedukacyjne, ale nie na skalę zmniejszenia punktów karnych, tylko na skalę nabywania kolejnych bodźców, kolejnych doświadczeń za prowadzenia, za kółka, żeby prowadzić ten pojazd w sposób świadomy, bardziej bezpieczny, rozstropny i po prostu z tą świadomością, że jeden błąd to nie jest tylko zagrożenie swojego życia, ale także wszystkich w otoczeniu tej drogi.
1: A tutaj tej świadomości często brakuje, bo tutaj rozmawiałyśmy przed audycją z panią Ksenią Gruszecką, że właśnie podczas tych kursów, które pani Ksenia prowadzi, to często właśnie kierowcy mówią, nie miałem w ogóle świadomości, że takie mogą być konsekwencje, prawda?
3: Tak, zgadza się. Czasami rzeczy, które wydają nam się oczywiste, wcale na drodze takie oczywiste już nie są. I tutaj ten telefon jest świetnym tego typu przykładem. Urządzonko, które obecnie ma prawie każdy dorosły człowiek, który jest już takim naszym gadżetem, który mamy często przy ręce w życiu codziennym jest, a nie mamy świadomości, jak potężnym narzędziem staje się, kiedy prowadzimy samochód. Tutaj w kontekście właśnie chociażby 17-letnich kierowców pytała mnie też pani właśnie, jak porównuje, czy te osoby są bardziej czy mniej gotowe od osób w wieku 18 lat. I to jest dosyć trudny temat, ponieważ z punktu widzenia psychologii rozwojowej osoba w wieku 17 i 18 lat to jest ten sam człowiek. To nie jest ta magiczna granica w wieku 18 lat, kiedy nagle dojrzewamy, widzimy świat zupełnie inaczej, a to są często takie same osoby o tym samym spojrzeniu na świat, o tej samej perspektywie i tak samo niewielkim doświadczeniu. I tutaj bardzo podobało mi się, co powiedział mój przedmówca o tym, o tej konieczności budowania tego doświadczenia. Temat 17-latków wywołał trochę do tablicy ponownie, zresztą temat reformy systemu edukacji kierowców, i odpowiedzenie na pytanie, czy obecne kursy są wystarczające, żeby dobrze kierowców do tej jazdy przygotować. 17-latkowie, ciężko mi powiedzieć, jak będą zachowywać się na drodze. Jestem ciekawa, kiedy spotkamy się być może za rok i podsumujemy tą zmianę po przepisach. Natomiast z punktu widzenia też chociażby zachowań, nawet tych ryzykownych, podejrzewam, że to będzie, 17-latkowie zostaną włączeni po prostu do tej samej grupy, co osoby 18-25.
1: Mamy telefon. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
4: No już państwo sobie częściowo sami odpowiedzieliście, czemu taki jest poziom kierowców. Dlatego, że został zniszczony całkowicie system szkolenia młodocianych kierowców poprzez wprowadzenie dziwnych uprawnień i wykluczenie młodzieży z jazdy motorowerami legalnie po szosach. Przypomnijcie sobie państwo, jak było 20-30 lat temu. Jak się zdobywało kartę motorowerową i się zdobywało doświadczenia w jeżdżeniu we wszystkich warunkach, od zimy po lato, motorowerem, rowerem, były upadki, były skaleczenia i każdy wiedział, że prędkość 20 jest zabójcza wnet, a 120 czy 220 śmiertelna. I dopóki ten system szkolenia taki, jaki jest i ta bariera finansowa będzie tak funkcjonowała, to będziemy mieli coraz gorszych kierowców i też są to widać, bo młody człowiek zaczyna przygodę z motoryzacją, po zdaniu prawa jazdy kupuje samochód gigantyczną jakąś pojemnością i po prostu się zabija, rozpędza się. Bo dlaczego? Bo nie ma wyobraźni ani o lodzie, ani o śniegu, ani o wodzie. I jeszcze chciałem poruszyć takie tematy. Tak samo jeśli chodzi o wejście przepisów pieszych. Tylko państwo zrobicie teraz i policja się dziwię, że dlaczego coś nie wnioskuje, o cofnięcie tych przepisów bardzo szkodliwych, które są, które generują potężną ilość wypadków przy przejściach dla pieszych. Będziecie Państwo mówić, że jest doskonale, że jest wspaniale, że ograniczyliśmy prędkość i w ogóle cudownie, a najbezpieczniej to będzie, jak nie będą jeździć. Ale to nie o to chodzi. Ludzie hamują przy przejściach dla pieszych, jeśli całkowicie jest to czujność, wchodzą na te przejścia, całkowicie nie zostają na to uwagi. Dobrze,
1: no
4: dobrze,
1: ale wie pan, kierowcy wiedzą, że są takie przepisy, też powinni przed tym przejściem po prostu zwolnić i być gotowym na to, że pieszy może się tak zachować. Więc
4: wie pani,
1: tutaj...
4: to jak pieszy idzie równolegle do pani kierunku jazdy i nagle się pojawia w obrębie przejścia dla pieszego i kierujący gwałtownie hamuje na piskach, no bo nie wie, czy ten pieszy za chwilę wejdzie, a tam przekaz gdzieś policja stoi 1500 chce wlepić mandatu, a on rzeczywiście on idzie prosto, tego nikt nie wie, bo każdy teraz patrząc, że jak się pieszy zbliża do przejścia, czy on idzie równolegle, czy prostopadle, i tak hamuje i dochodzi do potężnej ilości wypadków i wiem to ze znajomych, ile to po prostu, ile było stłuczek. Państwo w ogóle tego w statystykach nie umówiecie, a przez to też między innymi piesi giną, bo te samochody uderzając jeden w drugi potrafią pieszego rozjechać. I jeszcze jedną ostatnią rzecz chciałem poruszyć. Dlaczego policja w ogóle nie zgłasza niebezpiecznych miejsc na drogach? Całymi miesiącami, a może latami są gigantyczne dziury w jezdnach. Policja sobie wspaniałomyślnie przejeżdża Straż Miejska i wszystkie służby i wszyscy mają jakby w nosie to, że tuzienki jakieś zapadnięte czy dziury w jezdniach są przez cały okres pułapką dla, już nie wspomnę dla samochodów, ale jak nawet dla jednośladu. To jest potężne zagrożenie i ja się dziwię, dlaczego ten proceder patrzy.
1: Dziękujemy za telefon. Z tego, co ja wiem, to takie jakieś dziury, studzienki, to zawsze po zimie chociażby jest taka akcja zarządów dróg, żeby zgłaszać i to się dzieje, więc trudno mi powiedzieć. 52 345 50 90 to telefon do Państwa dyspozycji. Mogą Państwo dzwonić, żeby włączyć się w naszą dyskusję.

0: Radio PIK.
1: I mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
2: Witam Państwa.
1: Słuchamy.
2: Mam takie pytania, w zasadzie stwierdzenie odnośnie tego, co pan policjant mówił o zaostrzeniu kar i tak dalej. Rzeczywiście, no uważam, że słusznie. Ale cóż z tego, że policja ściga, próbuje karać, a sądy takich ludzi wypuszczają? Co tu dużo szukać? Niedawno, w ciągu ostatniego miesiąca, pan dostał 1,5 roku, adwokat zresztą, Paweł K., i zniknął. 1,5 roku za zabicie 2 ludzi. Jest tragedia.
1: Dziękuję za telefon.
2: A drugi temat, też niedawno, bo były premier Włodzimierz C. spowodował wypadek na przejściu dla pieszych, bieg z tego miejsca i został uniewinniony. To policja działa, ale cóż z tego, skoro sądy działają tak, a nie inaczej. Tragedia.
1: Dziękuję za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia. Panie komisarzu, a jakie właśnie państwo mają doświadczenia, jeśli chodzi o potem dalszy ciąg tych spraw? Wy kierujecie sprawę do sądu i jak to dalej wygląda? Rzeczywiście ci kierowcy potem są karani? Czy tutaj jeszcze ta współpraca wymaga jakiegoś polepszenia? Jak to z pana perspektywy wygląda?
3: W ostatnich czasach w przestrzeni medialnej dużo się mówiło o tym, że wielu kierowców, którzy spowodują jakieś przestępstwa w ruchu drogowym, dostają zakazy prowadzenia pojazdu przez sąd i do tych zakazów się nie stosują. Rzeczywiście
1: tak.
3: Tego było dużo. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba rekordzista w Polsce miał aktywnych 23 albo 24 zakazy prowadzenia pojazdu. To rzeczywiście nie skutkowało, ale właśnie o tym mówimy, że przepisy się zmieniły w tej materii. Teraz, jeżeli ktoś będzie miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów i nie będzie do tego zakazu się stosował, to wówczas sąd będzie dawał teraz zakaz dożywotni. A jeżeli ktoś będzie nawet do dożywotniego zakazu się nie stosował, to wówczas tak naprawdę może pójść do więzienia. Więc w tej materii właśnie przepisy, żeby walczyć z tą patologią na drodze, się zmieniły. My się wydaje, że...
1: Żeby była ta nieuchronność kary,
3: tak,
1: prawda?
3: Będzie, bo tutaj... jest nieuchronność kary, bo rzeczywiście dochodziło do takich absurdów, że ktoś miał zakaz, został zatrzymywany przez policję, sąd dawał kolejny zakaz. No i tak się bawiliśmy, że tak powiem, na tej drodze, mówiąc kolokwialnie, w kotka i w myszkę. Ten czas już się zmienił i teraz, jeżeli ktoś będzie miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów i do tego zakazu się nie będzie stosował, wówczas będzie miał dawany zakaz dożywotni. I to się zmieniło. A jeżeli chodzi o takie rażące wypadki drogowe, nazwijmy to nawet i może potocznie jako zabójstwo drogowe, to pamiętajmy o tym, że my jako policjanci nie mieliśmy takich dobrych narzędzi, żeby karać takich kierowców. Jeżeli ktoś jechał z bardzo dużą prędkością, załóżmy na ograniczeniu do 70, jechał z prędkością 200 na godzinę, wyprzedzał na przejściu dla pieszych, nie stosował się do linii ciągłych, to my tak naprawdę mogliśmy go ukarać tylko i wyłącznie za popełnione wykroczenie, na przykład przekroczenie prędkości, czy niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Teraz, jeżeli ktoś będzie w sposób bardzo agresywny, z nadmierną prędkością będzie kierował pojazdem, będzie spowodował zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego i na przykład będzie też nie stosował się do innych przepisów, na przykład linii ciągłych czy sygnalizacji świetlnej, wówczas będzie on popełniał przestępstwo tak zwanej brawurowej jazdy. Będzie miał zatrzymane prawo jazdy, będzie o takim kierowcu już decydował sąd, ta sprawa nie będzie się kończyła mandatem, więc te restrykcje dla kierowców są naprawdę dużo bardziej dotkliwe, niż były do tej pory.
1: I pewnie stąd... też musimy sobie dać trochę czasu, aż właśnie to wszystko zacznie funkcjonować, aż kierowcy zdają sprawę, że tak jest, tak, że aż pierwsi zostaną ukarani właśnie w taki mocny sposób i jak to wpłynie na całą resztę, prawda?
3: Oj, zdecydowanie tak. Te przepisy dotyczące brawurowej jazdy weszły pod koniec stycznia, także to tak naprawdę jeszcze nie minęło pół roku funkcjonowania tego przepisu. Poczekajmy chwilkę, jakiś dłuższy czas, żebyśmy mogli ocenić, czy to rzeczywiście realnie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa, czy też nie.
1: A propos nowych przepisów, to będą to z kolei od czerwca wchodzą dotyczące hulajnóg i tutaj też jest bardzo duży problem tych użytkowników, prawda, panie komisarzu?
3: Tak naprawdę w tym okresie od grudnia ubiegłego roku do września tego bieżącego roku weszło, za chwilę znowu wejdą szereg zmian dotyczących przepisów ruchu drogowego i w czerwcu, czy 3 czerwca mamy kolejny pakiet, który wprowadzi chociażby obowiązek korzystania z kasków wśród młodzieży, czyli do 16 roku życia, jeśli będą kierowały rowerem, hulajnogą elektryczną, czy też urządzeniem transportu osobistego. Tutaj ustawodawca wprowadził ten obowiązek korzystania z kasku z tego względu, że No niestety, tych wypadków na rowerach, na hulajnogach wśród młodzieży mieliśmy coraz więcej. Do tej pory było tak, że my jako policjanci, generalnie wiele osób, które dbały o bezpieczeństwo, apelowały do tego, żeby ten kask zakładać. To nie tylko wśród dzieci, ale również wśród dorosłych. No ale to czasami nie skutkowało. Wśród dzieci było często przekonanie, po co zakładasz ten kask, przecież możesz jeździć bez. Dzieci czasami się wstydziły jeździć w kasku. Teraz ta tendencja się na pewno zmieni. Tutaj też gorący apel do rodziców, do opiekunów, żebyśmy też dawali dobry przykład. Jeżeli przepis mówi, że dziecko powinno do 16 roku jeździć w kasku, to wcale nie znaczy, że jeżeli osoba ma 18, 20, 40 lat, tego kasku nie może założyć. Dlatego dajmy dobry przykład i chcielibyśmy, żeby dziecko, które zdobywa kartę rowerową, które zaczyna jeździć na rowerze, żeby od razu wiedziało, że rower równa się obowiązek jazdy w kasku, po to, żeby na tej drodze zdecydowanie poprawić to bezpieczeństwo. Warto też w tym okresie powiedzieć, że przepisy się zmieniły dotyczące minimalnego wieku do kierowania hulajnogą elektryczną. Pamiętajmy, że żeby kierować hulajnogą elektryczną, jeżeli nie mamy 18 lat, musimy mieć przede wszystkim kartę rowerową, którą możemy zdobyć od 10 roku życia w szkole, ale żeby kierować hulajnogą elektryczną, musimy mieć minimum 13 lat. I te przepisy się zmieniły w marcu. Mamy już okres wiosenny, coraz więcej tych hulajnóg na naszych drogach się pojawia, dlatego też zwracamy uwagę również rodzicom, opiekunom, żeby pamiętali, że dziecko poniżej 13 roku życia nie może poruszać się po drodze hulajnogą elektryczną, chyba że jest to strefa zamieszkania.
1: Pytanie do pana doktora inżyniera Damiana Iwanowicza, właśnie jeśli chodzi o tych niechronionych uczestników ruchu, czy jadących na hulajnogach elektrycznych, czy na rowerach. Tutaj coś jeszcze w przepisach należałoby zmienić, żeby polepszyć to bezpieczeństwo?
0: Ja wiem, że w przepisach. Bardziej w naszych głowach. Bardziej w naszych głowach. I nie tylko jako kierujący taką hulajnogą elektryczną, czy urządzeniem transportu osobistego, tylko w ogóle takie podejście kultury korzystania z przestrzeni drogi dla pieszych, potocznie chodnika. No, to nie jest nasza własność. My musimy zacząć szanować się na drodze. Jeżeli my nie będziemy szanować swojego zdrowia, no tym bardziej gdzieś jeszcze pobocznie poruszając się takim pociskiem 20 km na godzinę i tu są średnie statystyczne prędkości. Jeżeli dobrze pamiętam kwantyl 85, czyli ta prędkość miarodajna to jest 21 km na godzinę po drodze dla pieszych, zwracam uwagę. No to naprawdę, jeżeli idziemy sobie chodnikiem, gdzie mamy dość dużo obiektów ruchotwórczych, restauracji. Ktoś wystarczy, że wyjdzie zza drzwi, zza przeszkody, za śmietnika, zza drzewa, za krzaczka. Nie jesteśmy w stanie nawet zareagować.
1: Albo stwierdzi, że skręci do jakiegoś sklepu, prawda? Zmieni kierunek po prostu.
0: Na przykład, ale szanujmy się wzajemnie. Tutaj przy okazji, a propos tych hulajnóg, to mam nadzieję, że słuchacze są świadomi tego, ci, którzy idą na komunię niedługo, żeby takich prezentów też nie kupować, bo to będzie stało w szafie. A przynajmniej
1: no tak,
0: powinno.
1: Mamy ten wiek, o którym mówił.
0: Raczej bym skłonił się do zakupu kasku niż samej tej hulajnogi. Już niech rodzice zdecydują, czy rzeczywiście ten środek transportu tak młodej osobie jest potrzebny.
1: Tu pan zwrócił uwagę na ważny aspekt, czyli ta kultura i to szanowanie się na drodze. Tutaj patrzę na panią Ksenię Gruszecką. Tu nie mówimy tylko o chodnikach, tylko w ogóle o takiej jeździe, korzystanie z dróg. Czy pani obserwuje, że ta nasza kultura, takie poszanowanie drugiego człowieka, czy z perspektywy kierowcy, czy właśnie użytkownika roweru, czy też pieszego, zwracamy na siebie wzajemnie uwagę, czy tutaj jeszcze jest dużo do zrobienia, do odrobienia lekcji?
4: Kilka lekcji zostało odrobionych, ale jeszcze trochę przed nami i trochę nawiążę do tego, co właśnie zostało powiedziane w kontekście małych pocisków na chodnikach, ale też nawiążę do pytania jednego ze słuchaczy, które otrzymaliśmy w kontekście tego przepisu dotyczącego przejść dla pieszych. Bo tutaj faktycznie obserwujemy całą masę przeróżnych zachowań. Stąd też właśnie apel. Największy apel jest zawsze oczywiście do kierowców z racji przewagi tego, z jaką prędkością się poruszają i jaką maszyną się poruszają. Natomiast apel również do pieszych rowerzystów i kierowców hulajnogi. My jesteśmy wszyscy na jednej drodze i wszyscy wspólnie dbamy o nasze bezpieczeństwo. Piesi niestety w tym momencie bardzo dużą, jeżeli nie 100% odpowiedzialności za bezpieczeństwo przerzucili na kierowców. A musimy pamiętać, że to jest 50-50. Każdy chce bezpiecznie dotrzeć do domu, każdy chce bezpiecznie dojechać do pracy, do szkoły, więc ta odpowiedzialność musi zostać podzielona porówno i każdy z nas tak naprawdę dba o siebie, ale dba również o pozostałych uczestników w ruchu drogowym.
1: No właśnie, bo co z tego, że będziemy mieć rację, że mieliśmy pierwszeństwo na tym przejściu dla pieszych, jak kierowca po prostu nie będzie miał fizycznie nawet możliwości
4: szansy, tak, wyhamować, przewidzieć. Piesi też mają swoje obowiązki na drodze, o których często łatwo jest zapomnieć, chociażby przechodzenie z telefonem komórkowym, w którym przechodzić nie można, a jadąc tutaj, co przejście dla pieszych, mogłam takie zachowanie zarejestrować, więc musimy pamiętać, możemy się straszyć nawzajem, gonić, ale najważniejszy jest tutaj szacunek i takie pamiętanie, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem.
1: I to myślę jest świetne podsumowanie tego, o czym mówiliśmy. Czas nam się kończy. W Bydgoszczy był z nami komisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej i pan doktor inżynier Damian Iwanowicz z Politechniki Bydgoskiej. Bardzo dziękuję panom za obecność.
3: Dziękujemy.
1: W Toruniu ze mną była psycholog transportu Ksenia Gruszecka. Dziękuję.
4: Dziękuję.
1: Adriana Andrzejewska-Kuras, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są blisko spraw regionu i jego mieszkańców. Na naszej antenie są rozmowy, reportaże i programy publicystyczne. Mówimy o wydarzeniach w regionie, o gospodarce i rolnictwie, zdrowiu, kulturze i codziennym życiu mieszkańców Kujaw i Pomorza. Rozmawiamy z ekspertami, pytamy o sprawy ważne dla ludzi i sprawdzamy fakty. Tu najważniejsza jest odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 9 i 10 maja w godzinach od 10 do 16 na targi Lato na Wsi – Święto Smaku i Tradycji. W programie między innymi plenerowa wystawa ogrodnicza, kulinarne dziedzictwo zamknięte w smakach regionów, produkty pszczelarskie, twórczość ludowa, wystawa drobnego inwentarza, atrakcje dla dzieci, loty widokowe śmigłowcem, kącik zdrowia. To wszystko w Minikowie 9 i 10 maja.
1: Reklama.
0: Polskie Radio.

0: miasta. Są nowe decyzje w sprawie tego, co się stało w Sławsku Wielkim pod Kruszwicą.
1: Argumentem jest konieczność zachowania bezstronności w tej sprawie.
0: Byliśmy na finale konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz. Od wczoraj trwa gaszenie wielkiego pożaru na Lubelszczyźnie. Środa, 6 maja, Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Na początek wracamy do sprawy strzałów w Sławsku Wielkim pod Kruszwicą. Są nowe informacje, szczegóły zna Marcin Glapiak.
2: Jak dowiedziało się Polskie Radio PIK, prokuratura okręgowa w Bydgoszczy wystąpiła z wnioskiem o prowadzenie tej sprawy przez zamiejscową jednostkę.
1: Prokurator okręgowy w Bydgoszczy wystąpił do prokuratora regionalnego w Gdańsku z wnioskiem o wyznaczenie do dalszego prowadzenia śledztwa w tej sprawie jednostki prokuratury spoza okręgu bydgoskiego. Argumentem jest konieczność zachowania bezstronności w tej sprawie.
2: Mówiła rzecznik prasowy prokuratury okręgowej Agnieszka Adamska-Okońska. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w sobotę, 25 kwietnia. Wówczas 47-letni mężczyzna strzelał z broni do nadjeżdżającego samochodu, którym kierował 49-latek. Prokuratura rejonowa po przeprowadzeniu oględzin podjęła decyzję o przedstawieniu strzelającemu mężczyźnie zarzutu usiłowania zabójstwa oraz zarzutu nielegalnego posiadania amunicji. Mężczyzna decyzją sądu na 3 miesiące trafił do aresztu. Z Inowrocławia, Marcin Glapiak.
0: Makiet domu z pokojami z różnych epok i drzewo genealogiczne na arkuszu długości 10 metrów przygotowali laureaci konkursu genealogicznego Bez korzeni nie zakwitniesz. W Archiwum Państwowym w Bydgoszczy wręczono nagrody 6 najlepszym autorom projektów, m.in. Szymonowi Wojtasikowi z Jerzewa, który rozpisał na wielkim kartonie nazwiska członków swojej rodziny po mieczu 9 pokoleń wstecz.
3: Źródła znaleźliśmy w archiwach prywatnych, księgach parafialnych, ale przede wszystkim w archiwum prywatnym mojego dziadka. Oraz zainspirowała mnie moja ciocia, która zaczęła robić drzewo genealogiczne.
4: Kto jest na szczycie?
3: Pradziadek Wojciech Szewczyk. Urodził się w Męczkowicach w Łodzi 6 lutego 1752. Zbieranie informacji pół roku zajęło. Sama praca nad drzewem zajęła około 2 miesiące.
4: Wszyscy żyliśmy tym drzewem, bo tych rozmów było po prostu mnóstwo. Rozpoczęliśmy w takim miejscu, żeby zmieściło się i w prawo, i w lewo, i do góry. Nie było to proste.
5: A to leżało cały czas na podłodze?
4: Cały czas, także salon był wyłączony z użycia. Arkusz ma 10 metrów, nasz salon aż tylu nie ma. Dopiero w szkole na sali gimnastycznej byliśmy w stanie zobaczyć, jak wygląda to w jednym kawałku.
0: Do konkursu w naszym regionie zgłosiło się 31 uczniów szkół podstawowych. Ogólnopolski finał konkursu organizowanego przez Archiwa Państwowe i Ministerstwo Edukacji odbędzie się w Białymstoku.
6: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Nawet do końca dnia może potrwać akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie. Chodzi o pożar lasu, do którego doszło wczoraj w okolicach miejscowości Biłgoraj. W jego gaszeniu bierze udział kilkuset strażaków oraz policja. Od rana z powietrza pożar gasi także policyjny śmigłowiec Black Hawk. Mieszkańcy Józefowa, choć z początku czuli duży strach, to teraz jednak są przekonani, że akcja gaśnicza zakończy się sukcesem.
7: Duża chmura szła tutaj w tę stronę, na moją wieś, a później gdzieś skręciło i tutaj na Biłgoraj szła w tą stronę. I później już wieczorem już tak coraz to mniej było, a dzisiaj już jakoś spokojnie.
8: Nie rozprzestrzenia się, to już po prostu przestałam się bać.
9: Dym szedł nisko w ten pułap. Ja jak z podwórka zobaczyłem, to miałem, że idzie prosto, to jest dosłownie 500 metrów czy ileś, tak? Ten dym mi wskazywał na ten. No to trochę stracha miałem, bo mówię, budynki, to już nie ma żartu.
0: Według ustaleń służb akcja gaśnicza może potrwać co najmniej do końca dnia. Oprócz tego jeszcze dziś biegli z zakresu medycyny sądowej będą prowadzili czynności przy współpracy z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Chodzi o zbadanie miejsca katastrofy samolotu Dromader, który rozbił się podczas gaszenia pożaru. Rosja naruszyła rozejm ogłoszony przez Ukrainę, poinformował ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha. Wołodymyr Zełenski zapowiedział powstrzymywanie się od ataków od 6 maja na czas nieokreślony. Natomiast Władimir Putin od 8 do 9 maja. Zełenski zapowiedział, że Kijów będzie przestrzegał warunków rozejmu, jeśli to samo zrobi Moskwa.
10: Według szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybichy w nocy 103 drony i 3 rakiety uderzyły w ukraińskie miasta. Eksplozje słychać było m.in. w Zaporożu i Charkowie. Moskwa kolejny raz zignorowała rzeczywisty i sprawiedliwy apel o przerwanie działań zbrojnych, napisał w internecie ukraiński minister. Andrii Sybicha podkreślił, że takie działania Rosji wymagają zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej, w tym zaostrzenia zaostrzenia sankcji, izolację, pociągnięcie do odpowiedzialności i zaopatrzenie Ukrainy w broń oraz amunicję. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Więcej informacji jest w naszej aplikacji. Następne wiadomości o 14:00. Pojawiają się przejaśnienia, są one niewielkie nad powiatami brodnickim czy rypińskim, ale też sporo chmur nad naszym regionem i pojawiają się niewielkie przelotne opady deszczu. Duże różnice w temperaturach, bo termometry pokazują od 11 do 20 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Orientarium Zoo Łódź. Reklama. Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
12: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
13: Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner. Już 9 grudnia w Bydgoszczy. Sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej przy ulicy Szwalbego 6. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: Radio PIK. Od ucha do ucha. Newsy, ciekawostki, plotki, wydarzenia, konkursy i dużo uśmiechu.
1: Od poniedziałku do piątku.
2: Od 13 do 15.
1: Bogumiła Wrosiło.
2: Eryk Chrubiniak.
1: Zapraszam.
0: Od ucha do ucha. W Polskim Radiu PIK.
3: O, już gramy. A słuchaczki się niepokoją, kiedy pan Eryk Chełmieniak będzie. No będzie jutro. No dzisiaj jeszcze chwilę chłopak odpoczywa. Bogumiła Wrosiło, zapraszam.

0: Od ucha do ucha.
1: W Polskim Radiu PIK 11 minut po godzinie 13. Świetny zestaw muzyczny dzisiaj mamy dla Państwa. Daria Zawiało w tej godzinie m.in. Rick Astley i co tam jeszcze będzie? Kombi, o proszę bardzo. I Sezon, najnowsza piosenka i Dawid Podsiadło. To m.in. muzycznie, ale będzie też troszkę informacji. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale także Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Więc takiego dnia bez diety z odrobiną szaleństwa kulinarnego Państwu życzę i zapraszam do kalendarza, jeszcze będziemy zaglądać. Dzisiaj mamy środę już, proszę bardzo, 6 dzień maja, 3 dzień matur. Maturzyści dzisiaj pisali z języków obcych, część pisemną, ale tak do końca maja jeszcze troszkę się pomęczą. Trzymamy bardzo mocno kciuki i już tak wyprzedzając nieco, trzymamy kciuki za tych, którzy od poniedziałku, ósmoklasiści startują ze swoimi egzaminami, więc jesteśmy z wami.

0: Od ucha do ucha.
1: Czy zaglądali już Państwo dzisiaj na naszego radiowego Facebooka? Warto zajrzeć i śledzić nasze informacje na bieżąco, ale są tam również bardzo ciekawe informacje, na przykład rocznicowe. Wyczytałam na naszym radiowym Facebooku, że dzisiaj filmowa rocznica, bo 6 maja w 1985 roku odbyła się premiera filmu Wabank 2, czyli riposta. Komedia kryminalna, błyskotliwa, jakże w reżyserii Juliusza Machulskiego, kontynuacja filmu Wabank. No i pamiętamy ten charakter wyjątkowy Gustawa Kramera, którego stworzył niezastąpiony Leonard Pietraszak, bydgoszczanin. Przypominamy, że rok 2026 to rok Leonarda Pietraszaka i sporo uroczystości, sporo ważnych wydarzeń przez cały rok. W Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy w listopadzie takie najważniejsze uroczystości, o których jeszcze będziemy Państwa na bieżąco informować. Warto zaglądać na naszą stronę i na naszego radiowego Facebooka. Polecamy.

0: do ucha.
1: Nie milknął echa Met Gali w Nowym Jorku. Proszę Państwa, i kolejne zdjęcia w internecie. Dzisiaj zauważyłam aktorkę Sarah Paulson, znana z takich produkcji jak American Crime Story czy Wszystko Dozwolone, też pojawiła się na tej wyjątkowej. Nie każdy lubi tę galę, ale większość gwiazd się prezentuje na tej gali. No i pojawiła się w wyjątkowym stroju. Miała taki dodatek, jedną dolarówkę, banknot, który zakrywał jej oczy. I to był, jak wyczytałam, symbol sprzeciwu wobec potęgi pieniądza, który zdominował to prestiżowe wydarzenie, czytamy w komunikacie. No, a co niektórzy? Mam nadzieję, że przekazała dużo pieniędzy na sztukę. To jeden z komentujących ironizował pod kreacją właśnie tej wielkiej gwiazdy. No, ale jak się okazuje, proszę Państwa, kolejny dzień. Dzisiaj już jest środa. Minęły trzy dni od tej wyjątkowej premiery Met Gali i cały czas nowe zdjęcia i cały czas nowe komentarze się pod tymi zdjęciami pojawiają. Prognoza pogody z kolei pojawi się u nas już za parę chwil, ale wcześniej zagramy dla Was tak.

0: do ucha.
1: Niby tak chłodno miało być, ale się całkiem przyjemnie zrobiło, jeśli chodzi o temperaturę 20 stopni, tak parno, duszno, burzowo można by było powiedzieć. Przelotny deszcz dzisiaj niewykluczony, zwłaszcza w drugiej części dnia, umiarkowany i dość silny wiatr chwilami, 997 hektopaskali, to jeśli chodzi o ciśnienie, więc kawa nie jedna możliwa dzisiaj. Jutro 12 stopni, chłodniej, w ciągu dnia przelotne opady deszczu, 1006 hektopaskali, umiarkowany wiatr, w piątek 12 na plusie i słaby deszcz sporadycznie, ale tego deszczu bardzo trzeba. W piątek jakieś przebłyski słońca, tutaj widzę na horyzoncie, 1013 hektopaskali, umiarkowany i słaby wiatr. Weekend, czyli te dwa dni, które to wiele osób interesują najbardziej. Sobota 14, bez opadów, umiarkowane zachmurzenie, ale słońce będzie chować się za chmurami, od czasu do czasu wyjrzy. 1015 hektopaskali, słaby wiatr. W niedzielę 19 stopni, czyli bardzo przyjemnie, bardzo dużo słońca, bez opadów, 1010 hektopaskali. W poniedziałek 21, przelotny deszcz w drugiej połowie dnia, nawet może tutaj jakaś burza delikatna i sporo słońca, 1006 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie, i umiarkowany wiatr. We wtorek, we

Według tych zapowiedzi, według tych map, na które spoglądam, ma być deszczowo, ze sporym zachmurzeniem, 19 stopni na plusie, 993 hektopaskale, spory spadek ciśnienia między poniedziałkiem a wtorkiem, będzie spora różnica, więc niektórzy pewnie gorzej się poczują i odczują te zmiany ciśnienia.

0: Od ucha do ucha.
1: Dość regularnie z Erykiem Hełminiakiem w naszym programie Od ucha do ucha w Polskim Radiu PIK zaglądamy na stronę facebookową Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy. Ja nawet nie wiedziałam, że my takie okazy mamy w naszym ogrodzie. Krokodyl kameruński, proszę Państwa. Najmniejszy krokodyl świata i najbardziej masywny przedstawiciel swego gatunku prowadzi samotniczy, nocny tryb życia w lasach deszczowych i na bagnach, a dzięki krępej budowie i silnym zębom z łatwością poluje na ryby, skorupiaki i drobne ssaki. No na pewno by chciał takiego kciuka w górę. Byłoby mu bardzo miło, gdyby Państwo zajrzeli i zobaczyli od razu, jak widzę takiego krokodyla, to mi się przypomina taki serial, kiedyś był Powrót do Edenu i tam też chyba z krokodylem była jakaś akcja między krokodylem a główną bohaterką. Ogród zoologiczny w Bydgoszczy poleca się oczywiście nieustannie. Zobaczcie sami. No sympatycznie wygląda na tym zdjęciu, ale tak w rzeczywistości to bym się chyba bała.

0: Od ucha do ucha.
1: Za dwa tygodnie, proszę Państwa, od 18 do 21 maja w Polskim Radiu PIK sporo dziać się będzie pod kątem reportażu, bo rozpoczyna się konkurs artystycznych form radiowych Grand PIK 2026. Do Bydgoszczy, do Polskiego Radia PIK przyjadą reportażyści z całej Polski, których to utwory startują w tegorocznym konkursie. Dodam tylko, że wśród konkursowych prac dwie prace naszych redakcyjnych koleżanek i kolegów, Żanety Walentyn i Michała Słowodziana, a także Adriany Andrzejewskiej-Kuras. Warto zajrzeć na stronę, na podstronę na naszej stronie Grand PIK i posłuchać sobie tych reportaży. Oczywiście naszych koleżanek i kolegów, ale także innych reportażystów, którzy tu do Bydgoszczy, do siedziby Polskiego Radia PIK przyjadą na ten wyjątkowy konkurs. A w tej chwili zapraszamy Państwa na galę. Będzie nam bardzo miło, jak będziecie z nami podczas czwartkowej uroczystości 21 maja o 17 w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Tam też odbędzie się wręczenie nagród laureatom tegorocznego konkursu artystycznych form radiowych, a także koncert zespołu Rozkochana, piosenki legendarnych polskich wokalistów. Śpiewać będą aktorki Judyta Wenda i Emilia Hamerlik, a imprezę poprowadzi, tak jak rok temu, znany i lubiany aktor Kacper Kuszewski. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na tę właśnie galę. Czekamy. Wszyscy zainteresowani, chętni, dzwonić śmiało można już teraz. 52 345 5090. Zapraszam już teraz Państwa na naszą stronę do słuchania tych reportaży, a od 18 do 21 maja konkurs, gala finałowa w czwartek 21 maja i na tę galę właśnie teraz mamy dla Państwa zaproszenia. 52 345 5090.

0: Od ucha do ucha.
1: Za chwilę muzycznie mam talent, Kacperczyk i Vito Bambino. Cały czas odbieram od Państwa telefony, bo zainteresowanie galą konkursu artystycznych form radiowych Grand Prix jest przeogromne, więc można jeszcze śmiało dzwonić. Po 14 się oczywiście słyszymy, jesteśmy z Wami. Będą jeszcze niespodzianki biletowe, koncertowe, między innymi do Fabryki Lloyda, a o 14 najświeższe wiadomości, serwis sportowy. Zapraszam.
2: Bo to nie jest

0: Reklama.
1: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
0: Reklama. Kampania społeczna.
2: Hej ty! Tak, właśnie ty! Wiesz, że codzienne zakupy online mogą zmienić świat na lepsze? Z FaniMani.pl to dziecinnie proste i, uwaga, całkowicie darmowe. Odwiedź FaniMani.pl albo pobierz aplikację mobilną FaniMani i pomagaj bezpłatnie. 1800 sklepów internetowych dzieli się zyskiem. Jak to działa? Robisz zakupy jak zawsze, płacisz dokładnie tyle samo, a średnio 2,5% wartości Twojego zamówienia trafi do wybranej przez Ciebie organizacji społecznej. To może być fundacja, stowarzyszenie, szkoła, OSP, KGW czy schronisko. Ty decydujesz. Wejdź na fanimani.pl, pobierz rozszerzenie albo aplikację mobilną. Dołącz do tysięcy Polaków, którzy codziennie i bezpłatnie pomagają przy okazji zakupów w internecie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Kampania społeczna.

0: Jest 14. Jest decyzja sądu w sprawie awantury we Włocławku.
1: Prokuratorzy postawili mężczyznom zarzut z działania wspólnie i w porozumieniu.
0: Zbliża się muzyczne święto w Bydgoszczy. Rytm wybiją gwiazdy i dziecięca orkiestra recyklingowa. Prawie 400 strażaków walczy z pożarem lasów na Lubelszczyźnie. Środa, 6 maja, Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Na początek informacje dla kierowców. Ruch wahadłowy na drodze numer 16 między Grudziądzem a Iławą. W miejscowości Zawda zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie ma informacji o poszkodowanych. A teraz Włocławek. Tamtejszy sąd rejonowy pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury o 3-miesięczny areszt dla dwóch mężczyzn zatrzymanych po niedzielnej awanturze w pobliżu Starego Rynku, ustalił reporter Polskiego Radia PIK. Przypomnijmy, mieszkańcy Włocławka w wieku 37 i 46 lat wczoraj zostali doprowadzeni do prokuratury i przesłuchani. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej we Włocławku.
1: Prokuratorzy postawili mężczyznom zarzut z działania wspólnie i w porozumieniu, zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia. Jeden z nich przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi przyznał się jedynie częściowo. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut, który został przez niego popełniony w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli recydywy.
0: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że sprawcy mieli pobić 38-letniego mężczyznę i zranić go nożem. Jednak wcześniej to on miał zaatakować nożem 44-letnią kobietę. Oboje ranni trafili do szpitala i tam zostali przesłuchani. Prokuratura nadal ustala dokładny przebieg tego zdarzenia. Zraniony 38-latek ma obecnie status pokrzywdzonego. Mężczyzna nie jest podejrzany. Zmieniamy temat. Zbliża się kolejna 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Drums Fusion w Bydgoszczy. Tegoroczna edycja to nie tylko plejada wybitnych artystów, lecz także projekty, które w wyjątkowy sposób podkreślają ideę festiwalu. Rytm jako uniwersalny język. Pojawi się też druga odsłona projektu Polirytmia, mówi Marek Maciejewski, dyrektor festiwalu.
2: Festiwal stawia na takie wyraziste punkty. Jeżeli chodzi o propozycje muzyczne, to jest to niezwykle rozpięty zakres stylistyczny. Natomiast wszystkich łączy jedna rzecz, to są topowi artyści z całego świata. Koncert Polirytmia 27 maja to jest wyjątkowa historia, gdzie gościmy tutaj 12-13 perkusistów, bardzo ważnych perkusistów, perkusistek z całego kraju, znanych z różnych składów, którzy grają rzeczy, z których nie są znani. Grają w innych stylistykach utwory z kanonu naszej kultury polskiej, muzyki polskiej.
0: W programie festiwalu liczne koncerty, w tym występy takich artystów jak Tricky i Urszula Dudziak, różnorodne atrakcje perkusyjne, a także wydarzenia dla dzieci. Najmłodsi zagrają w specjalnej orkiestrze na instrumentach z recyklingu, pokazując, że muzykę można tworzyć ze wszystkiego, dodaje Anna Tarnowska, koordynatorka programu Bydgoszcz Miasto Muzyki UNESCO.
3: 22 maja zapraszamy Państwa wszystkich na występ Dziecięcej Orkiestry Recyklingowej pod batutą Roberta Robaszkiewicza z Pałacu Młodzieży. Dzieci z kilku bydgoskich szkół i ze wspomnianego Pałacu Młodzieży będą grały na instrumentach samodzielnie zrobionych z przedmiotów, które pozornie wydawały się już w domach niepotrzebne, czyli talerze, blaszki, pokrywki, jakieś stare garnki, plastikowe butelki. Stworzyły z tego instrumenty perkusyjne i przy towarzyszeniu i akompaniamencie profesjonalnej orkiestry dętej dadzą koncert.
0: Festiwal Drums Fusion rozpocznie się 22 maja i potrwa 8 dni. Patronuje mu Polskie Radio PIK.
4: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
0: Sąd okręgowy skazał na 25 lat więzienia ojczyma 8-letniego Kamilka z Częstochowy. To kara łączna za znęcanie się fizyczne i psychiczne od wielu lat i doprowadzenie do śmierci dziecka. Matka została skazana na 15 lat więzienia za pomocnictwo i przyzwolenie na znęcanie się. Oskarżeni nie stawili się w sądzie. Drugi dzień strażacy i wszystkie służby walczą z ogromnym pożarem lasu w powiecie Biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Sytuacja jest trudna, bo nad ranem pojawiły się nowe zarzewia ognia, a akcję utrudnia silny wiatr i podmokły teren.
5: W rejonie Biłgoraja spłonęło już ponad 250 hektarów lasu. Z ogniem walczy 372 strażaków wspieranych przez śmigłowce, wojsko i służby leśne. Jak relacjonuje komendant główny policji Marek Boroń, nad Puszczą Solską od rana pracują policyjne Black Hawki.
6: Do godziny 12 wykonano 23 zrzuty ze zbiorniku typu Bambi. Każdy taki zbiornik to jest 3 tony wody. I od godziny 11.40 do działań został skierowany drugi śmigłowiec.
5: Strażacy podkreślają, że akcje utrudniają mokradła i silny wiatr. Trwa też wyjaśnianie okoliczności katastrofy samolotu gaśniczego Dromader, którego pilot zginął wczoraj podczas akcji.
7: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach.
5: Mówił premier Donald Tusk. Strażacy zapewniają, że pożar nie zagraża obecnie mieszkańcom okolicznych miejscowości. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Więcej informacji jest w naszej aplikacji. Następne wiadomości o 15. Chmury zdecydowanie wygrywają ze słońcem. Pojawiają się słabe, przelotne opady deszczu. 11 stopni na Krajnie i w Borach Tucholskich, aż 20 na Kujawach w okolicy Włocławka. Ciśnienie 996-997 hektopaskali.

0: Patryk Głowacki. Zapraszam na serwis sportowy. Koszykarze Anwilu Włocławek i Twardych Pierników Toruń zakończą rywalizację w rundzie zasadniczej Orlen Basket Ligi. Włocławianie podejmą Trefl Sopot. Dla Rottweilerów to ważne spotkanie, gdyż od niego zależy, z którego miejsca przystąpią do fazy play-in. Torunianie z kolei rozegrają ostatni mecz w sezonie, mierząc się u siebie z Arką Gdynia. Oba pojedynki rozpoczną się o 19:00. Magdalinet i Magdalena Fręch już na pierwszej rundzie zakończyły swoją przygodę z tenisowym turniejem rangi 1000 w Rzymie. Linet przegrała z Niełką Tatianą Marią 0-6-3-6, a Fręch uległa Filipince Aleksandrze Iali 0-6-6-3-4-6. Obecnie w męskiej części zmagań rywalizuje Hubert Hurkacz. Polak gra z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Pierwszego seta wrocławianin wygrał w tiebreaku. Trwa druga odsłona. Piłkarze Bayernu Monachium i Paris Saint-Germain rozegrają rewanżowe spotkanie półfinału Ligi Mistrzów. W nieco lepszej sytuacji są Francuzi, którzy w pierwszym meczu wygrali u siebie 5-4. Początek rewanżu o 21:00. Na zwycięzcę czeka Arsenal. Finał zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie. Siatkarze Luku Lublin mogą dziś przypieczętować obronę Mistrzostwa Polski. Lublinianie, którzy w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzą 2-1, podejmą wartę zawiercie. Spokój przed spotkaniem zachowuje rozgrywający Luku Marcin Komenda.
1: Najważniejsza jest teraz pokora, bo oczywiście my zrobiliśmy kapitalną robotę, natomiast tu jeszcze dużo się może wydarzyć w tej rywalizacji. Kolejny mecz to jest kolejne rozdanie i to rywal może nas przełamać, więc musimy być cały czas, mieć się na baczności, cały czas być skoncentrowanym i wydaje mi się, że jeżeli tak będzie, to jest szansa na to, że tą rywalizację zakończymy w środę. Także przede wszystkim musi być dobra gra w naszym wykonaniu i duże koncentracje.
0: Początek meczu o 20:00. O 17:30 zacznie się z kolei czwarty pojedynek o brąz. Resowia podejmie projekt Warszawa, który potrzebuje jednego zwycięstwa, by zapewnić sobie medal. Podsumowanie sportowego dnia w naszym programie po 21:00. Sport także na stronie radiopik.pl.
2: Reklama. Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
3: Bo miłość jest piękna.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
5: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
6: Tak, i to lepiej niż ja.
7: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
2: Reklama.

0: ucha do ucha. Newsy, ciekawostki, plotki, wydarzenia, konkursy i dużo uśmiechu.
1: Od poniedziałku do piątku.
2: Od 13 do 15.
1: Bogumiła Prosiło.
2: Eryk Chełbiniak.
1: Zapraszamy.
0: Od ucha do ucha w Polskim Radiu PIK.
1: I jesteśmy i zapraszamy do 15. Trochę się będzie działo i będzie konkurs bardzo fajny. Zapraszać będziemy was do Fabryki Lloyda.

0: Od ucha do ucha.
1: Widzieliście na naszej stronie internetowej, jakie newsy, proszę Państwa, informujemy o tym, mówimy, ale kto nie słyszał, ja jeszcze tylko przypomnę. Nad Brdą, to są okolice ulicy Toruńskiej, w Parku Centralnym powstaje miejskie kąpielisko. Będzie można się pluskać, a wielkie otwarcie, jakby czytałam w relacji naszej dziennikarki Sławy Skibińskiej-Dmitruk, to wszystko znajdziecie, te informacje, zresztą wizualizacja też jest całego kąpieliska na www.radiopik.pl. Otwarcie, gdzie to było? Kąpielisko ma być gotowe na przyszłoroczny Dzień Dziecka. No to będzie się działo. Wszystko, wszystkie informacje, wartość inwestycji, dofinansowania, co dziać się będzie, bo nad kąpieliskiem powstanie m.in. plaża trawiasta, strefy rekreacyjne, będą prysznicy, przebieralnie, obiekty dla ratowników, ławeczki, hamaki, oświetlenie, monitoring. Proszę Państwa, Bydgoszcz się wreszcie doczekała. To znaczy, doczekamy się w przyszłym roku. Jak to ma wyglądać? Zobaczcie sami. Całkiem fajnie to wygląda na tej wizualizacji. Więcej szczegółów na www.radiopik.pl.

0: ucha do ucha.
1: Sponsorem nagrody jest Fabryka Lloyda, organizator cyklu koncertów Muzyczne Lato w Fabryce Lloyda.
2: By trzeba było rozważyć, może kiedyś Pet Shop Boys uda się zaprosić do Fabryki Lloyda, żeby jakiś koncert plenerowy. A na razie czekamy na koncerty plenerowe i inaugurację tych koncertów od 15 maja, proszę Państwa, Lemon Akustycznie. To będzie pierwszy zespół, który wystąpi podczas takiej plenerowej inauguracji. Zapraszamy bardzo gorąco. Koncertowy sezon rozpoczyna się razem z zespołem Lemon w wersji akustycznej. Mamy dla Was po dzisiaj środa. Dobrze mówię? Patrzę tutaj, tak. Jak Eryka nie ma, to tutaj zamieszanie bywa czasami, on to tak wszystko porządkuje elegancko, pod linijkę, pod sznurek. 6 maja, czyli w środę, rozdajemy jedno podwójne zaproszenie na koncert Lemon Akustycznie. Koncert, który odbędzie się, przypomnę, 15 maja. I oczywiście mamy zadanie konkursowe dla Was dzisiaj. Igor Herbut, wokalista grupy Lemon, pod koniec 2013 roku wydał utwór, który napisał i nagrał na potrzeby ścieżki dźwiękowej do bardzo znanego filmu. Prosimy podać tytuł tego filmu. Czekamy na Wasze, znaczy czekam dzisiaj ja w samotności, ale mam nadzieję, że pisać będziecie. Od ucha do ucha @radiofik.pl. Igor Herbut, wokalista grupy Lemon, pod koniec 2013 roku wydał utwór, który napisał i nagrał na potrzeby ścieżki dźwiękowej do bardzo znanego filmu. O jaki film nam chodzi? Proszę pisać śmiało, a na Was czeka jedno podwójne zaproszenie na koncert zespołu Lemon Akustycznie. Ten koncert 15 maja w plenerze podczas inauguracji tego czasu koncertowego właśnie przy Fabryce Lloyda w Bydgoszczy.
1: Sponsorem nagrody jest Fabryka Lloyda, organizator cyklu koncertów Muzyczne Lato w Fabryce Lloyda.

0: czwartek w Polskim Radiu PIK.
1: W pierwszy czwartek maja podążamy za wiosną. W pełnym rozkwicie zastaną ją m.in. Marcin Nowakowski, Maciej Łyszkiewicz, George Anderson i Nubian Twist. Będą też młoda debiutantka oraz bydgoska formacja Walking Dream. Miłe i miłosne, czyli smooth jazz z Polskiego Radia PIK w czwartek po 22. Piotr Majewski, także pod adresem mmm@radiopik.pl.
0: Słuchaj w Polskim Radiu PIK.

0: Dzisiaj w Polskim Radiu PIK.
1: Popołudnie z nami. Od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie. Codzienne rozmowy ze słuchaczami. Od godziny 15 do 16.30.
2: Ale dzisiaj tematy u Magdy Jasińskiej w programie Popołudnie z nami.
3: Dużo, dużo.
2: O, proszę pani, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Zaczniemy od Toruńskiego Funduszu Innowacji i Rozwoju.
4: Przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości, to przede wszystkim stymulowanie rynku pracy, no ale również zatrzymanie młodych mieszkańców, rokujących mieszkańców w naszym mieście.
3: Przed sądem w Grudziądzu trwa proces 3 lekarzy w sprawie śmierci 19-letniego Olka.
5: Podjęli decyzję o hospitalizacji, nie chcieli, żeby ściągać mu kajdanki, które były wcześniej założone przez funkcjonariuszy. Sporządziliśmy dokumentację z całej interwencji, jakby na tym zakończyliśmy.
3: Także konferencja prasowa z okazji 3 lat funkcjonowania e-płatności w usługach publicznych z udziałem wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego.
6: Łączna liczba zarejestrowanych transakcji to już ponad 1 150 000. Wyobraźcie sobie państwo, ile czasu zostało zaoszczędzone dzięki temu, że ktoś jednym kliknięciem mógł zrealizować swoje e-płatności, a dzięki temu zapłacić.
3: W Parku Centralnym powstaje miejskie kąpielisko. To pionierski projekt w skali kraju. Będzie zakończony przed wakacjami, ale przyszłego roku.
7: Od strefy dla małych dzieci, gdzie ta strefa będzie do 40 cm głębokości, następnie strefa dla nieumiejących pływać i strefa dla osób pływających 2,5 metra głębokości. Będzie wyposażony ten obiekt w 3 pomosty i w pomost również dla osób niepełnosprawnych.
3: Na naszej antenie laureaci konkursu genealogicznego Bez korzeni nie zakwitniesz.
8: Zainspirowała mnie moja ciocia, która zaczęła robić drzewo genealogiczne.
9: Kto jest na szczycie?
8: Pradziadek Wojciech Szewczyk. Urodził się w Męczkowicach w Łodzi 6 lutego 1752.
3: I zapowiemy kolejną, 19. edycję Międzynarodowego Festiwalu Drums Fusion w Bydgoszczy.
10: Festiwal stawia na takie wyraziste punkty. Jeżeli chodzi o propozycje muzyczne, to jest to niezwykle rozpięty zakres stylistyczny. Natomiast wszystkich łączy jedna rzecz. To są topowi artyści z całego świata.
3: To nie wszystkie propozycje. Na resztę muszą państwo zaczekać. Zapraszamy wraz z Piotrem Walczakiem i będziemy również my czekać na państwa telefony.
2: Magda Jasińska poleca się w programie Popołudnie z nami. My polecamy program, polecamy naszą stronę, naszego Facebooka, mnóstwo tematów i aktualności. Polecamy.
0: Dziś w Polskim Radiu PIK.

0: ucha do ucha w Polskim Radiu PIK.
1: No, proszę Państwa, za tydzień to tam się będzie działo, czerwone dywany. Będziemy mieli z Erykiem Chełmieniakiem o czym rozmawiać, bo będą pewnie piękne kreacje, ale przede wszystkim świetne produkcje. Festiwal filmowy w Cannes rozpoczyna się już niebawem, za kilka dni, a organizatorzy tego festiwalu ujawnili nazwiska. Nazwiska jurorów, jeśli chodzi o tych, którzy przyznawać będą Złotą Palmę. Najbardziej rozpoznawalnymi członkami jury są amerykańska aktorka Demi Moore, która powraca na festiwal filmowy w Cannes, bo jakiś czas temu gościła tam właśnie ze swoją produkcją, a teraz będzie w jury. Pojawi się również szwedzki aktor Stellan Skarsgård, a także chińska reżyserka Chloe Zhao. No i właśnie to jury wyróżnia się bardzo dużą różnorodnością. W skład wchodzą artyści z Etiopii, Wybrzeża Kości Słoniowej, z Belgii, z Wielkiej Brytanii, a przewodniczyć mu będzie południowo-koreański reżyser Park Chan-wook. Zaskoczenie nad Sekwaną budzi fakt, że po raz pierwszy od dawna w jury nie ma żadnego przedstawiciela z Francji. Jury oceni 22 filmy konkursowe, a wśród tych filmów konkursowych najnowsze obrazy, m.in. Pedro Almodovara, no i szansa dla Polski na Złotą Palmę, nowy film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland. Bardzo czekamy na tę produkcję i bardzo mocno trzymamy kciuki. Najnowszy film fabularny w reżyserii Pawła Pawlikowskiego to właśnie konkursowy tytuł, a dramat przedstawia podróż noblisty Thomasa Manna i jego córki Eriki przez zrujnowane powojenne Niemcy w 1949 roku. Zresztą początkowo pojawiał się taki tytuł, nazwijmy to roboczy, 1949. Ostatecznie mamy tytuł Fatherland. W rolach głównych występują Sandra Hüller i Hans Zischler. Czekamy również na polską premierę i jeszcze przypomnę, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy również w naszym programie, że jednym z operatorów właśnie na planie tego filmu u boku głównego operatora Łukasza Żala pracował bydgoski operator pochodzący z Bydgoszczy, Stanisław Cuskę. Tak więc czekamy, będziemy śledzić te wydarzenia filmowe prosto z Cannes. O filmach też będziemy mówić jutro więcej po godzinie 21. 1, 2, 3.

0: Od ucha do ucha. Wasz program w Polskim Radiu PIK.
1: Mówię o tym dzisiaj, bo jakbym powiedziała jutro, jak będzie Eryk Chełmieniak, to mi potem powie, że publicznie zmuszam go do ruchu, a on wcale niekoniecznie chce się wyginać. Proszę Państwa, właściwie drogie Panie, 8 maja będzie można bezpłatnie skorzystać z zajęć yoga. Zajęcia darmowe to będą zajęcia, jeśli chodzi o te spotkania. Więcej szczegółów znajdziecie w internecie. Wystarczy tylko wpisać yoga Bydgoszcz 8 dzień maja i wszystkie szczegóły pojawią się w internecie o godzinie 19:00. Darmowe zajęcia dla wszystkich pań zainteresowanych i one będą troszkę trwały, bo zdaje się, że do końca czerwca, a w międzyczasie, jak te się skończą, to kolejne się rozpoczną w Parku Kochanowskiego. W sobotę odbywać się będą spotkania na kocyku albo na matach. Też bezpłatne zajęcia w pięknych okolicznościach przyrody, więc też można sobie wpisać. Ja to sobie zawsze wpisuję tak. Yoga Bydgoszcz 2026, żeby daty się nie pomyliły. Proszę bardzo. Od razu przekierowuję na facebookową stronę Yoga na Trawie. Tylko tutaj to trochę stres kleszczy bym miała. No ale dziewczyny mówią, że nie ma czym się martwić, nie ma czym się stresować. Wystarczy tylko się zapisać. 27 czerwca, jeśli chodzi o jogę, będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Jogi w Bydgoszczy, a później kolejno w każdą sobotę przez całe wakacje do końca sierpnia. Takie fajne, bezpłatne zajęcia odbywać się będą o 10:00 w Parku Kochanowskiego, tuż przy Filharmonii Pomorskiej.

0: Od ucha do ucha.
1: Wkręceni to polski film komediowy z 2014 roku w reżyserii na podstawie scenariusza Piotra Wereśniaka i to właśnie Igor Herbut, wokalista grupy Lemon, pod koniec 2013 roku wydał utwór, który napisał i nagrał na potrzeby ścieżki dźwiękowej właśnie do tego filmu, do filmu Wkręceni. Weroniko, gratulujemy Ci bardzo serdecznie, wygrywasz u nas zaproszenie i to podwójne do Fabryki Lloyda na wyjątkowy koncert plenerowy Lemon akustycznie, ten koncert 15 maja, czyli w przyszły piątek i to będzie inauguracja koncertów plenerowych właśnie w Fabryce Lloyda. Ciąg dalszy biletów na koncerty nastąpi jutro. A jutro to w ogóle mam niespodziankę dla Was, mamy, będziemy mieli, bo jutro Eryk też się pojawi. Dla Ciebie, mamo, zespół pieśni i tańca Ziemia Bydgoska zaprasza na wyjątkowy koncert. O szczegółach tego koncertu też jutro powiemy więcej i też będzie w internecie i na naszej facebookowej stronie. Tak więc polecamy się bardzo gorąco. Za dziś dziękuję. Bogumiła Wreściło. Do jutra.

0: W sobotę w Polskim Radiu PIK. Wsłuchaj się w region.
1: Kiedy jak nie teraz? W kolejny majowy weekend po prostu trzeba wyjść z domu i cieszyć się wiosną na Pomorzu i Kujawach. Co wybrać? No i dokąd się wybrać? Jesteśmy od tego, żeby podpowiedzieć i zaplanować ten czas. Jakiś koncert, a może impreza sportowa? Proszę bardzo. Propozycji nie zabraknie, a poza tym wybierzemy się na wyprawy rowerowe, między innymi Wiślaną Trasą Rowerową. Odwiedzimy też jaskinię położoną niedaleko Bydgoszczy i pospacerujemy po Borach Tucholskich.
0: Wsłuchaj się w region. W każdą sobotę od 10 do 12 w Polskim Radiu PIK. Zaprasza Dariusz Gross.

0: Autopromocja. Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są tam, gdzie rozgrywają się kluczowe sprawy regionu. Na ulicach dużych miast, w małych miejscowościach, blisko ludzi. Tam, gdzie zapadają ważne decyzje i tam, gdzie rodzą się trudne pytania. Docieramy do źródeł, oddzielamy fakty od opinii. Bo radio to nie tylko dźwięk, to odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.
1: Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Reklama.
3: Polskie Radio.

0: Jest 15. Wrócimy do sprawy zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Jest kara dla szpitala w Aleksandrowie. Siostra Kamilka o wyroku.
1: To nie zwróci życia mojemu bratu, ale fakt jest taki, że kary powinny być surowe.
0: Pożar na Lubelszczyźnie przebiera na sile.
2: Jesteśmy zaskoczeni i zdziwieni, no i przerażeni przede wszystkim.
0: Środa, 6 maja, Patrycja Malinowska, witam Państwa. Zapraszam na wiadomości w Polskim Radiu PIK. 134 tysiące złotych, taką karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To efekt kontroli w sprawie kontrowersji wokół szpitalnego zabiegu syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola rozpoczęła się po tym, jak Wirtualna Polska ujawniła, że zabieg mógł się odbyć bez formalnej zgody i bez kolejki. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ.
3: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących na dyżurach na wspomnianych przeze mnie oddziałach świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
0: Szpital może odwołać się od tej decyzji, na razie nie wiadomo, czy to zrobi. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie. Chłopiec zmarł 3 lata temu, skatowany przez ojczyma. Przyrodnia siostra Kamilka, Magdalena Mazurek, mówi, że będzie chciała składać apelację.
1: To nie zwróci życia mojemu bratu, ale fakt jest taki, że kary powinny być surowe moim zdaniem. Mojego brata nie ma na świecie, to się nigdy nie zamknie. Zawsze będę za nim tęsknić, zawsze będzie mi go brakować.
0: Sąd skazał też dwoje krewnych, Wojciecha i Aneta J., którzy razem mieszkali, ale nie zareagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Prezydencki projekt w sprawie kryptowalut trafił do Sejmu. Jak poinformował szef Kancelarii Prezydenta, przewiduje m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Jak propozycję przyjęto w Sejmie? O tym Michał Fabisiak.
4: Sejmowa większość przede wszystkim oczekuje, że prezydent podpisze trzeci projekt rządowy. Koalicja Obywatelska inicjatywę Karola Nawrockiego zamierza zignorować. Jak mówi poseł KO Mariusz Witczak, prezydent próbuje odwrócić uwagę od wet, które były błędem.
5: To jest rozpaczliwy gest, przeterminowany, który ma na celu zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z prezydenta.
4: Otwarta na współpracę z prezydentem jest natomiast Polska 2050, co deklaruje jej poseł Łukasz Osmalak.
6: Nie ma się co obrażać na siebie, tylko po prostu trzeba wprowadzać jak najlepsze prawo, a to prawo w tej materii jest nam niezbędne.
4: Opozycja zapowiada, że będzie popierać projekt prezydenta, bo jak tłumaczy, tylko on ma szansę wejść w życie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
7: Tu wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców kilku gmin na Lubelszczyźnie. Tam kilkuset strażaków walczy z ogniem. Akcję utrudnia silny wiatr. Mieszkańcy Józefowa są zaniepokojeni sytuacją.
2: Wczoraj było bardzo duże zadymienie. No do tej pory nie zdarzyło się tutaj taka sytuacja, żeby aż taki był pożar. Także jesteśmy zaskoczeni i zdziwieni, no i przerażeni przede wszystkim.
8: Wiadomo, pożary lasów zawsze są niebezpieczne, a że mieszkamy tu w okolicy, w pobliżu, także trochę zaniepokojeni jesteśmy.
2: Pogoda nie sprzyja, także ryzyko, mimo ostrzeżeń, wydaje mi się, że istnieje.
0: Burmistrz Józefowa zapewnia, że na razie nie ma powodu, by ewakuować mieszkańców. Na koniec kamera w sklepie. Ochroniarze holenderskiej sieci supermarketów nagrywają agresywnych klientów kamerami osobistymi. Urząd Ochrony Danych Osobowych pomysł skrytykował.
9: Pilotażowy program ruszył w 4 sklepach w Amsterdamie i Rotterdamie. W kamery osobiste, takie jak noszą policjanci, są wyposażeni ochroniarze. Mają je włączać tylko wtedy, gdy dojdzie do incydentu. Sieć supermarketów zdecydowała się na taki krok, gdyż agresja wobec jej pracowników rośnie. Klienci werbalnie ich obrażają, stosują też inne formy nękania. Pomysł nie spodobał się Urzędowi do Spraw Ochrony Danych Osobowych. Uważa on, że używanie kamer osobistych narusza prywatność i wolność klientów. Sieć supermarketów stawia jednak na bezpieczeństwo pracowników. Zapowiada przy tym poszanowanie praw klientów. Filmy będą kasowane po 14 dniach, w najgorszych przypadkach mogą zostać przekazane policji. Jeśli efekt odstraszania kamerami zadziała, program zostanie rozszerzony na inne placówki. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: W tych wiadomościach to wszystko. Kolejne o 16, a za chwilę popołudnie z nami. Zapraszam w imieniu Magdy Jasińskiej.
10: Pogoda. Sponsorem prognozy pogody jest firma Granit z Solca Kujawskiego. Producent i wykonawca nagrobków. Granit.pl.
0: Od 15 do 21 stopni, chmury, deszcz i chwilami silny wiatr. Ciśnienie spada.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Granit z Solca Kujawskiego. Producent i wykonawca blatów kuchennych, parapetów i schodów z kamienia naturalnego. Granit.pl.
12: Reklama. Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą kujawsko-pomorskiej inicjatywie senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-pomorska inicjatywa senioralna. Razem dla seniorów.
13: Bo miłość jest piękna.
14: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner. Już 9 grudnia w Bydgoszczy. Sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej przy ulicy Szwalbego 6. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
15: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 9 i 10 maja w godzinach od 10 do 16 na targi Lato na Wsi, Święto Smaku i Tradycji. W programie między innymi plenerowa wystawa ogrodnicza, kulinarne dziedzictwo zamknięte w smakach regionów, produkty pszczelarskie, twórczość ludowa, wystawa drobnego inwentarza, atrakcje dla dzieci, loty widokowe śmigłowcem, kącik zdrowia. To wszystko w Minikowie 9 i 10 maja.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
17: Miłośników zespołu Genesis zapraszamy na koncert The Watch Plays Genesis 9 maja, Bydgoszcz, Klub Kuźnia. W programie muzyka z albumów od Trespass, The Wind and Wuthering. The Watch Plays Genesis. Więcej na klubkuźnia.pl.
18: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października, Bydgoszcz, Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
19: Reklama.
20: Dokąd pójdziemy, a może pojedziemy w ten weekend? Co słychać na Pomorzu i Kujawach? Na który koncert, wydarzenie się wybrać? Które jeszcze nieodkryte miejsca w naszym regionie odwiedzić? Relacje na żywo, zaproszenia do aktywnego wypoczynku w audycji Wsłuchaj się w region. W każdą sobotę na antenie Polskiego Radia PIK od 10 do 12. Sponsorem programu jest gmina Cekcyn, współorganizator rajdów na orientację cyklo Cekcyn 26 i 27 czerwca w Borach Tucholskich.
21: Południe z nami. Od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie. Codzienne rozmowy ze słuchaczami. Od godziny 15 do 16.30.
22: Wystartował Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju. Także to z kolei w Bydgoszczy. Konferencja prasowa z okazji 3 lat funkcjonowania e-płatności w usługach publicznych z udziałem wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. I będziemy w Grudziądzu, gdzie dziś przed sądem w Grudziądzu trwa proces 3 lekarzy w sprawie śmierci 19-letniego Olka. Dziś zeznania składali policjanci, którzy zatrzymali młodego mężczyznę. Piotr Walczak, Magda Jasińska, witamy i zapraszamy. Uruchomiono Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju. Ma wspierać młode osoby we wdrażaniu innowacyjnych projektów i zakładaniu własnych firm. Chodzi też o próbę zatrzymania młodych w mieście. O szczegółach mówią prezydent Torunia Paweł Gulewski i przewodniczący Toruńskiej Rady Miasta Łukasz Walkusz.
1: Jest to konkretna, precyzyjna odpowiedź na potrzeby, które są, jeśli chodzi o Toruń. To przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości, to przede wszystkim stymulowanie rynku pracy, no ale również zatrzymanie młodych mieszkańców, rokujących mieszkańców w naszym mieście. Jest to jedno z pierwszych narzędzi, które konkretnie będziemy chcieli dedykować tym wszystkim, którzy chcą zaryzykować i założyć swoją działalność gospodarczą jeszcze na poziomie na przykład szkół ponadpodstawowych. Jest to pierwsze tego typu narzędzie w historii gminy miasta Toruń, które alokuje za sprawą zgody radnych tak naprawdę również potężne pieniądze, bo mieliśmy pierwotnie zabezpieczone na te pierwsze 3 lata na pilotaż 1 500 000 zł. Rynek w postaci Fundacji Przedsiębiorczy Toruń odpowiedział nam propozycją 1 100 000 zł. Każdy młody człowiek z pomysłem będzie mógł się przetestować przez pół roku, czy rzeczywiście jest w stanie uzyskać odpowiedź z rynku, jego pomysł na działalność gospodarczą wypali, czy też nie, ale zrobi to w bardzo bezpiecznym ekosystemie, przyjaznym otoczeniu ludzi, którzy będą chcieli mu pomóc, ale jednocześnie fundusz będzie gwarantował dostęp do know-how. Ci młodzi ludzie otrzymają dostęp do osób, którym się powiodło w biznesie. To jest tutoring, to są spotkania z przedsiębiorcami z Torunia i nie tylko. To jest mentoring, to jest zabezpieczenie prawne, to jest również księgowość.
3: Samorząd ma pewne narzędzia, żeby tworzyć rzeczywiście ten pozytywny klimat, szeroko pojęty, dla przedsiębiorców. I to, co powiedział pan prezydent, tak naprawdę rozwój gospodarczy, dobre miejsca pracy, dobrze płatne miejsca pracy determinują dzisiaj w tej wspólnej Europie to, gdzie młodzi ludzie chcą tak naprawdę zamieszkiwać, zakładać rodziny, gdzie chcą po prostu żyć. Stąd też ta inicjatywa pokazuje jakby zmianę tej filozofii w kontekście wsparcia przedsiębiorców, bo przecież tak naprawdę kadry, także szansa na założenie własnej firmy jest tym wszystkim, czym młodzi ludzie tak naprawdę u progu swojej kariery żyją.
19: Wyjątkowy program, który ma bardzo szeroki wachlarz wsparcia, właśnie od tego, co pan prezydent powiedział, przełamaniu takiej pierwszej bariery, trochę strachu, braku takiej inicjatywy jakby, więc będziemy kreować, będziemy wspierać osoby, które mają swoje pomysły, żeby tworzyły swoje startupy, ale przede wszystkim startupy o wysokim potencjale technologicznym, żeby nie tylko tworzyć startupy, ale również tworzyć wartościowe miejsca pracy. My takich przykładów w historii 20 lat swojej działalności i zarządzania inkubatorami w naszym mieście mamy bardzo dużo, od takiej branży szeroko pojętej IT po branży kosmiczną jakby, to myślę, że to warto też podkreślić, że taki potencjał intelektualny Toruń ma i tym programem chcemy go jeszcze bardziej stymulować, rozwijać i uwolnić energię młodych ludzi i dać narzędzia i systemowy program wsparcia do tego, żeby te talenty napływały do naszego miasta, co też myślę, że jest bardzo ważnym efektem, żeby nie tylko je zatrzymać, ale również w jaki sposób działać do tego, żeby je przyciągać i żeby Toruń stał się ich miejscem tworzenia, rozwoju i sukcesu biznesowego w dużej skali.
22: Mówił Paweł Żywiecki, prezes Fundacji Przedsiębiorczy Toruń, a materiał przygotowała Monika Kaczyńska. Już za chwilę przeniesiemy się do Bydgoszczy, a właściwie wrócimy z Torunia do Bydgoszczy. Dziś konferencja prasowa z okazji 3 lat funkcjonowania e-płatności w usługach publicznych z udziałem wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.
23: Łączna liczba zarejestrowanych transakcji to już ponad 1 150 000. Wyobraźcie sobie państwo, ile czasu zostało zaoszczędzone dzięki temu, że ktoś jednym kliknięciem mógł zrealizować swoje e-płatności, a dzięki temu zapłacić.
22: 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Drodzy Państwo, no matury się rozpoczęły. Państwa takie najważniejsze i najstraszliwsze może nawet i egzaminy w życiu. Pamiętają Państwo takie egzaminy? Ale też chciałabym, bo wczoraj prowadząc audycję publicystyczną na temat właśnie matur, współczesnych matur, zderzyliśmy się z dwoma zupełnie przeciwnymi poglądami na to, czy na maturze powinna być obowiązkowa matematyka. Państwa zdaniem matematyka, okej, czy niekoniecznie?

0: Południe z nami. Najważniejsze wydarzenia w regionie.
1: Bydgoszcz jest pionierem e-płatności, tak chwalił nas. Wybrany w tym okręgu na posła minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski, który rozmawiał w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim z samorządowcami o administracji cyfrowej. Dziś z aplikacji mObywatel korzysta ponad 11 milionów użytkowników. Można tam już zarejestrować firmę, zastrzec PESEL. Wkrótce będzie można online zapłacić za paszport. Mówili o tym Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, wojewoda Michał Sztybel i oczywiście minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Łączna liczba zarejestrowanych transakcji to już ponad 1 150 000. Wyobraźcie sobie Państwo, ile czasu zostało zaoszczędzone dzięki temu, że ktoś jednym kliknięciem mógł zrealizować swoje e-płatności, a dzięki temu zapłacić to, co w życiu realnym często zmuszało nas pomaszerować do urzędu, pomaszerować do banku. Mam nadzieję, że ta współpraca z Bydgoszczą, z panem prezydentem Bruskim będzie napędzała kolejne miasta. Trzymam kciuki za Bydgoszcz, za Kujawsko-Pomorskie w rozwoju cyfrowej administracji.
3: Zapraszam pana wojewodę Michała Sztybla.
4: Cyfryzacyjna zmiana, ona już jest nie do odwrócenia. No i w związku z tym, że pan premier, minister cyfryzacji jest stąd, jest z Bydgoszczy, wiceminister cyfryzacji też, Paweł Olszewski, jest z Bydgoszczy, to pewne jest też to, że my musimy być prymusami w województwie kujawsko-pomorskim. Jesteśmy pierwszym urzędem wojewódzkim, który elektroniczny obieg dokumentów ma jako podstawowy obieg. To 80% spraw dzieje się tutaj elektronicznie. Cyfryzacja to też kwestia zabezpieczenia danych. Pozyskaliśmy 10 milionów złotych właśnie z KPO dzięki Ministerstwu Cyfryzacji na to, aby nasz urząd był pod tym kątem bezpieczniejszy, a zatem obywatele korzystający z usług Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wprowadziliśmy jako pierwszy urząd w Polsce całkowity obiekt kontroli nadzorczej nad uchwałami samorządów. Wszystko dzieje się w specjalnym programie e-nadzór, jakby stworzony i w pełni wykorzystywanym przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, a teraz wdrażany przez inne urzędy.
3: Zapraszam pana dyrektora Radosława Maćkiewicza.
5: Realną potrzebą obywateli były elektroniczne płatności, e-płatności, które są realizowane w aplikacji mObywatel. Na te płatności, które mamy, odpowiedzią była reakcja Bydgoszczy, która jako pierwsza przystąpiła do systemu elektronicznych płatności tak, aby rozpocząć ten proces pilotażowy. Ten proces zakończył się w 2025 roku. Od początku 2026 roku działamy już produkcyjnie i realizujemy ciągle coraz więcej elektronicznych płatności. Rozpoczęliśmy od Blika, następnie dodaliśmy karty płatnicze, a także portfele, które znajdują się w naszych telefonach. W tej chwili mamy ponad 220 urzędów gmin, które dołączyły do systemu e-płatności i wierzymy, że z każdym tygodniem liczba urzędów będzie rosła, ponieważ to też jest niesamowite udogodnienie dla urzędów, aby szybciej i lepiej, skuteczniej ściągać należności, ułatwiać też życie obywateli. To już jest 10,5 miliona obywateli, którzy mogą korzystać z e-płatności w aplikacji mObywatel. Jedną z takich kolejnych form płatności będzie opłata za paszport. My gwarantujemy też, że każda transakcja jest potwierdzona.
3: Zapraszam pana prezydenta Rafała Bruskiego.
6: W projekcie e-płatności na początku była Bydgoszcz. Ja jestem wdzięczny za to, że zostaliśmy partnerem tego projektu, tym pierwszym. To jest bardzo ważne, aby móc narzędzie, które jest informatyczne, wdrażane, przetestować. I my na tą rolę się zgodziliśmy, ale jednocześnie uczestniczenie w tej fazie projektu pozwala tak naprawdę na interakcję, wymienianie się doświadczeniami. Może niektóre nasze uwagi zostały także uwzględnione w końcowym produkcie. A jeżeli chodzi o e-płatności, w pierwszym roku, w 2024, to było w Bydgoszczy, ponad 7 tysięcy transakcji. W 2025 już ponad 25 tysięcy transakcji. Szacuję, że w tym roku będzie to między 50 a 60 tysięcy transakcji i przede wszystkim ułatwionego to, czego nie lubimy. Nikt nie lubi płacić podatków czy od nieruchomości rolnego, tak jak można by go leśnego, czy opłaty za gospodarowanie odpadami, ale jak już to jest takie nielubiane, to chociaż niech będzie prosta, więc kilkoma kliknięciami palcem można tą płatność zrealizować. Także trzymam kciuki za kolejne wyzwania i oczywiście jestem otwarty na to, abyśmy tym królikiem doświadczalnym byli także przy innych projektach.
1: Tam królik doświadczalny. Jesteśmy pionierem w e-płatnościach. I tego się trzymajmy. Przygotowała Monika Siwak. A za chwilę mówić będziemy o tym, że przed sądem w Grudziądzu trwa proces trzech lekarzy w sprawie śmierci 19-letniego Olka. Dzisiaj zeznawali policjanci.
7: podjęli decyzję o hospitalizacji. Nie chcieli, żeby ściągać mu kajdanki, które były wcześniej założone przez funkcjonariuszy. Sporządziliśmy dokumentację z całej interwencji, jakby na tym zakończyliśmy.
1: 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Czyżby państwo nie zdawali żadnych egzaminów? Nie wierzę w to. W dzisiejszych czasach tych egzaminów co rusz, to mam jakiś egzamin do zdania, który był ten najgorszy, a może najlepszy, który zapamiętamy do końca życia. I czy matematyka obowiązkowa na maturze to państwa zdaniem potrzebna, czy niekoniecznie?

0: Przed sądem w Grudziądzu trwa proces trzech lekarzy w sprawie śmierci 19-letniego Olka. Dziś zeznania składali policjanci, w tym dowódca, ci policjanci zatrzymali młodego mężczyznę. Ten z kolei, uciekając przed funkcjonariuszami i przeskakując przez ogrodzenie, zranił się w nogę.
1: 00 na boisko pierwszego alarmu, pilnie karetka.
2: W związku z tym, że powziąłem informację, że chłopak krwawi, wziąłem z naszego radiowozu torbę do udzielania pomocy przedmedycznej. W momencie, kiedy doszedłem na miejsce, pomocy przedmedycznej udzielali już funkcjonariusze.
3: Po założeniu kajdanek zobaczyłem, że mężczyzna uficie krwawi z lewej nogi. Natychmiast położyliśmy mężczyznę na ziemi. Przystąpiłem do odszukania miejsca krwawienia i uciskania rany. No, jeżeli jest osoba zatrzymana, to z automatu musi mieć założone kajdanki. A w takiej interwencji, no to ja podjąłem decyzję, że zakładam maszynie kajdanki ze względów na swoje bezpieczeństwo. Nie wiedziałem, dlaczego ucieka, co może mieć przy sobie. Przed nami wyrzucał w trakcie ucieczki swój telefon oraz substancje, moim zdaniem, narkotyczne. Wydaje mi się, że uciskanie rany jest ważniejsze niż zdjęcie kajdanek w tamtym momencie.
2: Po jakimś czasie przyjechała karetka pogotowia i jakby ona przejęła dalej czynności z chłopakiem. Podjęli decyzję o hospitalizacji. Nie chcieli, żeby ściągać mu kajdanki, które były wcześniej założone przez funkcjonariuszy. Sporządziliśmy dokumentację z całej interwencji, jakby na tym zakończyliśmy.
4: Adwokat Michał Wąż, pełnomocnik rodziny pokrzywdzonej w sprawie. Na pewnym etapie już, jeżeli w sytuacji, kiedy zawisł Olek na ogrodzeniu, powinien być już traktowany nie jako osoba zatrzymana, jako pacjent, któremu trzeba ratować życie. Nie ma przymusu stosowania w Polsce kajdanek w sytuacji, kiedy osoba walczy o życie. Kajdanki zostały zdjęte niespełna po godzinie. Dopiero na SOR-ze poszukiwano policjantów, aby te kajdanki zostały rozpięte.
5: Jeżeli zastosowane by były procedury tak, jak one stanowią, na pewno syn by żył. Tutaj wystarczyło po prostu założyć stazę, podać mu tlen. Ja mówię o karetce, tak, ale policja mogła po prostu założyć stazę, skoro już go zdjęli z tego płotu. Wtedy to krwawienie nie szłoby do wewnątrz, byłoby zatrzymane. To jest prosta rzecz, to jest coś, czego każdy się uczy w szkole. A po drugie, założenie kajdanek, nie skupienie się na osobie, tylko na wyimaginowanych faktach. Podejrzewano go o to, że jest pod wpływem narkotyków, lekceważono to, co on mówi. Policja nie jest od tego, żeby stawiać diagnozy, a lekarz karetki jest po to, żeby tą diagnozę postawić. On jej po prostu nie postawił. Natomiast zbulwersowana jestem linią obrońców, jednej obrończyni, która powołuje kwestię narkotyków. My dzisiaj nie mówimy o narkotykach, o tym, kim był mój syn. Mówimy o tym, że nie została mu udzielona odpowiednia pomoc. Ja po prostu nie mogę wyjść z żałoby, dopóki te sprawy nie będą zakończone. Ja nie mogę przestać myśleć o tej sprawie. Ja nie mogę przestać myśleć o tym, że taka niesprawiedliwość przytrafiła się mojemu synowi. Więc my teraz walczymy o to, żeby po prostu zaistniała prawda i żeby ten proces zakończyć tak, jak on powinien być zakończony. Czyli będziemy starali się udowodnić winę tym, którzy winni są.
0: Relację z procesu przygotował Michał Zaręba. Czas na polską piosenkę Wiatr i Igo. A państwo się zastanawiają nad tymi egzaminami, czy potrzebna jest matematyka na maturze. Panie Piotrze, pan jest za czy przeciw? Pan Piotr jest za, ja też jestem za. Teraz nie ma równowagi, musimy poszukać kogoś przeciw. 52 345 50 92 numer końcówka 60.

0: Tomek, a ty jesteś za matematyką na maturze?
1: Ja nie miałem matematyki na maturze i bardzo się z tego cieszę, bo nie wiem, jakbym sobie poradził. I rozumiem tych, którzy nie chcieliby jej mieć, naprawdę bardzo dobrze.
0: A myślisz, że matematyka się nie przydaje w życiu?
1: Może się przydaje, ale w takich prostych rzeczach sobie raczej radzę. Natomiast już w tych takich dziedzinach funkcji, tych takich krzyżykach, różnych układach, krzyżykach, to już był problem. Sinusoidy i tak
0: dalej. Dobra, już jedźmy, spuśćmy zasłonę milczenia.
2: Radio PIK dla kierowców.
0: Tomasz Kazimierski.
1: Dzień dobry teraz już
0: Dzień
1: oficjalnie.
0: Dobry.
1: W Bydgoszczy, korki w Śródmieściu i centrum, a także na ulicy Sułkowskiego, Kamiennej, Poznańskiej. Ponadto duży ruch na moście Kazimierza Wielkiego i na alejach kardynała Wyszyńskiego. W Toruniu sporo aut na ulicy Kraszewskiego, alei Jana Pawła II i na ulicy Poznańskiej. We Włocławku duży ruch na ulicy Wienieckiej, kardynała Wyszyńskiego, Brzeskiej oraz na remontowanym moście Rydza Śmigłego. Grudziądz, tutaj tłok na ulicy Włodka, drodze Łąkowej i na ulicy Bydgoskiej. A w Brodnicy naprawdę spore zamieszanie, bo mamy korki na Sądowej, Lidzbarskiej, Wiejskiej, Mazurskiej i Podgórnej. Jeśli chodzi o remonty, to przypominamy o tym, że drogowcy pracują na drodze krajowej numer 91. To stara jedynka niedaleko węzła Ciechocinek. W tym miejscu ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. No i niestety mamy wypadek w miejscowości Łabędź, gmina Ryńsk. To jest droga wojewódzka numer 551. Tam auto uderzyło w drzewo. Dwie osoby poszkodowane, służby na miejscu.
0: Kolejne informacje po godzinie 16.
2: Z Radiem PIK. Po drodze.
3: W środę w Polskim Radiu PIK. Po 19 w Radiu z historią fragmenty naszych archiwalnych audycji. Wśród nich rozmowy ze słuchaczami o obchodach 3 maja z 1946 roku. Twarze bezpieki z roku 2007. Taki jest świat. Aresztowanie w 1953 roku prymasa Polski. Audycja z 2002 roku. Ostromecko. Konkurs Grand Prix z roku 2010. Studio 20. Bydgoskiego Festiwalu Operowego z roku 2013. W Cichej Dolinie. Odcinek 52. Ból maturalny z roku 2022. O tym dziś w Polskim Radiu PIK. Popołudnie z nami. Od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie. Codzienne rozmowy ze słuchaczami. Od godziny 15 do 16.30.

0: Zrujnowany budynek dawnej destylatarni przy ulicy Brzeskiej we Włocławku zostanie przebudowany. Pojawi się tam 26 mieszkań na tani wynajem i 2 lokale usługowe. Łącznie w całym mieście, czyli we Włocławku, do 2029 roku ma powstać 500 nowych mieszkań. Radosław Jagiełła rozmawiał na ten temat z prezydentem Włocławka Krzysztofem Kukuckim.
1: No my traktujemy politykę mieszkaniową jako większą całość, którą możemy spełniać różne cele. Ten najważniejszy to jest poprawa jakości życia mieszkańców Włocławka, bo wiadomo, że bezpieczeństwo to mieszkanie, mieszkanie to bezpieczeństwo i jak chcemy poczucie bezpieczeństwa wzmacniać, to też musimy zadbać o to, żeby nasi mieszkańcy mieli gdzie mieszkać, ale też polityka mieszkaniowa Włocławka to ważny element programu rewitalizacji naszego miasta, najstarszej części naszego miasta, dlatego że środki zewnętrzne, bezzwrotne środki zewnętrzne, które pozyskujemy, pomagają nam w procesie rewitalizacyjnym.
2: Teraz ogłoszony przetarg w kolejnej lokalizacji.
1: Ogłoszony przetarg na przebudowę tak naprawdę budynków, które nie tak dawno, bo w październiku 2024 roku miasto pozyskało i już mamy dokumentację projektową, już mamy przyznane dofinansowanie, stąd też możemy ogłaszać przetarg na właśnie pierzeje od ulicy Cyganka do Żabiej wzdłuż ulicy Brzeskiej, czyli stara fabryka wódek, później likierów Bauera, następnie tam była świetlica z Połem, a ostatnio tam funkcjonował Teatr Nasz. No i ten element to będzie drugi etap już realizowanej inwestycji przy ulicy Cyganka. Całość to będzie spójne, funkcjonalnie osiedle, na którym nie tylko mieszkania na tani wynajem, nie tylko właśnie to poczucie bezpieczeństwa, ale również lokale użytkowe, tak żeby ci mieszkańcy też mieli gdzie na przykład zrobić zakupy.
2: Ten rejon Brzeskiej i Cyganki to oczywiście ważny element tutaj w rewitalizacji miasta, ale są też inne lokalizacje, gdzie sporo się pod tym kątem dzieje. Gdzie jeszcze nowe mieszkania we Włocławku powstają?
1: W tej kadencji planujemy oddać do dyspozycji mieszkańców Włocławka 500 mieszkań na tani wynajem. Mniej więcej połowę to jest obszar rewitalizowany, czyli te 4 budynki przy ulicy Cyganka, te budynki teraz przy Brzeskiej, na którym aktualnie mamy ogłoszony przetarg, ale zakończyliśmy już przebudowę kamienicy przy Brzeskiej 15, kończymy przebudowę kamienicy Maślana 4/6, budujemy nową kamienicę, właściwie 2 kamienice przy ulicy Tumskiej i przy ulicy 3 Maja 2, przebudowujemy kamienicę 3 Maja 4, przebudowujemy kamienicę 3 Maja 6, przebudowujemy kamienicę Królewiecka 12. Na tę chwilę to są te działania, które aktualnie realizujemy w obszarze rewitalizowanym, ale przypomnę, że kończymy pracę nad budową 7 bloku przy ulicy Cellozowej, tam ponad 40 mieszkań, a za chwilę będziemy też ogłaszać przetarg na budowę blisko 200 mieszkań na ulicy Cienistej, na które też już pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych, więc ten cel 500 mieszkań w tej kadencji jest bardzo realny.
0: A ja przypomnę, że z prezydentem Włocławka Krzysztofem Kukuckim rozmawiał Radosław Jagiełła. Po piosence, niech spojrzę, za 3 minuty o tym, że w Bydgoszczy będzie nowa atrakcja, miejskie kąpielisko.
3: Od strefy dla małych dzieci, gdzie ta strefa będzie do 40 cm głębokości, następnie strefa dla nieumiejących pływać i strefa dla osób pływających 2,5 metra głębokości. Będzie wyposażony ten obiekt w 3 pomosty i w pomost również dla osób niepełnosprawnych.
0: To prawie taki akwapark, prawda? 52 345 5090, drugi numer końcówka 60 i w sprawach interwencyjnych, ale również w sprawie matematyki na maturze. Czekam i zapraszam.

0: Popołudnie z nami. Od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie.
1: W Bydgoszczy będzie nowa atrakcja. To miejskie kąpielisko powstaje w parku centralnym, wykorzysta walory rzeki, latem orzeźwi, a zimą stanie się mekką morsów. A dlaczego o tym dziś mówimy? Rano wojewoda Michał Sztybel przekazał prezydentowi Bydgoszczy, Rafałowi Bruskiemu, pozwolenie na budowę. To oznacza, że prace mogą już ruszać.
2: Decyzja numer 19/2026.
3: Dokument przekazany, prace mogą ruszyć. Czekamy na efekt wow.
4: Oczywiście to pozwolenie jako miasto przyjmuje.
3: Sam basen będzie podzielony na 3 strefy, od płytkiej do głębokiej. Mówił o tym wykonawca Zbigniew Litkowski, prezes Edbud Przemysłówka.
5: Od strefy dla małych dzieci, gdzie ta strefa będzie do 40 cm głębokości, następnie strefa dla nieumiejących pływać i strefa dla osób pływających 2,5 metra głębokości. Będzie wyposażony ten obiekt w 3 pomosty i w pomost również dla osób niepełnosprawnych, takich, żeby mogły te osoby od razu mieć kontakt bezpośrednio z wodą.
3: Miejsce ma tętnić życiem przez cały rok, nie tylko latem. Zimą kąpielisko przytuli miłośników morsowania.
4: Są w Bydgoszczy ci, którzy kochają kąpać się w zimnej wodzie, stąd też między innymi umożliwienie morsowania, więc bezpieczne zejścia, dojście dla osób niepełnosprawnych, wiele, wiele innych rzeczy.
3: Cały projekt powstaje z dbałością o środowisko, informuje wojewoda Michał Sztybel.
6: Pilnowaliśmy właśnie tego, żeby te kwestie środowiskowe były bardzo ważne i istotne, bo finalnie dzięki pracy, dzięki uzgodnieniom z Wodami Polskimi, z innymi instytucjami, blisko 200 drzew łącznie zostanie na całym obszarze dosadzonych, a wycinka będzie naprawdę minimalistyczna, praktycznie sprowadzona do kilkunastu, może maksymalnie kilkudziesięciu drzew czy przycięć, tak aby ten zbiornik oraz tą infrastrukturę towarzyszącą wybudować.
3: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ma nadzieję, że przyszłoroczny Dzień Dziecka będzie już z nową atrakcją dla dzieci i nie tylko, bo tego oczekują mieszkańcy.
4: Kilka lat temu przeprowadziliśmy swego rodzaju plebiscyt wśród mieszkańców, gdzie wśród 5 najważniejszych oczekiwań mieszkańców 4 dotyczyły wody. Czy to kanału bydgoskiego, czy brdy, otoczenia brdy, czy także braku kąpieliska. Jest to wszystko możliwe dzięki temu, że kilkanaście lat temu nasza miejska spółka przeprowadziła olbrzymi projekt rewitalizacyjny i czyszczący brdę, ale i także działania od źródeł brdy, które uniemożliwiają zanieczyszczanie naszej rzeki. Dzisiaj to jest pierwszy stopień czystości. Aż żal by było tego potencjału czystej wody z brdy nie wykorzystać. Ten projekt, tak jak powiedział pan wojewoda, według mnie jest w skali kraju pionierski, gdzie w ramach wykorzystania właśnie potencjału czystej rzeki w pięknym obszarze, wręcz tak uważam czekającym na tego typu inwestycje, będzie można się kąpać.
3: Miejskie kąpielisko ma być atrakcyjne, ale nade wszystko bezpieczne.
4: W pełni będzie wyposażone w system monitoringu, będą ratownicy, miejsca do przebierania się, miejsca, gdzie będzie można przechowywać sprzęt. Także dodatkowym elementem w wyniku bydgoskiego budżetu obywatelskiego jest uzupełnienie tychże możliwości poprzez taki wodny plac zabaw, więc to także będzie realizowane.
0: Zdjęcia są na radiopik.pl i w naszej aplikacji.
3: Bydgoszcz, Sława Skibińska, Dmitruk.
1: Bardzo dziękujemy. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Jak to było? Czekajcie, aż się doczekacie. Dzień dobry, witam słuchacze.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Już chciałam się zapędzić i powiedzieć słuchacza kochanego, no ale...
7: No jest poniekąd pewnie tak. Ja zapomniałem numeru, bo bym 10 minut temu zadzwonił, ale sobie przypomniałem z głowy i oddzwaniam.
1: To jak z jazdą na rowerze, tego się nie powinno zapominać.
7: Nie powinno, te numery tak, to nawet można do totolotka spróbować zrobić jakąś kombinację. Bo słyszałem tu o egzaminach, tak? To
1: tak.
7: Był taki podejmowany temat,
1: tak jest.
7: I tak dalej. Znaczy to jest, może tak, ja powiem, chodzi o matematykę. Pozdrawiam, mimo wszystko, co by nie powiedzieć, pana takiego znanego od matematyki, który mnie uczył, dyrektora Okonka, jak nas gdzieś słyszy, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Bo o co chodzi? Bo jeszcze pani pytała, czy matematykę warto, czy nie warto.
1: Na
7: ja
1: maturze.
7: Myślę, że to jest jedyny przedmiot, który warto tak naprawdę. Bo wie pani co? Historii to się pani nauczy, polskiego się pani nauczy, a matematyki to pani musi myśleć. Tego się pani nie nauczy. To trzeba myśleć do tego. I to jest, że tak powiem, podstawa do innych, do każdej innej dziedziny życia, można powiedzieć. To nie jest związane z matematyką. Wszystko.
1: Bardzo pan to pięknie powiedział.
7: Nawet, że ty przez ten telefon rozmawiamy, to są wszystko algorytmy matematyczne.
1: To prawda.
7: Bardzo... I tak dalej. Ale co chciałem mówić? Jeszcze ważny temat. Ja wiem, o tą szkołę. Ja, drodzy maturzyści, wszyscy abiturienci i inni tacy, którzy jakieś ważne mają egzaminy, same egzaminy, same wyniki nie można tym się przejmować, bo jak to mówią, wynik egzaminu nie odzwierciedla jakby czy sukcesu życiowego, czy innego jakiegoś, nie umniejsza człowiekowi, o tak powiem. Ja zawsze byłem tego zdania, żeby tylko, powiem szczerze, zdać, żeby mieć dokument, mieć papier, żeby czymś się móc wykazać, ale nie za wszelką cenę. Czy to będzie na 3,5, czy na 4,5, dla mnie jaka to była różnica, ewentualnie satysfakcji. Jak się coś udało, to było fajnie, a jak nie, najważniejsze, żeby do przodu,
1: tak
7: żeby
1: jest.
7: Się chciało, nie?
1: Pozdrawiam serdecznie, szerokiej drogi życzę. Do usłyszenia.
7: Dziękuję.
1: Podpowiem tym, którzy zapomnieli: 52 345 5090 i 52 345 5060.

0: Jednej ze zwycięskich prac nie dało się zaprezentować podczas gali, bo trzeba byłoby ją rozwinąć na 10 metrów. Gigantyczne drzewo genealogiczne jest jedną z prac nagrodzonych w konkursie w Bydgoskim Archiwum Państwowym. Z kolei szóstoklasista zrobił makietę w domu z pokojami i z różnych epok, ze zdjęciami rodzinnymi na ścianach. Dziś wręczono nagrody kilku wojewódzkim laureatom konkursu genealogicznego Bez korzeni nie zakwitniesz, między innymi Szymonowi Wojtasiakowi z Jerzeba, który rozpisał na wielkim kartonie nazwiska członków swojej rodziny po mieczu 9 pokoleń wstecz.
1: Źródła znaleźliśmy w archiwach prywatnych, w księgach parafialnych, ale przede wszystkim w archiwum prywatnym mojego dziadka. Oraz zainspirowała mnie moja ciocia, która zaczęła robić drzewo genealogiczne.
2: Kto jest na szczycie?
1: Pradziadek Wojciech Szewczyk. Urodził się w Męczkowicach w Łodzi 6 lutego 1752. Jego nazwisko Szewczyk pochodzi prawdopodobnie z jego pracy, którą wykonywał.
2: Czyja historia najbardziej cię zafascynowała?
1: Pradziadka Jana Wojtasiaka. Walczył on podczas II wojny światowej w okopie, był z Niemcem, byli tak ubrudzeni błotem, że się nie poznali. Dopiero później po hełmie Niemiec rozpoznał, że jest dziadek Polakiem i próbował go bagnetem dźgnąć w brzuch. Dziadek uniknął i dostał bagnetem w pachwinę. Gdy ogłuszył Niemca, udało mu się z tego okopu uciec. Zbieranie informacji pół roku zajęło. Sama praca nad drzewem zajęła około 2 miesiące.
3: Wszyscy żyliśmy tym drzewem, bo tych rozmów było po prostu mnóstwo. Rozpocząć w takim miejscu, żeby zmieściło się i w prawo, i w lewo, i do góry. Nie było to proste.
4: A to leżało cały czas na podłodze?
3: Cały czas, także salon był wyłączony z użycia. Arkusz ma 10 metrów, nasz salon aż tylu nie ma. Dopiero w szkole na sali gimnastycznej byliśmy w stanie zobaczyć, jak wygląda to w jednym kawałku.
5: Terror na cały dom, ani jego bracia nie mogli nawet koło tego oddychać zbyt mocno, żeby, broń Boże, tego nie uszkodzić.
1: Na dole znajduję się ja z moimi trzema braćmi, Hubertem, Miłoszem i Błażejem.
2: Szymon, to było jak praca sapera, ty po prostu nie mogłeś się pomylić.
1: Zgadza się.
6: Krzysztof Klapka, Archiwum Państwowe Bydgoszczy, przewodniczący komisji konkursowej. To jest konkurs genealogiczny organizowany co roku przez Archiwa Państwowe i przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to konkurs dla uczniów klas 4-8. My mamy tutaj akurat szczebel wojewódzki. Na szczeblu ogólnopolskim będziemy mieli 16 laureatów. Prac mamy troszeczkę mniej niż w ubiegłym roku. 31 uczestników. Natomiast te prace z roku na rok, one są coraz lepsze. Coraz więcej jest tam różnych elementów dotyczących historii rodziny i także regionu tej małej i wielkiej ojczyzny ich otaczającej. Drzewo genealogiczne było jednym z elementów projektu. Uczniowie generalnie robili to w formie prezentacji komputerowej. Makieta jest przepiękna. No, Janek zrobił domek, którym są pokoje, które symbolizują kolejne gałęzie rodziny. Tam jest mnóstwo takich malutkich detali, które w dużej części, nawet nie wiem, czy nie w większości, są robione ręcznie.
7: Janek Frączczak. Inspiracją do zrobienia pracy był właśnie mojego dziadka, który poświęcił życie na zrobieniu kronik i badaniu przeszłości. Mówił o ciekawostkach i faktach z rodzinnych historii i kochał swój bardzo dom, bo sam go zbudował. Dlatego praca jest domkiem, a pokoje to historie rodzinne. Jeden to mój pokój, inne to z 1536 na przykład. Tam byli rycerze.
2: A te śliwice to czyj dom?
7: To dziadka właśnie.
2: Ile czasu to robiłeś?
7: Rok.
8: Pomagała mama, pomagała ciocia. Wszyscy razem pomagaliśmy.
0: Ogólnopolski finał konkursu zorganizowanego przez Archiwum Państwowe i Ministerstwo Edukacji odbędzie się w Białymstoku. Przygotowała Monika Siwak. A już za parę chwil dowiemy się, co dzisiaj w popołudniu z reportażem.

0: No jak zwykle o tej porze Państwu rekomendujemy słuchania naszego programu, a po południu z nami, popołudnie z reportażem, co dzisiaj, Żaneta Walentyn.
1: Dziś w popołudniu z reportażem, zainspirowana pewnym ogłoszeniem, proponuję Państwu reportaż pod tytułem Kupię przyjaciela. Otóż na jednym z portali internetowych przeczytałam ogłoszenie mniej więcej takiej treści. Poszukuję młodej osoby, która mogłaby towarzyszyć, pograć, posłuchać muzyki, porozmawiać z inną młodą osobą kilka godzin dziennie za opłatą. Tak to zrozumiałam, że rodzic, opiekun potrzebuje kogoś, kto mógłby zaprzyjaźnić się z jego niepełnosprawnym synem czy córką. I doskonale wiem, że bardzo dużo się zmieniło od 30 lat, kiedy to kilkadziesiąt jeszcze lat temu właśnie osoby niepełnosprawne nie wychodziły z domu w ogóle, a jednak pojawiają się takie nisze, które nie sposób zapełnić, w każdym razie system nie jest w stanie ich zapełnić. A zatem dziś o problemach osób niepełnosprawnych.
2: Miki!
3: Nie krzycz. Wiktoria, nie mogę wyłączyć, nie? Albo do kuchni tam może być.
2: Chodź.
3: Straciłam wątek. Na drugie piętro muszę syna wnosić i znosić. Mam dwie dyskopatie już. Jest mi bardzo ciężko. Idź, proszę. Idź, nie przeszkadzaj, zaraz przyjdę. Idź i nie przeszkadzaj, proszę.
0: Popołudnie z reportażem zapraszała Żaneta Walentyn, a wystartuje po godzinie 16:30. To teraz nie zatrzymam się. Ira.

0: Reklama.
1: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
2: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
3: Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Jesteśmy stąd z Nakła i właśnie tak chcemy być postrzegani. Do tej pory znaliście nas jako bank spółdzielczy w Nakle nad Notecią, ale teraz mamy nową, krótszą nazwę Bank Nakielski. Nasz nowy logotyp to konik, średniowieczna zabawka odkryta podczas wykopalisk na Placu Zamkowym. To znak naszej tożsamości, przywiązania do lokalnych tradycji, ale też symbol dynamiki i rozwoju, bo choć czerpiemy z przeszłości, patrzymy w przyszłość. Bank Nakielski, twój bank stąd. Zapraszamy do oddziałów banków w Bydgoszczy przy Abrahama 8, w Nakle przy Sądowej 10 i w Sadkach przy Strażackiej 1B.
4: Grupa Plichta, nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
0: Reklama.

0: Jest 16. Kolejna uczelnia z regionu odrzuca ofertę marszałka.
1: Ta oferta jest dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nie do przyjęcia.
0: Są wyniki sekcji zwłok 40-latka, który zmarł podczas interwencji policji w Poznaniu. Maturzyści zadowoleni.
2: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne. No myślę, że będzie fajny wynik.
0: Środa, 6 dzień maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dołącza do uczelni, które odrzucają propozycję marszałka, dowiedziało się Polskie Radio PIK. Chodzi o unijne pieniądze na naukę. Oferta w przedstawionej nam formule jest nie do przyjęcia, powiedział nam rektor UKW, profesor Bernard Mędlik.
1: Proponują, aby 60% środków płynęło z Urzędu Marszałkowskiego, w cudzysłowie, a 40% środków było wkładem własnym uniwersytetów czy danej uczelni. Nie stać nam w tym momencie, aby 40% dokładać do środków, które ewentualnie na działania, o których właśnie chciałem powiedzieć, za chwilę otrzymamy. Doszliśmy do wniosku, że podobnie jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Politechnika Bydgoska, nie skorzystamy z tych pieniędzy.
0: Dłuższa wypowiedź rektora na radiopik.pl. Marszałek Piotr Całbecki ma odnieść się do zarzutów po powrocie z Brukseli. Sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas interwencji policji w Poznaniu, nie wykazała bezpośredniej przyczyny śmierci. Odbędą się dodatkowe badania, informuje Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu.
3: Biegły, który przeprowadzał sekcję zwłok tego mężczyzny, nie wskazał przyczyny śmierci. Potwierdził wstępne ustalenia, że ona ma charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania, w tym badania histopatologiczne i toksykologiczne.
0: Wstępne ustalenia prokuratury nie wykazały, by policjanci podczas interwencji działali niezgodnie z procedurami. Do zdarzenia, przypomnę, doszło w poniedziałek. Funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który przeszkadzał w udzielaniu pomocy rannemu.
4: Polskie Radio PIK. Najlepsze źródło informacji.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka zabrał głos w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy tym, którzy złożyli przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta. Do sprawy odnieśli się prezydent i premier.
5: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla, że nie ma wyższego ani innego organu niż Trybunał Konstytucyjny, który mógłby decydować o kwestiach konstytucyjnych.
6: Na terenie Rzeczypospolitej najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej, a organem, który ocenia zgodność danych aktów i działań rządowych, także w zakresie sporów kompetencyjnych, jedynym właściwym do rozstrzygania tych sporów jest Trybunał Konstytucyjny.
5: Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar nie wyobraża sobie z kolei, by Polska orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie respektowała.
7: Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, w której Polska, będąc związana Europejską Konwencją Praw Człowieka, będąc związana jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie szanuje tego typu orzeczeń.
5: Do decyzji Europejskiego Trybunału odniósł się także premier Donald Tusk. W mediach społecznościowych napisał, że rozstrzygnął on jednoznacznie sprawę wybranych przez Sejm sędziów. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Tak napisał szef rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Maturzyści mogą odetchnąć z ulgą, są już po trzecim egzaminie. Dziś zmierzyli się z językiem obcym na poziomie podstawowym. Zdecydowana większość wybrała angielski.
8: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto. Słuchanie nie było takie wymyślne. Jeśli ktoś się uczył na B2 i jest na poziomie B2, to na spokojnie mógł tą maturę zdać. Napisany był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym się dawno nie było, co się zmieniło i poleca się to miejsce. Wiadomo, słuchanie na początku, no i później praca z tekstem, dopasowanie nagłówków, dopasowanie zdań i trochę gramatyki.
9: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
2: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne. O wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No myślę, że będzie fajny wynik. Pisanie maila najłatwiejsze, no bo tam jednak pisze się co chce, można było się wykazać.
10: Uważam, że arkusz był bardzo prosty. Tak samo jak w szkole, tak samo na egzamin maturalny. Nawet w domu do tego nie usiadłem.
0: Przed maturzystami jeszcze minimum jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy ustne z języka polskiego i obcego. Za chwilę prognoza pogody, a za godzinę puls regionu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Aquapark Fala w Łodzi.
0: Teraz od 10 do 20 stopni. Do końca dnia może jeszcze przydać się parasol. W nocy 7-8 stopni i deszcz.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Aquapark Fala w Łodzi. Radio PIK dla kierowców.
12: Tomasz Kaźmierski, dzień dobry. W Bydgoszczy korki w Śródmieściu i w centrum, to nikogo nie dziwi o tej porze, a także na Sułkowskiego i na Kamiennej, a zwłaszcza przed skrzyżowaniem tych dwóch ulic oraz na ulicy Poznańskiej. Na Górnym Tarasie duży ruch na Wojska Polskiego, Pięknej, Solskiego. Przypominamy, że z Inowrocławskiej nie dostaniemy się w ulicę Żwirki i Wigury. W Toruniu sporo aut na ulicy Kościuszki i Żółkiewskiego oraz na placu Daszyńskiego. We Włocławku duży ruch na ulicy Wienieckiej, na ulicy Kardynała Wyszyńskiego i Brzeskiej oraz na remontowanym moście Rydza Śmigłego, a korki także na ulicy Grodzkiej. W Nakle tłok na ulicy Gimnazjalnej i Pocztowej, w Mogilnie korkuje się ulica Padniewska, Kościuszki i ulica Generała Halera. Jeśli chodzi o remonty, to przypominamy o bardzo dużym i ważnym remoncie na drodze krajowej nr 25. To remont 9-kilometrowego odcinka między Mąkowarskiem a Sępólnym Krajeńskim dla samochodów ważących powyżej 3,5 tony objazd. No i przypominamy o wypadku, do którego doszło w miejscowości Łabędź. To droga wojewódzka nr 551, powiat wąbrzeski. Auto uderzyło w drzewo, a kierowca i pasażer są poszkodowani.
4: Z Radiem PIK po drodze. Reklama.
13: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę. Skorzystaj z usług Cabral Car, legalnej stacji demontażu samochodu. Dzięki nam otrzymasz szybką wycenę i płatność gotówką. Zadzwoń pod numer 515 111 111, aby

0: Polska Pralka jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Bo miłość jest piękna.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner. Już 9 grudnia w Bydgoszczy. Sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej przy ulicy Szwalbego 6. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
3: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2. Bydgoszcz.
9: Reklama.

0: od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie. Codzienne rozmowy ze słuchaczami. Od godziny 15 do 16.30.
1: W tej części zaprosimy Państwa na 19. edycję Międzynarodowego Festiwalu Drums Fusion w Bydgoszczy. Ale także mówić będziemy o wyjątkowej ekspozycji Rzeźbione rzeką w ramach projektu Łączymy Polskę.

0: Festiwal stawia na takie wyraziste punkty. Jeżeli chodzi o propozycje muzyczne, to jest to niezwykle rozpięty zakres stylistyczny, natomiast wszystkich łączy jedna rzecz, to są topowi artyści z całego świata.
1: Między innymi ikona jazzu, chociaż nie wiem, czy lubi takie nazewnictwo, i chociaż nie gra na perkusji, a pojawi się na Drums Fusion, czyli Ula Dudziak. Ale do tego festiwalu powrócimy za 3,5 minuty.

0: Południe z nami. Najważniejsze wydarzenia w regionie.
1: Zbliża się kolejna, 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Drums Fusion w Bydgoszczy. Tegoroczna edycja to nie tylko plejada wybitnych artystów, lecz także projekty, które w wyjątkowy sposób podkreślają ideę festiwalu. Rytm jako uniwersalny język podkreślają organizatorzy.
2: Marek Maciejewski, dyrektor festiwalu Drums Fusion. Festiwal stawia na takie wyraziste punkty. Jeżeli chodzi o propozycje muzyczne, to jest to niezwykle rozpięty zakres stylistyczny, natomiast wszystkich łączy jedna rzecz, to są topowi artyści z całego świata i już w niedzielę zapraszamy do Opery Nowa 24 maja na koncert Anny Maury, określona jako księżniczka fado, najważniejsza postać tej stylistyki na świecie. Przyjedzie tu ze swoim zespołem, będzie to widowisko rytmiczne, baletowe, coś niesamowitego. Naprawdę dzień wcześniej mamy koncert również bardzo ważnego artysty Trickiego, który już został wyprzedany, ale jego obecność tutaj jest ważnym akcentem dla nas, ponieważ świadczy o tym, że no, jesteśmy w tych wszystkich nowych trendach, a Tricky po prostu jest autorem takich trendów, choćby trip-hopu, bez którego właściwie współczesna muzyka europejska zupełnie inaczej by wyglądała. Mamy w kolejnej propozycji znany już cykl Ikony Polskiego Jazzu i wystąpi u nas Urszula Dudziak, znakomita postać świata jazzu, otrzyma również ikonę, czyli naszą statuetkę, jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Kolejnego dnia koncert Polirytmia 27 maja.
3: Maciej Nowak, jestem redaktorem naczelnym magazynu Perkusista. Polirytmia to jest koncert wybitnych polskich perkusistów, którzy grają na jednym zestawie perkusyjnym, zmieniają się i grają z tym samym zespołem i prezentują piosenki, które są polskimi evergreenami, najczęściej w konfiguracjach takich, gdzie nie są kojarzeni na co dzień z daną stylistyką.
4: I to będzie 12 perkusistów?
3: Tak, co roku jest 12 perkusistów, jest to optymalny układ ze względu na czas, no i też na przekrój charakterologiczny, że ci perkusiści ze sobą współpracują, przeżywają to razem, cieszą się niesamowicie. Jest to wspaniała okazja do tego, żeby ich zintegrować ze sobą, ponieważ zazwyczaj mijają się wyłącznie na scenach, na festiwalowych scenach, na koncertowych scenach klubowych w Polsce, a tutaj mają czas, żeby ze sobą spędzić chwilkę, powymieniać się różnymi uwagami, pocieszyć się, no i zobaczyć, jak kto się zaprezentuje, w jakiej stylistyce.
2: Przy tym koncercie jest też ważne wydarzenie, ponieważ od 3 lat prowadzimy taki rodzaj galerii sław polskiej perkusji. Powstaje taki właściwie leksykon tych ważnych bębniarzy polskich i kolejna trójka otrzyma w tym roku od nas nagrody. Jedno nazwisko mogę zdradzić, bo to jest bardzo ważna, fajna, świetna, znakomita postać. Legendarny Andrzej Dąbrowski, dziennikarz, kierowca rajdowy, piosenkarz, autor tekstów. A na finał mamy bardzo ważnego artystę, to jest Tiken Jakwakoli, to jest taki reprezentant, niezwykle charyzmatyczny reprezentant muzyki afrykańskiej połączonej z jamajską, taki trochę spadkobierca Boba Marleya.
5: Anna Tarnowska, koordynatorka programu Bydgoszcz Miasto Muzyki UNESCO. Festiwal Drums Fusion od wielu lat realizuje projekt, który nazywa się Zielone Strefy Kultury. Od 2023 roku, kiedy Bydgoszcz weszła do sieci miast kreatywnych UNESCO, ten aspekt ekologiczny i edukacyjny jest tym bardziej podkreślony, dlatego nie mogło zabraknąć projektu UNESCO w Festiwalu Drums Fusion i 22 maja zapraszamy Państwa wszystkich na występ Dziecięcej Orkiestry Recyklingowej pod batutą Roberta Robaszkiewicza z Pałacu Młodzieży. Dzieci z kilku bydgoskich szkół i ze wspomnianego Pałacu Młodzieży będą grały na instrumentach samodzielnie zrobionych z przedmiotów, które pozornie wydawały się już w domach niepotrzebne, czyli talerze, blaszki, pokrywki, jakieś stare garnki, plastikowe butelki. Stworzyły z tego instrumenty perkusyjne i przy towarzyszeniu i akompaniamencie profesjonalnej orkiestry dętej dadzą koncert.
1: Przygotowała Agata Raczek. Festiwal Drums Fusion rozpocznie się 22 maja i potrwa 8 dni do 29 maja. Polskie Radio PIK jest patronem medialnym całego wydarzenia. A po piosence. Mówić będziemy o fantastycznej ekspozycji Rzeźbione Rzeką w ramach projektu Łączymy Polskę.
6: Ja Wisłę odkryłem dla siebie, może zacznę od początku. Tak naprawdę myślałem, że znajdę miejsce na weekendy, tak żeby móc szybko wsiąść, w weekend wypłynąć gdzieś na noc za Warszawę.
1: Taki trochę czuję niedosyt Państwa telefonów. 52 345 5090 i 52 345 5060. Co z tą matematyką na maturze? Powinna być, czy niekoniecznie?

0: krzyknę, a właściwie poproszę, to państwo dzwonią. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Właśnie odnośnie tej matematyki.
0: Tak.
1: No, do czego nam jakieś tangensy, kotangensy i te inne historie? Chyba że ktoś rzeczywiście idzie na jakieś studia, gdzie będzie potrzebował tej matematyki, to wtedy pisać mu jakąś rozszerzaną. Ale tak, no nie wiem, w jakiejś wersji podstawowej to powinno być. Ludzie się tylko stresują, no i niestety efekty potem są nieraz mizerne.
0: Czekaliśmy na ten telefon, powiem szczerze, bo wszyscy jesteśmy za matematyką, więc żeby tak dla równowagi, bardzo dziękuję.
1: Proszę.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: to sprawdźmy jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam. Przysłuchuję się audycji i powiem tak, a może wróćmy do starej wersji matury lub do wersji zmodyfikowanej pod konkretne, że tak powiem, późniejsze studia dla naszej młodzieży. Bo jeden wybierze polski, drugi wybierze matematykę, trzeci wybierze o językowcach. I obecnie mamy polski, matematyki, język obcy jako obowiązkowy. Jeśli ktoś się czymś nie będzie czuł dobrze, no to trudno, nie zaliczy matury. I co wtedy? Kolejny styl, kolejna powtórka?
0: Albo po prostu bez matury.
1: No dzisiaj na studia trudno, że bez matury.
0: Tak myśli pan?
1: Tak, tak myślę, ale omówię, no świadectwo dojrzałości, to świadectwo dojrzałości, czyli pewien etap w życiu człowieka się kończy, kolejny etap się zaczyna i myślę, że to świadectwo dojrzałości zawsze gdzieś tam, może po latach dla samej satysfakcji jest
0: potrzebne.
1: Zdobyłem maturę.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
2: Popołudnie z nami. Od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie.
0: Ta wystawa podróżuje niczym flis wzdłuż Wisły. Ale to nic dziwnego. Jej autor wraca tam, gdzie powstały zdjęcia. Ekspozycja Rzeźbione rzeką jest efektem trwającego 44 dni flisu po Wiśle w ramach projektu Łączymy Polskę w 2024 roku. Autorem zdjęć jest Wiktor Strumiło, fotograf żeglarz, który tym razem zdjęcia pokazuje w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. A rozmawiała z nim Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
3: To jest efekt twojej jego 44-dniowego rejsu właśnie Wisłą.
4: Tak, dokładnie. 44-dniowy flis Wisłą od ujścia Dunajca do Bałtyku na lepcice Szkuty Wiślanej Oskar Kolberg.
3: Skąd w takim razie ten pomysł, aby właśnie taki projekt zrealizować? Bo z jednej strony no, mamy taki symboliczny spływ z łodzią będącą repliką, a z drugiej strony właśnie projekt fotograficzny. Trzeba było ze sobą zabrać sprzęt, drona.
4: Ja Wisłę odkryłem dla siebie, może zacznę od początku. Tak naprawdę myślałem, że znajdę miejsce na weekendy, tak żeby móc szybko wsiąść, w weekend wypłynąć gdzieś na noc za Warszawę i spędzić sobie wolny czas. I wtedy odkryłem, jaka piękna jest dzika rzeka, jaka jest piękna Wisła za dużymi miastami. Tak? W międzyczasie stworzyła się też idea, aby spróbować przepłynąć całą Wisłę, zobaczyć jak ona wygląda wzdłuż całego biegu. Wyzwaniem było, czy może nie jest wyzwaniem przepłynięcie samej Wisły, no bo można kajakiem przepłynąć jakąś mniejszą jednostką, no ale przepłynięcie repliką Szkuty Wiślaną 5,5-tonową, 12-metrową, to szczerze mówiąc było wyzwaniem. Wyzwaniem też z tego powodu, że Wisła jest coraz płytsza. Jest coraz mniej wody w Wiśle i tak naprawdę no, sztuką i wyzwaniem było szukanie tej głębokiej wody, którą mogliśmy przepłynąć dalej, dopłynąć do Gdańska, do Bałtyku. I z tego flisu powstała właśnie ta wystawa. Wystawa, która pokazuje Wisłę troszeczkę w inny sposób. Może to nie jest odkrycie, że z drona, ale tak naprawdę tutaj słuchając gości, którzy odwiedzali tę wystawę, którzy są zaskoczeni, że to jest rzeka, że to jest Wisła. No jest jednak jakieś zaskoczenie, tak? Czyli myśl, żeby pokazać trochę z innej strony, miała swój sens. No wystawa też ma na celu pokazanie tę dzikość Wisły, jak ona jest piękna, tak? Też zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób ją zobaczyło, nie dlatego, że to jest moja wystawa, ale żeby zakochali się w tej rzece, żeby robili wszystko, żeby ona cały czas była taka dzika, żeby nie prostować, nie regulować.
3: Czy zakładałeś sobie jakiś plan, jeżeli chodzi o ten projekt, czy po prostu, no tak jak ten wyluzowany flis, tak powstawały też te zdjęcia. Tu staje, tu jest dobre słońce, tu może coś z tego drona zobaczę.
4: Znaczy ja nigdy nie staram się zakładać, że w jakimś miejscu konkretnym zrobię coś konkretnego. Tak na swojej stronie piszę, że raczej to fotografie mnie znajdują niż ja fotografie. No są miejsca, są pory dnia, kiedy wiem, że jest większa szansa, żeby coś ciekawego zobaczyć albo w jakiś ciekawy sposób przedstawić, więc no to są oczywiście poranki, zachody słońca. Tam, gdzie ten potencjał widziałem, no próbowałem robić, co mogłem.
3: Powstała taka historia, którą każdy może sobie przeczytać po swojemu.
4: Dokładnie, tak. Te zdjęcia każdy może interpretować na swój sposób, widzieć w tych zdjęciach różne rzeczy, bo są to kształty, kolory, odcienie, barwy, słońce. No trzeba to zobaczyć, żeby zobaczyć, o czym mówię. I każdy je interpretuje troszeczkę inaczej. Jak rozmawiam z osobami, które oglądają wystawę, no to słyszę bardzo ciekawe opinie, jak to interpretują, różne historie, które im się przypominają, na przykład z rzekami, tak, no bo wielu osobom się przypomina na przykład młodość, tak, no jak byłem kiedyś nad rzeką, jak robiłem kiedyś co, więc to bardzo dużo przestrzeni do rozmów, do skojarzeń, do autorefleksji.
0: To jeszcze dopowiem, że z Wiktorem Strumiło rozmawiała Iwona Musztowska-Rzeszotek, a wystawa Rzeźbione rzeką w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce prezentowana będzie do 30 lipca. I to było na tyle. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony. Jednak można się z Państwem dogadać. Jutro spotykamy się w trochę innym składzie. Ja natomiast będę czekać niezmiennie na Państwa rotary na jednej z dzikich plaż.

0: Autopromocja. Reportaż zaczyna się czasem od jednego zdania. Przypadkowego spotkania, telefonu. Od historii, której nikt wcześniej nie chciał opowiedzieć. Docieramy do ludzi. Słuchamy. Wracamy tam, gdzie inni już nie zaglądają. Oddajemy głos tym, których warto usłyszeć. To historie, które zostają w nas długo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą kujawsko-pomorskiej inicjatywie senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz

0: drobnego inwentarza. Atrakcje dla dzieci, loty widokowe śmigłowcem, kącik zdrowia. To wszystko w Minikowie 9 i 10 maja.
1: Reklama. Radio PIK dla kierowców.
2: Tomasz Kaźmierski, dzień dobry. W Bydgoszczy korki na ulicy Gdańskiej i Kamiennej. Zamknięta jest ulica Staszica. Na Sułkowskiego cały czas długa kolejka aut. Na węźle Bydgoszcz Wschód z kolei korek na ulicy Spornej. W Toruniu sporo aut na ulicy Kościuszki i Żółkiewskiego, na trasie prezydenta Raczkiewicza oraz na placu Daszyńskiego. We Włocławku duży ruch na ulicy Wienieckiej, na placu Wolności, na remontowanym moście Rydza Śmiłgego, a korki cały czas na ulicy Grodzkiej. Inowrocław, tutaj tłok na ulicy Narutowicza, Dworcowej i Poznańskiej. W Strzelnie czekamy przed rondami na ulicach Michelsona, Świętego Ducha oraz Powstania Wielkopolskiego. Przypominamy o tym, że na drodze krajowej nr 10 w Cierpiszewie mogą występować utrudnienia związane z budową drogi S10. No i niestety doszło do wypadku w Kowalu na ulicy Piłsudskiego. Doszło do potrącenia osoby jadącej na hulajnodze.
1: Z radiem PIK po drodze.

0: zawsze głupie obiecanki. Skończyło się obiecanie. Robimy do czynu.
1: Ja sobie nie życzę, żeby naruszano moją prywatność.
2: Było słychać szczekanie psów i krzyki.
3: Kilka lat. Przeszło 7 lat, to już tak jest.
4: Co panią sprowadza?
5: Emocje, przygody, sukcesy, zmagania i porażki. To, co w nas i wokół nas. W popołudniu z reportażem w Polskim Radiu PIK.
6: 16.32, ja nazywam się Żaneta Walentyn, a tam po drugiej stronie szyby jest realizujący program Piotr Walczak. Witamy Państwa serdecznie. Dziś chciałabym zaproponować Państwu reportaż, który zatytułowałam Kupię przyjaciela. I tak jak już przed kilkudziesięcioma minutami zapowiadałam, ten tytuł i ten pomysł na reportaż wziął się stąd, że na jednym z portali internetowych przeczytałam takie krótkie ogłoszenie. Ono zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Otóż ktoś poszukiwał młodą osobę, tak powyżej 20 roku życia, która mogłaby z jego synem lub córką, specjalnie nie mówię płci, żeby, nie chcę jakby próbować namierzać tego ogłoszenia, więc z jego dzieckiem dorosłym ktoś mógł pobyć, pograć, posłuchać muzyki, porozmawiać, czyli po prostu być rówieśnikiem, bo takie emocje też są potrzebne każdemu z nas. Chcemy się wygadać, a wygadanie się mamie czy tacie, to już nie to samo. I ktoś właśnie zamieścił takie ogłoszenie. Na końcu ogłoszenia była taka informacja, że można to robić odpłatnie, czyli że ktoś jest gotów, załóżmy, że rodzic czy opiekun jest gotów za tę obecność, za to towarzystwo zapłacić. Smutno mi się bardzo zrobiło, mimo że ja doskonale zdaję sobie sprawę, że pokonaliśmy olbrzymią drogę, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne czy osoby z niepełnosprawnością, bo zdaje się, że tak teraz trzeba mówić, bo przecież one jeszcze kilkadziesiąt lat temu były zamknięte w domach, nikt nie słyszał o zespole Tourette'a, o zespole Aspergera, o spektrum autyzmu, czy o ludziach z zespołem Downa. To może albo inaczej, ten ostatni był dość znany już kilkadziesiąt lat temu, ale na ulicy raczej nie widzieliśmy dzieci czy dorosłych z zespołem Downa. Te osoby raczej były zamknięte w czterech ścianach domu i skazane na towarzystwo rodziców czy też rodzeństwa. Teraz jest inaczej. Tak jak mówiłam, pokonaliśmy olbrzymią drogę. Są szkoły integracyjne, są różnego rodzaju stowarzyszenia, gdzie można się zapisać, czy swoje dziecko zapisać i tam ono znajdzie rówieśników z podobnymi problemami, gdzie mogą się porozumieć, gdzie się rozumieją, gdzie się nie wstydzą wypowiadać, no ale jednak są i takie osoby, które z domu wyjść na przykład nie mogą, z różnych przyczyn. I to jest ta nisza do zagospodarowania. A dziś w

0: W związku z powyższym w ogóle o potrzebach osób niepełnosprawnych, także ich rodzin i także o takich potrzebach emocjonalnych.
1: Mieszkamy w gminie Sicienko. Przeprowadziliśmy się z Bydgoszczy, mieszkaliśmy na działkach rekreacyjnych 3 lata. No, syn najstarszy jest na pampersach i to najbardziej takim jest obciążeniem, że jednak to czystość jest ważna i woda bieżąca, dlatego udało mi się kupić tutaj mieszkanie, zrobić remont z pomocą darczyńców, ponieważ żadnej zupełnie pomocy nie było ze strony państwa, opieki nad rodziną dysfunkcyjną, bo mam 2 synów niepełnosprawnych, już obydwoje są dorośli i 12-letniego syna z opinią psychologiczno-pedagogiczną ze względu na obciążenie niepiśmiennych starszych braci.
2: 100 lat.
3: 100 lat? Chcesz zaśpiewać 100 lat? To zaśpiewaj.
2: 100 lat, 100 lat.
3: 100 lat, tak.
1: Już starczy. Teraz rozmawiamy.
3: Teraz mama mi coś.
1: Rozmawiamy. Tak.
3: Jeszcze chcesz coś? No dobrze. No.
2: Lakotek.
1: Ślicznie.
3: Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Będziesz w radiu śpiewał. Ślicznie. Tak?
1: Usiądź mi, kuś.
3: A teraz trochę mama, dobrze?
1: Tak,
3: trochę
1: porozmawiamy. Mama. Porozmawiam, mama, dobrze? Usiądź. Czekamy.
3: To jest najstarszy syn.
1: Tak, najstarszy syn Mikołaj i od ponad 5 lat jeździmy na zajęcia do ośrodka wsparcia Słoneczka na Błonie. Mikołaj się urodził z niedotlenieniem. Ma wadę serca nieoperacyjną, przeciek międzykomorowy. Jedną nerkę miał agnezję, czyli ta nerka zanikała i zanikła zupełnie. Nie zgłasza potrzeb fizjologicznych. I ma upośledzenie w stopniu znacznym. Jest autystyczny również. Także ma dużo takich sprzężeń.
3: Pokazuję teraz coś, tak? A co to jest?
1: Śpiewać dalej. To jest taki głośnik. Śpiewać.
3: Śpiewa, aha.
1: Głośnik z mikrofonem. Właśnie.
3: A też masz mikrofon, rozumiem.
1: Teraz. Później, dobrze? Tak, później pójdziemy. Chodź, później pójdziemy. Wstań. Później pójdziesz z mamą. Wstań. Jutro też, tak?
3: Jak pani sobie daje radę? Pani drobna, szczupła, niewysoka.
1: Ciężko, no jest na pewno ciężko i dlatego ten ośrodek wsparcia, uspołecznianie. Ma tam treningi z olimpiad specjalnych MATP. To są zawody, to są treningi dla upośledzeń właśnie w stopniu znacznym i uszkodzeń narządu ruchu. Od początku jego urodzenia bardzo walczyło mojego życie. Jeździliśmy do Centrum Zdrowia Dziecka, do Instytutu Genetyki, ale nie jest zbadany genetycznie. I to uspołecznianie było takim dla mnie celem, żeby jednak ta niepełnosprawność, ja uważam, że urodziłam swoje dziecko nie wybierając, tak? Jakby czy ma być zdrowe, czy chore, po prostu tak los się poukładał. I moim obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby pomóc swojemu dziecku. A że jestem, no mieszkam w Polsce od urodzenia, jestem Polką, myślałam, że to nasze społeczeństwo się bardziej jakby otworzy na osoby niepełnosprawne, kiedy będziemy ich uspołeczniać, bo syn zawsze wszędzie ze mną jeździł. Ale jednak w swoim środowisku ze względu na autyzm jest to ograniczenie, że nie lubi obcych ludzi, jest otwarty na obcych ludzi, ale większa grupa, nieznana mu grupa ludzi, boi się i wtedy są zachowania autoagresywne.
4: Syn jest moim drugim dzieckiem. Pierwszym dzieckiem mam córkę 23 lata, a syn urodził się 3,5 roku później rozszczepem kręgosłupa. To jest bezwa skończeń donnych i zgłaszanie potrzeb fizjologicznych. Ponieważ mieszkałam z mężem, który nadużywał alkoholu i nie za bardzo był mi pomocny, a raczej przeszkodą w wychowywaniu dzieci, postanowiłam się wyprowadzić, a że jestem sierotą i nie miałam dokąd. Więc przez wiele lat starałam się o mieszkanie z miasta i miasto przyznało mi mieszkanie tutaj właśnie w Śródmieściu na drugim piętrze. Byłam taka szczęśliwa wtedy, że nie zwróciłam uwagi na to, że w przyszłości mogę mieć problemy lub jakiekolwiek kłopoty związane z tym, że będę musiała syna wnosić na drugie piętro.
5: Miki!
3: Nie krzycz.
5: Wiktoria, nie mogę wyłączyć, nie? Albo do kuchni tam może byś...
6: Chodź!
4: Straciłam wątek. Na drugie piętro muszę syna wnosić i znosić. Mam dwie dyskopatie już. Jest mi bardzo ciężko. Idź, proszę. Idź, nie przeszkadzaj, zaraz przyjdę. Idź i nie przeszkadzaj, proszę. Idź. Zobaczę, jak ktoś przyjdzie, to ona... Dobrze, zaraz ci dam, tak? Muszę ciągle się na niej skupiać. Wózek znoszę najpierw, potem syna. Syn waży około 60 kg. Ja nie dużo więcej. Około 3 razy w tygodniu. Po prostu jak człowiek musi, to do wszystkiego nie zwraca uwagi na bóle. Po prostu jest taka potrzeba i się po prostu znosi. Bardzo jest krępujący dla niego, bo są takie momenty, że ostatnie schody wchodzi sam, ale przecież wiadomo, że to jest sytuacja dla niego bardzo krępująca. Jeśli są jacyś sąsiedzi, jeśli ktoś idzie, to jest to trochę poniżające dla syna i na pewno na jego dalszy rozwój na pewno niezbyt dobrze działa. Była taka sytuacja, gdzie syna nosiłam codziennie, bo chodził do 25, tam do integracyjnej przyjeżdżał samochód, więc z początku to nawet codziennie musiałam go znosić. Także już i nogi mi czasami drętwieją i ręce, po prostu takie uciski są od kręgosłupa. Bardzo się boję o to, że któregoś dnia kręgosłup mi pęknie i też usiądę na wózku i wtedy żadnej możliwości nie będzie, a dzieci wiadomo, że mają tylko mnie, nie mają innego żadnego wsparcia i ja muszę dla nich normalnie funkcjonować.
7: Atmosfera w domu stała się coraz bardziej nerwowa, wiele nieporozumień. To oczywiście miało wpływ i na pracę zawodową, i na życie rodzinne. Mam jeszcze starszego syna i myślę sobie, że dzisiaj z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to na pewno było mocno zachwiane życie rodzinne. Było wiele takich nerwowych sytuacji, wiele nieprzespanych nocy, wiele takich ostrych dyskusji. Na dodatek jeszcze nacisk, powiedzmy, krewnych, tam dziadków, babci, a może to, a może tamto i wiele różnych pomysłów. Oczywiście z dobrej woli różnych ludzi, ale wiadomo, że to nie wszystko było tak. Moja żona bardzo często, jeszcze po dzień dzisiejszy, zadaje sobie pytanie, dlaczego akurat nam. Ja jakoś tak, nie wiem, od początku byłem przygotowany na to, że psychicznie, że no był to na pewno jakiś cios, ale nie na tyle, żeby sobie zadawać pytanie, dlaczego akurat mnie. Nie czułem się kimś lepszym, kimś szczególnym, że mnie się takie rzeczy nie zdarzają. Pamiętam taką jedną wizytę, wyszliśmy od pani neurolog, która nam niestety powiedziała, że to dziecko jest niezdiagnozowane, od strony neurologicznej jest wszystko dobrze, ale niestety ona nic nie może nam poradzić. I że ona była wtedy bardzo, powiedzmy, przyłamana, a ja się czułem jakoś tak silny.
0: Od 20 paru lat, a może od 30, niepełnosprawni wychodzą z domu, bo kiedyś to było tak, że byli zamknięci w czterech ścianach i nie mówiło się o integracji, tyle się nie mówiło, co dziś o integracji, prawda, o tym, o potrzebach tych osób i tak dalej, i tak dalej. Dziś osoby z niepełnosprawnością żyją normalnie, ale nie wszyscy jednak. To wszystko zależy od niepełnosprawności i są takie też nisze, prawda, gdzie należałoby coś zrobić systemowo, tylko nie do końca wiadomo co. Jak ja wczoraj rozmawiałam z pełnomocnikiem prezydenta Bydgoszczy do spraw osób niepełnosprawnych, to on przyznał, że w dużych ośrodkach jest łatwiej. Jest łatwiej o to, żeby na przykład zebrali się rodzice, utworzyli stowarzyszenie na przykład dzieci niedowidzących, niedosłyszących, z zespołem Downa, ze spektrum autyzmu, prawda? Natomiast w takich miejscach jak Koronowo to nie jest takie proste.
8: Natalia Świeżyńska, Koronowskie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej. Tak, na terenie Koronowa funkcjonuje na przykład Koronowskie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, które my reprezentujemy. Jest to stowarzyszenie, które zostało utworzone przede wszystkim przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i realizujemy zajęcia dla osób z niepełnosprawnością.
0: Ale wszystkich osób z niepełnosprawnością, czy jest jakiś rodzaj niepełnosprawności?
8: Mówimy głównie o niepełnosprawności intelektualnej, jeżeli chodzi o naszych podopiecznych. Prowadzimy Klub dla Dobra Wspólnego. Co roku pozyskujemy dotacje z Urzędu Miejskiego w Koronowie w ramach otwartego konkursu ofert. Właśnie 4 maja rozpoczęliśmy działalność Klubu Dla Dobra Wspólnego, którą będziemy prowadzić do grudnia.
0: Ilu tam macie już podopiecznych?
8: Jest to grupa około 20 osób. Oczywiście na zajęciach też i na naszych wyjazdach, bo wyjeżdżamy też na wycieczki różnego rodzaju, czy mamy wspólne ogniska integracyjne, jakieś wyjazdy do kina. Wtedy jest więcej tych uczestników, dlatego że też w naszych spotkaniach uczestniczą opiekunowie prawni, rodzice, albo najbliższa rodzina, bo czasami zdarza się, że nawet rodzeństwo uczestniczy, czy we wspólnej wigilii, bo zapraszamy też taką najbliższą rodzinę, która chce chętnie spędzić też z nami czas.
0: I to są zajęcia kilka razy w tygodniu, prawda?
8: Tak, na tą chwilę 4 razy w tygodniu. Znaczna część tych osób to osoby, absolwenci na przykład szkoły, zespołu szkół przy ulicy Sobieskiego w Koronowie.
0: Czyli to jest szkoła specjalna, tak?
8: Tak. Dla dzieci z niepełnosprawnościami, tak.
0: Mhm. Mówi się warsztaty terapii zajęciowej po szkole, zgodnie z takim planem, a potem zakłady aktywizacji zawodowej na przykład, prawda? A nie wiem, czy tu w Koronowie są warsztaty terapii, ale rozumiem, że wy macie coś podobnego.
8: Coś podobnego, ale nie są to warsztaty terapii zajęciowej, natomiast są to zajęcia też rozwijające uzdolnienia, zajęcia plastyczne, kulinarne. Wczoraj na przykład nasi podopieczni robili sałatkę jarzynową.
0: Czyli ja rozumiem, że oni bardziej spotykają się nie w celu na przykład, powiedzmy, poprawy jakichś swoich funkcji, czy to motorycznych, czy intelektualnych, chociaż też, ale głównie po to, żeby mieć kontakt z rówieśnikami, żeby mieć te emocjonalne potrzeby zaspokojone, tak?
8: Tak, tak. Chodzi o integrację tych osób, ale nie tylko ich z nimi samymi, natomiast też ze społecznością lokalną, bo staramy się uczestniczyć w koncertach, które są organizowane na terenie gminy Koronowo.
0: Najmłodsza osoba ile ma lat i najstarsza?
8: 21, o ile się nie mylę, musiałam to sprawdzić, 21, a najstarsza... Jest to jedna osoba jest rzeczywiście osobą starszą, jest to taka uczestniczka, która ma ponad 70 lat, natomiast nie jest też na wszystkich zajęciach. Jest to jedna uczestniczka, która jest w takim starszym wieku, pozostali to gdzieś tam z tych starszych osób, no to około 60 lat, 50-60 tutaj.
0: To duży rozstrzał, prawda, wiekowy?
8: Duży, ale grupa się rzeczywiście integruje bardzo dobrze.
0: Czy zauważyły panie w swoim doświadczeniu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną na przykład są w środowisku nie zawsze akceptowane?
6: Małgorzata Baranowska, wiceprezes. Ja myślę, że to się zmienia na przestrzeni lat, ponieważ Klub Dla Dobra Wspólnego ogólnie istnieje od 2004 roku, czyli już prawie 21 lat, a Stowarzyszenie Koronowskie od 2006 i to podejście ludzi, patrząc na to, wychodzą na ulicę. Dawniej to było, że na wózku inwalidzkim nie było widać niepełnosprawnych dzieci i tak dalej. W tej chwili no, widzimy te osoby na podwórku, na ulicy i myślę, że już w tej chwili nikt się nie ogląda za osobą niepełnosprawną, wyglądającą inaczej i inaczej mówiącą i że społeczeństwo jest bardziej świadome tego wszystkiego, że są takie osoby wśród nas i należy im się pomóc. Czuliśmy tą potrzebę taką z serca, że członkami stowarzyszenia stali się pracownicy MOPS-u, którzy chcieli pełnić rolę właśnie taką, prowadzić ten klub.
0: Gdyby go nie było, to te osoby, co by się z nimi działo?
6: No, siedziałyby po prostu w domu, nie?
0: No właśnie o to chodzi, że tak jak wczoraj rozmawiałam z panem pełnomocnikiem, że jakby tę lukę takich więzi emocjonalnych, też zajmowania się czymś, wypełniają stowarzyszenia, fundacje, tak jak wasze stowarzyszenie. Co będzie z tymi osobami, jak się skończy program, a skończy się w grudniu?
8: Tak, planowane jest, co roku pozyskujemy dotacje. Przewiduję i mam taką nadzieję, że w kolejnym roku ponownie przystąpimy do otwartego konkursu ofert i będziemy dalej realizować to zadanie.
0: Ale są jakieś przerwy, tak? No kończą się w grudniu te zajęcia i potem kiedy, jeżeli zakładając, żebyście znowu dostali jakiś tam grant, prawda? To kiedy się zaczynają kolejne?
8: W kwietniu, maju, teraz w tym roku 4 maja rozpoczęłyśmy takie zajęcia już. W międzyczasie też się spotykamy od czasu do czasu już w zajęciach pozaprojektowych.
6: Grupa się zmienia. Po prostu w 2006 roku była to inna grupa. Część osób już odeszła, przyszli nowi, młodsi, ale grupa się zna. Są bardzo przyjaźnie nastawieni, wspierają się.
0: Chodzi mi o to, czy zdarzają się sytuacje, bo to przecież nie wasza wina, że ktoś napisze, zadzwoni, nie wiem, że chciałby u was być, a wy mówicie nie, bo my już mamy full, komplet.
6: No są też ograniczenia niestety krzesełkowe. Że mamy ograniczoną ilość krzeseł i
0: miejsc,
6: i nie możemy, na stojąco się nie da prowadzić zajęć, więc no, mamy ograniczenia, nie możemy wszystkich chętnych przyjąć, jest nam przykro.

0: pisać.
1: To dużo rzeczy. A masz jakieś koleżanki albo kolegów?
0: Tak, mam. W szkole mam i innych mam.
1: A po szkole też masz? Na podwórku na przykład?
0: Tak, mam. W szkole też.
1: Czy Małgosia ma towarzystwo, mam na myśli kolegów, koleżanki, poza szkołą? Bo ja rozumiem, że Małgosia chodzi do szkoły integracyjnej, tak?
0: Tak.
1: Gdzie to jest jakby oczywiste. Natomiast jak to wygląda w środowisku no właśnie domowym, sąsiedzkim?
2: Małgosia ma no, na tyle szczęście, że należymy do kilku stowarzyszeń działających w Bydgoszczy. Natomiast no, takich przyjaźni to jest jakby marzeniem mojej żony, żeby Małgosia miała przyjaciela, przyjaciółkę taką, z którą by... Tak jest. Chcemy po prostu ludzi otworzyć, jakby pokazać, że zespołem Downa ani niepełnosprawnością nie można się zarazić. A z drugiej strony uświadomić rodzicom tych osób niepełnosprawnych, żeby też z tymi dziećmi, ze swoimi jakby podopiecznymi wychodzili dla naszego dobra, bo tak społeczeństwo jest silne, jak jest najsłabsze ogniwo jest silne. No właśnie to wszystko, co robimy, to ze względu na jej przyszłość, żeby łatwiej było ją zaakceptować. Powiem tak, mamy 5 dzieci łącznie z Małgosią i no, nie można innych dzieci obarczać tym obowiązkiem, żeby przyjęło opiekę nad Małgosią. Dlatego walczymy o każdą sferę.
1: Ja będę trzymać mikrofon.
0: Dobrze. No to ja. Tata, kocham cię. I love you, tata. I love you.
3: Jest za co, bo pan Piotr Częstochowski, tata Małgosi, rzeczywiście robi, oddał się cały wychowaniu swojej córeczki i utworzył takie towarzystwo pod nazwą Dziecięce Grafiki i Graffiti, które skupia więcej dzieciaczków i młodzieży i dorosłych z zespołem Downa. A teraz co jutro, drodzy państwo, bo dzisiejszy program dobiega końca. Otóż jutro Michał Zaręba poprosi państwa, żebyście się razem z nim przenieśli do wsi Konotopie. Tam trwa budowa pomnika Matki Boskiej, który ma szansę stać się jednym z najwyższych tego typu obiektów na świecie. I ta inwestycja już teraz budzi no, pewne emocje, żeby nie powiedzieć kontrowersje, na pewno zainteresowanie. Czy ta figura monumentalna przyciągnie turystów, pielgrzymów? O to jutro będzie pytał Michał Zaręba. A ja już bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
2: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
3: Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie.
4: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: 30 czerwca 2026 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi portal Rolnika. Platformę, która zbierze w jednym miejscu najważniejsze sprawy związane z prowadzeniem gospodarstwa. Wnioski, historia płatności, korespondencja, mapa działek, kalendarz naborów i aktualności. Wszystko dostępne na komputerze, tablecie i telefonie. Na start e-usługi od 3 instytucji sektora rolnego. Portal Rolnika. Jedno miejsce na wszystkie sprawy gospodarstwa. Więcej informacji na portalrolnika.gov.pl.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama. Polskie Radio. PIK.
8: Jest 17. Zabójstwo w toruńskim parku. Jest akt oskarżenia dla Wenezuelczyka.
9: Jego poczytalność nie budzi wątpliwości. Może ponosić odpowiedzialność karną.
8: Kara dla szpitala w Aleksandrowie.
10: Nie ma powodu do radości. Taka kara to jest raczej problem.
8: Kąpiele w parku? Czemu nie? Szczegóły za chwilę. Środa, 6 maja, Patrycja Malinowska, zapraszam na Puls Regionu w Polskim Radiu PIK. W czerwcu w Toruniu może rozpocząć się proces Wenezuelczyka, który jest oskarżony o zabójstwo Klaudii, dowiedziało się Polskie Radio PIK. Do tragedii doszło prawie rok temu w parku Glazja. Dziś do sądu trafił akt oskarżenia. Zakończyło się śledztwo w tej sprawie. Mówi Izabela Oliver, rzecznik prokuratury okręgowej.
11: Prokurator, kierując akt oskarżenia, był przekonany o zasadności zarzucanych, postawionych podejrzanemu czynów. W czasie całego postępowania podejrzany, a teraz już oskarżony, nie zmienił swojego stanowiska, nie ustosunkował się merytorycznie do postawionych mu zarzutów i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania zeznań. W toku postępowania przygotowawczego, po przeprowadzonej obserwacji sądowo-psychiatrycznej, biegli zgodnie ustalili, że w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów, jak i w czasie przeprowadzonej obserwacji, jak i w czasie trwającego postępowania, miał zdolność pokierowania swoim postępowaniem i rozumienia znaczenia swoich czynów. Jego poczytalność nie budzi wątpliwości, a w konsekwencji, że może ponosić odpowiedzialność karną.
8: Grozi mu dożywocie. Z Torunia przenosimy się do Grudziądza. Przed tamtejszym sądem trwa proces trzech lekarzy w sprawie śmierci Olka. Dziś zeznawali policjanci, którzy zatrzymali 19-latka. Uciekając przed funkcjonariuszami i przeskakując przez ogrodzenie, zranił się w nogę. W trakcie rozprawy przedstawiono nagrania z kamer nasobnych policjantów.
12: 0-0 na boisko pierwszego, ale on pilnie karetka.
13: Po założeniu kajdanek zobaczyłem, że mężczyzna uficie krwawi z lewej nogi. Natychmiast położyliśmy mężczyznę na ziemi. Przystąpiłem do odszukania miejsca krwawienia i uciskania rany. No, jeżeli jest osoba zatrzymana, to z automatu musi mieć założone kajdanki ze względów na swoje bezpieczeństwo. Nie wiedziałem, dlaczego ucieka, co może mieć przy sobie. Przed nami wyrzucał w trakcie ucieczki swój telefon oraz substancje, moim zdaniem, narkotyczne. Wydaje mi się, że uciskanie rany jest ważniejsze niż zdjęcie kajdanek w tamtym momencie.
14: Adwokat Michał Wąż, pełnomocnik rodziny pokrzywdzonej w sprawie. Na pewnym etapie już, jeżeli w sytuacji, kiedy zawisł Olek na ogrodzeniu, powinien być już traktowany nie jako osoba zatrzymana, jako pacjent. Nie ma przymusu stosowania w Polsce kajdanek w sytuacji, kiedy osoba walczy o życie.
15: Jeżeli zastosowane by były procedury tak, jak one stanowią, na pewno syn by żył. Tutaj wystarczyło po prostu założyć stazę, podać mu tlen, ja mówię o karetce, tak, ale policja mogła po prostu założyć stazę, skoro już go zdjęli z tego płotu. Wtedy to krwawienie nie szłoby do wewnątrz, byłoby zatrzymane. My dzisiaj nie mówimy o narkotykach, o tym, kim był mój syn. Mówimy o tym, że nie została mu udzielona odpowiednia pomoc.
8: W procesie lekarzy policjanci zeznają w charakterze świadków. Niedawno jednak sąd nie zgodził się z decyzją toruńskiej prokuratury o umorzeniu śledztwa przeciwko funkcjonariuszom. W związku z tym sprawa zachowania mundurowych znowu będzie badana przez śledczych. 134 tysiące złotych ma zapłacić szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Taką karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrola potwierdziła nieprawidłowości wokół zabiegu syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Wirtualna Polska ujawniła, że zabieg mógł się odbyć bez formalnej zgody i bez kolejki. Z ustaleń NFZ wynika, że szpital w dniu 15 marca, cytuję, nie zapewnił całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Szpital może odwołać się od decyzji NFZ i nie wyklucza tego jego dyrektor Mariusz Trojanowski.
10: Nie ma powodu do radości. Dla każdego dyrektora czy dla każdego prezesa szpitala taka kara to jest raczej problem i powód do tego, żebym się martwić. Po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem i z materiałem, który został przesłany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zobaczymy, czy są podstawy odwoławcze. Jeżeli będą takie podstawy, to myślę, że raczej odwołamy. Pracuje również komisja wewnętrzna w szpitalu. Ta komisja prawdopodobnie w przyszłym tygodniu już zakończy swoją działalność. Na chwilę obecną raczej zmierza to w kierunku zbieżnym z ustaleniami Narodowego Funduszu Zdrowia.
8: Tomasz Lenc nie chce komentować tej sprawy.
16: Puls regionu. Najważniejsze wiadomości z Pomorza i Kujaw.
8: W Kruszwicy będą wiercić. Urząd Miasta ogłosił przetarg na odwiert. Poszukiwane są wody geotermalne, mówi burmistrz Mikołaj Bogdanowicz.
17: Przeszło 3 km 200 metrów. Będziemy szukać tych wód geotermalnych w zachodniej części Kruszwicy, na obrzeżach miasta. Wstrzymała nas troszeczkę zmiana dokumentacji, bo umowę z Wojewódzkim Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska podpisaliśmy w roku 2024. Termin realizacji to jest 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy. No, spływają zapytania od potencjalnych wykonawców. Mam nadzieję, że tym razem, po tych zmianach, które wprowadziliśmy, oferta zostanie złożona.
8: A można je składać do 29 maja. Kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym coraz bliżej. Wojewoda Michał Sztybel przekazał dziś prezydentowi miasta Rafałowi Bruskiemu pozwolenie na budowę. Wkrótce ruszą prace.
18: Decyzja numer 19/2026.
19: Oczywiście to pozwolenie jako miasto przyjmuje.
20: Sam basen będzie podzielony na trzy strefy, od płytkiej do głębokiej. Mówił o tym wykonawca Zbigniew Litkowski, prezes Edwood Przemysłówka.
21: Od strefy dla małych dzieci, gdzie ta strefa będzie do 40 cm głębokości, następnie strefa dla nieumiejących pływać i strefa dla osób pływających 2,5 metra głębokości. Będzie wyposażony ten obiekt w trzy pomosty.
20: Miejsce ma tętnić życiem przez cały rok, nie tylko latem. Zimą kąpielisko przytuli miłośników morsowania.
19: Są w Bydgoszczy ci, którzy kochają kąpać się w zimnej wodzie, stąd też między innymi umożliwienie morsowania, więc bezpieczne zejścia, dojście dla osób niepełnosprawnych, wiele, wiele innych rzeczy.
20: Cały projekt powstaje z dbałością o środowisko, informuje wojewoda. Woda Michał Sztybel.
22: Blisko 200 drzew łącznie zostanie na całym obszarze dosadzonych, a wycinka będzie naprawdę minimalistyczna.
20: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ma nadzieję, że przyszłoroczny Dzień Dziecka będzie już z nową atrakcją dla dzieci i nie tylko, bo tego oczekują mieszkańcy.
19: Kilka lat temu przeprowadziliśmy swego rodzaju plebiscyt wśród mieszkańców, gdzie wśród 5 najważniejszych oczekiwań mieszkańców 4 dotyczyły wody.
20: Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk.
8: W Pulsie Regionu to już wszystko. Kolejne wiadomości o 18.
0: Pogoda.
8: W nocy 7-8 stopni może padać. Jutro od 9 do 13 i także będzie pochmurno i deszczowo.
1: kierowców.
2: Tomasz Kaźmierski, dzień dobry. W Bydgoszczy, w Śródmieściu i centrum cały czas wolna jazda. Zakorkowana ulica Poznańska oraz Sułkowskiego. Na górnym tarasie tłok na trasie uniwersyteckiej, na Wojska Polskiego i ulicy Pięknej. W Toruniu zakorkowany jest most Piłsudskiego i Aleja Jana Pawła II. We Włocławku duży ruch na ulicy Wienieckiej, na Placu Wolności, na remontowanym moście Rydza Śmigłego, a korek jeszcze na ulicy Lipnowskiej. W Grudziądzu tłok na ulicy Włodka, na Drodze Łąkowej i na ulicy Bydgoskiej. W Brodnicy duży ruch na Lidzbarskiej, Piłsudskiego i Sądowej. Przypominamy o remontach. Drogowcy pracują na drodze krajowej nr 91, niedaleko węzła Ciechocinek. W tym miejscu ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. No i niestety informacja o wypadku w Kowalu na ulicy Piłsudskiego. Potrącone osobę jadącą na hulajnodze. Za pomoc w przygotowaniu serwisów dziękuję dyżurnym z Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
1: Z Radiem PIK po drodze. Reklama.
18: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
23: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich, MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.

0: 16. Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Magin Wasks Greek. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukasz Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: Reklama.
7: W dobrym tonie.

A może by tak się odważyć i otworzyć drzwi przeszłości? Tyle tam emocji, jak w tym utworze. Hello, przed chwilą Lionel Richie. A teraz, no, rok 1997. To jest tytuł utworu, który za chwilę zaśpiewa Gaja. A my jak zwykle do godziny 18 na antenie Polskiego Radia PIK. W dobrym tonie Ewa Dąbrowska, witam.

0: 6 maja w 1950 roku urodził się Zbigniew Wodecki. Skończyłby dzisiaj 76 lat, dlatego dzisiaj w dobrym tonie fragment projektu Wodecki Pater. Jeśli chodzi o nagrania, to zostały zarejestrowane podczas koncertów Żywiec, Męskie Grania Orkiestra, a Kamil Pater tak wspomina. Zacznij od Bacha. Jest pierwszą aranżacją, za którą się zabrałem. W tamtym czasie myślałem sobie, okej, jeśli uda mi się zaaranżować jeden z hitów Zbyszka i będę z tego zadowolony, to będzie dobrze. No i tak jestem zadowolony, a w szczególności z wykonania tej piosenki przez Paulinę Przybysz, Piotra Odoszewskiego, no i cały zespół, za co im dziękuję. No tak, aranżacja na pewno zaskakuje, a mnie zaskoczył początek.
1: Trąbka leżała cały czas w domu, dlatego stąd ta trąbka jest. Ja nie jestem trębaczem. Nie jestem trębaczem, gram na trąbce. To jest olbrzymia różnica. Sobie tą trąbkę tak upatrzyłem, ponieważ powiedziałem, leżałem w domu i do kompozytorów tych moich, do Bacha była mi potrzebna, to powiadaj mi, żeby nie stać tym jako muzyk, to musiałem jakiś trzymać w ręce instrument, ale nie wypadało czego innego poza trąbką na skrzypce.

Zacznie od Bacha, singiel promujący płytę Wodeckiej Pater z gościnnym udziałem Pauliny Przybysz i Piotra Odoszewskiego. Dzisiaj Zbigniew Wodecki skończyłby 76 lat. Dzisiaj 54 lata kończy Artur Rojek, przez lata wokalista, gitarzysta zespołu Meslowic. No wiadomo, że też od wielu lat swoją karierę solową promuje, zaprasza różnych artystów. Tutaj Darię Zawiałow i tak powstał utwór Dziwna

0: Drums Fusion zdradza szczegóły imprezy. 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej odbędzie się oczywiście w Bydgoszczy. To nie tylko plejada wybitnych artystów, ale także sporo bardzo ciekawych projektów. Pojawi się też druga odsłona Polirytmii, mówi Marek Maciejewski, dyrektor festiwalu Drums Fusion.
1: Festiwal stawia na takie wyraziste punkty. Jeżeli chodzi o propozycje muzyczne, to jest to niezwykle rozpięty zakres stylistyczny, natomiast wszystkich łączy jedna rzecz. To są topowi artyści z całego świata. Koncert Polirytmia 27 maja to jest wyjątkowa historia, gdzie gościmy tutaj 12-13 perkusistów, bardzo ważnych perkusistów, perkusistek z całego kraju, znanych z różnych składów, którzy grają rzeczy, z których nie są znani. Grają w innych stylistykach utwory z kanonu naszej kultury polskiej, muzyki polskiej.
0: W programie festiwalu koncerty, w tym występy takich artystów jak Triki czy Urszula Dudziak, no i wydarzenia dla dzieci. Najmłodsi zagrają w specjalnej orkiestrze na instrumentach z recyklingu. Muzykę można tworzyć ze wszystkiego, mówi Anna Tarnowska, koordynatorka programu Bydgoszcz Miasto Muzyki UNESCO.
2: 22 maja zapraszamy Państwa wszystkich na występ dziecięcej orkiestry recyklingowej pod batutą Roberta Robaszkiewicza z Pałacu Młodzieży. Dzieci z kilku bydgoskich szkół i ze wspomnianego Pałacu Młodzieży będą grały na instrumentach samodzielnie zrobionych z przedmiotów, które pozornie wydawały się już w domach niepotrzebne, czyli talerze, blaszki, pokrywki, jakieś stare garnki, plastikowe butelki. Stworzyły z tego instrumenty perkusyjne i przy towarzyszeniu i akompaniamencie profesjonalnej orkiestry dętej dadzą koncert.
0: Polskie Radio PIK jest patronem medialnym tego wydarzenia. Festiwal rocznie się 22 maja i potrwa przez 8 dni. Triki 23 w MCK-u, w Miejskim Centrum Kultury. Wiem, że o godzinie 21. Triki w dobrym tonie znaką. Utwór nosi tytuł Nothing Matters.

0: Matryki 23 maja w Bydgoszczy podczas 19 edycji Drums Fusion. Skoro zbliża się ten festiwal, no to sięgnijmy do słownika muzycznego i hasła B jak bębny.
1: Słownik muzyczny. Przed nami bardzo duże instrumenty. Cztery duże kotły?
2: Tak, kotły symfoniczne.
1: Widzę, że przy kotłach są jakieś tajemnicze guziki ERG. Tak. A co to jest?
2: Tak, to popularnie nazywamy je zegarami. Służą one do ustawiania poszczególnych dźwięków. Dzięki tym zegarom nie musimy jakby słuchać dźwięków, tylko widzimy. Tu mamy F, mamy G, A. Jest to membranofon o określonej wysokości dźwięku, czyli taki, na którym możemy zagrać nawet melodię, mając odpowiednią ilość instrumentów. Jacek Kwaśniak, jestem muzykiem pracującym w Operze Nowa w Bydgoszczy. Gram na perkusji, ale też moją taką osobistą pasją są te wszystkie instrumenty perkusyjne, etno. Zagram tremolo, to jest taka najbardziej chyba charakterystyczna technika gry na kotłach. To jest w pełni profesjonalny instrument, dość wysoki model, na którym i łatwo się gra, i też łatwo go nastroić.
1: Te instrumenty słyszymy podczas występów w Operze Nowa?
2: Tak, w Operze Nowa w Bydgoszczy. W komplecie u nas jest 5 tych kotów. W większości pozycji repertuarowych wystarczają 4. Na przykład w czarodziejskim flecie potrzebujemy tylko 2 instrumenty. Koty są zupełnie specyficzne, bo tutaj jeszcze mamy system pedałów, którymi zmieniamy dźwięki. Natomiast w pozostałej grupie membranofonów, w większości, stroimy je śrubami, napinając śruby znajdujące się na obręczy. Jest to instrument perkusyjny, uderzamy pałką. Gramy pałeczkami, które mają filcowe główki. Filc na pałce może być miękki bądź twardy. Także i też warstwa pod filcem może być twarda bądź miękka i w czasie spektaklu wykorzystujemy kilka kompletów. Krótkie nuty należy grać twardą pałką, żeby dźwięk był jak najbardziej w punkt. Natomiast to też kwestia doświadczenia i wyczucia. Teraz mam w ręku miękkie pałki. Teraz weźmiemy trochę twardsze. Czardziejski flet grany jest właśnie twardą pałką z drewnianą główką. Wtedy kocioł brzmi w ten sposób.
1: Trzyma pan odruchowo lewą nogę na pedale?
2: W większości przypadków trzymamy ją na specjalnej podstawce, która znajduje się przy krzesełku. Tak, by nogi cały czas były gotowe do zmiany dźwięków na poszczególnych instrumentach. Ja może właśnie pokażę glissando, właśnie z wykorzystaniem pedału, proszę bardzo. W większości w musicalach albo we współczesnych aranżach, na przykład w czasie wykonywania koncertów sylwestrowych, znajdują się właśnie takie efekty dźwiękowe jako ilustracja sytuacji, która dzieje się na scenie. Kiedyś zdarzyło się, będąc na studiach, usłyszałem zdanie, no w bęben to każdy może uderzyć. No oczywiście, tylko kwestia właśnie jak. Tego się trzeba nauczyć, to nie jest takie proste. Mówi się popularnie, że perkusja to serce orkiestry. No i tak jest, to od nas dużo zależy. Naszym zadaniem głównie jest utrzymanie tempa, ale często zdarzają się fragmenty ilustracyjne, gdzie to właśnie perkusiści, grając na instrumentach perkusyjnych, muszą naśladować, imitować na przykład pukanie do drzwi, różnego rodzaju odgłosy związane z akcją na scenie. Grając na grankasie, czyli na bębnie wielkim, ten dźwięk jest zupełnie inny. Ta, na której teraz gram, to i tak nie jest ta naprawdę spora, która jest w orkiestronie. W większości przypadków, widząc instrument, który posiada membranę bądź skórę, wtedy od razu jakby nasuwa się nam skojarzenie, że o, to jakiś bęben. Tak faktem tych instrumentów perkusyjnych jest naprawdę mnóstwo. Dużo zmieniło się, kiedy ludzie zaczęli podróżować, przywożąc instrumenty z zagranicy. Ja często proszę mojego szwagra i siostrę, oni dość dużo podróżują, aby zawsze mi jakąś pamiątkę przywieźli. Żona już stwierdziła, że nie ma miejsca w domu na trzymanie tego. Na szczęście, dzięki uprzejmości dyrekcji, mogę trzymać te instrumenty w operze. Często jak grywamy gdzieś jakieś koncerty dla dzieci, wyciągając to, dzieci mówią, o, bębenki, prawda? To oczywiście bongosy, kubański instrument, perkusyjny oczywiście uderzany, o nieokreślonej wysokości dźwięku, membrana tutaj na bongosach, to skórzany naciąg. Teraz oczywiście dzięki technice mamy membrany syntetyczne.
1: Tym razem zamiast pałek w ruch poszły palce.
2: Tak, to ciekawa uwaga, bo na bongosach gramy tylko i wyłącznie palcami, nie gra się całymi dłońmi. To odróżnia ten instrument od większości instrumentów latynoamerykańskich albo afrokubańskich. To bęben ramowy. Dość często jest on kojarzony z muzyką irlandzką, z muzyką z wysp. Ma z tyłu naciąg ze sznurków, aby jeszcze dodatkowo można było podciągać membranę. Ten jest troszeczkę unowocześniony, posiada śrubki, dzięki którym możemy naciągać membranę bardzo równomiernie i faktycznie ten instrument wtedy trzyma dość ładnie strój.
1: bębny posiadają duszę. Te instrumenty kojarzymy z religią, z szamanizmem, z obrzędowością.
2: Pewna mantra, tak można powiedzieć, chyba ogólnie grana na poszczególnych instrumentach w sposób bardzo monotonny, potrafi wprawić, wydaje mi się, słuchacza w swego rodzaju trans, oczywiście pozytywny.
1: Widzę, że potrafi pan zagrać także na wazonie.
2: Ten instrument jest dość ciekawy. Ten akurat mam to szczęście, że jest wykonany z gliny. Zdarzają się też wersje tego instrumentu wykonane z gipsu, one wtedy nie brzmią tak dobrze jak gliniane. Zamiast ceramicznego dna mamy tutaj membranę. To jest udu. Jest to afrykański instrument. Ten instrument pierwotnie służył kobietom do przenoszenia wody. Stąd ten taki kształt przypominający wazon.
1: O, to są konga.
2: Tak, to są konga. One właśnie mają afrykańskie pochodzenie. Są to jak najbardziej instrumenty o nieokreślonej wysokości dźwięku, chociaż stroi się je. Tak samo jak też poszczególne tom-tomy w zestawie perkusyjnym. Zagram teraz najbardziej podstawowy rytm na kongach. Nazywa się tumbao. Tak się mówi popularnie konga, natomiast każdy z tych instrumentów ma swoją nazwę. Najczęściej gra się na trzech kongach. Ja mam w tej chwili dwie, kongę i tumbę. Natomiast jeszcze po lewej stronie, jako mniejsze, używa się często quinto. Czyli konga, quinto i tumba, te trzy. To jest dość trudne granie, jednak dłoń ludzka to nie pałka, którą się uderzy i ten dźwięk jest praktycznie zawsze taki sam, jeśli uderzymy oczywiście z odpowiednią siłą. Natomiast tutaj ta ręka, palce, to jest wszystko bardzo elastyczne. Skóra też jest takim dość wdzięcznym, niewdzięcznym, można powiedzieć, materiałem. Te dźwięki też są często różne, bo ona jednak cały czas pracuje.
1: Dzisiaj ustaliliśmy, że w muzyce na początku był rytm.
2: To jest pewna z teorii, oczywiście ja jestem jak najbardziej za nią przychylny. Były to wystukiwane schematy rytmiczne, rytmy, to były na przykład jakieś suche pnie drzew. Natomiast później oczywiście w drodze ewolucji muzycznej te instrumenty doszły do takiego stanu, jak mamy dzisiaj. Faktycznie przyjęło się, że dzieje muzyki zaczynają się od rytmu. I coś w tym jest.
0: Żyjemy w rytmie, z rytmem, dosłownie. Każdy przecież posiada bijące serce. Słownik muzyczny w całości na naszym portalu archiwum radiopik.pl.

0: stało się. We Francji odbyła się premiera spektaklu, który połączył teatr i nowoczesne technologie. W Operze Królewskiej w Wersalu zaprezentowano sztukę napisaną przy wsparciu sztucznej inteligencji. Algorytm odtworzył styl mistrza francuskiego teatru Moliera ponad 350 lat po jego śmierci.
1: Charakterystyczny dla Moliera ton farsy, komiczne sytuacje i społeczna satyra. Wszystko w dawnym języku francuskim. Sztuka zatytułowana Astrolog albo Fałszywe przepowiednie przywołuje ducha twórczości francuskiego mistrza nie tylko stylem, lecz także fabułą. Opowiada historię ojca, który zmanipulowany przez astrologa planuje wydać córkę za mężczyznę, którego ona nie chce poślubić. Spektakl jest efektem 3 lat pracy zespołu badaczy z paryskiego Uniwersytetu Sorbona i artystycznej grupy Obvious. Twórcy wykorzystali sztuczną inteligencję Lusza, francuskiego startupu Mistral, trenując ją na sztukach Moliera oraz dziełach z XVII wieku. Tekst powstał w wyniku około 20 tysięcy interakcji między ludźmi a algorytmem, który wsparł także projektowanie kostiumów i scenografii oraz komponowanie muzyki. Twórcy podkreślają jednak, że to człowiek nadał całości ostateczny kształt. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: AI, narzędzie, które wypiera czasami wysiłek, czasami prawdziwych artystów, twórców, wyręcza człowieka, który nie musi się przecież teraz tak starać, wysilać, pracować, uczyć jak kiedyś z płycem. Ale coś w tym jest, prawda? Jutro w Dobrym Tonie po 17. Do usłyszenia, Ewa Dąbrowska, na końcu jeszcze po francusku. Esti Drinkers w wielkim przeboju. Esti tu n'existe. Pa. Do usłyszenia. Do jutra.

0: czwartek w Polskim Radiu PIK.
1: Białoruskie media państwowe podały, że operacja wymiany więźniów była przygotowywana przez ponad rok.
2: Mam nadzieję, że teraz jako wolny człowiek będzie mógł jakoś uporządkować swoje życie.
1: Andrzej Poczobut został pozbawiony wolności w 2021 roku. Później reżim skazał...
3: Czekaliśmy na ten dzień 5 lat, dlatego to wielka radość dla wszystkich Polaków na Białorusi, dla naszych kolegów ze związku.
4: Był torturowany, za kratami schudł 20 kg. Mimo to wciąż myśli o powrocie na Białoruś. Jakie były okoliczności zwolnienia z więzienia Andrzeja Poczobuta, polsko-białoruskiego dziennikarza i opozycjonistę? Dlaczego Białorusini do tej pory nie obalili reżimu Aleksandra Łukaszenki, choć mieli ku temu sposobność? W regionalnym punkcie widzenia po 18.05 odpowiedzi poszuka Maciej Jastrzębski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.
0: Czwartek w Polskim Radiu PIK. Reklama.
5: Miłośników zespołu Genesis zapraszamy na koncert The Watch Plays Genesis 9 maja, Bydgoszcz, Klub Kuźnia. W programie muzyka z albumów od Trespass do Wind and Wuthering. The Watch Plays Genesis. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner. Już 9 grudnia w Bydgoszczy. Sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej przy ulicy Szwalbego 6. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
9: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
0: Reklama. Polskie Radio PIK.
10: Jest 18. Śledztwo po strzałach pod Kruszwicą poza regionem.
11: Złożenie tego wniosku ma na celu wyeliminowanie potencjalnych, ewentualnych podejrzeń.
10: Wspólne ćwiczenia.
12: Co dowodzi poważnego podejścia zarówno Polski, jak i Litwy do zagrożeń.
10: Ostatnie pożegnanie Andrzeja Olechowskiego.
13: Jego towarzystwo było największą przyjemnością.
14: Zawsze się czuło, że jest po prostu fajną osobą.
10: Środa, 6 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy przekazuje sprawę dotyczącą strzałów w Sławsku Wielkim pod Kruszwicą do prokuratury w Gdańsku. Tam zapadnie decyzja, która z jednostek będzie zajmować się sprawą. O szczegółach Marcin Glapiak.
15: Wniosek dotyczący przekazania sprawy związanej ze strzałami w Sławsku Wielkim oddanymi w kierunku pojazdu prokuratura złożyła wczoraj, mówi rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
11: Złożenie tego wniosku ma na celu wyeliminowanie potencjalnych, ewentualnych podejrzeń i zarzutów braku obiektywizmu procesowego prokuratorów Okręgu Bydgoskiego, którzy na co dzień służbowo współdziałają z osobami pozostającymi w zainteresowaniu śledztwa.
15: Wniosek jest obecnie analizowany pod kątem zasadności. Jeśli zostanie pozytywnie rozpatrzony, to sprawa będzie prowadzona w prokuraturze w Gdańsku, Słupsku, Elblągu lub Włocławku. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 25 kwietnia. Wówczas 47-letni mężczyzna strzelał z broni do nadjeżdżającego samochodu, którym kierował 49-latek. Prokuratura rejonowa po przeprowadzeniu oględzin podjęła decyzję o przedstawieniu strzelającemu mężczyźnie zarzutu usiłowania zabójstwa oraz zarzutu nielegalnego posiadania amunicji. Mężczyzna decyzją sądu na 3 miesiące trafił do aresztu. Z Inowrocławia, Marcin Glapiak.
10: Polska zaskarży umowę z Mercosur do TSUE. Rząd przyjął wniosek w tej sprawie, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Rada Ministrów podjęła decyzję, wnioskowaliśmy o to, obiecaliśmy, dotrzymaliśmy słowa. Robimy to w interesie polskich konsumentów, rolników, po prostu dbamy o to, żeby na polskim stole była najlepsza, zdrowa żywność.
10: Polska skarga na umowę z państwami Ameryki Południowej to nie jedyne działanie w tej sprawie. Wcześniej do TSUE wpłynęła skarga Parlamentu Europejskiego. Umowa z państwami Mercosuru obowiązuje od 1 maja.
17: Tu wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego.
10: Prezydenci Polski i Litwy obserwowali ćwiczenia Odważny Gryf. Manewry odbyły się w litewskiej miejscowości Kamień w pobliżu polskiej granicy.
18: Najpierw uderzenie na obiekt przeciwnika przeprowadziły francuskie i rumuńskie myśliwce stacjonujące obecnie na Litwie. Następnie pododdziały artylerii dokonały ataku. Na koniec piechota i pluton zmotoryzowany.
19: Naszym zadaniem było przede wszystkim przećwiczyć przemieszczenie na dużej odległości, współdziałać z siłami sojuszniczymi oraz prowadzić działania ofensywne.
18: Opowiada kapitan Michał, dowódca 2. Kompanii Piechoty Zmotoryzowanej. Pokaz odbył się niedaleko polskiej granicy, na przesmyku suwalskim.
12: Wschodnia flanka NATO stała się teatrem intensywnych ćwiczeń sojuszu, co dowodzi poważnego podejścia zarówno Polski, jak i Litwy do zagrożeń i przygotowania przez sojuszników adekwatnej odpowiedzi na zagrożenie.
18: Powiedział prezydent Karol Nawrocki. W manewrach wzięło udział kilkuset żołnierzy, m.in. z Litwy, Polski, Portugalii, a także Stanów Zjednoczonych. Z miejscowości Kamień w pobliżu polskiej granicy, Kamil Zalewski, Polskie Radio.
10: Rodzina, przyjaciele i współpracownicy pożegnali w Warszawie Andrzeja Olechowskiego. Jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej zmarł 25 kwietnia. Miał 78 lat.
20: Andrzeja Olechowskiego żegnali przyjaciele, dla których był nie tylko politykiem, ale przede wszystkim wyjątkowym człowiekiem.
13: Zawsze było miło go spotkać, dyskutować z nim. Był to facet niezwykle bystry i jego towarzystwo było największą przyjemnością.
14: Był czułym dziadkiem i sympatycznym człowiekiem w odbiorze. Zawsze się czuło, że jest po prostu fajną osobą.
20: A były prezydent Bronisław Komorowski wspomina, że z Andrzejem Olechowskim rozmawiał nie tylko o polityce.
21: Ostatnie moje wspomnienie, które chciałbym zachować, to jest rozmowa o wnukach. Co możemy zrobić, aby nasze wnuki chciały także szanować świat wartości dziadków, ojczyznę, rodzinę.
20: Andrzej Olechowski spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Wilanowie. Witold Banach, Polskie Radio.
10: Więcej informacji na radiopik.pl i w aplikacji, a kolejne wiadomości o 19.
0: Pogoda.
10: W nocy temperatura spadnie do 7 stopni, może padać. Jutro termometry w regionie pokażą od 9 do 13 stopni. Chmury w roli głównej, przyda się parasol.
0: Reklama.
22: Magin Wasks Grieg. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukas Debarg. Usłysz rzadko wykonywany 3. koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
23: Szukasz pomocy, bo bliska osoba pije za dużo? Wydaje ci się, że nikt nie jest w stanie cię zrozumieć. Grupy rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Tu możesz się dowiedzieć, jak sobie radzić z alkoholizmem bliskich. Główną zasadą Al-Anon jest dyskrecja i anonimowość, a spotkania zwane meetingami są bezpłatne. Więcej informacji znajdziesz na www.al-anon.org.pl. Przyjdź, czekamy na ciebie.
0: Reklama.

0: Dzisiaj w Regionalnym Punkcie Widzenia mówić będziemy o kujawsko-pomorskich inicjatywach senioralnych. Podczas wczorajszego wydarzenia w Urzędzie Wojewódzkim organizacje działające na rzecz seniorów mogły podzielić się doświadczeniami, a przede wszystkim uzyskać informacje dotyczące finansowania swojej działalności. Wybrano też najlepszą inicjatywę senioralną. W spotkaniu organizowanym przez wojewodę kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla wzięli udział przedstawiciele Rad Seniorów, organizacje pozarządowe oraz osoby działające w klubach seniorów. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
1: W Polskim Radiu PIK Regionalny Punkt Widzenia.
0: Rozpocznijmy od rozmów z organizacjami o aktywnym życiu seniorów w regionie.
2: Klub seniora Dobry Czas przy GOK-u w Dobrem, ale działamy w Bronisławiu, w Świetlicy. No i przyjechałyśmy na szkolenie dowiedzieć się, jak to organizować, bo właśnie dostałyśmy pieniążki i jak to zorganizować, jak działać, jak pomagać seniorom.
0: Co u siebie robicie? Jakie to są wydarzenia?
2: Będą różne spotkania, bo to po prostu jakieś warsztaty teatralne. Będziemy robić coś z wikliny, z gipsu, no takie różne rzeczy będziemy robić.
0: Artystyczne?
2: No artystyczne też. No i oczywiście wyjazdy będą do teatru, na koncerty też. No i w trakcie się okaże jeszcze, co dalej.
0: I co tak widzicie, że jest duże zainteresowanie i duża potrzeba tego typu wydarzeń?
2: No my działamy na wsi, także to zaczynamy, to dopiero wchodzi, bo w miastach to się po prostu to już rozwinęło, te kluby seniora, a na wsi to jest taki początek, bo nie było tego kiedyś na wsiach klubów seniora.
3: Wiesława Taranowska, Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku. O, my bardzo dużo działamy. Ciechocinek to miasto kwiatów, festiwali, ale również osób starszych, ponieważ 40% naszych mieszkańców to są osoby właśnie w wieku senioralnym. Mieszkańcy naszego kraju podobali sobie Ciechocinek, bo to ma przepiękna perła uzdrowisk, gdzie więc przyjeżdżają do nas w jesieni życia, żeby się podleczyć, żeby wspaniale spędzić właśnie ten czas już naszych ostatnich chwil, można powiedzieć. I jako Miejska Rada Seniorów bardzo właśnie staramy się współpracować z samorządem, współpracować z organizacjami pozarządowymi, które mają produkty dla tych właśnie osób w naszym wieku. I zawsze można zrobić warsztaty, można zrobić koncert, ale mamy sztandarowe takie dwa święta, czyli Ciechociński Dzień Seniora, mamy w maju, teraz 24 maja, mamy pod koniec września słodki koncert dla seniora, gdzie nasi przedsiębiorcy dają nam słodycze, a my rozdajemy, wchodząc do teatru, wszyscy mogą się poczęstować słodyczami. Ale mamy turniej gry w petankę, mamy olimpiadę senioralną na stadionie, także naprawdę u nas się bardzo, bardzo dużo dzieje. Tylko trzeba chcieć wyjść z domu, trzeba zapoznać się z tym, co oferujemy dla osób starszych i oferują inne organizacje i wtedy naprawdę można miło spędzić czas, nie siedzieć przed telewizorem.
0: Jak docieracie do odbiorców? To jest poczta pantoflowa, czy próbujecie jakoś aktywnie do nich dotrzeć?
3: No mamy nasze media. Mamy Facebook, mamy Messengera, mamy również naszą gazetę ciechocińską, mamy również Zdrój Ciechociński. W Zdroju Ciechocińskim jest telefon dla seniora. My mamy właśnie taką przez nasze dziesięciolecie, bo już obchodziliśmy 10 lat, mamy telefon dla seniora, gdzie każdy senior z każdym problemem może do nas zadzwonić i staramy się wtedy w miarę naszych możliwości pomóc. Po prostu załatwiać wiele spraw w różnych instytucjach. Przez nasze media, przez plakaty, które rozwieszamy i przez wszelką informację pantoflową, sąsiadka sąsiadce, kolega koledze i potem idziemy, słuchajcie, idziemy, bo tam robią turniej gry w brydża, albo tam robią turniej gry w petankę, czyli gry w bóle i tak dalej, i tak dalej.
0: Trochę lepiej seniorom jest w dużych miastach.
4: Krystyna Nowakowska, delegat. To stoi tym, że wydarzenia są zawsze ich jest dużo, zawsze obficie i zawsze dobrze zapowiadane. Toruń stoi seniorami, jak ja to mówię, bo dwie kadencje miałam przyjemność być przewodniczącą Rady Seniorów. Stąd też radio czy telewizja, a Radio PIK jest zaprzyjaźnione. To, co robi się w Toruniu dla seniorów, to naprawdę. Seniorzy mówią, że gdyby chcieli tak uczestniczyć we wszystkim, łącznie z kulturą, taką szeroko rozumianą, to dnia by im nie starczyło.
0: Jakie zajęcia, jakie wydarzenia cieszą się największym zainteresowaniem?
4: To znaczy my mamy mnóstwo tego. Naprawdę jest 7 dziennych domów pobytu. Jest uniwersytet, prawie 1200 osób. prawie, bo to się zmienia. Jest również kamienica inicjatyw, gdzie dzieje się mnóstwo rzeczy. Gdybym miała panu wymieniać, pewnie bym nie zdołała wszystkiego wymienić. Tego, co się dzieje w Toruniu.
5: Mirosława Tomczak, Klub Seniora Białe Zagłębie.
0: Piechcin.
5: Tak. No, organizujemy raz w roku zjazd seniorów dla innych klubów z naszego rejonu. Przyjeżdżają bardzo chętnie i organizujemy się też innymi inicjatywami w innych klubach seniora.
0: A co robicie u siebie? Jakie to są zajęcia, spotkania?
5: To mamy spotkanie cotygodniowe i po prostu tylko spotykamy się towarzysko. Aha. Mamy teraz priorytet, bo jedziemy na turniej gry w bóle i robimy treningi, ćwiczymy.
0: Co to za gra?
5: No, to są takie kulki metalowe, które się rzuca do celu.
0: To chyba we Francji popularne.
5: No, ponoć stamtąd przyszło.
0: A więcej panów czy pań u was, jak to wygląda?
5: No, więcej jest pań. Panów jest bardzo mało.
0: Namawiamy panów, żeby też wyszli z domu?
5: No, my cały czas namawiamy wszystkich, kto tylko się nam nawinie pod rękę, ale no jakoś kiepsko to idzie.
0: Co w Grudziądzu słychać, jeśli chodzi o działania seniorów?
6: Bogdan Szumil, Grudziądzka Rada Seniorów. O, bardzo dużo słychać, robimy przeróżne rzeczy, także niedługo będzie, to znaczy w ogóle zacznę inaczej. Cały czas funkcjonuje Międzypokoleniowe Centrum Wiedzy, które zrzesza ogromną ilość seniorów, a zapewnia im zajęcia w różnych dziedzinach. Historycznych, teatralnych, muzycznych. No, jest taki chór Silversi, którzy gromadzi sporą ilość seniorów i wszyscy chętnie śpiewają. Jest kółko teatralne, jest pan Mariusz Żebrowski, który jest historykiem i pracuje w muzeum, prowadzi cykliczne wykłady na temat historii Grudziądza, zabytków Grudziądza i wszystko, co się z Grudziądzem wiąże. I również są zajęcia informatyczne. Chodzi o to, żeby seniorów pozbawić tego elementu wykluczenia, żeby się nie dali wykluczyć, żeby umieli obsługiwać komputer, żeby umieli sobie radzić z telefonem komórkowym. Poza tym są różnego rodzaju zajęcia plastyczne, ruchowe i jeszcze intelektualne też.
0: No, z tymi komputerami to też chyba bezpieczeństwo ważne, nie? Żeby tam nikogo nie naciągnął.
6: Tak, w zeszłym roku zrobiliśmy taki piknik, pierwszy piknik seniora na stanicy żeglarskiej klubu Gryf. I tam zrobiliśmy pogadankę z udziałem policji na temat bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa i w ogóle bezpieczeństwa. Omawialiśmy wszystkie aspekty związane z tym, jak posługiwać się komputerem, jak odbierać telefony, żeby się nie dać naciągnąć na wnuczka, na tego rodzaju przestępstwa, które są, no, mniej więcej wszyscy znamy. Ale nie każdy chce to poważnie potraktować, a szczególnie seniorzy. Jak usłyszy, że wnuczkowi coś się dzieje, to od razu się trzęsie i się boi i się poddaje tej presji, prawda? No, tak to jest. No, w każdym razie organizujemy wiele pogadanek, a z takich miłych powiem rzeczy, to zrobiliśmy na Dzień Poezji, łącznie z Klubem Seniora, taki wieczór poetycki w Bibliotece Głównej naszego miasta. Na temat poezji o wiośnie. O, zbliża się Dzień Matki, prawdopodobnie spodziewamy się zrobić taki wieczór poezji na temat matki. W zeszłym roku na Dzień Niepodległości zrobiliśmy wieczór poetycki związany ze Świętem Niepodległości. No, różne rzeczy, tak żeby pan był spokojny, że naprawdę coś się dzieje.
7: Gmina Chełmża, Stasieczek Stanisława, to kluby seniora. Pieniądze były pozyskane z lokalnej grupy działania Ziemia Gotyku. Działalność tych klubów już się zakończyła, po prostu projekty się zakończyły i następne ogłoszenie konkursów też przez lokalną grupę działania będzie koniec sierpnia, początek września i chcemy, żeby w kolejnych sołectwach kluby seniora były, dlatego że no, jest taka potrzeba.
0: Co robicie, jak się spotkacie w tych klubach?
7: Różne, w zależności co w projekcie jest, ale jest i spotkanie z psychologiem, zajęcia rekreacyjno-sportowe, lekkie, ale dla wieku senioralnego. Wycieczki też takie spowolnione, po prostu dla seniorów.
0: Dopasowane.
7: tak dopasowane do wieku senioralnego, także bardzo zadowolone są, już nie chcą siedzieć seniorzy w domu. Odkrywają się, chcą się z sąsiadami spotykać, z innych, chcą nawet zwiedzić gminę, bo nie wszędzie wiedzą, gdzie, jakie są, czy uzdrowiska, czy coś, wycieczki do Inowrocławia, do Ciechocinka. Także dzieje się, dzieje się.
8: Nazywam się Skibicka Elżbieta, jestem przewodniczącą klubu seniora z Brzozy. Nasz klub jest prężny, nastawiamy się na program Aktywny Senior. Mamy zumbę, mamy darta, mamy różne rozgrywki, wyjeżdżamy na basen, wyjeżdżamy na kręgle, na różne wycieczki w czasy, także to jest, spotykamy się w ogóle 4-5 razy w tygodniu.
9: Przy kawie i ciachu?
8: Raz w miesiącu przy kawie i ciachu, a resztę to są takie sportowe.
9: I panie grają w darta, naprawdę?
8: Tak, gramy w darta, raz w tygodniu mamy rozgrywki, a czasami dwa razy w tygodniu.
9: Musicie jakoś przekonywać tych, którzy mieliby do was przyjść, czy sami przychodzą, jak do nich docieracie?
8: 3 lata temu nas było 40, 38 osób, 37, w tej chwili jest 85. Także garną się do nas, jest, coś się dzieje, nie?
9: Skąd o was wiedzą?
8: Mamy swoją stronę internetową. W zeszłym roku była nawet telewizja u nas, bo prowadzimy takie zajęcia latem dla dzieci, półkolonie babciowe, taka inicjatywa autorska, no więc też nas rozpropagowali.
1: W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
0: Oprócz wymiany doświadczeń ważnym tematem były finanse. Przemysław Biegański, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.
10: Na to przede wszystkim liczymy, czyli na wymianę dobrych praktyk, na integrację, na wymianę kontaktów, bo trzeba rzeczywiście środowisko rozbudowywać, integrować. Ta komplementarność działań, współpraca, o której dzisiaj wspomniałem, jest szczególnie istotna w ramach polityki senioralnej. My przede wszystkim chcieliśmy dzisiaj przekazać niezbędne informacje o instrumentach wsparcia, zwłaszcza tych finansowych, czyli o konkursach, które dzięki programowi rządowemu aktywni seniorzy ASY będą dostępne już w najbliższych dniach w województwie kujawsko-pomorskim. Są to konkretne środki finansowe, z których właśnie organizacje pozarządowe, organizacje senioralne będą mogły skorzystać.
9: Wspominał pan o tym, że to środowisko seniorskie w naszym regionie jest naprawdę bardzo duże w porównaniu do skali kraju.
10: Tak, potencjał jest ogromny i ten potencjał jeszcze można lepiej wykorzystać, stąd właśnie wsparcie finansowe jest istotne, ale faktycznie mamy rozbudowaną sieć uniwersytetów trzeciego wieku, którą możemy się chwalić faktycznie w porównaniu nawet z innymi rejonami kraju. Mamy bardzo wiele rozwiniętych klubów senioralnych i mamy aktywne samorządy, które wspierane są przez Rady Seniorów, przez różne placówki adresowane do osób starszych. Także rzeczywiście ta infrastruktura jest bogata i przy odpowiednim wsparciu i przy odpowiedniej wymianie dobrych praktyk i inicjatyw może być jeszcze lepiej wykorzystana.
9: Jak zatem skutecznie te osoby skupione w tych różnych przedsięwzięciach mogą ubiegać się o środki?
10: I to jest właśnie to słowo aktywność kluczem. To tak naprawdę zależy od samych osób w wieku senioralnym, od też różnych osób zaangażowanych w politykę senioralną. No przede wszystkim muszą wyjść z inicjatywą, stworzyć projekt, czyli taki formalny wniosek o dofinansowanie, złożyć go w jednym z istniejących konkursów, na przykład naszym, Aktywni Seniorzy ASY. I na taki projekt można otrzymać dotację nawet w wysokości do 70 tysięcy złotych, więc są konkretne pieniądze i dzięki tym środkom rozwijać różne działania. Także inicjatywa jest po stronie w dużym stopniu seniorów, na to właśnie stawiamy, żeby to sami seniorzy byli zaangażowani w działania i wybierali ich kierunki.
9: Seniorzy są zainteresowani takim wsparciem? Jak to jest z tym odzewem?
10: Jak najbardziej, są bardzo zainteresowani. My już mamy pewne doświadczenia, bo choćby w ubiegłym roku wojewoda kujawsko-pomorski organizował otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, którego priorytetem była właśnie polityka senioralna. I bardzo nas zaskoczyła ilość projektów, inicjatyw, ich wartość. Dlatego też niezwykle się cieszymy, że teraz mamy dedykowane środki tylko i wyłącznie na politykę senioralną. To na pewno rozwinie potencjał w naszym regionie.
9: Polityka senioralna. Ja w ramach audycji Regionalny Dom Kultury jeżdżę po całym regionie i kiedy odwiedzam tego typu placówki, to w zasadzie po dzieciach jest to druga największa grupa w różnych instytucjach. kulturalnych na przykład.
10: Zgadza się, to są rzeczywiście, po pierwsze już liczby na to wskazują, że to jest znaczna część naszej społeczności, w naszym województwie już prawie 30% populacji i będzie cały czas ta liczba rosła, ale to są rzeczywiście ludzie aktywni, na tą aktywność stawiamy, bo aktywność gwarantuje długie i samodzielne życie w zdrowiu, dlatego to jest takie ważne, żeby być faktycznie aktywnym. No mamy też dane, które niepokoją, dane ogólnopolskie, że na przykład 10% seniorów żyje w takiej wielkiej izolacji, praktycznie nie spotyka się ani ze znajomymi, ani z rodziną, a 30% seniorów w samotności, więc ciągle jest jeszcze grupa, do której trzeba dotrzeć, ale jednocześnie podtrzymywać aktywność tych, którzy faktycznie działają i chcą funkcjonować w naszym społeczeństwie. Inicjatyw jest mnóstwo, więc liczymy na konkretne działania.
9: Dokąd możemy odesłać tych, którzy chcieliby tak na spokojnie zapoznać się z tą ofertą?
10: Nasze oficjalne kanały, to po pierwsze, to jest takie źródło informacji oficjalnej, czyli strona internetowa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, oczywiście wszystkie media społecznościowe, które również prowadzimy, biuletyn informacji publicznej, to są te źródła formalne. Natomiast najwięcej informacji o samych grantach i o konkursie, o którym dzisiaj mówiliśmy, będzie w generatorze ofert, bo tam ofertę się składa. Tam będzie regulamin, tam będą wszystkie informacje niezbędne do tego, żeby ofertę złożyć, plus oczywiście będzie kontakt do osoby odpowiedzialnej za konkurs. Zawsze będzie można zarówno zadzwonić, jak i napisać do takiego urzędnika i z nim po prostu porozmawiać, skonsultować ewentualne jakieś wątpliwości w zakresie złożenia ofert.
9: A co jest takim największym problemem, jeśli chodzi o środowisko seniorów? Właśnie to, żeby dotrzeć do tych wyalienowanych?
10: To jest rzeczywiście trudne, bo do nich faktycznie dotrzeć, skutecznie dotrzeć z ofertą, to nie jest łatwe zadanie, ale myślę, że bym tych problemów nie szukał. To, co najwyżej jest wyzwanie, skupiłbym się na potencjale i na tym, żeby go dalej rozwijać. Także im więcej tego typu inicjatyw, tym jestem przekonany, że mniej będzie osób, które się będą izolować.
9: Czyli taka najlepsza, najkrótsza droga. Organizacja wnioskuje i próbuje pozyskać środki, by działać, by mieć ofertę jak najszerszą dla tych, którzy gdzieś tam na miejscu, w terenie chcą z niej skorzystać.
10: Dokładnie tak, jak mówi pan redaktor, plus ma szansę rozwijać dalszy potencjał i dalej składać oferty w jeszcze innych konkursach, bo to jedno idzie za drugim, także na to właśnie liczymy.
0: Podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim nagrodzono też najlepsze inicjatywy aktywizujące seniorów. Marta Jadzińska, koordynatorka Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego.
11: Drodzy państwo, dzisiaj otrzymaliśmy wyjątkową nagrodę za najlepszą inicjatywę, której głównym celem jest aktywizowanie osób w wieku senioralnym. Dobrzyński Uniwersytet Ludowy oferuje wiele działań i przede wszystkim stwarza miejsce i przestrzeń do rozwoju osób z różnym talentem, z różnymi zainteresowaniami. Mamy ogromny wachlarz zajęć, począwszy od warsztatów języka angielskiego, warsztatów ceramiki, poetyckich, czy też również rozwijających kreatywność i uzdolnienia.
12: Wanda Królikowska, prezes Stowarzyszenia Tradycja i Rozwój. Najważniejszą rzeczą w tej całej naszej działalności to jest fakt, że proponujemy ludziom, żeby zostawili w domu te płaszczyki z problemami i przyszli do nas, mogli się radować, śmiać, przekazać swoje różne talenty, bo to nie tylko rzecz jest z tym brać, ale dać, ponieważ my się wzajemnie od siebie uczymy. I to jest istota sprawy. Te wszystkie rzeczy, o których państwo już tutaj dzisiaj wysłuchali, są bardzo istotne, bo to jest program. Ale też jesteśmy otwarci na każdą potrzebę środowiska, do którego adresujemy tą działalność. Ja jestem też w wieku senioralnym, co prawda wiem, nie widać, ale też czerpię z tego. Jest to dla mnie motywatorem. Nie zawsze dobrze się czuję, ale jeśli ja wiem, że ja muszę wyjść, bo chcę wyjść, to już jest ten bodziec i tak chcę zarażać swoją działalnością, swoją postawą innych seniorów, żeby korzystali z tego, co oferujemy w Dobrzyńskim Uniwersytecie Ludowym. Ale muszę się pochwalić, proszę pana, że Dobrzyński Uniwersytet Ludowy ma wspaniały chór. Jeśli pan kiedyś posłucha, co my śpiewamy, a też śpiewamy nie tylko ludowe, różne, na potrzeby środowiska lub występu. Mamy taką trasę koncertową, że zapraszamy, jeśli pan będzie kiedyś, zapraszamy serdecznie.
9: Z przyjemnością. Proszę powiedzieć, bo wy powiązaliście, żeby to było skuteczne i ta oferta jak najszersza, różne instytucje, które macie tam na swoim terenie.
11: Tak, Dobrzyński Uniwersytet Ludowy nie jest taką jednorazową inicjatywą oraz jednorazowym działaniem. Jest przede wszystkim procesem, który angażuje wiele instytucji i dzięki współpracy Rybnickiemu Domu Kultury, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, czy też lokalną biblioteką, a przede wszystkim wsparciu lokalnych władz, mogliśmy właśnie stworzyć takie miejsce, przestrzeń, gdzie seniorzy znajdą dla siebie miejsce do rozwoju. rozwoju.
0: Niedługo podobno będzie można was zobaczyć w telewizji, tak?
12: Tak, właśnie napisaliśmy tak szybciutko na zapotrzebowanie, odpowiedzieliśmy na zapotrzebowanie telewizji. Po prostu mamy taką działalność, że nie sposób było jej nie przedstawić dla kraju. I strasznie się z tego ucieszyliśmy, bo miejsce w wyróżnionych wśród 11 całej Polski, no to dla nas ogromny zaszczyt. A teraz czekamy na wizytę telewizji, bo to jest nasza nagroda.
0: To jest program Polska na tak.
12: Polska na tak i piękne słowa hymnu, który teraz powstał. Naprawdę piękny hymn, który teraz nasz chór się uczy śpiewać. Ja polecam, żeby każdy z nas posłuchał tego. Tyle jest tam mądrych słów. To mogło być jako dekalog, drogowskaz.
0: Gratulacje.
11: Dziękujemy bardzo.
12: Bardzo dziękuję.
0: Kolejna nagroda dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo Bory, mówi Paulina Ciepluch ze stowarzyszenia oraz koordynatorka 5. Lubiewskiej Olimpiady Sportowej Seniorów.
13: Za 5. Lubiewską Olimpiadę, czyli impreza skierowana dla seniorów, sportowo, aktywnie i z uśmiechem.
0: Seniorzy na sportowo? Proszę powiedzieć, jak to się robi, jak zachęcić ludzi do aktywności.
14: Joanna Jastak, wójt gminy Lubiewo, jak również członek

0: Jedna wiadomość i są gotowi.
1: Rozmawiałem z przedstawicielami organizacji seniorów w dużych miastach. Tu nie narzekają na brak zajęć. Jak to wygląda w mniejszych ośrodkach?
0: W mniejszych ośrodkach jest infrastruktura także sportowa. Oczywiście lasy nasze też piękne, więc aktywność na świeżym powietrzu czy na salach sportowych, w taki sposób działamy.
1: Są takie działania też, które podtrzymują po prostu zdrowie? Nie są to tylko zawody, olimpiada?
2: Ale oczywiście tak, bo mówię, tak jak wspomniałam, mamy wiele organizacji pozarządowych i którzy całorocznie spotykają się i tak jak czy na świeżym powietrzu, czy w salach gimnastycznych, czy na kortach tenisowych, czy po prostu poprzez muzykę i taniec w ten sposób również aktywizują siebie.
1: No właśnie, bo słyszałem, że rekreacja jest najzdrowsza, nawet zdrowsza niż taki wyczynowy sport.
0: No tak, właśnie u nas w gminie Lubiewo stawiamy na rekreację i dlatego właśnie jest dużo inicjatyw, między innymi nawet w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, czy w działaniach, które seniorzy sami biorą na siebie, czyli na przykład teraz w czwartek jedziemy na kręgle, więc aktywnie cały czas.
1: I właśnie jakieś takie większe wydarzenia przed nami?
2: No oczywiście bierzemy udział jak rok rocznie w rowerowej stolicy Polski, zainicjowanej tutaj przez prezydenta Bydgoszczy. Byliśmy 2 lata temu na 4. miejscu w kraju. To jest niesamowite wydarzenie, w którym również biorą seniorzy. My mamy swoją małą podsumowanie tej stolicy rowerowej, gdzie również nagradzamy przede wszystkim najstarszych uczestników tej rowerowej stolicy Polski.
1: No to ja jeszcze raz panią gratuluję.
0: Bardzo dziękujemy i zapraszamy do gminy Lubiewo.
2: Pełnej uroku o każdej porze roku.
1: Trzecia nagroda, Fundacja Dum Spirospero z Bydgoszczy, Katarzyna Zwierzchowska.
3: Wychodzimy do seniorów z ofertą dość szeroką, coraz szerszą, natomiast przede wszystkim są to ćwiczenia usprawniające, profilaktyka zdrowotna, przeciwdziałanie skutkom starzenia. Merytorycznie najlepsza jest tutaj inicjatorka i spirytus mowens z przedsięwzięcia, czyli Irena.
4: Irena Wódz, grupa nieformalna Fizjoga i tutaj fundacja też poniekąd Dum Spirospero. Seniorzy bardzo potrzebują usprawniania, więc no, wyszłam do nich z taką inicjatywą jako fizjoterapeuta. Bardzo się ucieszyli, że mogą mieć rehabilitację nie tylko w szpitalach i w zakładach rehabilitacji, ale również w takim miejscu jak Centrum Seniorów czy Centrum Wolontariatu. I tutaj regularnie przychodzą i bardzo sobie chwalą tą regularność właśnie, że raz w tygodniu, niektórzy raz w tygodniu, niektórzy kilka razy, są różne ćwiczenia dopasowane do różnego poziomu funkcjonowania tych seniorów. Również chwalą sobie to, że w ogóle wychodzą i się spotykają. Ćwiczą w grupie, mówią, że w domu no nie bardzo.
1: No właśnie, w domu to tak z tym ćwiczeniem różnie bywa, a to się zapomni, a to się nie chce i jednak potrzebne jest miejsce. Gdzie wy to robicie?
4: W Centrum Seniorów i w Centrum Wolontariatu BCPOW. I tam mamy dużo miejsca, przyjazną atmosferę i fajną salę jasną, tak, bezpłatną oczywiście i dzięki temu możemy więcej tych seniorów zgromadzić. Tak to wygląda.
1: To powiedzmy tak, seniorom, którzy mówią, że ja mam tyle pracy w domu, w kuchni, że już nie potrzebuję żadnego sportu, że to chodzi o zupełnie inne zajęcia, prawda?
4: To jest bardzo standardowe powiedzenie. Naćwiczę się w domu. No niestety to nie jest tak, bo ja tak zawsze tłumaczę, że jak coś mnie boli i wezmę jakąkolwiek tabletkę, to nie zawsze pomoże. To musi być specjalna tabletka, czyli ten specjalny ruch. Nie wystarczy się po prostu poruszać, tylko wiedzieć jak. I pod nadzorem fachowca, który jest fizjoterapeutą na przykład.
1: Jak docieracie do seniorów?
3: Tutaj taki łańcuszek, poczta pantoflowa, oni jeden drugiemu sobie przekazują. Oczywiście media społecznościowe, co akurat w tym przypadku jest takim średnim sposobem na docieranie. Plakaty, które wieszamy w BCOP-ie, w Centrum Seniorów, ale dowiedziałyśmy się ostatnio, że nawet w przychodniach lekarze już teraz polecają ćwiczenia z nami.
5: W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
1: Jak życie seniora wygląda w Bydgoszczy? Dorota Glaza, dyrektorka Biura Aktywności Społecznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.
6: Staramy się jak możemy, żeby tych wydarzeń, tych miejsc, gdzie te wydarzenia się dzieją, było jak najwięcej. Od kilku lat już mamy taki konkurs wspierający organizacje pozarządowe, tworzące osiedlowe centra seniora. W tym roku jest to 7 osiedlowych centrów seniora, które codziennie proponuje seniorom bezpłatne, najróżniejsze zajęcia, więc ta oferta jest ogromna. Do tego funkcjonuje nasze bydgoskie Centrum Seniorów Dworcowa 3. To jest centrum, w którym też organizacje pozarządowe proponują wydarzenia i aktywności. Miasto proponuje razem z różnymi instytucjami jak ZUS, NFZ, Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja. Różnego rodzaju są wydarzenia. Natomiast też jest to miejsce i osiedlowe centra seniora też są

0: miejscem, gdzie też seniorzy mogą się po prostu spotkać i zorganizować dla siebie, skupić się wokół jakiejś pasji, jakichś pomysłów na spędzenie wolnego czasu.
1: A dlaczego nie warto zrobić jednego dużego miejsca, tylko takich dużo małych miejsc rozsianych?
0: No najważniejsze jest to, żeby senior miał blisko, żeby nie musiał właśnie jechać do centrum, żeby mógł wyjść na osiedle. To jest taka nasza idea, która nam przyświeca miastu, przyświeca w tym, żeby każdy w okolicy swojej miał jakieś miejsce, gdzie może skorzystać z jakiejś formy aktywności, ale też z różnorodnej formy aktywności, no bo nie każdy będzie chciał pójść na jogę, a nie każdy będzie chciał wyklejać kwiatki, więc każdy musi znaleźć coś dla siebie i to też nie musi być stacjonarne, bo też wiele aktywności związanych jest z wycieczkami, spacerami, z Nordic Walking, czy z różnymi wyjazdami w różne miejsca Polski i miasta.
1: No i ja sam brałem udział, wiele wydarzeń ma walor, poważny walor edukacyjny.
0: Tak, jak najbardziej. No już o tych właśnie stricte edukacyjnych, mówiących o bezpieczeństwie, ale też o rozwoju w ogóle osobistym wydarzeń też jest bardzo duża różnorodność. Już same uniwersytety trzeciego wieku, których jest w Bydgoszczy bardzo dużo i z której oferty seniorzy korzystają bardzo aktywnie i bardzo chętnie, daje tą bazę. No a dodatkowo jeszcze w tych wszystkich naszych miejscach też zdarzają się bardzo ciekawe wykłady.
1: A jeśli chodzi o to zainteresowanie, no to z Pani wiedzy, jak seniorzy do Was trafiają? To jest poczta pantoflowa, czy oni są aktywni też w internecie?
0: No, seniorzy są aktywni dzisiaj w internecie. Facebook, strony internetowe, to jest jak najbardziej medium, które dociera do seniorów i o tym wiemy. Także tam staramy się być aktywni. Ale również kolega, koleżanka, poczta pantoflowa to jest najlepsza droga do tego, żeby poinformować, ale też, żeby dodać odwagi, żeby pójść na pierwsze spotkanie, bo przecież to nie jest takie proste, nawet dla nas młodych, żeby pójść w nowe otoczenie, czy dla dzieci, czy dla kogokolwiek, żeby pójść do nowej grupy osób, a zawsze z koleżanką, kolegą, sąsiadką raźniej.
1: Rozmawiałem z przedstawicielami przeróżnych organizacji z całego województwa, z mniejszych miejscowości, to panie mówią, że na spotkaniach są właśnie głównie same one, mało panów. Tutaj na tych naszych wydarzeniach jest podobnie?
0: Tak jest. To trzeba przyznać, że panie są dużo bardziej aktywne. Panowie wolą inne aktywności prawdopodobnie. Natomiast są też takie grupy złożone tylko z panów, czyli takie aktywności, których panów interesują. Mamy kółko brydżowe, szachowe, filatelistów. No są takie miejsca i takie organizacje, na których z kolei pani nie ma. Ale ostatnio też dzisiaj widziałam zajęcia z jogi w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. No i było chyba pół na pół panów również na tych matach widziałam. Także jak najbardziej panowie coraz bardziej się przekonują do tych aktywności.
1: Te drobne wydarzenia, spotkania, to wszystko są takie wasze codzienne działanie, taka praca u podstaw, ale macie też takie duże wydarzenia, spektakularne, widać to w mieście, robi się kolorowo, seniorzy maszerują. Powiedzmy, co to są za wydarzenia, bo one powtarzają się co roku.
0: Tak, i to już niedługo, 29 maja zapraszamy serdecznie na przemarsz kapeluszowy, senioradę, inaugurację seniorady, czyli ponad tygodnia senioralnego, gdzie w całym mieście będzie i kolorowo, ale też będzie bardzo dużo różnych wydarzeń, dofinansowanych też z budżetu miasta Bydgoszczy. No a ten przemarsz kapeluszowy to jest już symbol, można powiedzieć, bo ulicami Bydgoszczy rzeczywiście idą setki seniorów, ale też ludzi współpracujących z seniorami, dzieci, młodzieży i każdy w przepięknym kapeluszu, które potem też wygrywają, bo szukamy króla, królowej, księżniczki i księcia tego przemarszu. Także bardzo warto wziąć w nim udział. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
1: A na koniec jeszcze, wy się wsłuchujecie w głos seniorów, to znaczy jeśli oni interesują się jakimiś wydarzeniami, jakąś tematyką, to wy reagujecie i im oferujecie coś takiego, czy z założenia stwierdzacie, że no, to będzie to na pewno dla nich dobre?
0: Tak, no nasze centra seniora, szczególnie Centrum Seniorów na Dworcowej 3, są takimi miejscami, gdzie są ludzie, którzy właśnie słuchają seniorów. Na Dworcowej pracują też urzędniczki z Biura Aktywności Społecznej, które absolutnie odbierają, zapisują, potem organizują wydarzenia, na które seniorów seniorzy liczą. Takim właśnie przykładem jest nasza współpraca z instytucjami. NFZ, ZUS, Policja, to są właśnie takie wydarzenia, na które seniorzy powiedzieli, że chcieliby przychodzić, chcieliby mieć kontakt.
1: A nawet bankowość, jak pamiętam, żeby te wszystkie portale bankowe, nie było z nimi problemów.
0: Tak, dokładnie, bankowość też, ale też współpracujemy bardzo blisko z Bydgoską Radą Seniorów. To też jest ciało doradcze prezydenta miasta Bydgoszczy, które zbiera te opinie, uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach i potem przekazuje nam te informacje. Sama jestem członkinią tej Rady Seniorów, także rzeczywiście wysłuchujemy i staramy się potem to wcielać w życie.
1: Takie spotkanie jak dzisiaj istotne jest dla środowiska seniorów, bo widzimy, sala jest pełna.
0: Ogromnie, ogromnie, i myślę, że największą wartością tego spotkania jest to, że tutaj są i samorządy, i województwo, czyli przedstawiciel rządu, ale również właśnie po prostu seniorzy i organizacje pozarządowe, także ta międzysektorowość tego spotkania dzisiejszego jest ogromnie ważna i ważne jest też to, żeby seniorzy poznawali, jak to jest w innych miejscach, czyli że seniorzy z Bydgoszczy widzą, jak jest w mniejszych gminach, odwrotnie, także świetne wydarzenie dzisiaj.
1: A tymczasem zapraszamy na wielkie święto w maju. Przypomnijmy dokładnie.
0: 29 maja, Seniorada, Przemarsz Kapeluszowy. Zapraszamy na naszą stronę bydgoszcz.pl, tam na pewno wszelkie informacje.
1: Jak pani postrzega to dzisiejsze spotkanie, które się tutaj w Urzędzie Wojewódzkim odbyło?
2: Grażyna Żółkiewicz, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie. Bardzo potrzebne, po raz pierwszy zorganizowane przez wojewodę i uważam, że powinno być cykliczne absolutnie, bo nie dość, że tutaj możemy wymienić się doświadczeniem, to jeszcze pochwalić się tym, co robimy we własnych środowiskach dla seniorów. Wiadomo, że środowisko seniorów zwiększa się i potrzebuje konkretnych planów działań i środowisk mniejszych, a pan wojewoda powinien właśnie nadzorować to, aby w środowiskach, tak jak u nas w Cekcynie, działo się wszystko zgodnie z prawem.
1: A co w Cekcynie organizujecie takie najważniejsze wydarzenia?
2: W Cekcynie dla seniorów w tej chwili przygotowujemy się do opracowania polityki senioralnej gminy Cekcyn i aplikowaliśmy w projekcie ASY, priorytet trzeci, na dofinansowanie właśnie tego naszego projektu. Dodatkowo chcemy również zwiększyć kompetencje członków Rady Seniorów i planujemy dwa konkretne szkolenia, między innymi współpracy z samorządem lokalnym oraz aktywizacji seniorów.
3: Alicja Sobczak, przewodnicząca Rady Seniorów Powiatu Inowrocławskiego.
4: My działamy od niecałego roku. Jesteśmy tu z przewodniczącą i to znaczy my mamy troszeczkę pytań też, dlatego że nasze działanie jest zupełnie inne, tak? Gminne czy miejskie Rady Seniorów działają po prostu na obszarze danej miejscowości, a my musimy działać z wszystkimi 9 gminami, które należą do Inowrocławia. I to nie jest tak, że my mamy jedno pomieszczenie, w którym możemy się zbierać. Gdybyśmy chcieli robić, owszem, robimy różne rzeczy, tak? W tym ubiegłym roku, w tym pierwszym roku działalności zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo, ale przeczytając regulamin tego konkursu, który tutaj był, tam było, że dotyczy to jednej imprezy, tak? Robionej w ubiegłym roku. Gdybyśmy, tak jak tutaj potem było czytane, się okazało, że tych imprez w ciągu roku... Tak, zupełnie inna zasada.
5: Ale nie mamy kompleksu, działamy dalej, także się nie
4: martwimy. Na przyszły rok już będziemy wiedzieli.
1: No właśnie, macie zadanie, żeby błysnąć w przyszłym roku.
3: Tak, na pewno będziemy się starali, żeby jeszcze raz przystąpić w przyszłym roku, ale na pewno to będzie w innym wydaniu. Także myślę, no właśnie tak jak tu koleżanka podpowiada, nabrałyśmy już odwagi, widzimy, zorientowaliśmy się, na czym to polega, bo my w zasadzie to jesteśmy pierwszą radą w województwie, jeżeli chodzi o radę powiatową, tak. I dlatego tu, jak koleżanka wspomniała, no działamy na terenie całego powiatu. No, nasza rada, no muszę to podkreślić, powstała z inicjatywy naszej pani starosty Wiesławy Pawłowskiej. Też nam, jeżeli chodzi o samorząd, nam też dużo pomaga, no ale nieraz tej pomocy jest jeszcze trochę mało. Jeszcze chciałoby się więcej, bo chcielibyśmy mieć takie na przykład pomieszczenie tylko dla dla siebie, dla naszej rady. My takiego pomieszczenia nie mamy. Korzystamy, można powiedzieć, tak, z takiego dobrego układu z Młodzieżowym Domu Kultury. O właśnie, seniorzy korzystają z pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. No także działamy i działać chcemy jak najlepiej.
6: Danuta Kaplan, seniorka Związku Emerytów i Rencistów w Więcborku. Działamy prężnie, proszę pana. Jest nas 180 członków, około 200 nie i za jest nas. Wycieczki robimy. Myśmy są na innych zasadach. My nie mamy, wie pan, z tych dotacji, z tego, tylko my jak jedziemy na wycieczkę, to sobie pieniążki sami musimy zapłacić. Też tam wieczór seniora, no to mamy za darmo, jak wszyscy, to sponsorów mamy. Teraz 27 maja mamy majówkę, imprezkę. Zaczyna się u nas rok tak, od tłustego czwartku, później mamy przerwa majówka, później wycieczka jakaś, lipiec, sierpień, teraz już jednodniowe, koniec sierpnia, może początek września, żegnamy lato. Później mamy Andrzejki, też imprezka, no i Wigilię też mamy, nie, to już dla seniorów. No i tak kończymy ten rok, no tam się spotykamy, też biuro w czwartki mamy dyżury, właśnie teraz od 10 do 13 jesteśmy w biurze, przychodzą interesanci, no składki płacimy, jest fajnie, kawkę wypijemy, pogadamy, super, bardzo dobrze, aby tylko zdrówko było.
1: Ale tu są takie możliwości, informacje o tym dofinansowaniu, może warto się zainteresować?
6: My się interesujemy, myśmy pisali program, tylko wie pan, to trzeba wiedzieć jak napisać. No i my tam próbujemy, Zosia bardzo prężnie, nasza szefowa działa, bo to jest z wykształcenia nauczycielka. Kobieta ma pojęcie o tym wszystko, no ale nieraz nam tam, no mówię panu, sponsorów to mamy, jak mamy wieczór seniora, to nam zakłady pracy tam i burmistrz, wszyscy nam pomagają. Ale dajemy radę, panie, kto nie jak my.
1: Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel, pełna sala, bardzo wielu seniorów z bardzo różnych stron naszego województwa, znaczy, że zainteresowanie spore.
7: No, program ASY to nowy rządowy program, gdzie kwota powyżej 600 milionów złotych trafi do seniorów, albo za pośrednictwem domów seniora, albo za pośrednictwem uniwersytetów trzeciego wieku. Będą konkursy dla organizacji pozarządowych, w przyszłym tygodniu je ogłaszamy. Kilka filarów. Dla mnie osobiście najważniejsze to to, że będą aktywizowani seniorzy w ramach spotkań, warsztatów. Są dodatkowe punkty za inicjatywy integrujące seniorów. Każda organizacja senioralna znajdzie coś dla siebie.
1: No właśnie, w skali kraju, ale także naszego województwa widzimy, jak zmieniają się te struktury demograficzne, że seniorów jest coraz więcej.
7: Seniorów jest coraz więcej, są aktywni, dlatego jako tak górnolotnie powiedziawszy, usługi publiczne musimy wychodzić temu naprzód. To jak zagospodarować dobrze doświadczenie tych osób, to jest zadanie już dla wszystkich pokoleń, nie tylko dla tych starszych i temu to służy, bo też wymieniamy się doświadczeniami, praktykami, wskazujemy te uniwersytety trzeciego wieku, które robią najlepsze inicjatywy, otrzymują one nagrody i mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy to powtarzali i dzięki temu mobilizowali kolejnych.
1: Aktywny senior, kiedy się rozmawia z seniorami z dużych miast, rzeczywiście oni wręcz mówią, że muszą wybierać w tych wydarzeniach. Trochę inaczej jest w małych ośrodkach. Tam czujecie, że trzeba jeszcze wykonać robotę.
7: Tak, stąd program skierowany jest dla wszystkich, dla terenu całego województwa, dla wszystkich organizacji z terenu całego województwa. Ja też w ramach takiego programu Kujawsko-Pomorskie Bezpieczne osobiście spotykam się z uniwersytetami trzeciego wieku i seniorami w różnych częściach województwa. Ostatnio byłem w Skępe, w Rypinie. To jest po to, aby seniorzy mieli równy dostęp wszędzie, nie tylko w dużych miastach, bo no, potrzeby są ogromne i chęci seniorów takie same, niezależnie od wielkości miejscowości.
1: Ten ruch, jeśli chodzi o uniwersytety, jest tak duży w naszym województwie, że możemy być chyba dumni w skali kraju.
7: 54 uniwersytety trzeciego wieku w naszym województwie całym działają. My, patrząc nawet na pokrycie, czyli mamy pokrycie w całym województwie, w różnych miejscowościach, one są. To są bardzo fajne formy integracji, ale także mądrego wykorzystania tych osób, tak? Bo oni się wymieniają informacjami. Często mają opiekuna, który albo jest lokalnym społecznikiem, albo naukowcem. Ta osoba też się uczy od nich, więc to jest też ten element, o którym wspomniałem, wykorzystania doświadczenia tych osób na rzecz całego społeczeństwa.
1: Robiłem taką sondę z seniorami tuż przed naszym spotkaniem i oni sami mówili, że dzisiaj senior to ktoś inny. Jeszcze kilkanaście lat temu siedział przy rodzinie, jak to się mówi, szydełkował, a dzisiaj chodzi, szuka, wybiera się, rozgląda.
7: To jest jedno, a ja patrzę, tak mówiąc brzydko bardzo, ale senior to jest zasób. To jest zasób osoba, która przepracowała dużo lat w określonej branżach, ma ogromne doświadczenie, może to doświadczenie przekazywać innych, nie musi być zatrudniona na etacie w swojej czasowej firmie, ale może w formie chociażby spotkań w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku przekazywać doświadczenie zdobyte w różnych, na różnych polach.
1: To namawiajmy seniorów, szukajcie organizacji, pytajcie, działajcie, a w ramach tych organizacji przecież można przeróżne wydarzenia przygotowywać.
7: Tak jest, już w przyszłym tygodniu ruszy nabór za pośrednictwem programu WITCAC. Dobrze znanego organizacją programu będzie można składać wnioski od 20 do 70 tysięcy złotych grant na działania. Tylko na ten rok ta kwota będzie rosła w latach kolejnych.
1: Na koniec mam zapewnienie, że za rok takie spotkanie również się odbędzie. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
8: W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.

0: czwartek w Polskim Radiu PIK.
1: W pierwszy czwartek maja podążamy za wiosną. W pełnym rozkwicie zastaną ją m.in. Marcin Nowakowski, Maciej Łyszkiewicz, George Anderson i Nubian Twist. Będą też młoda debiutantka oraz bydgoska formacja Walking Dream. Miłe i miłosne, czyli smooth jazz z Polskiego Radia PIK w czwartek po 22. Piotr Majewski, także pod adresem mmm@radiopik.pl.
2: Słuchaj w Polskim Radiu PIK.

0: Autopromocja. Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są tam, gdzie rozgrywają się kluczowe sprawy regionu. Na ulicach dużych miast, w małych miejscowościach, blisko ludzi. Tam, gdzie zapadają ważne decyzje i tam, gdzie rodzą się trudne pytania. Docieramy do źródeł, oddzielamy fakty od opinii. Bo radio to nie tylko dźwięk, to odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Reklama. Polskie Radio PIK.
3: Jest 19. Eksperci od płuc biorą oddech w Bydgoszczy.
4: Dają sobie takiego pewnego rodzaju wsparcie w czasami trudnych decyzjach.
3: Walka z ogniem, z ziemi i powietrza na Lubelszczyźnie. I 10 metrów rodzinnej historii.
5: Cała praca nad drzewem zajęła około 2 miesiące.
6: Wszyscy żyliśmy tym drzewem.
3: Środa, 6 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. Bydgoszcz od dziś stolicą pulmonologów. Rozpoczął się zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Bierze w nim udział prawie 1000 osób, mówi jeden z organizatorów, profesor Katarzyna Górska.
4: Dominują choroby obturacyjne. Ten rok, 2026, jest rokiem POHP. Choroby, która jest bardzo istotnym zabójcą w codziennym naszym funkcjonowaniu, ale również rak płuca. Bardzo ważne miejsce będzie tutaj zajmować zarówno diagnostyka, jak i informacje na temat nowoczesnych metod leczenia raka płuca. Bardzo się cieszymy, że z całej Polski pulmonolodzy przyjeżdżają, wymieniają doświadczeniami i dają sobie takiego pewnego rodzaju wsparcie w czasami trudnych decyzjach, które możemy też tutaj w czasie takich paneli dyskusyjnych ze sobą omówić, przedyskutować. Danie wiatru w żagle, że to wszystko, co robimy, ma sens, że idziemy do przodu, no i że też możemy skutecznie wspierać naszych pacjentów.
3: Zjazd potrwa do soboty, odbywa się po raz 39. Kilkuset strażaków walczy z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Z powietrza wspiera ich 6 śmigłowców gaśniczych i 6 samolotów Dromader. Jak informuje nadbrygadier Wojciech Kruczek, działania z udziałem maszyn potrwają do wieczora.
7: Planujemy do zmroku, do kiedy tylko będzie to bezpieczne dla pilotów i na pewno wykorzystamy cały ten czas i wszystkie zasoby, które mamy sprzętowe, żeby jak najwięcej wody dostało się do gleby, która jest bardzo rozgrzana i potrzebuje dużej ilości wilgoci, by ograniczyć pożar i te zarzewia, które są ogromnym problemem ze względu na silny wiatr.
3: Wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy samolotu, w której zginął pilot. Sprawę bada prokuratura. Jutro ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. Zmienił oblicze dziennikarstwa na całym świecie. Zmarł twórca CNN, Ted Turner. Miał 87 lat.
8: Turner urodził się w 1938 roku. Karierę w mediach zaczął od przejęcia firmy reklamowej ojca, który popełnił samobójstwo. Nie poprzestał jednak na reklamie. Kupował stacje radiowe, a w 1970 roku nabył niewielką telewizję w Atlancie. Prawdziwa rewolucja nastąpiła w 1980 roku, gdy uruchomił CNN, pierwszą na świecie telewizję informacyjną, nadającą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znaczenie tego kroku w pełni ujawniło się 10 lat później, przy okazji wojny w Zatoce Perskiej. To CNN jako jedyna stacja transmitowała działania wojenne na żywo. Rok później tygodnik Time wybrał go człowiekiem roku. W 1996 roku Turner sprzedał swoje sieci telewizyjne koncernowi Time Warner za prawie 7,5 miliarda dolarów. W 2018 roku Turner ujawnił, że choruje na otępienie ciałami Lujego, postępującą chorobę mózgu. Zmarł dziś rano w swoim domu w pobliżu Tallahassee na Florydzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Zobacz to. Radio PIK. PL.
3: Korzenie tego drzewa nie mieściły się w domu. Konkurs genealogiczny rozstrzygnięty. W Archiwum Państwowym w Bydgoszczy zostały wręczone nagrody. Wśród 6 laureatów Szymon Wojtasiak. Towarzyszyła mu rodzina.
5: Źródła znaleźliśmy w archiwach prywatnych, w księgach parafialnych, ale przede wszystkim w archiwum prywatnym mojego dziadka. Oraz zainspirowała mnie moja ciocia, która zaczęła robić drzewo genealogiczne.
6: Kto jest na szczycie?
5: Pradziadek Wojciech Szewczyk. Urodził się w Męczkowicach w Łodzi 6 lutego 1752. Zbieranie informacji pół roku zajęło. Sama praca nad drzewem zajęła około 2 miesiące.
9: Wszyscy żyliśmy tym drzewem, bo tych rozmów było po prostu mnóstwo. Rozpoczęliśmy w takim miejscu, żeby zmieściło się i w prawo, i w lewo, i do góry. Nie było to proste. Salon był wyłączony z użycia. Arkusz ma 10 metrów, nasz salon aż tylu nie ma. Dopiero w szkole na sali gimnastycznej byliśmy w stanie zobaczyć, jak wygląda to w jednym kawałku.
10: Terror na cały dom, ani jego bracia nie mogli nawet koło tego oddychać zbyt mocno, żeby, broń Boże, tego nie uszkodzić.
3: Pradziadek Szymona na animacji na naszym portalu. Koniecznie zobaczcie. Kolejne wiadomości o 20.
1: Pogoda.
3: 7-8 stopni, tyle pokażą termometry w nocy, plus deszcz. Jutro od 9 do 13 chmury w roli głównej, przyda się parasol.
1: Kampania społeczna.
11: Hej ty! Tak, właśnie ty! Wiesz, że codzienne zakupy online mogą zmienić świat na lepsze? Z FaniMani.pl to dziecinnie proste i, uwaga, całkowicie darmowe. Odwiedź FaniMani.pl albo pobierz aplikację mobilną FaniMani i pomagaj bezpłatnie. 1800 sklepów internetowych dzieli się zyskiem. Jak to działa? Robisz zakupy jak zawsze, płacisz dokładnie tyle samo, a średnio 2,5% wartości Twojego zamówienia trafi do wybranej przez Ciebie organizacji społecznej. To może być fundacja, stowarzyszenie, szkoła, OSP, KGW czy schronisko. Ty decydujesz. Wejdź na fanimani.pl, pobierz rozszerzenie albo aplikację mobilną. Dołącz do tysięcy Polaków, którzy codziennie i bezpłatnie pomagają przy okazji zakupów w internecie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Kampania społeczna.

0: Polskie Radio. PIK. Radio z historią.
1: W XXI wieku.
2: Ulice huczą, ulice wrą.
3: Wieczór rywersza za 10 gron.
4: Ekspres warszawski dać zarobię.
5: Poranny i tak wieczór koniec.
0: To historia.
6: W tej chwili na boisko weszła drużyna belgijska.
7: Naprawdę, trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji.
8: Co przebywa wielką czystość w minionszy setlecie.
0: Radio z historią. Prezentują Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa.
9: W dzisiejszym przekazie medialnym brakuje mi analiz, refleksji, odniesień historycznych właściwego kontekstu. Środki masowego przekazu zamknęły się w emocjonalnej bańce teraźniejszości.
10: Ale my dysponujemy potężnymi zasobami dokumentów udostępnionych na portalu archiwum radiopik.pl i w każdej chwili niewielkim wysiłkiem możemy zweryfikować fakty, porównać opinie, dygresje czy stanowiska.
9: W tym tygodniu wrócimy jeszcze do 3-majowego święta i przeniesiemy się do roku 1946. To był ostatni rok, kiedy reżim komunistyczny próbował jeszcze zjednać sobie naród, pozwalając mu obchodzić tradycyjne święta, choć już w innym kontekście.
10: Zdzisław Kunstmann w rozmowach ze słuchaczami. Tak, była taka audycja w 1946 roku i następnych, a jej bazą były listy słuchaczy. Więc autor odpowiedział w tym programie na pytanie słuchaczki. Dlaczego w tym roku nie odbyła się manifestacja 3-majowa?
11: Jeśli w dniu 3 maja nie pozwolono na defiladę, jak dowiadujemy się z miarodajnego źródła, stało się to jedynie wskutek działań elementów wywrotowych, które chciały z rocznicy 3-majowej uczynić niepoważną demonstrację, zakłócając radosne biało-czerwone święto spokojnego społeczeństwa, dla którego zarówno 1, jak i 3 maj to wielkie święte rocznice. A szkoda, że tak się stało. Dzień 3 maja jest oficjalnym świętem państwowym. Uroczyście obchodzono go i w tym roku w stolicy. Transmitowane przez radio przemówienie wypowiedział o 3 maju prezydent Rzeczypospolitej Bolesław Bierut. A najwyżsi dostojnicy państwowi wraz z prezydentem uczestniczyli w uroczystościach obchodu 150. rocznicy 3-majowej, która minęła pod hasłem Nowe Siły Nowej Polski, składając hołd bojownikom sprzed 150 lat. Uroczystości warszawskie odbyły się oficjalnie w zupełnym porządku według programu uwidocznionego już choćby w prasie codziennej.
10: Ciąg dalszy na portalu archiwum radiopik.pl.
0: Radio z historią.
10: Jak faktycznie przebiegały uroczystości 3 maja w 1946 roku, na przykład we Włocławku, opowiedzą świadkowie wydarzeń, których jeszcze w 2001 roku nagrał Maciej Jastrzębski.
12: 1 maja jak zwykle w robotniczym Włocławku ulicami Starówki przeszedł pochód ludzi pracy. Manifestacja pełna uśmiechu, kolorowych flag, wierszy i pieśni. Podobnie jak rok wcześniej, w okresie 20-lecia międzywojennego, młodzież włocławskich szkół zebrała się 2 dni później, 3 maja, w katedrze Scott po mszy w intencji ojczyzny zamierzała udać się w pochodzie na Plac Wolności i Zielony Rynek. Tak jednak się nie stało, wspomina proboszcz katedry ksiądz prałat Stanisław Waszczyński.
13: Działo się to na bazie młodzieży gimnazjum księdza Jana Długosza. Świadczyło to o tym właśnie, że ten duch patriotyczny w tej szkole był obecny. Wiadomo, 3 maja, święto narodowe, chociaż już wtedy troszeczkę inaczej zaczęto na to patrzeć, no ale msza święta w intencji ojczyzny, jak zawsze w katedrze, obecna młodzież, prawda, no i potem to, co się stało. Pamiętam ludzi, którzy byli w więzieniu w związku z tym, już nieżyjący, choćby pan Wacław Tomaszewski, wielki, wielki miłośnik harcerstwa, instruktor, człowiek ogromnej szlachetności, ogromnej dobroci, oddany harcerstwu bez reszty, Tadeusz Spychalski, też bardzo piękna postać tutaj we Włocławku, ogromny miłośnik Włocławka, tradycji, kultury. Był przewodnikiem tutaj po Włocławku, po katedrze.
12: Główną rolę w strajku szkolnym odegrała młodzież Gimnazjum Ziemi Kujawskiej, wspomina absolwent tejże szkoły, emerytowany sędzia Tadeusz Sławiński.
14: No więc dyrektorem szkoły był pan wtedy Sobczak. No i jak zwykle w 45 i przed wojną w harterze zgromadziły się tłumy ludzi. Oczywiście najwięcej młodzież, szczególnie szkół średnich. W harterze masowo zgromadzili się w ogromnej liczbie. No więc już w czasie nabożeństwa rozeszło się wśród zgromadzonych w harterze, wśród pełne nawy, podobno kościół był nabity, katedra. Nie ma pochodu. Natychmiast wszystkie sztandary, wszystko odnosić do lokali, do domu i do szkół. I doświadczy przedstawiciele różnych bezpieczeństwa chodzili po tych cichy, mówili do domu. No i oczywiście rozeszło się wśród tych setek zgromadzonych. No i już napięcie. Co? Idziemy.
15: W oknach gmachu bezpieczeństwa, Urzędu Bezpieczeństwa, stali mundurowi jacyś, prawda, i patrzyli na to wszystko. Przed gmachem wyszedł facet i zaczął lać zebranych wodą, prawda, z hydrantu. No, w tym czasie w odwrotnym kierunku poleciały kamuszki. Po pewnym czasie z gmachu Urzędu Bezpieczeństwa wyszli uzbrojeni i zaczęli strzelać. Ja pobiegłem w kierunku kościoła świętego Witalisa, gdzie położyłem się za tymi kamieniami, takimi tam są kamienie, słupki takie z kamieni i od słupka do słupka idą takie łańcuchy. No i tam zostałem oczywiście ranny. Poczułem się słabo, wstałem, otarłem ręką twarz, zobaczyłem strasznie dużo krwi. Udałem się w kierunku Urzędu Miasta w ulicy Wojska Polskiego, gdzie wszedłem do bramy sióstr zakonnych. Tam siostra zrobiła mi opatrunek i położono na noszach i zaniesiono mnie do szpitala.
10: Krwawy maj Macieja Jastrzębskiego w całości na portalu archiwum radiopik.pl.
9: Rok wcześniej, czyli w 1945 roku, świętowano koniec wojny. Ale w który dzień maja?
10: Marek Ledwosiński.
16: Kiedy naprawdę Niemcy podpisały akt kapitulacji? Otóż nie 8, nie 9, lecz 7 maja we francuskim mieście Reims. Akt bezwarunkowej kapitulacji wojsk Rzeszy na ręce amerykańskiego generała, późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Davida Eisenhowera, złożył niemiecki generał Jodl. Dokument podpisał w obecności reprezentantów Wielkiej Brytanii, Francji i Związku Radzieckiego. Układ miał wejść w życie dzień później, 8 maja o godzinie 23.01. I stąd 8 maja, rzeczywista data zakończenia II wojny światowej Europie. Co się dzieje dalej? Rosjanie uznają, że podpisanie kapitulacji w siedzibie Amerykanów to sytuacja dla Związku Radzieckiego mało prestiżowa. Żądają ratyfikacji układu o bezwarunkowej kapitulacji. I tak się dzieje. 8 maja w siedzibie marszałka Żukowa w Berlinie strony układ ratyfikują. Można powiedzieć, że Niemcy kapitulują raz jeszcze. Tym razem główny podpis w imieniu Rzeszy składa feldmarszałek Wilhelm Keitel. Patrząc na zegarek, jest już od niedawna 9 maja. I właśnie wtedy, na kilkadziesiąt lat w dawnym bloku wschodnim, pojawia się 9 maja jako dzień zwycięstwa. Wróćmy do Włocławka. Po 89 roku cały kraj przynosi obchody zgodnie z prawdą historyczną na 8 maja. Włocławek pozostaje przy 9. Dlaczego? Pesymiści twierdzą, że dlatego, że ratuszem rządziła lewica. A optymiści? Przed rokiem zapytałem ówczesnego prezydenta miasta, rodem z SLD, czemu ciągle 9. Odpowiedział, że nie chce burzyć kilkudziesięciu lat tradycji. Tradycję zburzył wreszcie prezydent Władysław Skrzypek. Dziś, 8 maja, tak mówił o powrocie do historycznej daty.
17: Dzień zwycięstwa symbolizuje pokój. Pokój, który w globalnym wymiarze wciąż pozostaje utopią i niespełnioną nadzieją. Naszą rolą, rolą przyszłych pokoleń jest ochrona i przekazywanie wartości najwyższych – dobra, miłości, wolności i suwerenności. U progu wejścia do Unii Europejskiej świętujemy Dzień Zwycięstwa. Zwycięstwa nad totalitaryzmem to dzień zwycięstwa Zjednoczonej Europy nad cywilizacją śmierci.
16: A co na to najbardziej zainteresowani? Pod pomnikiem żołnierza polskiego po zakończeniu uroczystości zapytałem o to dwóch siwowłosych poruczników.
18: Było 9, a później to ja dowiedziałem się właśnie z radio, że 8 tutaj na zachodzie, od Polski na zachód. To są od tego już politycy, dowódcy, oni decydują właściwie, jak to ma być, a my to musimy się uważam podporządkować tylko do tego. Bym się musiał sprzeciwić tym, którzy to zarządzają, a to jest niemożliwe jako prywatny osoba. Czy nawet żołnierz.
19: Pan porucznik?
18: Piasecki Kazimierz, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rzeszów.
20: Jestem Krzywicki Michał, tu z Włocławka, kombatant Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przewodniczący naszego oddziału. Chciałbym powiedzieć, że u nas, dziwne u nas to było, bo zawsze i w całej Polsce było dzień obchodzony 8, tak jak dzisiaj, a wyjątkowo u nas we Włocławku był 9.
9: Wszystko nam pomieszała propaganda reżimu komunistycznego.
10: Dopiero w 2007 roku mogliśmy obejrzeć Twarze Bezpieki. Na takiej wystawie była Żaneta Walentyn.
19: Proszę pana, mamy tylko jedno pytanie. No właśnie, jak ocenia pan wystawę? Dobrze, że takie wystawy są robione, to są zdjęcia,
21: oczywiście,
19: nazwiska.
21: Oczywiście, że to jest dobrze. Tylko jeszcze za to powinni odpowiedzieć, co robili. Bo wy, młodzi ludzie, nie pamiętacie tych czasów. Ja dostawałem nieraz po pysku, kurczę, można powiedzieć tak wulgarnie. Za to, że chciał zobaczyć w mojej szafce w pracy, czy nie mam ulotek. Odmówiłem, że proszę o nakaz rewizji. To mi pokazał kwitek na prędce wypisany przez siebie. Jak mogłem mu otworzyć? I za to dostałem w twarz.
19: Proszę pana, rozpoznał pan właśnie choćby
21: właśnie,
19: tego człowieka?
21: Właśnie, że nie. To byli takie młode, młodziaki takie, nie?
19: No trudno tu byłoby umieścić wszystkich. Tu są
21: no,
19: chyba ci najważniejsi,
21: że tak. To
19: prawda?
21: Są tacy, ci spod znaku sierpa i młota, nie? Uważam, że to mało, że oni powinni mieć zabrane wszystkie przywileje, bo to byli ci, którzy Polskę doprowadzili do tego stanu, w jakim jesteśmy.
19: A co pan na to, że szefem firmy ochroniarskiej, która ochrania te wystawy,
21: to
19: jest człowiek ze zdjęcia?
21: To jest świństwo, zwykłe świństwo. Ci ludzie nie powinni mieć w ogóle prawa jakichkolwiek do takich firm ochroniarskich. Kogo oni chcą ochraniać? Sami siebie? No bo sami siebie ochraniają. No bo proszę panią, oni mają wszyscy teraz firmy, oni mają wszyscy, no to co, przed kim oni się chronią? Proszę panią, ten, który mnie walił w pysk, dostaje w tej chwili 7000, ja na tego bydlaka pracowałem i w tej chwili mam 1300. Jak to wygląda? Jak to wygląda? Czy to jest w porządku?
19: Pan Stanisław Śmigiel, legenda toruńskiej Solidarności, wielokrotnie przez SB zatrzymywany, więziony. Pan jako pierwszy rozpoznał na wystawie Twarze Bezpieki w Toruniu, rozpoznał pan szefa agencji ochroniarskiej, która tę wystawę ochrania.
22: Tak, tak, właśnie tym spostrzeżeniem podzieliłem się z innymi. Nie chcieli wierzyć, ale się ten, no ale poszli do funkcjonariusza, strażnika właśnie z tej firmy, z pytaniem, kto jest waszym szefem. Wszyscy naokoło zaczęli się śmiać z tego, nie? No to było po prostu, no taki niesamowity, tak absurdalne, takie ten, że po prostu była to ogólną wesołość. A mało tego, później za parę dni się dowiedzieliśmy, że stał w gronie oficjeli, którzy otwierali tą wystawę.
19: Ale stał w grupie oficjeli, którzy witali gości, tak?
22: Tak, tu otwierali wystawę.
19: Gości opozycjonistów przede wszystkim.
22: Tak.
19: Można rzec, że jego dobrych znajomych.
22: No, bardzo dobrych znajomych. No, facet był w tropieniu opozycji. No, bardzo zasłużony. Na tej wystawie stał obok szefowej IPN, czyli witał gości.
23: I przede wszystkim dowiedziałem się o tym w dniu otwarcia wystawy, chociaż, proszę państwa, ja bym nie przeceniał tej informacji, bo w jakimś sensie to jest informacja, która dotyczy bardzo ważnej rzeczy, o której właściwie powinno się w Polsce mówić znacznie wcześniej. Mi się wydaje, to jest kwestia również czasu, w którym poruszamy te zagadnienia, ale zacznijmy od tego, że firma zajmująca się ochroną nade wszystko ma być profesjonalna w zakresie ochrony. Firma zatrudnia naprawdę dobrych specjalistów.
10: I jeszcze materiał Michała Słobodziana.
24: Co pan sądzi w ogóle o tym, że pana wizerunek pojawił się na wystawie Twarze Bezpieki?
25: Dowiaduję się o tym od pana po raz pierwszy, że tam jest moja fotografia i to w kontekście Twarzy Bezpieki. Jestem tym faktem zbulwersowany, nie ukrywam. Po pierwsze, nigdy nie miałem nic wspólnego ze Służbą Bezpieczeństwa. O tyle, że w czasie wydarzeń pierwszo- i trzeciomajowych w Toruniu nie było w strukturze organizacyjnej Komendy Miejskiej Służby Bezpieczeństwa, była tylko milicja obywatelska, tak się wówczas nazywała.
24: Natomiast w pacyfikowaniu tych wielkich manifestacji uczestniczyli także milicjanci z Komendy Miejskiej, czyli funkcjonariusze panu podlegli. Pan nie wiedział o tym, co oni robią, jakie są plany, w jaki sposób będą rozpraszać te demonstracje, żeby były ścieżki zdrowia, żeby po prostu bito ludzi.
25: To nie jest tak, że komendanta miejskiego uprzedzano o tym, do jakich zadań i do jakiego celu ma oddelegować określoną grupę funkcjonariuszy milicji, o użyciu takich funkcjonariuszy do jakichkolwiek działań zorganizowanych decydował zawsze sztab wojewódzki.
24: A nie przypuszcza pan, do czego ci milicjanci mogą być wykorzystywani, bo wiele manifestacji kończyło się pobiciem opozycjonistów.
25: Nie, nigdy nie było wiadomo, co się zdarzy i co nastąpi w danej sytuacji. I delegując tych funkcjonariuszy, zupełnie oni byli po prostu wyłączeni spod kompetencji Komendy Miejskiej.
24: A czy wiedział pan o tym, że w Toruniu były ścieżki zdrowia, że wiele osób pobito?
25: Słyszałem. Nie wierzyłem. Nie ukrywam, że nie wierzyłem, że coś takiego mogło się dziać. Jeśli się działo, było to ze wszechmiar naganne.
24: Wyobrażam sobie to w ten sposób, że jeżeli dowiaduję się o tym, a jestem milicjantem z krwi i kości, milicjantem powołanym do ścigania przestępców, a nie do pałowania ludzi, dowiaduję się, że moi podwładni mogli uczestniczyć w czymś takim, to po prostu odchodzę, bo nie akceptuję tego.
25: Jeśli coś takiego się działo, to było po prostu poza moją wiedzą, poza moją kontrolą.
24: Mógł pan po prostu odejść.
25: Ale dlaczego? Dlaczego ja miałem odejść? Dlatego, że gdzieś ktoś powiedział, że były podobno w Toruniu ścieżki zdrowia organizowane. To jest tak samo, jakbym ja się dzisiaj dowiedział, że gdzieś w prokuraturze w Bydgoszczy czy w Gdańsku dopuszczono się bezprawia. Czy to jest powód do tego, żebym ja musiał odejść?
24: Jak pan to ocenia? Czy powinien pan być prokuratorem w wolnej Polsce?
25: Może to jest nieszczęście, a może przypadek, na który ja nie miałem wpływu, że się urodziłem trochę wcześniej, aniżeli inni i gdzieś pracowałem. Nie do mnie należy również ocena mojej pracy z tamtego okresu czasu. Nie można wszystkich do jednego, że tak powiem, worka wkładać i pod jedną linię podciągać, że wszyscy, którzy się urodzili w określonym czasie, powinni odejść, bądź też powinni, no nie wiem, co robić, może zniknąć w ogóle fizycznie.
24: Nie ma pan zarzutów, było śledztwo IPN-owskie. Natomiast historycy twierdzą, że ponosi pan, jeśli nie odpowiedzialność karną, takiej pan nie ponosi niczego, panu nie udowodniono, to ponosi pan odpowiedzialność moralną za to, co robili wtedy milicjanci, jako ich zwierzchnik.
25: Nigdy, i oświadczam to z całą mocą, nie wydawałem żadnej dyspozycji. Żadnego polecenia.
24: Czy moralnie czuje się pan odpowiedzialny za to?
25: Moralnie nie, dlatego że czuję się usprawiedliwiony o tyle, że to było poza wszelkimi moimi kompetencjami, poza moją wiedzą, poza dyspozycjami, poza wszystkim.
0: Polskie Radio z historią.
1: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Taka biblijna myśl przyświecała pewnie komunistycznemu reżimowi, kiedy to w 1953 roku aresztowano prymasa Polski.
10: Właśnie o tym możemy posłuchać w audycji z cyklu Taki jest świat z 2002 roku Macieja Jastrzębskiego.
2: W latach 1953-56 prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński został uwięziony przez władze PRL-u, pozbawiony funkcji kanonicznych. Uwięzienie Wyszyńskiego oceniono jako zamach na najświętsze wartości Polaków. Prymas, człowiek stanowczy, patriota i o gołębim sercu został uznany za wroga narodu. Ponad rok temu Instytut Pamięci Narodowej wszczął w tej sprawie śledztwo. 11 maja szef Instytutu, profesor Leon Kieres, przekazał diecezji włocławskiej, tej, w której prymas tysiąclecia spędził 30 lat życia, akta dotyczące śledztwa. Zacznijmy jednak od początku. Przenieśmy się do katedry włocławskiej, gdzie odbyło się nabożeństwo w intencji beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego.
3: Modlimy się o beatyfikację sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego przed siódmą niedzielą wielkanocną, w sobotę po uroczystości wniebowstąpienia pańskiego. Sługa Boży zmarł rankiem w dniu wniebowstąpienia, tylko że w 81 roku było to 28 maja. A więc uroczystość wniebowstąpienia pańskiego jest liturgiczną rocznicą śmierci prymasa tysiąclecia. Diecezja włocławska chlubi się nim, bądź przecież tu, w tej katedrze, w bocznej kaplicy Matki Boskiej otrzymał diakon Stefan Wyszyński święcenia kapłańskie. I stąd poszedł na stolicę lubelską biskupią, a z Lublina na stolicę prymasowską do Gniezna i do archidiecezji warszawskiej. Ja osobiście poznałem księdza prymasa w 1949 roku albo na wiosnę w 50 roku, gdy byłem wychowawcą w Laskach, a młody arcybiskup warszawski, który kilka lat wojennych spędził w Laskach, nawiedzał je dość często. I zostałem przedstawiony księdzu prymasowi jako kandydat do seminarium. A podanie już napisałeś? Już. No to teraz zobaczymy, co Pan Bóg chce. No i jakoś Pan Bóg zechciał, że jak widzicie, święcenia kapłańskie otrzymałem, a później nawet biskupie. A w miesiąc i dwa dni po święceniach moich z rąk księdza prymasa dowiedzieliśmy się, jest aresztowany. Kochani, organista wpadł wzburzony do zakrystii, gdzie ubierałem się do mszy w Piastowie i krzyknął: prymas aresztowany. Powiedziałem, naprawdę powiedziałem, wyjdzie z więzienia i będzie człowiekiem o takim autorytecie, jakiego jeszcze w Polsce nie było.
0: Polskie Radio z historią.
1: Hejnały, hymny, sygnały stanowiły zawsze muzyczną wizytówkę państw, miast, rodów, imprez. Rota Marii Konopnickiej do muzyki Feliksa Nowowiejskiego była narodową pieśnią, zanim w 1927 roku Mazurek Dąbrowskiego stał się hymnem Polski.
10: W Bydgoszczy w 1946 roku z wieży kościoła Klarysek odgrywano hejnał skomponowany na 600-lecie miasta przez Konrada Pałubickiego, ale starszą tradycję ma hejnał Maryjny.
1: W 2011 roku Maciej Wilkowski wdrapał się wraz z hejnalistą Romanem Biskupskim na wieżę bydgoskiej katedry.
4: Wejście trudne.
5: Wejście trudne, szczególnie jest pokonać trudne pierwszą drabinę właśnie, bo jest bardzo stroma.
6: Pan uważa na głowę.
5: Teraz ja muszę się odziać.
4: Mundur. Czy to jest trudny do określenia jego pochodzenie? To prawdopodobnie jest jakiś taki historyczny mundur wojskowy, nie wiadomo jakiej formacji.
5: Teraz jest już ciepło, to nie jest tak źle, ale były takie dni.
4: Tu jakoś tak na początku, jak zaczynałem,
5: jak zawiało przez to okienko, a się przeraziłem, wie pan. Jak ja tu sobie wchodzę, gram i nagle jakiś gołąb tutaj z tej strony. Naprawdę, tak tu podfrunął i tu zaczął szczypotać skrzydłami. Sobie myślę, jak ja zacznę grać, a ten gołąb mi czasami na głowę zechce usiąść, to będzie katastrofa.
4: Od kiedy pan gra?
5: Proszę pana, premiera była 3 maja. Codziennie 18.25 i wyjątek jest niedziela, gdzie jestem 17.25.
4: Kończymy rozmowę, bo trzeba będzie grać.
5: Z dołu się wydaje, że jest nisko, ale tu jest wysoko. Trudno mi powiedzieć, jaka to może być wysokość. Jestem precyzyjny, punktualny. Tradycja to tradycja.

0: No ale oprócz tego, że trzeba umieć grać na trąbce, to trzeba jeszcze być sprawnym, żeby tam wejść.
1: Taki jakiś sędziwy emeryt, to masz miałby problem, no zanim byś tam w Gramoliu na tą górę.
0: Jest pan zadowolony, że pan to robi? Czuje pan jakąś satysfakcję?
1: Proszę pana, jest to, czuję satysfakcję, nie ukrywam tego, jest to dla mnie no coś nowego, nie? Wiem, że jakoś tu się może przyczyniam do tam jakąś odrobinę no, tej kultury bydgoskiej naszej, bo właśnie tutaj miłośników Bydgoszczy Towarzystwo pracują nad nową monografią, nad takim albumem szerokim, nie? Jeśli chodzi o Bydgoszcz miasto. No i prawdopodobnie pojawi się to moje nazwisko, z czego będę tam, nieskromnie mówiąc, troszkę dumny.
0: Siostrom się podoba taka tradycja?
2: A, bardzo, bardzo mi się podoba. Pięknie jest. Tak nastraja na modlitwę.
3: Tak, to jest piękna, stara tradycja. Jerzy Derenda, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszcz. Dokładnie 3 maja 1925 roku, wtedy z wieży kościoła Klarysek po raz pierwszy popłynęły dźwięki hejnału Bydgoszczy i tym hejnałem Bydgoszczy był wtedy hejnał maryjny.
0: Trębacza żywego, prawdziwego można by oczywiście zastąpić nagraniem, ale to chyba nie o to chodzi.
3: Nie, żadne nawet najcudowniejsze nagranie nie zastąpi klimatu i atmosfery żywego nagrania, nie zastąpi widoku tego trębacza, który z tą srebrną trąbką ukazuje się w oknie, co już budzi emocje bydgoszczan, którzy tu przechodzą z dziećmi, z rodzinami. Tego nic nie zastąpi, poza tym trębacz może skalę dźwięku za każdym razem zmieniać i to modulować pięknie te melodie. Natomiast raz nagrane hejnał jest po prostu tylko odtworzeniem i przypomina tylko jedną z melodii, która może się tam wydobywać gdzieś z domu, skądkolwiek. No, a to

0: właśnie w tej szerokości geograficznej w Polsce to życie zaczyna jakby funkcjonować po zimie na nowo?
1: Może tak, ale okazuje się znowu, że...
0: To jest zbyt luźna interpretacja, no, się domyślam. Ale z tym, że tak aby przystawałaby jednak do tego.
1: Panie Pawle, znowu się okazuje, że najprostsze pytania są najtrudniejsze. Tak. Nie umiem w istocie do końca też inaczej odpowiedzieć, aniżeli pan proponuje. Wynika to pewnie jakoś z tego, że budzi się życie i sądzę, że to piękno jakoś wiążemy z Maryją. Także jej jakoś chcemy poprzez to piękno tego świata oddać cześć. Ale też powtarzam, jest to prywatna moja interpretacja.
0: Nie, no ale wielu Polaków
1: się
0: uważa, jednak zdecydowana większość Polaków, że najpiękniejszym miesiącem w Polsce jest właśnie maj.
1: Tak, i pewnie słusznie sądzi. I te pieśni maryjne, które w tym okresie w kościołach się rozlegają, one naprawdę zawierają w sobie także takie treści...
0: To są nabożeństwa maryjne.
1: Tak.
0: One nie odbywają się tylko w kościołach.
1: No, odbywają się także przy figurach. Ostatnio rzeczywiście przyjeżdżałem przy krzyżu, czyli nawet nie przy figurze maryjnej, a przy znaku krzyża. Zebrało się chyba paręnaście osób i także ci ludzie modlili się, chociaż wydawałoby się, że w warunkach bardzo niedogodnych, bo przyjeżdżające samochody. Dzieląc się takim doświadczeniem ostatnich dni, muszę powiedzieć, że u mego brata w małej miejscowości, gdzie nie ma kościoła, gdzie do kościoła trzeba jednak trochę iść, postawiono nową figurę Matki Bożej i już widziałem, jak była radość w oczach, szczególnie mojej bratowej, ona pewnie z naszej rodziny najpobożniejsza ze strony brata patrząc, że będą właśnie na modlitwie, na nabożeństwach maryjnych właśnie tam się gromadzili.
0: Czy w Polsce zbyt nie jest rozbudzony ten kult maryjny?
1: Może tylko w wyobrażeniu i bym powiedział, że prawdziwa pobożność maryjna, a taką chociażby reprezentują dwaj wielcy Polacy.
0: Jan Paweł II?
1: I Stefan kardynał Wyszyński. Obydwaj wpisali niejako w swoje życie, jako hasło przewodnie, rolę Maryi i znamienne jest, że ta pobożność maryjna, dobrze pojęta, ona zawsze prowadzi ku Chrystusowi.
2: Radio z historią.
3: W XXI wieku.
4: Ulice huczą, ulice wrą.
5: Wieczór Warszawa za 10 gron.
6: Ekspres warszawski dać zarobię.
7: Poranny i tak wieczór koniec.
2: To historia.
8: W tej chwili na boisko weszła drużyna belgijska.
9: Naprawdę, trudno się uśmiechnąć z tej dziwnej sytuacji.
10: Zostawiła wielką uroczystość i minęło 600 lat.
11: Stay on the Jersey calling Langham Field. Come in, please.
2: Radio z historią. Prezentują Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa.
12: Majowe słońce, pierwsze kwiaty w ogrodzie, parkach zakochani trzymający się za ręce. Tak jest od wieków i dotyczy to ludzi w różnym wieku.
13: Fragment reportażu Sławy Skibińskiej z 2003 roku pod tytułem Przytul do serca.
14: No czujemy coś do siebie, no nie można tego wytłumaczyć. No po prostu czuję, że na przykład jak gdzieś wyjadę na tego, że już wiem, że ktoś w domu będzie czekał. Tak.
15: No pana Janka co czuje? No, że jest dobry chłopak. Naprawdę jest bardzo dobry, uczciwy. Kocham go. Bardzo. To jest bardzo głębokie uczucie, że nie idzie wytłumaczyć tego.
14: Janek.
15: Krystyna. Krysia. Mówił nieraz kotek. Kotuś.
14: No, mnie się tak podobało i sobie tak obrałem, no.
15: Ja mówię aniołek. Anioł stróż.
16: Krysia w to wierzy, ja też w to wierzę, że gdzieś tam zawsze w życiu człowieka musi nastąpić ten przełom i wierzę głęboko w to, że dla Krystyny przełomem będzie ten związek małżeński.
17: Taka piękna pora, że na randki się umawiamy do parku, a to takie randki, takie po prostu na ławeczce, na wózku siedzę, po prostu to jest cudne. I jak ja się cieszę, widzi pani, ile mi radości to sprawia, że ja w tym domu

0: pan mówi, czy może pani przyjedzie do ogrodu, bo dzisiaj piękna pogoda. Ja mówię, propozycja nie do odrzucenia.
1: Każdy się stara wypaść jak najlepiej, nie? No czasami bywa też i krawa, jak już taka lepsza randka, nie? Z tego to wtedy krawat i w ogóle lepsza koszula i w ogóle całe usposobienie jest wtedy milsze i tak dalej, nie?
2: Łatwiej przeżyć, dlatego że po prostu zauważyłem, że i koledzy na mnie patrzą inaczej i w ogóle personel i tak dalej, nie? Ja w ogóle byłem już od dziecka przyzwyczajony do dziewczynek. Chłopaki to więcej krzywdę robili i to tak, wie pan. Od dziecka jestem kaleka i w ogóle nie znam, co to chodzić. Właściwie ten ślub na przykład żeśmy sami sobie prawie załatwili.
3: Kiedy mu mówiłam, że chcę ślubować, a on zastanowił się, zatkało go i nie, chwilę nie mógł wypowiedzieć słowa.
2: To znaczy się nie, zastanowiłem się dlatego, bo myślałem, że żartuje. Później się okazało, że jest

0: Pan Janek, jeżdżąc na wózeczku, co prawda ma też wózeczek akumulatorowy, więc w pewnym sensie jest samodzielny i porusza się tu w pobliżu domu pomocy wózeczkiem akumulatorowym. A od pewnego czasu Krysia zaczęła towarzyszyć panu Jankowi.
1: W tym wieku to już miłość jest naprawdę nieaktualna. Bo no już to swoje wszystko przeminęło, no może być ta miłość, nie? Możliwe, może jeszcze to przyjdzie.
2: Wejdź na www.radiopik.pl w zakładkę Archiwum.
3: Maj to też miesiąc konkursu artystycznych forum radiowych i warsztatów reportażowo-słuchowiskowych, które od lat organizuje nasza rozgłośnia. Michał Słobodzian z Ostromecka w 2010 roku.
4: Poszukiwanie nowych form wyrazu, dotarcia do słuchaczy, łączenie dziennikarskich gatunków to, co wyróżnia nasz konkurs spośród wszystkich organizowanych w Polsce. Pomysł się przyjął, o czym może świadczyć duże zainteresowanie. O Grand Pika główną nagrodę walczy niemal 30 reportażystów z całego kraju.
5: Czy to się sprawdziło?
4: Michał Jagodziński, prezes Polskiego Radia Pik.
5: W moim przekonaniu tak, a mówię to po tym, jakich utworów wysłuchałem nadesłanych w tym roku, jakie zresztą były również w zeszłym roku, czyli wszystkie starały się przedstawiać szeroką barwę środków radiowego wyrazu, żeby wyrazić, i co najbardziej mnie cieszy, myśli autora. Nie bohaterów przedstawianych, tylko tego, który jakąś rzeczywistość nową radiową tworzy. I dlatego myślę, że pomysł chwycił.
6: Ważne jest, żeby było takie miejsce. Mieliśmy na przykład w zeszłym roku radiowy balet. Nie każda próba się udaje, ale dochodzenie do tych nowych form jest też ważne.
5: No, w tym roku został nadesłany utwór, który w literaturze nosi określenie dzieło autotematyczne. I tym razem również coś takiego zostało przedstawione, czyli jest to reportaż o reportażyście.
4: Za nami pierwsze konkursowe przesłuchania, także pierwsze dyskusje. Ogromną wartością spotkania są właśnie rozmowy na temat warsztatu reportażysty. Słuchacze w radiu otrzymują historię, mają możliwość spotkania się z bohaterami. Takie otwarcie nie jest łatwe, przyznaje Maciej Drygas, znakomity polski dokumentalista.
7: Takie wejście w detal, w szczegół, w dygresję, której nie należy się bać, w opowieść, powoduje, że człowiek jakoś zwalnia się z tych podręczników i zaczyna być człowiekiem, zaczyna być sobą, zaczyna opowiadać swoją historię, którą wykopuje z głowy.
4: Spotkanie w Ostromecku jest także okazją do zaprezentowania dorobku znakomitych dziennikarzy. W tym roku swój wieczór autorski miała Wanda Wasilewska z poznańskiego Radia Mercure, laureatka m.in. prestiżowej hiszpańskiej nagrody Premios Ondas. Praca dziennikarza nie jest prosta, co było słychać w jednym z reportaży, jakie Wanda Wasilewska prezentowała w Ostromecku.
8: Ale wie pani, jak to jest, jak na rodziców nie można liczyć.
9: A co to ja? Może ja ich będę chować?
10: No wyrzuć, no po prostu.
8: Tak, były dzieci u pani, prawda, jak się okazało, że będzie eksmisja.
10: Proszę wyjść, my nie potrzebujemy nikogo. Proszę wyjść, bo dzwonię
8: po pani. Ale chcemy pomóc.
10: No my nie chcemy od was pomocy, proszę wychodzić.
4: Dla Wandy Wasilewskiej dziennikarstwo to nie tylko pasja, to przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem.
11: Opowieść o każdym człowieku to jest niesamowita przygoda, niezależnie od tego właśnie jak go postrzegamy, bo to co jest najważniejsze, no myślę, że w naszej pracy, że my nie oceniamy. Ba, my nie mamy prawa oceniać. Nie wolno nam. Oczywiście jest taki moment, że ja bym kłamała, gdybym nie mówiła, że jakiegoś rysu w reportażu tak daje. Tak.
6: Tak,
11: to prawda. Natomiast my nie mamy prawa skazywać go, nie wiem, na ostracyzm, jakieś potępienie.
2: Polskie Radio z historią.
12: W maju oprócz strażaków swoje święto mają też kominiarze. 3 lata temu w centrum Bydgoszczy pojawiło się ich około 200 z całej Polski. Relacja Macieja Wilkowskiego.
13: Tomek Opłat, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy, oddział kujawsko-pomorski.
14: I organizator tego święta w Bydgoszczy.
13: Do Bydgoszczy przyjechali kominiarze z całej Polski, jest nas ponad 200 tutaj. Wspólnie świętujemy, wspólnie bawimy się, spotykamy się i świętujemy to, że możemy być razem.
14: Na czym polega to świętowanie? Co przygotowaliście? tutaj w Bydgoszczy.
13: Święta kominiarzy polegają na tym, że co roku odbywają się w innych miejscowościach. I organizator stara się pokazać jakby walory regionu lub zaprezentować to, co mamy. Oczywiście w pigułce, więc tak, śpimy w hotelu Słoneczny Młyn, który jest bezpośrednio nad naszą rzeką Brdą. Przyjechaliśmy tutaj na przemarsz tramwajem wyprodukowanym w Pesie, żeby pokazać, że mamy tramwaje. Idziemy na stary rynek do Fary, gdzie mamy mszę. Potem pijemy kawę w cukierni Sowa, a na drugi dzień mamy rejs Słonecznikiem, również bydgoskim, żeby pokazać uczestnikom, co mamy w Bydgoszczy od strony wody najfajniejszego.
15: Pan Wiesław Zabawa jest kominiarzem, przyjechał do Bydgoszczy z Tarnowa. Jestem prezesem międzywojewódzkiego cechu kominiarzy, zrzeszający kominiarzy z kraju.
14: Już tutaj niejednokrotnie słyszałem, że to bardzo odpowiedzialny zawód.
15: Od kominiarzy zależy bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego ważne jest, żeby regularnie kontrolować i czyścić przewody kominowe.
16: Mistrz kominiarski Angelina Jakubowska, Poznań.
14: Słowo kominiarz kojarzy się z mężczyzną. A tu taka sympatyczna pani.
16: Tak, jest nas bardzo mało w Polsce kobiet kominiarzy. Jest to praca ciężka, bardzo odpowiedzialna i nie każdy się do tego nadaje. Mamy więcej obowiązków, może mniej trochę takiej czarnej kominiarki, stricte gdzie jest sadza i bardzo dużo takiej brudnej pracy. Głową musimy pracować, znać wszystkie przepisy, bo no niestety nam się przepisy zmieniają bardzo szybko. Jeszcze parę lat temu myślałam, że już mnie nic nie zaskoczy, co widzę. Niestety ludzie nadal mnie zaskakują. Wszyscy. Bo to jest, może to nie jest spowodowane tym, że nie wiedzą. Może nie to, że nie dbają, bo oni nie wiedzą, że trzeba o to wszystko dbać. To nie jest tak, że kominiarz kiedyś się kojarzył, że przychodził czarny, brudny, wypisał kwit i poszedł. Dzisiaj to już zupełnie inaczej nasza praca wygląda, nie? Nieraz takie bardzo śmieszne są w Poznaniu, już się tak przyzwyczaili, bo już pracuję od 10 lat na Poznaniu, więc nie ma jakiegoś zaskoczenia, ale zawsze mówię, o, baba kominiarz, a ja mówię, nie, baba to jest w nosie. Jestem panią kominiarz.
17: Marcin Ziomski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy.
14: Przez lata obowiązków wam przybywało, a co za tym idzie chyba również odpowiedzialności.
17: Tak, potwierdzam. To nasza praca, specyfika tej pracy zmieniała się przez lata. Kiedyś to było głównie czyszczenie przewodów kominowych, dymowych, od urządzeń grzewczych, piecy, różnych kuchni i kotłów. Teraz tych urządzeń jest coraz mniej i bardziej skupiamy się na kontroli okresowej przewodów kominowych, dbamy o bezpieczeństwo związane z zatruciami tlenkiem węgla, o dobrą wentylację w mieszkaniach, bo jednak to jest problem, który pojawił się w sytuacji, kiedy wprowadzono na polski rynek okna plastikowe. Ale ostatnim naszym takim punktem pracy bardzo istotnym jest ekologia, czyli bierzemy udział w ogólnopolskim spisie źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Będziemy uczestniczyli w zasilaniu bazy danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kominiarze szkolą się teraz z obsługi tego typu aplikacji i programów. Także postęp, XXI wiek i specyfika naszej pracy też się zmienia, chociaż odpowiedzialność jest jak największa.
14: To proszę jeszcze wyjaśnić, dlaczego kominiarz przynosi szczęście?
17: Kominiarz przynosi szczęście, ponieważ swoją pracą zapobiega nieszczęściu.
3: A w Toruniu znowu pojawili się krzyżacy. W maju 2004 roku namierzyła ich Danuta Maciejewska.
18: Jesteśmy w Bierzgłowie, w dawnym Zamku Krzyżackim. I do tego zamku przyjechali krzyżacy, ale już współcześni. Gości ich ksiądz Piotr Rutkowski, dyrektor diecezjalnego centrum kulturalnego, bo w tej chwili właśnie w tym zamku takie centrum istnieje.
19: Po raz pierwszy krzyżacy przybyli na tę ziemię, jak pamiętamy z historii, w XIII wieku. Przebywali tu do czasów bitwy pod Grunwaldem, wojny XIII-letniej. Później zamek przechodził już na kolej losu i teraz przybyli do nas ci goście z Niemiec, już w zupełnie innym charakterze, z czego bardzo się cieszymy.
18: Ksiądz Tomasz Tłodziecki często kontaktuje się z zakonnikami krzyżowymi. Proszę powiedzieć, na ile różnią się od tych krzyżaków, których my pamiętamy chociażby z powieści Sienkiewicza, z bitwy pod Grunwaldem?
20: Są takie trzy gałęzie obecnego stanu, można powiedzieć, czy zakonu krzyżackiego. Pierwsze to są księża, święceni tylko dla krzyżaków, ich własni księża i siostry zakonne. To są te dwa zasadnicze człony, które trudnią się przede wszystkim domami opieki społecznej, szpitalami. Tam są kapelanami, tam pomagają ludziom starszym, ludziom upośledzonym. I jest trzecia grupa krzyżaków, którą my właśnie gościmy w Bierzgłowie. To jest grupa tak zwanych familiari. Mają oczywiście swój odpowiedni rytuał, strój i tak jak mogą wspierają. Wspierają, nie ma co ukrywać, przede wszystkim finansowo, bo ludzi, których gościmy tutaj, są to ludzie z reguły dość zamożni, można powiedzieć w hierarchii społecznej dość wysoko postawieni i oni wspierają wszelkie działania, które służą dobru ludzkiemu, dobru ludzi. To nie jest już taki krzyżak, jakiego znamy gdzieś z literatury, który walczy, nie jest to typowy rycerz, tylko człowiek, który po prostu widzi w tym swoje drugie powołanie, realizowanie siebie właśnie na polu może charytatywnym, pomocy, niesienia pomocy innym ludziom. Są tu z nami dwaj komturowie, obecny komtur Herr Klem i dawny komtur Altkomtur Herr Gernskalke.
18: A czy panowie wiedzą, że Toruń był stolicą państwa krzyżackiego kiedyś?
0: Ja, danke. Dankeschön. Aber ich glaube, im Moment ist die Geschichte ein bisschen der Hintergrund. Der Vordergrund ist, dass wir zusammenkommen wollen.
20: Obaj Komturowie powiedzieli, że doskonale znają historię i wiedzą, że Toruń był kiedyś stolicą państwa krzyżackiego, ale historia jest dla nich tylko tłem, fundamentem. Ważne jest, jak oni mówią, ten Vordergrund, czyli to, co jest teraz. I tak jak Herr Skalke powiedział, w rodzinie też kiedyś bywają kłótnie, bywają jakieś nieporozumienia, ale chcę nawiązać do tego, co było w historii piękne, w historii Polski i Niemiec. W tych punktach widzą przede wszystkim możliwość dalszej współpracy, co to też obecny komtur podkreślił. Chcą przede wszystkim zawiązać tutaj współpracę i tutaj coś bardzo pożytecznego, dobrego zdziałać.
19: W niedzielę krzyżacy będą uczestniczyli we mszy świętej w katedrze świętych Janów o godzinie 9:30. Oczywiście będą w swych strojach, będą celebrowali razem z księżmi polskimi mszę świętą. Będą spotykali się z torunianami, przedstawicielami uniwersytetu i oczywiście z nami księżmi katolickimi na stopie przyjacielskiej.
18: No i pokażemy ruiny Zamku Krzyżackiego. Torunianie dotychczas nie mogą odżałować, że kiedyś w czynie społecznym ten zamek zburzono. Szkoda, byłaby pamiątka historii współczesnej też.
20: Trochę z tego Zamku Krzyżackiego pozostało, a na tych ruinach będziemy odbudowywać coraz lepsze kontakty.
2: Radio z historią.
12: W maju 2000 roku w ramach cyklu Alfabet Gmin Andrzej Krystek trafił do Domu Dobrego Pasterza.
3: To dom samotnej matki w Żołędowie, prowadzony przez siostry pasterki.
21: Mam na imię Monika. Dawid.
22: I ile masz lat?
21: 5.
22: A dużo jest tutaj dzieci?
21: Tak, w Żołędowie. Tu matki, dziecka. Bawię się.
22: Grzeczny jesteś? Kto się wami opiekuje?
21: Siostry i mamy nieraz. Siostra Aneta, siostra Mirosława, siostry pasterki.
23: Dom Dobrego Pasterza, prowadzony przez zakon sióstr.
22: Dawno pani tutaj?
23: 2 miesiące.
24: Ja jestem od sierpnia z córką Magdaleną, a pochodzę z Borów Tucholskich. Nie miałam gdzie się podzieć przez opiekę społeczną w Lubiewie. Zostałam skierowana właśnie tutaj do Żołędowa.
25: I opieka mi pomogła i wójt. I właśnie będę się wyprowadzała do swojego mieszkania.
26: Ja? Dawno. Najdłużej chyba. Od 95 roku. Tak się złożyło. Niedawno wyszłam za mąż i wyprowadzam się.
22: Także ten najtrudniejszy okres udało się w domu samotnej matki przebyć.
26: Tak, udało się.
22: A to dzięki właśnie siostrom pasterkom, które w Żołędowie prowadzą ten dom już od roku...
27: Od 1992.
22: Siostra Helena pamięta początki tego domu, a zwłaszcza odbudowę tego zrównoważonego pałacu w
27: tak,
22: Żołędowie.
27: Raczej obserwowałam tę odbudowę od samego początku. Długa była decyzja, zanim została podjęta, z uwagi na koszta, prawda, warunki. Ale dzisiaj nie żałujemy tego trudu. Zapoczątkował mi emerytowany ksiądz Sasza, plus pracownicy.
22: Pałac jest duży, piętrowy, służy od kilku lat najbardziej potrzebującym, znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji młodym matkom.
27: Tak, więc staramy się, żeby nie odmówić pomocy żadnej, której jest potrzebna. Chcemy pomóc właśnie ten trudny okres, prawda, tej matce, żeby wróciła do równowagi.
22: Dużo takich matek i dzieci przewinęło się do tej pory przez 8 lat?
27: Około 200. O, tu jest nasza Ania, która ma też córkę. Imię ma Paulina. Ile ma miesięcy, Paulina?
28: 7,5. Ja jestem w ogóle z Olsztyna. Miałam sprawy karne mieć i byłam w schronisku dla nieletnich w Koronowie. Miałam czekać tam do sprawy. Byłam w ciąży właśnie, będąc tam urodziłam. I starałam się po prostu, będąc tam, żeby nie być w schronisku żadnym, tylko żeby wychowywać dziecko. I tam właśnie ludzie ze szpitala starali się załatwić jakiś pobyt w takim domu. No i udało im się. I dzięki temu mogę być tutaj. Bo ja jeszcze miałam sprawy za narkotyki, bo byłam narkomanką. W tej chwili właśnie nie biorę 10 miesięcy. I babcia nie chce mnie wziąć na razie z powrotem, bo się boi, że wrócę do tego. Ale może za jakiś czas będzie dobrze i weźmie mnie do siebie z powrotem. Właśnie chcę się od tego uchronić, dlatego jestem z dala. Na razie izolacja może trochę pomoże. Im dłuższy okres przebywania poza tym towarzystwem, to tym większa jest możliwość, że do tego nie wrócę. No można tak nazwać, że to jest dom właśnie taki, w którym odzyskuje się nadzieję na dalsze dobrze układające się życie. dom nadziei.
1: Alfabet gmin.
12: W maju 2013 roku na 20. Bydgoskim Festiwalu Operowym pojawiła się hiszpańska zarzuela.
3: Polecamy całą dokumentację Bydgoskiego Festiwalu Operowego, ale teraz Magda Jasińska, Ewa Domska i widowisko Los Elementos.
4: Takiego wieczoru jeszcze nie było. Bydgoska publiczność miała okazję zobaczyć, co ja tam mówię zobaczyć, uczestniczyć w zarzueli, którą przywiózł zespół z Hiszpanii. Całe widowisko nazywało się Los Elementos, a bydgoska publiczność uczestniczyła w niezłej zabawie. Ale oddajmy najpierw głos reżyserowi spektaklu.
5: Yo me llamo Adrián Schwarzstein,
6: Białostocki.
5: Mi abuelo era
6: jego
5: de
6: dziadek był z Białegostoku
5: i, se fue a Argentina.
6: I wyemigrował do Argentyny.
5: Yo después de Argentina,
6: ale jego rodzice wraz z nim wyemigrowali do Włoch.
5: Yo hoy soy
6: i teraz
5: catalán
6: w Katalunii, czyli w Hiszpanii, w Katalunii. I jest Katalończykiem adoptowanym.
5: Y este grupo, Le Tendre
6: i grupa, amour, którą francés, prowadzi, nazywa się Le Tendre d'Amour.
5: Viene de Catalunia,
6: czyli grupa, którą prowadzą, jest z Katalunii, ale
5: mundo,
6: tak naprawdę wszyscy członkowie są z różnych stron Europy i świata.
5: Yo personalmente me
6: pan Adrián zajmuje Zajmuje się reżyserią sztuk operowych, ale także cyrkowych i teatrem ulicznym. Los Elementos, tym, to co Państwo zobaczą,
5: to
6: jest mieszanka wszystkich tych gatunków. I muzycy i soliści potrafią i będą współpracować razem z publicznością.
4: Powiedziałam, Los Elementos to nie tylko spektakl, ale również wielka zabawa, w którą zostali włączeni wszyscy ci, którzy przyszli wczoraj do opery. Reżyser, który zamienił się na czas spektaklu w właściciela tawerny, wyciągał z publiczności chętne i niechętne osoby na scenę, które dostawały różne zadania. A to podawanie wina, a to taniec, a to wręcz zabieganie o wdzięki tancerki, która miała serce jak lód.

0: Takiego spektaklu chyba jeszcze na bydgoskich festiwalach nie było. Dwie panie, które no, zasiadły dzisiaj na widowni, ale jak się okazało, nie tylko na widowni. Została pani wyciągnięta siłą?
1: Może nie siłą, ale wyciągnięta na pewno.
2: Jakie to wrażenie?
3: W sumie bardzo miłe, chociaż zaskoczenie było dużo oczywiście.
0: Wcześniej panie nie wiedziały, że to taki będzie spektakl z udziałem publiczności?
1: Czytałyśmy, że się będzie coś działo na widowni, ale nie myślałam, że ja wystąpię na scenie.
0: No miała pani tutaj bardzo ważne zadanie.
1: Rozlewałam wino, tańczyłam.
2: A pani niosła jakąś pieczeń?
3: Szynkę hiszpańską, także żałowałam tylko, że nie poczęstowali tą szynką, która jest najlepszym specjałem hiszpańskim.
2: Żeby gdzieś to była prawdziwa szynka?
3: Prawdziwa.
0: Czyli to, że panią wyciągnął, że tak się wyrażę, mistrz ceremonii, czyli tutaj właściciel tawerny, tak, na zaplecze, to tam nic więcej, do niczego więcej nie doszło?
3: To pozostanie naszą tajemnicą.
4: Radio z historią.
5: Wreszcie maj. To egzaminy dojrzałości.
6: Kasia zdaje maturę i cierpi na ból maturalny.
5: Tak w 2022 roku Jarosław Jakubowski zatytułował jeden z odcinków swojej radionoweli W cichej dolinie.
7: Kasiu, co ty taka bladziutka jesteś?
8: Brzuch mnie boli.
7: To może ta chińszczyzna ci zaszkodziła?
8: Nie, no prawie nic nie zjadłam.
7: To gdzie cię boli? Żołądek? No to dam ci kropli. Zaczekaj. No. Łyknij. Aż tutaj. Mm-hmm. Łyknij i popij.
8: Ale gorzkie.
7: Ale to powinno pomóc to już. Czy gorzkie, czy słodkie. Kasia, czy ty nie złapałaś jakiegoś wirusa? Wiesz co, ja ci zmierzę temperaturę.
8: Nie trzeba, już mierzyłam. Nie mam gorączki, ale czuję się jakaś taka słaba.
7: Wiesz co, połóż się do łóżka, a ja ci zrobię herbatki, a na obiad dostaniesz kisielek.
8: Mamo, nie rozpieszczaj mnie, tak dam sobie radę. Muszę jeszcze powtórzyć materiał z matmy.
7: Tak, matma. Nie rozumiem, po co humaniści muszą zdawać ten przedmiot? Przecież wystarczy, że umieją liczyć.
8: No nie wiem, mamo, ale chcę to już mieć za sobą i tyle, tak?
7: No zobacz Maćka. Podszedł do matury na luzie, prawie że zbiegł. I jak zdał?
8: No ale ja nie jestem geniuszem jak Maciek. I boję się, że to zawalę, mamo, naprawdę.
7: Kasiu, nie ma co martwić się na zapas. Będzie co ma być. Matura to nie jest sprawa życia i śmierci. Wiesz o tym,
8: tak,
7: prawda?
8: Tak, tobie łatwo mówić, bo masz to już dawno za sobą.
7: Ja przeżyłam, to ty też przeżyjesz, Kasiu. Zrób sobie małą przerwę od nauki. Jak się trochę lepiej poczujesz, to możemy się wybrać na spacer, co? Co ty na to?
8: No, chętnie. A skoczymy po drodze do lumpika?
7: Kasiu, to ma być spacer, nie zakupy.
8: No dobrze, dobrze.
7: Zaraz ci przyniosę herbatkę, poczekaj chwilę.
8: Dzięki, mamuś.
9: No co, Kasia, jakaś taka nie w sosie?
7: Wygląda mi to na stres maturalny.
9: Chciałbym ja mieć tylko takie stresy.
7: No nie mów, że się nie przejmowałeś. No,
9: przejmowałem się, a jakże? Rodzice zawsze gonili mnie do nauki. Musiałem być prymusem. Wiesz, jaki to stres? Na szczęście w technikum przestałem być prymusem i odetchnąłem z ulgą.
4: Radio z historią.
5: W XXI wieku.
10: Ulice huczą, ulice wrą.
11: Wieczór rywersza za 10 gro. Ekspres warszawski dać zarobię.
12: Poranny i tak wieczór gonię.
4: To historia.
13: W tej chwili na boisko weszła drużyna belgijska.
14: Naprawdę, trudno śmieszne w tej dziwnej sytuacji.
15: Zdecydowanie koło czystości i minęłszej setlecie.
4: Radio z historią prezentują Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa.

0: Jest 20. wypadek koło Inowrocławia. Są ranni i są utrudnienia. Pikieta przed rosyjskim pawilonem w Wenecji.
1: No, Russia here!
2: Chodzi nam przede wszystkim chyba o to, żeby zakłócić to otwarcie.
0: Święto rytmu w Bydgoszczy i niezwykłe instrumenty.
3: Talerze, blaszki, pokrywki, jakieś stare garnki, plastikowe butelki.
0: Środa, 6 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 15 między Inowrocławiem a Toruniem. W miejscowości Wielowieś zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Ranni zostali kierowcy, 48-letnia kobieta i 26-letni mężczyzna. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo. Szczegóły na radiopik.pl. Zapadł wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla jego matki. Chłopiec zmarł 3 lata temu, skatowany przez ojczyma. Mariusz Pieśniewski.
4: Dawid B. został uznany za winnego znęcania się nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką, także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
5: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze. Bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble. Kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca czy w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej, polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewaniu prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
4: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za pomoc mężowi przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Kilkaset osób protestowało przed rosyjskim pawilonem na Biennale w Wenecji. Sprzeciwiają się powrotowi rosyjskich artystów i przedstawicieli Kremla. Na to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. W akcji wzięli udział artyści z kilku krajów.
1: No, Russia here!
6: Czujemy się jako Polacy po prostu obrażeni, że Rosjanie wracają do swojego pawilonu po dłuższym czasie nieobecności.
2: Chodzi nam przede wszystkim chyba o to, żeby zakłócić to otwarcie, żeby zakłócić tą słodką atmosferę, picie wina, czy jak słyszałam, też wódki w rosyjskim pawilonie. Tutaj przede wszystkim chcieliśmy przypomnieć wszystkim widzom, widzkom Biennale, że no właśnie Rosja jest państwem terrorystycznym.
7: Ten pawilon jest pawilonem Putina.
8: Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł i były minister kultury.
7: Jeśli oni otworzyli państwowy pawilon w środku wolnego świata, który protestuje przeciwko temu, co Rosja robi, wątpię, żeby to była głupota. Przypuszczam, że to jest po prostu korupcja.
1: Russia go home! Russia go home!
9: To są wiadomości Polskiego Radia PIK. Najbliżej regionu.
0: Nie ma w Polsce drugiego takiego festiwalu. Za ponad 2 tygodnie w Bydgoszczy rozpocznie się Drums Fusion, festiwal rytmu i sztuki perkusyjnej. Gwiazdami będą Urszula Dudziak i Triki. Wystąpi wyjątkowa orkiestra, mówi Anna Tarnowska.
3: 22 maja zapraszamy Państwa wszystkich na występ dziecięcej orkiestry recyklingowej pod batutą Roberta Robaszkiewicza z Pałacu Młodzieży. Dzieci z kilku bydgoskich szkół i ze wspomnianego Pałacu Młodzieży będą grały na instrumentach samodzielnie zrobionych z przedmiotów, które pozornie wydawały się już w domach niepotrzebne, czyli talerze, blaszki, pokrywki, jakieś stare garnki, plastikowe butelki. Stworzyły z tego instrumenty perkusyjne i przy towarzyszeniu i akompaniamencie profesjonalnej orkiestry dętej dadzą koncert.
0: Festiwal odbędzie się po raz 19. W tych wiadomościach to wszystko. Kolejne o 21. W nocy 7-8 stopni, może padać. Jutro od 9 do 13 będzie pochmurno i będzie deszczowo.
10: Reklama. Magin Wasks Greek. 3 muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoskiensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lucas Debarg. Usłysz rzadko wykonywany 3. koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzyka Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
9: Reklama.

0: Pogadani, oczytani, osłuchani. Zapraszam. Dobry wieczór, Ewa Domska-Wieczorkowska. Witam Państwa serdecznie w programie Wygadanie, Czytanie, Osłuchani. A dziś będzie o języku, a więc oczywiście wiadomo, kto będzie dzisiaj naszym ekspertem. Wspaniałym pan profesor Rafał Zimny, językoznawca z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk i członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Panie profesorze, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Drodzy Państwo, parę lat temu, kiedy wybuchła wojna pełnoskalowa w Ukrainie, to troszkę o tym mówiliśmy, a mam na myśli język wojny. Ale dziś niestety tych wojen wokół nas przybywa, może nie tak blisko jak ta właśnie, którą toczy Rosja z Ukrainą, ale też to jest dla nas bardzo istotne. No i o tym języku wojny, o metaforach wojny, który zresztą jest często wykorzystywany nie tylko w literaturze, ale również w innych sztukach, panie profesorze.
1: No cóż, możemy rozpocząć od starego przysłowia łacińskiego, civis pacem parabellum, czyli skoro chcesz pokoju, to szykuj się na wojnę. Chciałbym może dzisiaj powrócić do sposobów mówienia o wojnie, czy też sposobów konceptualizacji wojny, zwłaszcza w dyskursie publicznym, w dyskursie dziennikarskim. Będę chciał powiedzieć o pewnych systemach metaforycznych, których używano 30 kilka lat temu podczas wojny w Zatoce Perskiej. To dla młodszych mogą być czasy już prehistoryczne, mówię oczywiście z przymrużeniem oka, no ale ja to jeszcze pamiętam. Byłem wtedy oczywiście studentem, nie analizowałem na bieżąco wówczas języka, którym mówiono o tym w polskich mediach, nie miałem jeszcze odpowiednich narzędzi ani świadomości takiej metodologicznej, no ale jakieś 10 lat później pojawił się bardzo dobry tekst, który z czasem też przełożono na polski, opublikowano w fachowym językoznawczym piśmie Etnolingwistyka, wychodzącym w Lublinie. To jest tekst George'a Lakoffa, wybitnego językoznawcy kognitywnego, Amerykanina, związanego z Uniwersytetem w Berkeley, pod tytułem Metafory i wojna. I w tym tekście autor przedstawia całe systemy metaforyczne używane właśnie w dyskursie publicznym po to, by usprawiedliwić wojnę w Zatoce Perskiej. No i nawet jeśli skupimy się wyłącznie na tym tekście, na zawartej w tym tekście analizie, dostrzeżemy sporo paraleli z czasami współczesnymi, obecną, tak. Prawda? Z tym, jak się o konfliktach toczących się na świecie mówi. Otóż, żeby w ogóle sensownie mówić o tych systemach metaforycznych, które stoją za mówieniem o wojnie, publicznym mówieniem o wojnie, trzeba przynajmniej w kilku słowach przybliżyć istotę teorii, którą zaprezentował właśnie George Lakoff wraz z Markiem Johnsonem w słynnej książce Metafory w naszym życiu. Ukazała się ona w polskim przekładzie pod koniec lat 80., czyli krótko przed wydarzeniami w Zatoce Perskiej. No jest to książka, która wywołała właściwie przewrót, można powiedzieć, w językoznawstwie czy w sposobie myślenia o języku. No i zapoczątkowała taki nurt, który do dzisiaj jest bardzo bujnie rozwijany, mianowicie nurt językoznawstwa kognitywnego. Nie chcę tu oczywiście wchodzić w jakieś zawiłości i szczegóły metodologiczne. Powiem tylko, że w rzeczonej książce autorzy zaproponowali zupełnie odkrywcze spojrzenie na istotę metafory, czy na metaforę jako taką, bo od czasów przynajmniej oświeceniowych, kiedy ukazywały się poetyki normatywne, a właściwie to jeszcze od czasów starożytnych, kiedy to skodyfikowano w ramach teorii retorycznej tropy, do których należy metafora, przywykliśmy traktować metaforę jako wyrażenie językowe. Oczywiście z podziałem na te metafory takie skonwencjonalizowane, banalne, powtarzalne i tak dalej, oraz te oryginalne, artystyczne, będące świadectwem kunsztu
0: i wyobraźni
1: autora. Natomiast Lakoff z Johnsonem powiedzieli wprost, że metafora, owszem, jest wyrażeniem językowym jak najbardziej, ale nie tylko, a może przede wszystkim jest sposobem myślenia, czyli należy do naszego podstawowego wyposażenia poznawczego. Jest mechanizmem, za pomocą którego poznajemy świat i o nim mówimy. I zaproponowali pojęcie metafory pojęciowej. W książce, której tytuł wspomniałem, przedstawili nawet typy takich metafor i zaczęli właśnie od metafory spór to wojna. W innym tłumaczeniu argumentowanie to wojna. Oczywiście w oryginale jest słowo argument, które można tłumaczyć właśnie jako spór, ale również jako argumentowanie. No ale argumentowanie też jest na swój sposób sporem, prawda? Jeśli
0: każdy swoją rację argumentuje. Tak?
1: No właśnie o to chodzi. I argumentacja przydatna jest właśnie w sporach, w dyskusjach, czy nawet w konfliktach. Więc już mniejsza z tym, ale okazuje się, że tak sformułowana metafora jest po prostu pewnym wyposażeniem naszego umysłu, rozumu, aparatu poznawczego i nie musi się przejawiać w jednym stałym czy kilku stałych wyrażeniach językowych, tylko może być aktualizowana na bieżąco. A więc jest całe mnóstwo różnego rodzaju codziennych wyrażeń, których nie zauważamy na co dzień, bo to jest właśnie no, ten fenomen, który autorzy cytowani tu przeze mnie zauważyli, że właśnie nie zauważamy metaforyczności naszego myślenia. Traktujemy nasz język, który jest głęboko oparty właśnie na tych metaforycznych odniesieniach, jako język zupełnie przezroczysty. Zaproponowali oni takie rozumienie metafory. Otóż metafora to jest sposób pojmowania, to jest bardzo ważne słowo, pojmowania jakiejś rzeczy w terminach innej rzeczy. I z reguły jest tak, że o rzeczach trudniejszych, o pojęciach bardziej złożonych, mamy skłonność mówić i myśleć w kategoriach pojęć prostszych. A więc chociażby zbliżona metafora do tej, którą już przedstawiłem, polityka to teatr, czy polityka to wojna. I Lakoff z Johnsonem piszą również o metaforze wojna to teatr. A więc teatr, każdy z nas kiedyś był w teatrze, a jeśli nie, to wie, na czym teatr polega. Jest aktor, jest reżyser, jest scenograf, jest inspicjent, są widzowie i tak dalej, i tak dalej. Jest oczywiście także reżyser, są kulisy, jest scena. I mówiąc o polityce, bardzo często odwołujemy się właśnie do tych pojęć z domeny teatralnej.
0: Oczywiście, głównymi aktorami tej wojny są...
1: Politolodzy używają jako obiektywnego terminu aktor polityczny, no, tak. Który można oczywiście rozumieć, aktor to jest etymologicznie po prostu działacz, ten kto działa, prawda, nie tylko ten kto odgrywa jakąś rolę, jak to jest w językach nowożytnych, no ale oczywiście tej proweniencji teatralnej nie da się tutaj ukryć. No mówi się o zakulisowych rozmowach, tak. Prawda, i o scenie politycznej i tak dalej. I jeszcze może jedna rzecz taka opisująca tę teorię, opisująca w ogóle ten metaforyczny umysł ludzki. Lakoff z Johnsonem wyróżnili trzy typy metafor. Metafory strukturalne to właśnie takie jak spór to wojna, ale są też tak zwane metafory orientacyjne, które odwołują się do naszego po prostu, naszej fizyczności, naszego usytuowania w realnej, fizykalnej przestrzeni. No i mamy oczywiście trzy wymiary. Przód, tył, lewo, prawo oraz góra, dół. No i teraz proszę zwrócić uwagę. To, co przed nami, to, co z przodu, wartościowane jest pozytywnie, to, co z tyłu, negatywnie. Mówimy, że ktoś się cofa, ktoś jest zacofany, ale o sukcesach, o pozytywnych rzeczach mówimy, że ktoś poszedł do przodu, że należy iść do przodu.
0: Że należy patrzeć w przyszłość.
1: Należy patrzeć w przyszłość i tak dalej. No skąd takie wartościowanie? Ano stąd, z prostego, antropologicznego doświadczania świata. Otóż tak jesteśmy biologicznie skonstruowani, że mamy z przodu oczy. I z przodu mamy także nos, usta i twarz, najogólniej rzecz biorąc, czyli to, co jest naszym indywidualnym wyróżnikiem. A więc siłą rzeczy to, co przed nami, postrzegamy jako pozytywne i tak dalej, bo możemy to kontrolować, prawda? Gdy idę, rozglądam się na boki i w ten sposób unikam wpadania w jakieś, czy potykania się o jakieś pułapki, korzenie, czy wpadania w jakieś dołki i tak dalej, a gdy idę do tyłu, tej możliwości już nie mam, muszę głowę odwracać. No i podobnie podział lewo-prawo w innym wymiarze. To, co po lewej wartościowane jest negatywnie, stąd lewe interesy, lewizna i tak dalej, tego typu określenia, a to, co po prawej pozytywnie, więc mówimy prawy człowiek, ktoś jest czyjąś prawą ręką i samo prawo oczywiście też jako nazwa dziedziny życia może być wiązana z tą metaforą. No i bierze się to stąd, że większość ludzi jest po prostu praworęczna, a nie leworęczna, więc prawa ręka jest sprawniejsza i tak dalej. Oczywiście metafora ta nie wyjaśnia, czy nie jest podstawą tradycyjnych określeń politycznych lewica, prawica, one się wzięły z czegoś innego. No i jeszcze w końcu wymiar góra-dół, tak samo. To, co w górę jest pozytywne, to, co w dół negatywne. W górę to dobrze, w dół to źle, piszą no Lakoff z Johnsonem.
0: Niebo, piekło, prawda? Oczywiście. Mamy takie pojęcie, że nasze niebo jest na górze, a piekło na dole.
1: Tak, nasze wyobrażenia takie magiczne, religijne lokują bóstwo, czy no wszystko jedno już, czy chrześcijaństwo, czy nie chrześcijaństwo, tak. Bo Grecy swoich bogów mieli na Olimpie, czy
0: też w górze, na górze,
1: czyli,
0: tak.
1: Czyli w, czy w górach Kiteironu, no to też na górze oczywiście. Hades był pod ziemią. No i niebo, piekło, czyli to powiedzmy obrazowanie chrześcijańskie podobnie, no ale też o naszych stanach psychicznych mówimy używając tych metafor orientacyjnych, że jestem zdołowany, mam doła.
0: No sama depresja jest
1: depresja,
0: też
1: tak, poniżej,
0: prawda?
1: Depresja, czyli też poniżej poziomu gruntu, a z drugiej strony czuję się uskrzydlony, powiem kiedy coś mi się udało, albo kiedy mam dobry humor i dużo energii, ktoś czuje się uniesiony i tak dalej, i tak dalej. No więc cała taka konceptualna maszyneria metaforyczna jest w naszych głowach i często nie zdajemy sobie z niej sprawy. No i dla porządku dodam jeszcze może o trzecim typie metafor, to są tak zwane metafory ontologiczne, one mogą być kreowane, powoływane do życia doraźnie. Przywołam przykład może z moich dawnych badań czynionych na potrzeby pracy doktorskiej, kiedy opisywałem obraz samochodu w reklamie między innymi i udało mi się wyodrębnić taką metaforę samochód to człowiek z podziałem na samochód to kobieta, samochód to mężczyzna i tak dalej. A więc pewne cechy domeny źródłowej, takie jak powiedzmy kobieta czy mężczyzna, są rzutowane na domenę docelową, jak to właśnie w tym nurcie językoznawstwa się nazywa. A więc w pewnym sensie w reklamach o samochodach mówi się jak o kobietach, a czasami jak o mężczyznach. To pewnie wynika z przyjętego modelu, czy założonego modelu odbiorcy. Chcę powiedzieć tylko, że no, czasem w reklamach samochodów, no to są te moje ustalenia sprzed ponad 20 lat, mówi się o wyposażeniu na przykład jakieś chromowane klamki, jakieś powiedziałbym gadżety, jakieś eleganckie wykończenie, skórzane kanapy i tym podobne rzeczy. Gdy się to podkreśla w reklamie, no to można powiedzieć, że mówi się wtedy o samochodzie trochę jak o biżuterii kobiecej, prawda? Mhm. Trafiłem też i na takie reklamy, w których wprost antropomorfizuje się samochód, przychodzi wiosna, najwyższy czas się zakochać, a jak się zakochać, to w modelu samochodu takiego czy siakiego. Cytuję dosłownie, nie podaję oczywiście nazwy marki. No i jak się zakochać, to wiadomo, wiosna się kojarzy z zakochaniem, no i tu znowu właśnie to jest to, o czym mamy mówić, tylko w odniesieniu do wojny. Otwiera się całe pole systemu metaforycznego, prawda? Metafory wchodzą ze sobą w relacje i tworzą w odniesieniu do jakiegoś fenomenu cały metaforyczny system. Obraz metaforyczny złożony z wielu takich przyporządkowań, o których mówię.
2: Wygadani, oczytani, osłuchani.

0: Polskie Radio. PIK.
1: Przede wszystkim Lejkow w tym artykule zaczyna od zdania znamiennego, bardzo krótkiego, które może być nawet zdaniem, które gdyby było bardziej znane, mogłoby się stać skrzydlatym słowem. Mianowicie metafory potrafią zabijać. Kropka. Tak się zaczyna jego artykuł, bynajmniej nie naukowo. No i można powiedzieć, że no, trudno się z tym zdaniem nie zgodzić, pod warunkiem oczywiście, że te metafory odniesiemy do konfliktu, który wtedy się toczył, no do wojny w Zatoce Perskiej, 35 lat temu, przypominam. No i teraz może tak, na czym polega ta systematyczność? Otóż całość bazuje na kilku metaforach, które dobrze znamy. Mianowicie pierwsza metafora to metafora państwo to osoba. Już Ludwik XIV, zwany Królem Słońce, mawiał państwo to ja, prawda? A więc w tym sensie przenosimy na państwo te cechy, które przypisujemy z reguły osobom. A więc dobrą kondycję państwa rozumiemy często w kategoriach ekonomicznych, czyli państwo jest szczęśliwe i zdrowe wtedy, kiedy jest bogate. Ludzie chcą być bogaci, bo to zapewnia im bezpieczeństwo i nie ma w tym nic złego. No i tak samo myślimy o państwie. O tym, czy państwo osoba jest dorosłe z kolei, stanowi poziom jego uprzemysłowienia. A więc na państwa nieuprzemysłowione, na państwa rolnicze, na państwa odległe, które też nie mają może warunków do rozwinięcia przemysłu, patrzymy trochę jak na osoby niedojrzałe, a zatem kraje tak zwanego trzeciego świata postrzegamy po prostu jako dzieci, które powinno się nauczyć, jak mają się rozwijać i skarcić, przywołać do porządku, jeśli zrobią coś niewłaściwego. A narody, które nie osiągają poziomu uprzemysłowienia uznawanego za normalny, czy przynajmniej wystarczający dla rozwoju kraju, są postrzegane jako dzieci opóźnione w rozwoju, no i wtedy mówimy o tym, że są zacofane. A więc rozumność jest tutaj utożsamiana z dbaniem o własne interesy, tak jak robi to po prostu każdy z nas. A więc można tę analogię metaforyczną pociągnąć dalej. Skoro w interesie każdego człowieka jest bycie tak silnym i zdrowym, jak to jest tylko możliwe, to i rozumne państwo stara się pomnażać swoją zamożność i siłę militarną również, no bo nie ma co ukrywać, siła militarna służy również zdobyciu przewagi, czasem podbojowi.
2: Wiąże się z siłą po prostu.
1: No naturalnie, że tak. No i interesom państwa może sprzyjać w związku z tym stosowanie przemocy. Przemocy można zapobiegać na trzy sposoby. Przemocy powiedzmy międzynarodowej, bo mówimy tutaj o konfliktach międzypaństwowych. Pierwszy sposób to utrzymanie równowagi sił, czyli żaden z naszych sąsiadów nie powinien być mocniejszy od nas, albo przynajmniej na tyle mocny, by nam zagrozić lub zagrozić po prostu innym państwom. Drugi sposób to jest używanie perswazji, polegającej na tym, że przemoc kłóci się z interesem państwa. No i trzeci sposób jest obecność swoistego policjanta, na tyle silnego, by był w stanie odstraszyć od stosowania przemocy. No i taką rolę, przynajmniej od końca II wojny światowej, spełniają w polityce międzynarodowej Stany Zjednoczone. Oczywiście jest jeszcze ten aspekt moralny. Z moralnością jest jak z księgowością. To znaczy przychody i rozchody muszą się równoważyć. Osoba, która źle czyni, w pewnym sensie zaciąga dług i należy ją oczywiście zmusić, by ten dług spłaciła. A rachunki można wyrównywać, wracając do stanu pierwotnego, czyli gdy to, co zostało zabrane, zostanie oddane. A więc w metaforze możemy powiedzieć, że wojna to rodzaj walki dwóch osób, dwóch ludzi ze sobą. No i stąd sformułowania, które wtedy były oczywiście na porządku dziennym, sformułowania typu, że Stany Zjednoczone usiłują wyprzeć Irak z Kuwejtu, zadać przeciwnikowi ciężki cios, znokautować przeciwnika i tak dalej. Wydaje nam się, że to są sformułowania zupełnie niemetaforyczne, zupełnie jakby przezroczyste, a jednak okazuje się, że motywowane są właśnie przez ten system metaforyczny. Druga grupa metafor, jeśli mogę tak powiedzieć, to jest metafora baśni. Baśni o sprawiedliwej wojnie. No i to znamy wszyscy świetnie, bo to jest również uniwersalny temat fabularny, czy schemat fabularny różnych opowieści, zarówno mających charakter melodramatów, jak i powiedzmy takich awanturniczych produkcji, czy to będą powieści, czy filmy. Zawsze jest tam trójkąt, prawda? Występuje złoczyńca, występuje ofiara i występuje bohater. Przy czym bohater i ofiara czasem mogą być tą samą osobą. No i tu jest oczywisty scenariusz, prawda? Złoczyńca krzywdzi ofiarę, a bohater przychodzi z pomocą. Oczywiście złoczyńca może krzywdzić tę ofiarę na różne sposoby, może ją więzić, może przejawiać wobec niej agresję fizyczną, może ją torturować, może ją porwać, może coś jej ukraść i tak dalej. No i powodem tego zła jest z reguły nierównowaga sił, bo to złoczyńca ma przewagę nad ofiarą. No i to oczywiście rodzi również nierównowagę moralną. Dlatego o złoczyńcach samo słowo wskazuje, prawda? Złoczyńca. Myślimy w kategoriach absolutnie negatywnych. O ofierze myślimy w kategoriach okazania litości lub solidarności, a o bohaterze myślimy w kategoriach podziwu. No i ta baśniowa fabuła zakłada symetrię. Bohater, jak powiedzieliśmy, jest odważny i prawy, z reguły także mądry, a złoczyńca jest amoralny i okrutny, może być sprytny, ale nie oznacza to, że trafiają do niego racjonalne argumenty. Bohaterowie po prostu nie mogą negocjować ze złoczyńcami w tym scenariuszu, muszą ich pokonywać. I konsekwencją tego, że sprawiedliwą wojnę postrzegamy w kategoriach właśnie takiej baśniowej fabuły, jest to, że ostatecznie pojawia się metafora, czy metaforyczne wyobrażenie, wróg to potwór, bo proszę zwrócić uwagę, że ten trójkąt dramatyczny ma także wariant z potworem. Złoczyńca może być potworem, prawda? No i chociażby te klasyczne filmy grozy produkowane już bardzo dawno temu, chociażby Godzilla, prawda, i tym podobne, kiedy właśnie jakiś fikcyjny potwór jest absolutnym wcieleniem absolutnego zła i tak dalej. No oczywiście takie filmy też powodowały, miały jakąś funkcję terapeutyczną, prawda, oswajały jakiś lęk pierwotny przed nieznanym.

I kolejne piosenki, tym razem w wykonaniu Anny Szałapak. Pierwsza do wiersza Ewy Lipskiej Nie opieraj się o słońce. Druga Rzeka nierzeczywista to tekst Agnieszki Osieckiej, a muzyka Andrzej Zarycki.

kalendarze naszych zysków oraz strat. Nie opieraj się o zegar, bo godzina zapomina się na zawsze już. Twoja wina, moja wina.

0: Polskie Radio. PIK.
1: W Toledo są białe hacjendy, a wino toczy się z beczek. Niebo jest jak żrandol, a w piecach bułki się piecze. Niebo jest jak żrandol.

Słońce się tulą, a w łożach stwarzają się

Kolejny wielki przebój Ewy Demarczyk, stworzony, skomponowany przez Andrzeja Zaryckiego, to skrzypek Hercowicz, ale dziś posłuchamy go w wykonaniu Grażyny Augustik i trio Andrzeja Godzińskiego, a potem Anna Szałapak i tekst Agnieszki Osieckiej, walc, końcówka. By...

A na zakończenie naszego spotkania z piosenkami skomponowanymi przez Andrzeja Zaryckiego, turnus pod Platonem, nie Platanem, Platonem, to tekst Michała Rusinka z muzyką Andrzeja Zaryckiego w wykonaniu Ireny Santor. To będzie wszystko dziś w programie Wygadani, Oczytani, Osłuchani, kolejny za tydzień. Tak więc dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Ewa Domska-Wieczorkowska.

0: W sobotę w Polskim Radiu PIK. Wsłuchaj się w region.
1: Kiedy jak nie teraz? W kolejny majowy weekend po prostu trzeba wyjść z domu i cieszyć się wiosną na Pomorzu i Kujawach. Co wybrać? No i dokąd się wybrać? Jesteśmy od tego, żeby podpowiedzieć i zaplanować ten czas. Jakiś koncert, a może impreza sportowa? Proszę bardzo, propozycji nie zabraknie. A poza tym wybierzemy się na wyprawy rowerowe, między innymi Wiślaną Trasą Rowerową. Odwiedzimy też jaskinię położoną niedaleko Bydgoszczy i pospacerujemy po Borach Tucholskich.
0: Wsłuchaj się w region. W każdą sobotę od 10 do 12 w Polskim Radiu PIK. Zaprasza Dariusz Gross.

0: Jest 22. Środa, 6 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. Strażak ochotnik spod Tucholi stracił prawo jazdy, dowiedziało się Polskie Radio PIK. Powód? Prowadził wóz bojowy pod wpływem alkoholu. Przypomnę, do zdarzenia doszło w piątek. 56-latek miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W takim stanie jechał gasić płonącą ściółkę w bielskiej strudze. Członek zarządu OSP w Lekbądzie, zapytany przez naszą reporterkę o to, czy mężczyzna zostanie usunięty z jednostki, odpowiedział, że, cytuję, nie ma takiego powodu. Sąd zdecydował dziś o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn, którzy mieli zaatakować 38-latka w centrum Włocławka. Wczoraj usłyszeli zarzuty, mówi prokurator Małgorzata Kręcicka.
1: Prokuratorzy postawili mężczyznom zarzut z działania wspólnie i w porozumieniu, zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia, jeden z nich przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi przyznał się jedynie częściowo. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut, który został przez niego popełniony w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli recydywy.
0: Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w pobliżu Starego Rynku. W tym samym czasie ranna została także 44-letnia kobieta. Prokuratura podkreśla, że nadal ustalany jest dokładny przebieg zajścia. Jeszcze w tym miesiącu do firm w Polsce mogą trafić pieniądze z unijnego programu SAFE, poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak przekazał w rozmowie z TVP Info, lista kontraktów jest już przygotowana.
2: Efekty będą już w tym miesiącu, no bo lista programów, kontraktów już jest. I ja sobie wyobrażam, o szczegóły proszę pytać bardzo kompetentną panią minister Sobkowiak, że tam mogą być w niektórych kontraktach na przykład płatności awansem. Więc te pieniądze mogą popłynąć do firm w całej Polsce jeszcze w tym miesiącu, a na pewno, no, skoro są w Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, to kontrakty ruszą.
0: Polska ma jeden z największych budżetów z tego programu, niemal 44 miliardy euro.
3: To są wiadomości Polskiego Radia PIK. Najbliżej regionu.
0: W Kruszwicy będą wiercić. Urząd Miasta ogłosił przetarg, informuje burmistrz Mikołaj Bogdanowicz.
4: Przeszło 3 200 metrów. Będziemy szukać tych wód geotermalnych w zachodniej części Kruszwicy, na obrzeżach miasta. Termin realizacji to jest 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy. No, spływają zapytania od potencjalnych wykonawców.
0: Ofertę można składać do 29 maja. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Kolejne wiadomości jutro o 6.
3: Pogoda.
0: W nocy 7-8 stopni, może padać. Jutro termometry w regionie pokażą od 9 do 13 stopni. Będzie pochmurno i deszczowo.

Wiśna Dościa Środa naznaczyła początek majowej serii muzycznych podróży z polskim Radiem PIK, ale aura nie ma dla nas znaczenia, choć bardzo przyda się wyobraźnia, bo to już zanurzymy się dzisiaj w dźwiękach. Adam Drozdzik. Kłaniam się i zapraszam Państwa na pokład naszego muzycznego batyskafu.

Enjoy the Ride. Głosem Judy Tsuk przywitała Państwa Mavjiba. Ktoś powie, Mavjiba bez Sky Edwards? No cóż, zdarzyło się w roku 2007, kiedy Sky wykowała swój autorski sukces, a bracia Ross i Paul Godfrey pozostali bez wokalistki. I zamiast narzekać, panowie szukać zaczęli nowych głosów. Do wyboru mieli wiele brzmień z charyzmą i niektóre pojawią się dzisiaj w naszym rejsie pod komendą Dive Deep.

Riverbed i pierwszy męski głos w dzisiejszej muzycznej podróży z polskim Radiem Peak to norweski artysta Thomas Dybdahl, bardzo charakterystyczną manierą rozpisujący swoje muzyczne mapy. To pan z kategorii muzycznych nudziarzy, z tej samej, z której niedawno na jednym ze szlaków wędrówki na pięcioliniach towarzyszył nam Damian Rice. A po Tomasie Ross i Paul Godfrey w instrumentalnym Thumbnails. I tutaj zapytam, czy kiedykolwiek mieli Państwo okazję dryfować pod wodą, wpatrując się w promienie słoneczne tańczące pod falującą powierzchnią? Instrumentalne kompozycje braci Godfrey mają właśnie taki majestatyczny nastrój, a już za chwilę kolejni goście obecni na pokładzie naszego muzycznego batyskafu.

Honey Run wyśpiewał Bradley Burgess, a nastrój kompozycji Gained the World swoim głosem podsyciła Manda, czyli Amanda Zamolo. Francuska wokalistka, obecnie żona Rossa Godfreya, która wróci za kilka minut przemycająca swój ojczysty język, ale przed nią jeszcze Cool Calm Pete, o którym zupełnie zapomniałem, a to najbardziej niesforny z pasażerów muzycznego patyskafu w dzisiejszej muzycznej podróży z Polskim Radiem Peak.

Ależ urzekająco w nastrój dzisiejszej muzycznej podróży wniknął głos i francuski tekst Amandy Zamolo. Czy można się dziwić, że uwiodła ona swoim talentem Rossa Gatfreya? To był jej ostatni występ w dzisiejszym rejsie pod komendą Dive Deep, ale jeszcze zabrzmi z lądowej już części naszej wędrówki na pięcioliniach. Wracamy teraz do głosów Judy Cook i Thomasa Dybdala.

W dzisiejszej muzycznej podróży z Polskim Radiem Peak nasz batyskaw daje się nieść przez różne morskie prądy. Jest i trip-hop, i down-tempo, a Judy Tsuk zabrała na pokład także kota. Sleep on Tonight wyszeptał niemalże w środowy wieczór Thomas Dibdale. On dzisiaj najczęściej uwodzi pasażerów naszego batyskafu, bo też zakończy nasz podwodny rejs pod komendą Dive Deep. Zanim to jednak nastąpi, kilka minut bez słów zabiorą Państwu bracia Ross i Paul Guthrie.

Washed Away. Ostatnie dźwięki tej kompozycji zakończyły dzisiejszy rejs w muzycznej podróży z polskim Radiem Peak. Polecam Państwu album Dive Deep formacji Morcheeba, który nie od razu zdobył uznanie fanów oczekujących głosu Sky Edwards. Ta zaś po jakimś czasie i tak wróciła do składu Morcheeby. Korzystając z pozostałego czasu, zajrzymy do ostatniej jak dotąd ubiegłorocznej produkcji zespołu Morcheeba, albumu Escape the Chaos, gdzie Russ Guthrie ponownie zaprosił swoją żonę Amandę Zamolo. Po niej zaś w nastrój swojej autorskiej płyty sprzed 3 lat wplecie się wdzięcznie Judy Tsuk.

Evergreen. Warto zapamiętać głosy, które wybrzmiały w dzisiejszej muzycznej podróży z Polskim Radiem PIK. Jeden z nich zakończy dzisiejszą wędrówkę na pięciu liniach. Thomas Dybdahl. Kiedyś ponownie zaprosimy go na nasz muzyczny szlak. Dziękuję Państwu za ich obecność na dzisiejszym i zapraszam na kolejny środowy wieczór. Dokąd nas jeszcze uszy poniosą, przekonamy się już za tydzień. Adam Droździk. Kłaniam się wszystkim. Do usłyszenia.

0: Minęła 23. Polskie Radio.
1: Muzyka źródeł.

No i zaczęło się po kowbojsku. Joe Nichols i wydana w 96 roku piosenka Six of One, Half a Dozen of the Other. Spory przebój na amerykańskim południu. Ja nazywam się Przemek Drachem na antenie Polskiego Radia PIK. Witam Państwa w audycji Muzyka Źródeł. Dziś przeniesiemy się do Nashville, które podobnie jak kilka innych amerykańskich miast bardzo mocno kojarzy się z jednym określonym muzycznym gatunkiem. I tak Chicago to blues, Nowy Orleans jazz, Memphis, muzyka soul, Nashville. Myślę, że po takim początku wiedzą Państwo doskonale, do czego zmierzam. Nashville to country. Po prostu. My jednak posłuchamy dziś nie tyle kantrowców, co twórców, na muzykę których kantrowe brzmienie Nashville wywarło duży wpływ. Ale kowboje też będą zadowoleni. Formacja New Soul Cowboys i płyta pod tym samym tytułem. Radzę podkręcić nieco gałkę głośności.

New Soul Cowboys to na amerykańskiej scenie muzycznej dość efemeryczny organizm, ale jego podpora i lider, gitarzysta i wokalista Anthony Gomes, wyrobił sobie dobrą markę w bluesrockowym świecie. Powiem Państwu szczerze, że to jeden z moich ulubionych wykonawców i wszystko mi w nim odpowiada. I to, że nawet grając bluesa bardzo ostro traktuje struny, i to, że czasem nie tyle śpiewa, co krzyczy do mikrofonu z trochę wymuszoną chrypką, nic mnie nie zraża. Chyba dlatego, że to, co robi, robi z pokorą wobec fanów i wielką szczerością. Szczególnie słychać to w czasie koncertów i jego płyty live, ta oficjalna i te bootlegowe dobrze to pokazują. Na scenie Gomes zmienia się w kaznodzieje blues, soul i gospel to jego Ewangelia. Nią czaruje publiczność. Może to wybujałe porównania, ale zapewniam Państwa, bardzo trafione. Kiedyś przyniosę ze sobą do studia jeden z takich koncertów, ale dziś Anthony Gomes w swoim kantrowym wcieleniu, zespół New Soul Cowboys.

Kanadyjczyk, ale swoje muzyczne szlify zdobywał w amerykańskim Chicago. Założenie poczynił proste i bardzo słuszne. Grając bluesa w rodzinnym kraju zdobył znanie, ale żeby naprawdę się sprawdzić, należało pokazać się w jego stolicy. Z Chicago z kolei Anthony Gomes przeniósł się do Nashville w stanie Tennessee i tam osiadł na dłużej. A że miasto i tamtejsza muzyczna scena ma wielką moc, nie był w stanie oprzeć się jego urokom. W liście do fanów napisał tak: w sercu czuję się bluesmenem, ale po tylu latach w Nashville bardzo polubiłem country. Gomez zawsze mieszał style, ale nigdy nie był ortodoksyjny w podejściu do muzyki. Blues, rock, gospel i mięsisty funk. Do tej listy możemy dodać kowbojskie dźwięki. Mnie się to podoba. New Soul Cowboys.

Southern Rock, bo chyba tak możemy już te piosenki nazwać, kolejne wcielenie Anthony Gomesa, zespół New Soul Cowboys i płyta o tej samej nazwie. A że u nas poznawania muzycznej sceny Nashville ciąg dalszy, teraz wokalistka Joanna Cotten.

Na świecie, jak Państwo wiedzą, artystów nie brakuje. Jedni są lepsi, inni gorsi, ale wspólny mianownik jest taki, że o większości bardzo łatwo zapomnieć. Z Janą Cotten jest inaczej. Wystarczy posłuchać pierwszych 15 sekund płyty Funkabili i już wiadomo, że takiego grania zapomnieć się nie da. Ja przynajmniej czegoś takiego jeszcze nie słyszałem. Głuchy dźwięk bębna, banjo, które wyłania się z tła, pełna funku linia basu i soulowa melodyka, a nad tym wszystkim piękny damski głos, który lekko, ale specyficznie zaciąga w sposób, który wielkimi literami ma na sobie wypisane słowo Nashville. Chyba nigdzie indziej taka muzyka nie mogłaby powstać. Obok takiej mieszanki nie sposób przejść obojętnie. Zresztą posłuchajcie Państwo sami. Joanna Cotten, płyta Funkabili.

przy takich płytach zawsze żałuję, że muzyka źródeł trwa tylko godzinę. Wszystkie 12 zawartych na albumie utworów to nawet nie potencjalne hity, to piosenki, które były pisane z myślą, żeby być przebojem. Tak jak w latach 60. In the Midnight Hour, śpiewane przez Wilsona Picketa, czy Dark End of the Street z repertuaru Jamesa Cara. Ale to nie powinno dziwić, bo Nashville to miejsce słynące z najlepszych songwriterów w Ameryce. Do tej grupy Joanna Cotten też się zalicza, bo muszą państwo wiedzieć, że zanim sama zaczęła śpiewać, pisała piosenki dla innych wykonawców, związanych głównie z poważną wytwórnią Warner Music. A śpiewać potrafią i taki utwór Hasn't Happened Yet jest tego dobrym przykładem. Dowód na to, jak niedaleko od muzyki soul do country właśnie Joanna Cotten.

Samo dobro. Ta muzyka to taki południowy gulasz, a składniki są naprawdę smaczne. Blues, soul, muzyka gospel, odrobina popu i oczywiście dźwięki country, bo słychać wyraźnie, że takie nutki są Joanie Cotten bardzo bliskie. Słowo południowy najlepiej oddaje charakter tej muzyki, bo takie dźwięki nie mogłyby narodzić się nigdzie indziej. Stąd też nazwa, którą wymyśliła dla nich panna Cotten, Funkabilly. Z jednej strony pulsujące nowoczesnym funkiem, z drugiej swojskie w klimacie kowbojskiego hillbilly. Warto, żeby słuchając tych piosenek zwracali Państwo uwagę na teksty. To już powiedziałem, ale powtarzam, bo utwór Miracle, którego teraz posłuchamy, jest tak plastyczny w opisie, że bez trudu można sobie wyobrazić tę wesołą, rodzajową scenkę. Tylko w Nashville mogła powstać piosenka o tym, że na drzwiach stodoły w formie gęstej, oleistej plamy ukazała się twarz Elvisa Presleya, co miejscowi uznali za cud i przyczynek do regionalnej fety. Joanna Cotten z odrobiną humoru Miracle.

jedna z moich ulubionych płyt ostatnich lat i artystka, o której co jakiś czas chciałbym Państwu przypomnieć. Joanna Cotten i Longplay Funkabilly. Esencja amerykańskiego Nashville, bo niby to country, a jednak nie do końca. Na dobranoc wystąpi dla Państwa prawdziwy cowboy. Gwiazda muzyki country Joe Diffie, to w ramach klamry spinającej audycję. Ja nazywam się Przemek Drachajm, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek programu Muzyka Źródeł już za tydzień, w środę oczywiście na antenie Polskiego Radia PIK. Do usłyszenia.

0: minęła północ. Polskie Radio. PIK. Strefa dobrego nastroju nocą w Polskim Radiu PIK. Jedyna audycja, którą współtworzycie od poniedziałku do piątku od 24 do 2. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.
1: Dzień dobry wieczór. Może ktoś z Was jeszcze pamięta, że przy okazji marcowej bluesowej nocki w strefie dobrego nastroju obiecałem, że z początkiem maja wrócimy do jednego z bohaterów tamtego spotkania. I właśnie nadszedł ten czas, bo dzisiaj w Polskim Radiu PIK nocą ponownie zaglądamy do muzycznego kalendarium. Na razie jednak nie zdradzę jeszcze szczegółów, powiem tylko, że do drugiej grać będziemy wyłącznie po polsku. Ale wystartujemy tradycyjnie od prezentacji najważniejszej premiery tego tygodnia. Ja się

Nareszcie to nasza SD nowa piosenka tygodnia, najnowszy singiel męskiego grania Orkiestra 2026. A teraz ruszamy w muzyczną podróż do krainy bluesa, bo właśnie ten gatunek będzie królował dzisiaj w polskim Radiu Piknocą.

Ta noc w strefie dobrego nastroju będzie wyjątkowa dla wszystkich kochających gitarowe granie, bo rozbrzmiewać będzie bluesem. Okazja ku temu szczególna, co wyjaśni się już za chwileczkę, gdy zajrzymy do muzycznego kalendarza. Na razie jeszcze odpowiednie wprowadzenie zrobią Martyna Jakubowicz i Tadeusz Nalepa.

Strefa dobrego nastroju nocą w Polskim Radiu PIK. Jedyna audycja, którą współtworzycie od poniedziałku do piątku od 24 do 2. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.

W muzycznym kalendarzu Ireneusz Dudek, wokalista, harmonikarz, kompozytor i autor tekstów, pomysłodawca Rawa Blues Festival, który urodził się 7 maja 1951 roku.

Irek Dudek obchodził będzie dzisiaj 75. urodziny, zatem w Polskim Radiu Piknocą świętujemy z tym niezwykłym artystą, o którym koledzy z branży mówią, że niewielu jest na świecie takich ludzi, którzy tak jak on czują bluesa. Dlatego aż się prosi, żeby przy okazji jego urodzin powrócić do gatunku, który tak bardzo kocha Ireneusz Dudek.

Dzisiaj w Polskim Radiu Piknocą króluje blues, a przy okazji świętujemy 75. urodziny jednego z najpopularniejszych polskich bluesmenów, Irka Dudka. Oczywiście do piosenek solenizanta jeszcze wrócimy, ale teraz antenę oddamy jego przyjaciołom.

Strefa dobrego nastroju nocą w Polskim Radiu PIK. Od poniedziałku do piątku od 24 do 2. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.

Ryszard Rydell i grupa Dżem, czyli klasyka polskiego bluesa, na urodzinowej imprezie Irka Dudka, i tak będzie dzisiaj w strefie dobrego nastroju do samego końca audycji. Kolejna formacja to zespół, który Tadeusz Nalepa założył w 1968 roku. Mówię naturalnie o grupie Breakout.

Strefa dobrego nastroju nocą w Polskim Radiu PIK. Jedyna audycja, którą współtworzycie od poniedziałku do piątku od 24 do 2. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.

To jest bluesowa nocka w Polskim Radiu Pik Nocą. Jak wiecie, w strefie dobrego nastroju lubię stawiać na akcenty regionalne, zatem i dzisiaj tak będzie. Zapraszam na muzyczną wycieczkę najpierw do Torunia. Tam czeka już na nas nocna zmiana bluesa, a później ruszymy z Torunia do Ciechocinka na spotkanie ze zdrową wodą.

co jest co. Wszystkiego brak, a jednak jakoś szło. Kto nie wychylał się, bezpieczny był.

pewność pustka strat. Jeszcze trochę wszystkich trafi szlak. Ciężkie czasy, tylko forsy brak. Ciężkie czasy, niepewność pustka.

Czas najwyższy w Polskim Radiu Piknocą, abyśmy wrócili do twórczości szanownego solenizanta. Przypomnę, że jeden z najpopularniejszych polskich bluesmenów, Ireneusz Dudek, kończy 75 lat.

Strefa dobrego nastroju nocą w Polskim Radiu PIK. Jedyna audycja, którą współtworzycie od poniedziałku do piątku od 24 do 2. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.

Kapczanie, dzisiaj znowu parę sprężyn mniej, lecz za to cieplej, gdy tak leżysz obok mnie. I czuję na swych wargach

Ireneusz Dudek. To właśnie on był inspiracją do stworzenia playlisty na dzisiejszą nockę w Polskim Radiu PIK i dzięki niemu w strefie dobrego nastroju króluje dzisiaj blues w polskim wydaniu.

Strefa dobrego nastroju nocą w Polskim Radiu PIK. Jedyna audycja, którą współtworzycie od poniedziałku do piątku od 24 do 2. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.

Druga coraz bliżej, musimy się więc powoli żegnać, ale zapraszam serdecznie na jutrzejsze spotkanie. Startujemy punkt 24. Tymczasem, jak zawsze, życzę Wam spokojnej nocy i kolorowych snów.

Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła druga. Do szóstej w Polskim Radiu PIK. Nuty i minuty.